0: przedstawi inne, podobne kraje regionu o podobnym gospodarczym potencjale i podobnej gospodarczej sile. Do tego też warto jeszcze dodać fakt, że prawdopodobnie Brexit swoje największe negatywne konsekwencje skumulował w tej pierwszej części, która nastąpiła tuż po podjęciu decyzji, a przed ostatecznym zakończeniem brexitowych negocjacji. To jest związane z tym, że generalnie pieniądz nie lubi niepewności. Pieniądz woli i kapitał woli, żeby decyzja została podjęta w tę stronę czy w tamtą stronę. Wychodzimy czy zostajemy, nieważne, ale nie takie rozedrganie, że nie wiadomo, dziś wychodzimy, jutro nie, kiedy, za miesiąc, dziś, może za pół roku. A to wszystko był właśnie ten czas między rokiem 16 a 20. Po roku 20 niepewność zniknęła, klamka zapadła, Wielka Brytania zostaje poza. I mimo to, że już ten cały czynnik ryzyka w postaci tej niepewności jest częścią dorobku ekonomicznego tej minionej dekady, to i tak, nawet biorąc to pod uwagę, Wielka Brytania summa summarum wcale nie rozwijała się gorzej od pozostałych krajów Unii Europejskiej, tych, z którymi warto ją porównywać, o czym mówiłem wcześniej. Pamiętajmy o tym, kiedy następnym razem będziemy słyszeli tego typu argumenty dotyczące Wielkiej Brytanii, ale pamiętajmy o tym również wtedy, kiedy nas będą o podobne rzeczy pytać. Bo owszem, możemy być w najbliższych latach postawieni wobec sytuacji, w której ktoś będzie chciał nas, czy to siłą rozpędu, czy celowo, z Unii Europejskiej wypchnąć. Może na przykład z tego powodu, że będziemy odmawiali uczestnictwa w jakichś politykach, albo będziemy chcieli, tak jak Brytyjczycy, niekoniecznie wychodzić, ale zreformować Unię Europejską od środka. I spotkamy się, tak jak Brytyjczycy się spotkali, z odmową jakichkolwiek reform. Wówczas zintensyfikuje nam się ta dyskusja o ekonomicznych kosztach pozostawania poza wspólnotą. I tu w tym wypadku warto pamiętać o lekcji brytyjskiej. A ta lekcja, jeżeli spojrzeć na fakty i oddzielić ją od ideologii, wygląda mniej więcej tak. Owszem, opuszczenie Unii Europejskiej przynosi zmianę, ale opuszczenie Unii Europejskiej nie oznacza końca świata. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę, to wszystko trzeba będzie rozważyć, ale w taki sposób, gdzie fakty będą może nawet nieważniejsze, ale przynajmniej nie mniej ważne niż emocje.
1: Woź w netce.
2: Nocne powtórki w netce.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Brawo, Dajnia.
2: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek, Prawo Dajnia, a moim i Państwa gościem jest Pani sędzia Monika Smuszkulesza. Dzień dobry Pani sędzio.
3: Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
2: Pani sędzia jest prezesem Stowarzyszenia Equitas sędziowskiego. Zbliżają się wybory do KRS-u. To proszę na początek naszej rozmowy przybliżyć Pani sędzie słuchaczom, jak wygląda cała ta procedura, zarówno ta taka półformalna, te prawybory, jak i ta, która dopiero nadejdzie z perspektywy Państwa Stowarzyszenia. Czy bierzecie udział w tak zwanych prawyborach, czy bierzecie udział w tych wyborach głównych i czy Wasz kandydat jest w grze? Czy był w ogóle i czy jest w grze?
3: Jeśli chodzi o moje stowarzyszenie OZS Equitas, nie wystawiło ono żadnego kandydata formalnie jako stowarzyszenie, który byłby przez stowarzyszenie rekomendowany do Krajowej Rady Sądownictwa. Jedna z naszych członkiń, pani profesor Monika Michalska-Marciniak, bierze udział w tychże wyborach, zgłosiła swoją kandydaturę, natomiast zadecydowała ona, że chce być kandydatem niezależnym, nie kandydatem typowo stowarzyszenia.
2: Skąd taka decyzja o niewystawianiu kandydatów jako stowarzyszenie?
3: No proszę Państwa, realnie oceniamy możliwość, że tak powiem, wejścia do składu Rady. Wydaje nam się, że takiej możliwości w chwili obecnej raczej nie ma. W związku z tym stowarzyszenie zadecydowało, że takiego kandydata nie wystawi.
2: Czyli wnoszę, że można tak by podsumować, że Państwa zdaniem te całe wybory to jest rodzaj jakiejś maskierowki, tak? A tak naprawdę wszystko jest już ustawione, rozumiem w domyśle, że mają po prostu wygrać kandydaci Justycji i Temis.
3: No proszę Państwa, temu miały służyć niewątpliwie te prawybory, o których pan redaktor powiedział. I słusznie pan redaktor tutaj wspomniał jakby o dwóch aspektach wyboru do członków kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, ponieważ z jednej strony mamy tryb regulowany w ustawie i trzeba wyraźnie powiedzieć, że to jest ta sama ustawa w tym samym dokładnie brzmieniu, bez żadnych zmian, w oparciu o którą wybrane zostały dwie Krajowe Rady Sądownictwa poprzedniej kadencji, czyli rada wybrana na okres 2018-2022 i 2022-2026. Jest to zatem ta procedura ustawowa, która była no, bardzo krytykowana przez koalicję rządzącą w chwili obecnej, w oparciu o którą tak w tej chwili koalicja jednak wybory przeprowadza. Z naszej perspektywy ustawa ta była bardzo krytykowana przez środowiska skupione wokół dwóch najstarszych stowarzyszeń sędziowskich, które w chwili obecnej zbudowały swoją listę 15 kandydatów, która to lista no, tak naprawdę poparciu których to osób miały służyć te prawybory, co myślę odsłania już pewien proces myślowy tej części osób. Jeśli chodzi o te prawybory, trzeba podkreślić, że to jest taki pomysł, nawet nazywany wprost planem B, związany z tym, że nie udało się zmienić ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Natomiast jest to taki element, który z tej ustawy nie wynika. Jest to zatem element, który jest sprzeczny z procedurą wyboru kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Dlatego też bardzo duża część sędziów, w tym również ja osobiście, nie wzięliśmy udziału w zgromadzeniach, które miały udzielać poparcia kandydatom, albowiem jest to procedura, która nie wynika z ustawy.
2: No ale tu muszę to pytać, bo są sędziowie, którzy podzielają pani ocenę, ale wyciągają z tego wnioski, że jeżeli Sejm uszanuje wynik tych prawyborów, tak? Czyli ci sędziowie, którzy w tych prawyborach nie opartych na żadnych przepisach ustawowych wygrają w tych oficjalnych wyborach, to w jakimś sensie napiętnuje legalność tego wyboru również pod kątem prawnym. Czy pani uważa, że te prawybory mogą się stać taką po prostu łyżką dziegciu tutaj?
3: Niewątpliwie tak, ponieważ z ustawy wynika, z ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wynika, że w skład 15 sędziów, którzy zostaną zaproponowani łącznie jako ta piętnastka reprezentująca środowisko sędziowskie przez komisję, ma wejść co najmniej jeden kandydat z listy przedstawionej przez każdy klub poselski. Mhm. Z tego, co wiadomo mi, ale z przekazów wyłącznie medialnych, kluby, niektóre kluby poselskie, w szczególności Klub Poselski Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, wskazały po jednym kandydacie i nie są to kandydaci z pierwszej piętnastki listy, która powstała w wyniku prawyborów.
2: Tak, w przypadku PiS-u to jest sędzia Łukasz Piebiak, a w przypadku Konfederacji sędzia Łukasz Zawadzki, jeśli dobrze pamiętam.
3: Z tego, co wiadomo, z przekazów medialnych, tak. Mhm. W związku z tym, natomiast jeśli chodzi o prawybory, ale to również z przekazów medialnych, wiadomo, że wygrała lista, wygrali kandydaci, którzy byli wskazywani przez stowarzyszenia Justitia i Temis, które to stowarzyszenia zresztą orędowały na rzecz organizacji tych wyborów i które de facto organizowały je w poszczególnych sądach. Kandydaci, lista kandydatów była dostępna oczywiście publicznie. Wiadomo było, którą piętnastkę popierają te stowarzyszenia. No w sieci mamy również dostęp już w tej chwili nawet do zdjęć, SMS-ów, które krążyły pomiędzy członkami zgromadzeń, w których to SMS-ach wskazywano numery sędziów popieranych przez te dwa stowarzyszenia. Następnie te stowarzyszenia na swoich stronach ogłosiły, że ta piętnastka kandydatów uzyskała największe poparcie, co oczywiście nie budzi żadnego zdziwienia, ale absolutnie nie jest to poparcie, o którym możemy mówić jako reprezentatywnym dla całego środowiska, dlatego że trzeba podkreślić, że wielu sędziów z uwagi na fakt organizacji tej procedury prawyborów poza ustawą nie zdecydowało się na udział w tych prawyborach. Z doniesień medialnych wiadomo, że frekwencja to było około 50%. W związku z tym już sam ten fakt pokazuje niereprezentatywność tej grupy, która została wybrana. Po drugie, mamy wiele ośrodków sądowych, w których w ogóle prawybory nie zostały zorganizowane, co należy podkreślić, w sądownictwie administracyjnym w ogóle te prawybory się nie odbyły z uwagi właśnie na wskazanie braku podstawy prawnej dla organizacji tej procedury. Tu trzeba, proszę Państwa, wyraźnie sobie powiedzieć, że w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych mamy wyraźnie rozgraniczone kompetencje kolegiów sądów, które to kompetencje są szersze i które to kolegia mają podstawę prawną do tego, żeby opiniować różnego rodzaju wnioski prezesów. Natomiast mamy kompetencje zgromadzeń, które są uregulowane w ustawie wprost. I wydaje się, że brzmienie ustawy wyraźnie wskazuje, że zgromadzenia winny zajmować się tymi przekazanymi ustawą kompetencjami.
2: No tak, zasada legalizmu, artykuł 7, tak, Konstytucji, ale nie wszyscy chcą to przestrzegać, ale przy okazji tego wątku, o którym pani wspomniała, o wyborze PiS-u i Konfederacji, to chciałem pani zapytać o jedną rzecz, która wydaje mi się dosyć kontrowersyjna, chyba nikt jakoś na to nie zwraca uwagi. Otóż pani wspomniała, że zgodnie z procedurą ustawową klub parlamentarny ma prawo wskazać kandydatów, którzy będą następnie głosowani przez Sejm. Tam może być bodajże maksymalnie 9, prawda, sędziów, ale w tym przypadku oba te kluby, czyli PiS-u i Konfederacji, wskazały jednego kandydata, znaczy po jednym, tak? Jeden Konfederacja właśnie sędziego Zawadzkiego, PiS Łukasza Piebiaka. Ja bym postawił taki zarzut, nie do sędziów, tak? Tylko do samej procedury, że w tym przypadku, kiedy jest jeden kandydat wskazany, de facto, i Sejm potem powinien uszanować ten wybór, tak? Bo to wynika z procedury ustawowej, tak? Że to jest taki kandydat gwarantowany, jeśli dobrze rozumiem ustawę. Tak. To by oznaczało, że de facto tak naprawdę sędziego do KRS-u wybiera partia. No bo wybór ten wewnętrzny partyjny nie jest wyborem demokratycznym, tak? Znaczy może są partie, które działają w sposób demokratyczny, może są inne, które nie działają. Tu nie ma żadnej ustawowej regulacji tego, jak wewnątrz partii ma być wyłaniany taki kandydat. Więc skoro on jest wskazany jeden, no to de facto oznacza to, że ta dwójka sędziów powinna się już znaleźć w KRS-ie, ale z mocy nie decyzji Sejmu, tylko tak naprawdę partii. Czy pani się zgodzi z taką interpretacją tej sytuacji? I czy uważa pani, że ta regulacja prawna, która dopuszcza coś takiego, że to może być jeden kandydat? Bo ustawa mówi, że klub może wskazać maksimum 9. Ale od 1 do 9, czy sytuacja, w której można wskazać jednego kandydata, czyli de facto przesądzić członkostwo sędziego z perspektywy takiej partyjnej, czy to nie jest trochę sprzeczne z duchem tej ustawy, w której to przedstawiciele narodu, czyli jednak zgromadzenie, Sejm miało wybierać sędziów do KRS-u?
3: Znaczy, jak słusznie pan redaktor zauważył, w chwili obecnej ustawa przewiduje taką możliwość, czyli wskazanie jednego kandydata przez którykolwiek klub parlamentarny mieści się w ramach kompetencji przyznanych temu klubowi ustawą. I to trzeba powiedzieć wyraźnie, że wskazanie jednego kandydata no, jest zgodne z ustawą. To, czy ta ustawa w tym zakresie nie powinna być zmieniona, no to jest temat na przyszłość. W moim odczuciu tak. Wydaje się, że co najmniej 2 kandydatów, no ale w chwili obecnej ustawa pozwala na wskazanie jednego. Natomiast de lege ferenda wydaje się, że należałoby postulować, żeby tych kandydatów było na przykład od 2 do 9.
2: No bo tak, no bo tutaj... No bo tutaj jak gdyby no, w tej debacie dookoła KRS-u opozycja obecna tak argumentowała, że ten obecny model spowoduje, że to przedstawiciele narodu tak jakby wybierają członków KRS-u, że jest to takie bardziej tak naprawdę demokratyczne i ja się w zasadzie nawet z tym do pewnego stopnia zgadzam, aczkolwiek to oczywiście jest jakaś wartość w sytuacji, w której ten Sejm jest przyzwoitym Sejmem, no ale dobrze, biorę to w nawias. Natomiast no tu właśnie mamy ten wątek wyboru de facto partyjnego, tak? I to jest trochę sprzeczne. Myślę, że jakby przeczytać uzasadnienie ustawy, w tej chwili nie mam niestety go pod ręką, ale to jest sprzeczne z duchem tej ustawy po prostu. Tak mi się wydaje.
3: Wydaje się, że warto byłoby tę ustawę zmienić w tym punkcie i rzeczywiście doprecyzować, że tych kandydatów powinno być minimum 2, tak żeby rzeczywiście Sejm z tej listy mógł dokonać jakiegoś wyboru. Z tym, że no, to jest postulat de lege ferenda, natomiast w chwili obecnej ustawa pozwala na wskazanie jednego kandydata. Ale postulat jak najbardziej słuszny. Mhm.
2: Jeden z tych kandydatów, czyli sędzia Łukasz Piebiak, jest, no, można powiedzieć, chyba najbardziej znienawidzonym sędzią, czy w każdym razie jednym z najbardziej znienawidzonych przez tą zarówno władzę obecną, jak i ten establishment sędziowski skupiony wokół justycji. Czy pani sędzia, obserwując tą rzeczywistość taką naszą, no, polityczną, tak? Chcąc, nie chcąc, pani też jakoś to obserwuje, no bo to jest styk, tak? Ten KRS stanowi taki trochę styk tego świata sędziowskiego ze światem polityki. Czy pani wyobraża sobie, że Sejm nie wybierze Łukasza Piebiaka do KRS-u? Czyli, że mimo, że on został wskazany przez klub parlamentarny i z mocy ustawy, no powinien się tam znaleźć, się jednak nie znajdzie z powodów jakichś tam, nie wiem, prawa, tak jak oni je rozumieją?
3: To znaczy, proszę państwa, jeżeli mamy taką sytuację, w której klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości wskazał tylko jednego kandydata i zgodnie z ustawą co najmniej jeden kandydat z tej listy musi znaleźć się wśród 15 kandydatów, którzy utworzą Krajową Radę Sądownictwa, to jeżeli parlament nie zdecyduje się na umieszczenie na tej liście sędziego Łukasza Piebiaka, to postąpi wbrew przepisom ustawy. Wtedy wybór, którego dokona parlament, będzie obarczony wadą sprzeczności z ustawą. Mhm. Proszę państwa, trzeba podkreślić, bo tu jeszcze umknęło nam, panie redaktorze, nie wiem, czy pan redaktor zwrócił uwagę na tryb wyboru, który został przyjęty w przypadku tych prawyborów, bo to jest jeszcze istotny walor, na który należy zwrócić uwagę. Proszę państwa, regulamin tych prawyborów, które dokonywały się w sądach powszechnych, nie został wypracowany w porozumieniu ze środowiskiem sędziowskim. Wręcz przeciwnie, żadne postulaty pochodzące z tego środowiska nie były dopuszczane do głosu. Regulamin został wypracowany przez ministra sprawiedliwości w porozumieniu z aktywistami stowarzyszeń sędziowskich Justitia i Temis, no co już samo w sobie pokazuje ingerencję władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej w proces wyboru sędziowskiej części środowiska. I teraz, proszę państwa, każdemu sędziemu powierzono 15 głosów. Czyli de facto ta sama grupa wybrała całą piętnastkę. Tu nie ma mowy o żadnej reprezentatywności, a w tych sądach, w których zgłoszono wnioski formalne o zmianę tego regulaminu głosowania, tak ażeby każdy sędzia dysponował jednym głosem, czy no nie wiem, dwoma, trzema głosami, te wnioski były odrzucane, w niektórych sądach w ogóle nie były procedowane formalnie, w związku z tym część sędziów opuszczała po prostu te zgromadzenia z uwagi na kolejne nieprawidłowości, które zaistniały. No to teraz, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że w społeczeństwie odbywają się wybory parlamentarne, w których każdy z nas ma 460 głosów. No przecież

0: wyjątkowo, no tylko sędziowie w swoim orzecznictwie no, wielokrotnie stykają się jednak tak z kwestiami takimi, gdzie Trybunał Konstytucyjny coś orzekł, tak, i powinno to na przykład obowiązywać. A dzisiaj różnie z tym w Polsce bywa, tak? Są jakieś takie spory, gdzie jedni sędziowie uznają, mówię o sędziach sądów powszechnych, gdzie jedni sędziowie uznają jakieś wyroki TK i na przykład uznają, że jakichś przepisów już nie ma, tak? Inni nie uznają, więc nawet choćby z tego powodu dla sędziego sądu powszechnego to jest temat istotny. No i właśnie, jak pani patrzy na tę sytuację w Trybunale Konstytucyjnym? Czy gdyby zaistniał taki scenariusz siłowego wejścia do Trybunału celem, nie wiem, czy to zatrzymania prezesa Trybunału Konstytucyjnego pod pretekstem jakichś przestępstw przez niego rzekomo popełnianych, czy nie wiem, takiego siłowego umożliwienia osadzenia się w tej instytucji tej szóstce sędziów, znaczy czwórce w zasadzie, tak? Czwórce sędziów. Czy pani zdaniem taki scenariusz byłby bezprawiem, czy realizacją prawa? Jak pani patrzy na istotę tego sporu?
1: Znaczy każde siłowe zajęcie instytucji publicznej, siłowe przejęcie, tym bardziej instytucji funkcjonującej w ramach wymiaru sprawiedliwości, jeszcze tak istotne jak Trybunał Konstytucyjny, no jest absolutnie niedopuszczalne i w ogóle nie wyobrażam sobie takiego scenariusza. Wydaje mi się, że w państwie demokratycznym, w którym mamy zasadę prawa, zasadę funkcjonowania instytucji publicznych w zgodzie z zasadami prawa, no to jest absolutnie niedopuszczalne.
0: No, ale scenariusz. To ja tak wpadnę w słowo, przepraszam, się wcielę w rolę adwokata diabła, tu podkreślam, no i tak mówię, tak w imieniu Waldemara Żurka powiem, ale tu nie chodzi o takie siłowe wejście w sensie najazdu, tylko mamy postępowanie karne, tak, no bo ono zostało wszczęte. Jeżeli w toku tego postępowania prokurator na przykład uzna, że jakieś czynności trzeba wykonać, albo na przykład może ci sędziowie na przykład po prostu zadzwonią na policję ze zgłoszeniem, tak? Mówię o sędziu Markiewiczu i trójce pozostałych, tak? I zrobią takie zgłoszenie na przykład, tak, że jesteśmy legalnie wybrani, jest zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i tak dalej i nie możemy rozpocząć działalności. Na przykład przyjedzie policja i zacznie działać w tym trybie na gorącym uczynku, który jest przecież w Konstytucji opisany, tak? Że sędziego Trybunału, tutaj mam na myśli na przykład prezesa Trybunału, tak? Że można zatrzymać na gorącym uczynku, jeśli popełnia przestępstwo, no można by tak tego bronić, tak? Czyli nie siłowe w sensie bandyckie, tylko siłowe w sensie po prostu przy wykorzystaniu przymusu bezpośredniego, ale w oparciu o realia karne.
1: Mówiąc o tym, że nie wyobrażam sobie takiego scenariusza, miałam na myśli również ten scenariusz. Mhm. Wiem, że toczy się oczywiście, no to jest wiedza powszechna, że toczy się, że zostało wszczęte z zawiadomienia między innymi tej czwórki kandydatów wybranych przez Sejm postępowanie w stosunku do funkcjonariuszy i w stosunku do członków Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast, no wydaje mi się, że to jest w chwili obecnej ten spór dotyczący Trybunału i ten chaos prawny osiągnął już taki pułap, że staje się on już naprawdę coraz groźniejszy dla obywatela. To, o czym pan powiedział, czyli mamy sędziów, co jest w moim odczuciu absolutnie niedopuszczalne, którzy nie uznają wyroków wydanych przez inne sądy, pomimo że z treści, no nawet postulatów Komisji Kodyfikacyjnej, która proponuje złożenie z urzędu wbrew konstytucji sędziów wyłonionych po 2017 roku, te wyroki miałyby zostać jednak w mocy. Mhm. Także no, chaos prawny sięgnął w tej chwili takiego pułapu, który naprawdę stanowi realne zagrożenie dla praw i wolności obywatelskich i dla ich ochrony, którą winny gwarantować sądy. Jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to tutaj mówiąc o tym zabezpieczeniu udzielonym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, trzeba zwrócić uwagę na to, że ocena tych prawnych skutków tego środka zabezpieczającego wymaga uporządkowania takiego medialnego przede wszystkim, zarówno względem treści tego środka, jak i względem kompetencyjnych podstaw działania Trybunału. Bo tutaj przekaz medialny, nie mówię o Radiu Wnet, ale mówię o innych niektórych mediach, przekaz medialny posługuje się tak dalece idącymi uproszczeniami, że według niektórych doniesień no praktycznie spór w Polsce wokół Trybunału został zażegnany, bo Europejski Trybunał Praw Człowieka zadecydował, kto jest sędzią Trybunału, a kto nie. To jest absolutnie nieprawda, proszę Państwa, jeśli chodzi o treść tego środka zabezpieczającego.

0: Bo to jest on bardzo, to jest ona bardzo taka powściągliwa, ostrożna, formalna, proceduralna. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał powstrzymanie się od utrudniania podejmowania czynności przez kandydatów wyłonionych przez Sejm. Natomiast Trybunał Praw Człowieka nie rozstrzygnął sporu konstytucyjnego w Polsce, nie rozstrzygnął, czy te osoby są sędziami, czy nie, nie rozstrzygnął, czy Trybunał winien funkcjonować w tym czy innym składzie, dlatego że nie ma kompetencji w tym zakresie.
1: No ale, ale to ten środek przy takiej interpretacji czy opisie, no w zasadzie jest moim zdaniem trochę wewnętrznie sprzeczny, czy kuriozalny, no bo to... No jeżeli, bo tak jak pani tutaj go relacjonuje, no wynika z niego jednak, że ta czwórka powinna zacząć orzekać. Przynajmniej ja tak rozumiem intencje ETPC, że nie przesądzamy, czy są sędziami, ale pozwólmy im na razie orzekać. No to to jest jakaś postawa kuriozalna, no bo jeżeli to w takim razie oni na przykład w międzyczasie wezmą udział w orzekaniu, tak, a na przykład za rok ETPC stwierdzi, że oni jednak nie są sędziami, no to przecież wtedy ten wyrok będzie chyba nieważny, tak? Chociaż w zasadzie nasze prawo chyba nie przewiduje z drugiej strony żadnej procedury wykreślania ważności. To jest jakieś, widzę tu cały szereg różnych niebezpieczeństw po prostu przy tym związanym z tym środkiem.
0: Zgadzam się z panem redaktorem. Treść, którą ja przytoczyłam, starałam się przytoczyć wiernie, bo to jest też ogromny w chwili obecnej bardzo duże zamieszanie i taki przekaz zafałszowany bierze się stąd, że nie cytujemy czy to przepisów prawa, czy właśnie treści orzeczeń, tylko posługujemy się opiniami, tak? I te opinie idą w świat, one są przedstawiane jako słowa Trybunału. Natomiast dyskurs prawniczy powinien jednak bazować na tekście źródłowym. To, co ja powiedziałam, to jest moje, ale jednak tłumaczenie tekstu źródłowego, tak? Czyli Trybunał, stosując zasadę z artykułu 39 regulaminu, dokładnie wskazał, że państwo winno zapewnić, ażeby właściwe instytucje powstrzymywały się od utrudniania podjęcia działań, podjęcia czynności przez osoby aplikujące. I teraz, proszę państwa, pan redaktor ma absolutnie rację co do tego, o czym pan redaktor powiedział, czyli że no, to orzeczenie zostało sformułowane w taki sposób, który nie daje odpowiedzi tak naprawdę na podstawowe pytanie, ale to właśnie dlatego, że to nie leży to w kompetencji Trybunału. Proszę państwa,
1: no ale to powinien odrzucić skargę po prostu, tak? Nie przyjąć, tak? No bo to...
0: To znaczy, proszę państwa, powiedzmy sobie na początek, że to jest zabezpieczenie w ramach skargi, która dopiero ma być złożona do Trybunału. W związku z tym, no, Trybunał zbadał to, co zbadać winien, czyli czy podstawy tej skargi, no, krótko mówiąc, kwalifikują ten środek wnioskowany do tego, ażeby go rozstrzygać. Skarga jeszcze nie została złożona, nie wpłynęła. Ma ona być oparta między innymi o naruszenie prawa do życia prywatnego, czyli no, tego przepisu, który jest taki no, najbardziej obszerny w swej treści. I teraz trzeba powiedzieć sobie tak, ma być ta skarga również oparta na naruszeniu prawa do uczciwego sądu. I teraz trzeba powiedzieć, że ochrona niezależności sądownictwa stanowi istotny element systemu konwencji. I z tej przyczyny no, Trybunał w ogóle wypowiada się w tym przedmiocie. Natomiast bezpośrednia lub pośrednia ocena powołań sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza w kontekście tego, że Trybunał Konstytucyjny nie orzeka w kwestiach indywidualnych. On orzeka w sprawach abstrakcyjnych, nawet wtedy, kiedy postępowanie inicjowane jest przez skargę indywidualną, no to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że tutaj to już przekracza ramy jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i być może, i jeżeli staniemy na tym stanowisku, to trzeba stwierdzić, że to narusza zasadę subsydiarności i prowadzi do takiego no, nieuprawnionego poszerzania kompetencji. Mhm.
1: Minęła 18, więc niestety musimy kończyć naszą rozmowę. Nie zdążyłem zapytać o TSUE i o pytania prejudycjalne, bo to też chciałem panią sędzię zapytać, ale może innym razem, czy tutaj to nie jest jakaś kolejna instytucja, która sobie uzurpuje prawo do meblowania naszego państwa. No ale niestety czas jest bezlitosny. Bardzo dziękuję pani sędzio za rozmowę. Pani sędzia Monika Smuszkulesza była moim i państwa gościem. Dziękuję pani sędzio.
0: Serdecznie dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Do widzenia.
1: Do widzenia.
2: Brawo, Dajnia.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Dziś opowiem, jak w Polsce wyglądają sprawy osądzania państwa niemieckiego za jego zbrodnie dokonane na terytorium Polski. W Polsce problem możliwości pociągnięcia państwa niemieckiego przed polskimi sądami również jest przedmiotem dyskusji i sporów. Instytucja immunitetu jurysdykcyjnego państwa obcego nie jest uregulowana w żadnym polskim akcie prawnym. W sprawach tych sądy polskie odwołują się do międzynarodowego prawa zwyczajowego, choć zwyczaj ten ma charakter dorozumiany, często nie jest w orzecznictwach różnych państw respektowany. Trudno więc uznać taką sytuację za jednoznaczną i jasną. Trzeba pamiętać też, że w kompetencji Polskiego Trybunału Konstytucyjnego nie leży ocena prawa zwyczajowego, też międzynarodowego. Niemniej polskie sądy same oceniają i przypisują międzynarodowemu zwyczajowi dotyczącemu immunitetu jurysdykcyjnemu państwa charakter bezwzględny i bezwzględnie je stosują, odmawiając wszczynania postępowania przeciwko państwu niemieckiemu o odszkodowania za jego zbrodnie przeciwko ludzkości, mordy i grabieże. Wobec braku także politycznego porozumienia między Polską a Niemcami w sprawie odszkodowań czy też reparacji wojennych, inicjatywy zaspokajania swych roszczeń podejmują więc same ofiary zbrodni niemieckich lub ich potomkowie. Polskie sądy, a szczególnie Sąd Najwyższy, w kilku swych postanowieniach od 2000 roku, zwłaszcza w postanowieniu z października 2010 roku, także odrzucił możliwość odpowiedzialności państwa niemieckiego przed sądami polskimi za jego szkody i zbrodnie w okresie II wojny światowej. Według cytowanego postanowienia Sądu Najwyższego, i tu cytuję, na obecnym etapie rozwoju prawa międzynarodowego publicznego państwu niemieckiemu przysługuje immunitet jurysdykcyjny w sprawach o roszczenia za czyny niedozwolone popełnione przez niemieckie siły zbrojne podczas II wojny światowej na terytorium Polski. Koniec cytatu. Polski Sąd Najwyższy odwołał się do orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i praktyki sądów konstytucyjnych innych państw oraz uznał, i tu cytuję, że całościowe spojrzenie na treść obowiązującej obecnie zwyczajowej normy międzynarodowego prawa publicznego w dziedzinie immunitetu jurysdykcyjnego państwa skłania do podzielenia stanowiska o braku dostatecznych podstaw do stwierdzenia wyjątku wyłączającego spod immunitetu sprawy o roszczenia z objętych działaniami zbrojnymi czynów niedozwolonych popełnionych na terytorium państwa sądu orzekającego, który był wynikiem naruszenia praw człowieka. Koniec cytatu. Sąd Najwyższy zauważył wprawdzie przy okazji, że w tym zwyczaju międzynarodowym nie ma zgodności co do jego pełnej akceptacji samego istnienia ze strony wielu sądów krajowych, to, jak stwierdził Sąd Najwyższy, nie można jeszcze przyjąć, że reguła wykluczająca immunitet państwa we wszelkich sprawach związanych z poważnymi naruszeniami praw człowieka już się wykształciła. Sąd Najwyższy podkreślił, że pamiętając o doniosłości współczesnych praw człowieka, należy pamiętać też o znaczeniu immunitetu państwa, opartego na zasadzie równości państw, zakładającego niepodleganie suwerennych państw swej wzajemnej jurysdykcji. Że immunitet państwa służy utrzymywaniu przez państwa przyjaznych stosunków, że eliminując oddziaływanie sądów krajowych na sytuację prawną państw obcych, zapobiega się powstawaniu napięć między państwami na tle poszanowania suwerenności. Nie wyklucza to przy tym, zdaniem Sądu Najwyższego, załatwienie spraw nim objętych metodami właściwymi prawu międzynarodowemu, to znaczy w tradycyjnych traktatach międzynarodowych zmierzających do całościowego rozwiązania następstw konfliktu wojennego. Treść i wymowy tego uzasadnienia, postanowienia zostawiam bez komentarza. Wiemy bowiem, jak wygląda załatwianie spraw odszkodowań od Niemców drogą, cytuję, tradycyjnych metod prawa międzynarodowego. W innym, nowszym postanowieniu Sądu Najwyższego z czerwca 2018 Sąd Najwyższy uznał koncepcję wyróżnienia w instytucji immunitetu jurysdykcyjnego państwa czynności władczych oraz czynności w sprawach zakresu obrotu cywilnoprawnego. W tych drugich, według Sądu Najwyższego, immunitet państwu obcemu nie przysługuje. we wszelkich czynnościach władczych przysługuje. Takie podejście Sądu Najwyższego obowiązuje dziś w polskim orzecznictwie. Problemem jest jednak, do której grupy czynności zaliczane są, czy też będą przez sądy, zbrodnicze działania wojenne Niemiec na terytorium Polski. Obecnie sprawy wnoszone do sądu w procedurach cywilnoprawnych też spotykają się z odmową sądów podejmowania postępowań z powodu stwierdzenia przez nie immunitetu państwa obcego. Taka praktyka sądów dotycząca sposobu interpretowania przepisów procedury cywilnej w sprawach o odszkodowania od państwa niemieckiego spowodowała kilkukrotne skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku posłów o stwierdzenie niekonstytucyjności rozumienia przez polskie sądy niektórych przepisów procedury cywilnej uniemożliwiających prowadzenie przed polskimi sądami postępowań w omawianych sprawach. Chodziło o stwierdzenie niezgodności rozumienia tych przepisów kodeksu postępowania cywilnego przede wszystkim z artykułem 45 Konstytucji, który mówi o prawie do sądu, z artykułem 30 Konstytucji mówiącym o godności człowieka oraz artykułem 9 Konstytucji mówiącym o tym, iż Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Oba dotychczasowe postępowania w Trybunale Konstytucyjnym wszczęte na wniosek posłów w 2017 i w 2020 roku zostały umorzone wskutek dyskontynuacji, to znaczy wskutek zakończenia kadencji Sejmu, a tym samym w cudzysłowie zniknięcia wnioskodawców. Zapewne pojawią się kolejne wnioski, gdyż sprawy te nie były merytorycznie przez Trybunał rozpatrywane. Trzeba jednak pamiętać, że skutkiem ewentualnego korzystnego dla wnioskodawców rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny, to jest derogowania z polskiego systemu prawa rozumienia niektórych obecnych przepisów kodeksu postępowania cywilnego uniemożliwiających pozywanie państwa obcego za skutki ich zbrodniczych działań na terytorium RP, może być też szerokie otwarcie bramy dla pozywania państwa polskiego o różnorodne, w cudzysłowie, czyny niedozwolone, nacjonalizacje i tym podobne przez obywateli i grupy spoza Polski. Należałoby więc problem dobrze wyważyć i uwzględnić też interesy państwa polskiego i ich ochronę przed roszczeniami zewnętrznymi. Krystyna Pawłowicz.
0: Nocne powtórki w net.

0: Prawo cytatu.
1: Dzień dobry Państwu, Jan Majchrowski przy mikrofonie i prawo cytatu. Proszę Państwa, ostatnio mówiliśmy o poezji. I to jakiej poezji? O Stalinie, o Bierucie, o Dzierżyńskim, no i o ludziach, którzy te wiersze pisali. I pytanie było, dlaczego takie wiersze pisali. Na to pytanie już dziś nie będę się starał odpowiedzieć, ale chciałbym nawiązać do tej naszej ostatniej audycji i dzisiaj o poezji, ale o innej. O zupełnie innej poezji, o poezji, która myślę, że jest nam bardzo potrzebna do życia. Ale proszę Państwa, właśnie żeby nawiązać do tej ostatniej audycji, to rozpocznę od poetyckiego cytatu. Proszę posłuchać. Cóż wam mam pisać? Że tęsknię za krajem? O tym wiecie. Nie udało mi się wyrwać kraju i sprawy mej i wiary z mej duszy. I przez tę wiarę i tęsknotę żyję. A myślami lecę do braci mych i z nimi jestem razem. Ma się rozumieć, są chwile ciężkie, okropne, gdy ból, zda się, rozsadzi twą czaszkę, lecz przez ból ten właśnie jesteśmy ludźmi, bo w bólu widzimy niebo, chociaż nad nami ściana i wokoło nas ściana i kraty. Proszę Państwa, no poezja bym powiedział, a to proza. To list. I to list czyj? List, proszę Państwa, Feliksa Dzierżyńskiego do swojej siostry Aldony. A mało kto wie, że Feliks Dzierżyński też był poetą i poezję pisał. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Taki fragment znalazłem. Śpi więc cicho, spokojnie, brat twój tu na ziemi, wiecznie wierny przysiędze, w jasnej pójdzie słońca. Walczyć będzie do grobu z chmurami ciemnymi, tysiąc razy odparty wstanie, aż do końca. Wspomnienie o Antku Rosole, wiersz Feliksa Dzierżyńskiego. Proszę Państwa, tenże Feliks Dzierżyński nie poszedł poetycką drogą. Oj nie, wszyscy o tym doskonale wiemy. I tejże siostrze Aldonie, no niejako się z tego spowiadał w liście z 1919 roku, już po tak zwanej październikowej rewolucji, pisał: jedną prawdę ci mogę powiedzieć, pozostałem tym samym. Czuję, że ty nie możesz pogodzić się z myślą, że to ja, i nie możesz zrozumieć, znając mnie, miłość. I dziś, jak przed laty, czuję hymn jej. Hymn ten woła do walki, do niej ugiętej woli i tak dalej, i tak dalej. Gdybyś wiedziała, jak żyję, gdybyś mi w oczy zajrzała, zrozumiałabyś, raczej odczułabyś, że pozostałem tym samym, co dawniej. Tak Dzierżyński pisał. Człowiek, który chciał być poetą. Poetą nie został. Ale proszę Państwa, warto może wspomnieć, że po śmierci w jakiś sposób uratował życie Władysława Siła-Nowickiego. A i jeszcze, kiedy był szefem ČK, są takie wspomnienia Polaków, z których wynika, że niejednemu życie darował i niejeden z tej kaźni bolszewickiej dzięki niemu wyszedł, choć wobec Rosjan miał wyjątkowo ciężką rękę. Władysław Siła-Nowicki był żołnierzem Zapory, czyli Hieronima Dekutowskiego. Cały jego oddział został skazany na śmierć i zamordowany. Jeden Siła-Nowicki tej kary uniknął, dlatego że był krewnym Dzierżyńskiego. Tak, proszę Państwa, cytowałem ostatnio również Tuwima. Tuwima, który się przyjaźnił z Borejszą, rodzonym bratem Różańskiego, tego oprawcy. oprawcy Zalei Róż z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. I tu też ciekawa rzecz. Tuwim też uratował przynajmniej jednego człowieka, Jerzego Kozarzewskiego, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, notabene dalekiego krewnego samego Norwida. Może dlatego. Łatwo mu było, bo się przyjaźnił z Borejszą. A Borejsza był bratem przecież Różeńskiego. No cóż, dziwnie się czasami te losy plotą, proszę państwa. Któż z nas nie pisał poezji, lepszych czy gorszych? Poezję każdy pisać może, czasem lepiej lub gorzej, chciałoby się strawestować znane słowa piosenki. Proszę państwa, mnie się też to zdarzyło i to na samym początku, jeszcze w liceum Stefana Batorego w Warszawie. Wyznam państwu, że zamiast się przygotowywać solidnie do egzaminów na studia i do matury, wydawałem własnym sumptem tomik poezji pod tytułem Lunia X w 6 egzemplarzach. Notabene część z nich musiała niestety przetrwać. Kiedy byłem wojewodą lubuskim, zadzwoniła do sekretariatu moja koleżanka z klasy Ewa Hereta i powiedziała, że jeden z tych tomików ma i pieczołowicie przechowuje. Proszę państwa, a zatem wszyscy tworzą poezję, jeśli tylko chcą. Poezja to coś bardzo dziwnego. Któż jej nie tworzył? Tworzyli też poezję papieże. Tak, tak, Jan Paweł II, czyli robotnik, aktor, ksiądz, profesor, no i wreszcie papież, proszę państwa, pisał również wiersze. I przyniosłem tutaj, żeby zacytować, bardzo ciekawą książkę, W poszukiwaniu nowych epifanii piękna, pod redakcją księdza Tomasza Błaszczyka, który to we Wrocławiu książkę mi tę ofiarował. Wiele ciekawych w niej tekstów, w niej jeden Stanisława Srokowskiego. Pozwolę sobie na prawie cytatu zacytować. Stanisław Srokowski pisze tak. Zacznijmy od słów Jana Pawła II we wspomnianym dokumencie. To jest dokument, to był list do artystów Jana Pawła II. Niemal na początku czytamy. Artysta nie tylko powołuje do życia dzieło, ale poprzez to dzieło jakoś także objawia swoją osobowość. Poprzez swoje dzieła artysta rozmawia i porozumiewa się z innymi. Tak więc historia sztuki nie jest tylko historią dzieł, ale również ludzi. Trudno, i dalej Stanisław Srokowski komentuje, trudno nie zgodzić się z takim ujęciem roli artysty, pisarza w konstruowaniu nowych światów. Dobrze Jan Paweł II rozpoznaje sens i znaczenie roli twórcy. Istotnie, każdy poważny proces twórczy prowadzi ku objawieniu nieznanego dotąd bytu duchowego i intelektualnego, a także odsłania kreatywną sylwetkę jego autora. Czytelnik, zanurzając się w głębię twórczej materii, idzie równocześnie śladami nowej ludzkiej indywidualności, artystycznej osobowości i oswaja się z nieznanym dotąd duchowym wymiarem pisarza. Odczytuje nie tylko ideową wartość powieści, zbioru opowiadań i strof epickich, ale dociera również do typu wrażliwości, rodzaju wyobraźni, bogactwa językowego, moralnego nastawienia i psychologicznych możliwości twórcy. I dalej cytuję papieża. Piękno, powiada Jan Paweł II, jest bowiem poniekąd widzialnością dobra, tak jak dobro jest metafizycznym warunkiem piękna. Rozumieli to dobrze Grecy, którzy zespalając te pojęcia ukuli wspólny termin dla obydwu. Kalokagatia, czyli piękno, dobroć. Tak pisze o tym Platon. Potęga dobra schroniła się w naturze piękna. No tak, proszę Państwa, papież szczególnie zwrócił uwagę na ten wymiar, który twórcę i jego dzieło łączy nieodzownie z jakąś duchowością. A jak powiedziałem, pisać poezję może każdy. I wszyscy mogą to robić. Robi to także na przykład polityk. A ja przyniosłem tutaj tomik wierszy Tadeusza Wrony, byłego prezydenta Częstochowy, byłego posła Akcji Wyborczej Solidarność, który mi z bardzo piękną, miłą dedykacją ten swój tomik poezji ofiarował. I tytułem przykładu, na prawie cytatu ma się rozumieć, przykładu, że papież nie myli się, mówiąc te słowa, o których wcześniej, które wcześniej wspomniałem. Takie dwa cytaty. Wiersz Tadeusza Wrony, Ręce w górze. Wyrwane ze stawów wyciągam do góry ręce. Porwane ścięgna, napięte nad miarę, pękająca skóra już odsłania mięśnie. Czy dosięgnę marzenia szczerozłotych motyli, co zwiewnymi cieniami ścielą się po niebie? Wyrwane ze stawów wyciągam do góry ręce. Czy po niemożliwe sięgam tak codziennie? Czy dosięgnę marzenia wieczornych obłoków, co płomieniem zachodu zapraszają zmrok? Czy wytrzymam samotność pustego pokoju, czasu, co ucieka, spraw do załatwienia? Wyrwane ze stawów wyciągam, Panie, ręce w ostatecznym geście oddechu, prośby, modlitwy, błagania. No, myślę, że wiersz pasuje bardzo do miejsca jego powstania, do Częstochowy. I jeszcze drugi, krótszy, tegoż autora, ze zbioru Ręce w górze. Cisza. Panie, daj ciszę, żebym Twój głos słyszał, zebrał krążące myśli, sprawdził, czy serce bije, stanął czysty w prawdzie, wzniósł do góry ręce z zamkniętymi oczami. Był gotów do drogi. Bardzo mi się ten wiersz podobał. Proszę Państwa, kto jeszcze pisze wiersze? Inżynierowie piszą wiersze. Lech Makowiecki. Inżynier, i to inżynier okrętowy, który stał się znanym, myślę Państwu, również bardem, piosenkarzem, można powiedzieć, pisarzem i poetą. I tutaj mam jego zbiór pod tytułem Ja tu zostaję. Przeczytam fragment tylko wiersza, który bardzo mi się podobał. Zachowałem się jak należy. Kiedy szukam w pamięci przesłania, które z ludzi pozwala wierzyć, słyszę inki głos sanitariuszki. Zachowałam się jak należy. Warto być przyzwoitym. Brzmi pięknie. Do kamery, na zawołanie. Lecz gdy przyjdzie od słowa do czynu, z krzykacza wyłazi zaprzaniec. Wiem, że kiedyś nadejdzie czas próby, przyjdzie znów z wrogami się zmierzyć. Ilu z nas w ślad za Inką powtórzy, zachowałem się jak należy? Tak, to jest bardzo charakterystyczne dla Lecha Makowieckiego, którego poezja dotyczy spraw świata wartości, i to przede wszystkim wartości patriotycznych. Ja na przykład z innego jego zbioru, Niepodległa, przeczytam Państwu znowu krótki fragment wiersza Oda do młodości, w nawiasie wykształconej z dużych miast. Młodość. Bez serc, ducha, Nie górna, lecz durna, szczuta przez kreatury na mą starość chmurną. O wy, z licencjatami zdobytymi łatwo, kupionymi za bezcen na studiach prywatnych. Wy, co z historii Polski nic prawie nie wiecie, lżycie jej bohaterów, mędrcami gardzicie. I za nic wam dziś stoi honor i ojczyzna, a w świecie do polskości żaden się nie przyzna. Wiedzcież, to nic nowego. Wszystko to już było niegdyś za króla Sasa. I źle się to skończyło. Bo świat ten się nie zmienił. Świat ma swoich graczy i w świecie tym za wszystko trzeba kiedyś płacić. Wygra wiara i wola. Mądrość, siła, męstwo. Biada tym, co nie chcieli zadbać o zwycięstwo. Proszę Państwa, Lech Makowiecki, jak powiedziałem, to też poezja śpiewana, to pieśni. Radzę, żebyście Państwo wygooglowali sobie, znaleźli w internecie albo otworzyli z płyty jego pieśnie Pożegnanie z wolnością. Powiedziałbym więcej. Hymn Pożegnanie z wolnością. O, jakże on jest na czasie. Ale jeszcze na koniec mamy takie wydanie najnowsze Lecha Makowieckiego. Historia we fraszkach od Mieszka po Staszka. No brzmi mało poważnie, bo to jest, proszę Państwa, rzecz taka. Lech Makowiecki postanowił opowiedzieć historię Polski fraszkami dla dzieci i dla młodzieży. Wychodząc chyba z słusznego założenia, że no, trzeba do młodzieży przemawiać językiem zabawnym, a przy tym przemycać i treść historyczną i, co ważne, memento. O, na przykład, przy Wacławie III, takiej fraszce o nim, memento jest, które jest zawsze na końcu pod tytułem Zapamiętaj, brzmi tak. Suwerenność jest święta. Tu dla władzy rada. Nie sprzedawajcie Polski. To największa zdrada. A o Stanisławie Leszczyńskim z kolei. Na końcu. Leszczyński na wygnaniu skończył, lecz w dostatku. Zarządzał Lotaryngią sprawnie do ostatka. Zostawił moc traktatów. Chłopów chciał wyzwolić i znieść liberum veto. Uciąć samowolę. Świat zrobić sprawiedliwym, bezpiecznym i w glorii. Wszystko to było piękne, dobre, lecz w teorii. I zapamiętaj, nie może zagranica królów nam wybierać. Wolny wybór, rzecz święta, także tu i teraz. No a o Stanisławie Augustie Poniatowskim taka fraszka, której końcówkę przeczytam. Zabrakło mu charakteru, odwagi, uporu. Chciał być po obu stronach państwowego sporu. Potępił targowicę, a potem ją wspierał. Fakt, że liberum veto krew mu psuło nieraz. W insurekcję się włączył, lecz gdy przyszła bieda, to za spłatę swych długów kraj ojczysty sprzedał. Zgodził się na rozbiory, osiadł u satrapy i na ponad wiek cały Polska znikła z mapy. Zapamiętaj! Choć kultura jest ważna, jednak nutą swojską nie obronisz wolności. Potrzebne jest wojsko. Cały ten zbiór śmiesznych i mądrych. Choć historycy na pewno mieliby tutaj szczegółowe uwagi. Zbiór Historia we fraszkach Lecha Makowieckiego kończy się epilogiem pod tytułem Polska. I ten cały Państwu chciałbym przeczytać, bo jest aktualny, był i pewnie będzie. Chcę dziś Polski bogatej, i w rozum, i w plony, kraju piastów gościnnych, mężnych Jagiellonów, Zawiszów, Koperników, sobieskich Kościuszków, zakochanych w polskości jak Chopin z Moniuszką, z geniuszem Mickiewiczów, Paderewskich siłą, chcę Piłsudskich i Dmowskich, Pileckich, Wojtyłów. Rzeczpospolita będzie, jak młodych chowanie, mądra, dobra, mocarna, albo być przestanie. I dlatego młodzieży mądrej i wrażliwej mówię dzisiaj, uwierzcie, wszystko jest możliwe, bo tylko od was samych zależy, kochani, jak tu będzie, co dalej, co się z Polską stanie. Inżynierowie i żeglarze, proszę państwa, Paweł Milczarek z miłości do Dezety. Dezeta, to od razu mówię, że to jest taki rodzaj jachtu. Bardzo stary model z 1905 roku, więc 120 lat już ma. Zmienia się materiał, z którego się te Dezety produkuje, ale nie zmienia się w niczym ich charakter. I ten charakter spowodował, że autor z charakterem, notabene przyjaciel mego świętej pamięci brata Jacka, napisał zbiór poezji i prozy o tej Dezecie, która jest próbą charakteru. A dlaczego? Posłuchajcie państwo fragmentu wiersza Zaproszenie na Dezetę. I jeśli masz jeszcze tyle siły, by tyłek poderwać z fotela, jeśli w pogoni za gotówką dostrzegasz inność dnia niedziela, jeśli masz jeszcze tyle woli, by wzrok odlepić od serialu, spróbuj choć raz radości zażyć dezetowego suchwiwalu. Tam twardość wody zbadasz wiosłem, a wagę wiosła swoim grzbietem. Stawianie żagli na dwóch masztach posłuży tobie za podnietę. Przed słońcem, deszczem, zimną bryzą tam cię kabina nie ochroni. Gafel i bezań się przypomną, nawet gdy nie słyszałeś o nich. Nie wiem, czy do tego pewnie niszowego wydawnictwa z miłości do DZ państwo są w stanie dotrzeć, ale może niektórzy są w stanie dotrzeć do tej mitycznej, kształtującej charakter DZ-y. I wreszcie, proszę państwa, dostałem

Nie trzeba dużo mówić, a nawet trzeba mówić mało, żeby dużo powiedzieć. Trzeba mówić mało, żeby dużo powiedzieć. Właśnie krótkie wiersze są pewnie najtrudniejsze, a jednocześnie chyba dają niezwykły efekt. Zbiorek tło polega na tym, że każda z obserwacji jest tłem dla czegoś. Weźmy sobie tłem, niech będzie łóżko z drewnianym zagłówkiem. Stara kobieta wzywa mamę. Sąsiadki siedzą wokół i opowiadają światło ryżącej. Sztywnymi palcami przekładają paciorki różańca. Z zawodzeń, z prostych zdań powstaje drabina do nieba. Albo następny. Tłem niech będzie sprawiedliwość. Proszę posłuchać. Chłopiec obserwuje, jak szpak karmi nieproporcjonalnie duże pisklę kukułki. Zachłanny dziób podrzutka niemal połyka karmiącego razem z pokarmem. Za cwaniactwo pokoleń chłopiec wydaje wyrok, kamień w łeb. Przybrany tata trzepocze nad martwym dzieckiem. I jeszcze jeden. Tłem niech będzie kałuża przed dworcem Śródmieście. Z podziemia wychodzi robotnik w kombinezonie. Z torby wyjmuje bochen chleba. Moczy go w deszczówce i kawałek po kawałku rzuca na trawnik. Furkot skrzydeł zewsząd. I na koniec. Tłem niech będzie rozmowa Europejczyków. Każdy nosi w sobie obraz własnej śmierci, dziwne zdanie w maju. Omawiamy sytuację w Egipcie, między łososiem a szpinakiem. Zbieramy się na studnię dla beduinów. Nasze słońce nie wypala roślin do ostatniego źdźbła, nasze zwierzęta nie wysychają w upale. Popijając wino pełne nut migdałów, aromatów gruszki brzoskwini i idealnych do wędlin i serów, rozumiemy, że jedna studnia może uratować niejedno życie. Nawet u własnej matki trzeba mieć szczęście. Matko Ziemio, dziękuję. Bóg pochyla się nad pełnym stołem. Jak łatwo w takim dniu układać plany na przyszłość. No i jeszcze Agnieszka Herman, to są, proszę Państwa, furtka do grody i to już jest haiku, czyli nieprawdopodobnie krótkie, jednozdaniowe wiersze, a nawet półzdaniowe. Listopad. Czarne futro kota, jeszcze ciemniejsze. Albo wiosenny spacer. Dziecko uczy się mówić słowa źdźbło. Proszę Państwa, chciałbym czymś zakończyć. Zbliża się, powoli, ale się zbliża dzień 26 maja. A ten dzień, proszę Państwa, to Dzień Matki. Ważny dzień. O matkach wierszy napisano dużo, a jeden z nich pochodzi od pana Andrzeja Chojnowskiego, który dał mi swój tomik poezji na pewnym spotkaniu autorskim Ulica Belmont i nie tylko. Przeczytam na koniec. Mojej mamie. Niech to będzie wiersz dla wszystkich mam, które słuchają tej audycji Prawo Cytatu. No i dla mojej mamy też. Kocham cię, mamo. Po synowsku. Swoim małym sercem kocham cię, mamo. Tak prosto, po polsku. Choć już dorosłem i równie spracowałem swoje ręce, kocham cię, mamo, niewybrednie. Tak po swojsku. Kocham cię, mamo, za troski, od których nas, dzieci, chroniłaś, za miłość, wiarę, w którą nas obdarzyłaś, za ból, którego niekiedy doznałaś, za mądrość, wiedzę, życie, które mi darowałaś. Kocham cię, mamo. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówił Jan Majchrowski. Do usłyszenia.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Drodzy Państwo, gościem Radia Wnet jest pan poseł Paweł Kukiz, poseł Demokracja Bezpośrednia, także obecnie tworząca się Rada Nowej Konstytucji przy prezydencie Karolu Nawrockim. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie, witam panią redaktor, witam państwa.
1: No dobrze, może zacznijmy w kilku słowach, bo to jeszcze, można powiedzieć, dosyć świeża informacja, ta Rada Nowej Konstytucji.
2: No ja wiem, no, świeża jest, że w końcu ma powstać, natomiast to o tej Radzie Nowej Konstytucji, o konieczności dyskutowania Konstytucji, pan prezydent mówił jeszcze chyba w kampanii wyborczej, z tego co pamiętam, a już z całą pewnością tuż po wyborach. Być może, tak się zastanawiam, że być może za mocno się podkreślało konieczność napisania całkowicie nowej Konstytucji, albo w taki sposób to było przedstawiane, jakby tą Konstytucję, która jest obecnie, chciało się całkowicie wywalić do kosza i napisać zupełnie nową, bo to daje asumpt oczywiście tym środowiskom kosmopolitycznym, by już tutaj roić sobie przypuszczenia, że pan prezydent i grupa, która będzie pracowała nad sprawami konstytucyjnymi, zamierza stworzyć coś jeszcze bardziej sierpiężnego niż konstytucja kwietniowa z 1935 roku. A to nie o to chodzi, dlatego że widzę, ja przynajmniej mam takie podejście, że uważam, że ta konstytucja, która jest obecnie, no nie jest całkowicie do wywalenia. Tam jest wiele spraw, które można zachować, dotyczące na przykład opieki socjalnej, społecznej, tego podejścia. Natomiast koniecznie trzeba przedyskutować te podstawy ustrojowe.
1: Te podstawy ustrojowe to na pewno, no i też to, żebyśmy w końcu mieli poczucie, że to państwo ma jakąś spójną wizję, spójną strategię, bo dzisiaj gdziekolwiek nie spojrzymy, no kryzys no w sądownictwie.
2: Tak. Właśnie o tym mówię. My w tej konstytucji nie mamy, my mamy co prawda napisane, że w Polsce obowiązuje system parlamentarno-gabinetowy, ale jednocześnie prezydent ma takie uprawnienia, tak duże uprawnienia, że nie pełni tylko funkcji reprezentatywnej, jak w Niemczech na przykład, ale ma również moc sprawczą, ma część władzy wykonawczej. Czyli często rząd nie jest w stanie doprowadzić do końca pewnych spraw bez zgody prezydenta. I to nie dotyczy tylko wet ustaw, ale dotyczy to na przykład takich spraw jak mianowanie ambasadorów przez prezydenta. I skutkiem tego bałaganu, tego bajzlu, mamy na przykład dramatyczną sytuację, bo w czasie, kiedy na całym świecie mamy, mówiąc wprost, młyn niebywały i nową jakąś układankę geopolityczną i jednym z głównych rozgrywających są Stany Zjednoczone, my w tym państwie nie mamy ambasadora. No to są rzeczy po prostu niebywałe. To jest z ogromną szkodą dla państwa. Także pierwszą priorytetową sprawą jest przedyskutowanie, czy my chcemy żyć w systemie kanclerskim, czyli takim premierowskim, czy my chcemy żyć w systemie prezydenckim. A jeśli w tym drugim, to czy to ma być taki system prezydencki w sensie stricto, czyli podobny do amerykańskiego, gdzie prezydent skupia całą władzę wykonawczą, czy ma to być system semiprezydencki, gdzie prezydent wskazuje spośród, już kończę,
1: nie ma problemu,
2: spośród zwycięskich partii w parlamencie, on wskazuje premiera.
1: Właśnie, mówi pan o tej wielkiej polityce, tu Stany Zjednoczone. Ta wielka polityka z perspektywy Polski to oczywiście też Rosja, Europa. Dzisiaj mówimy, mamy deklarację, że pierwsze pieniądze z tego programu SAFE, z tej pożyczki SAFE już trafiają do Polski. A dlaczego nie bierzemy pod uwagę tego, że takie partie jak AfD w Niemczech na przykład zyskują coraz większą popularność i że być może zapożyczamy się w Europie, która będzie miała zupełnie inną koniunkturę za kilka lat. Czyli na przykład się dogada z Rosją, bo te rewizjonistyczne tezy padają.
2: I te partie... Niemcy? Ale oni są zawsze dogadani z Rosją, pani redaktor. No to dla mnie tutaj to żadna niespodzianka, tylko to dogadanie się jest raz mocniej, raz mniej eksponowane. No niech pani zauważy, w czasach, taki był frontalny atak na Orbana, również przez Niemcy, to Niemcy mimo wszystko za pośrednictwem Węgier dalej utrzymywały z Rosją relacje handlowe, więc to są, podobnie jest w tej chwili. Nowy premier Madziar wcale nie chce tutaj rewidować, czy w jakiś sposób zmieniać relacji rosyjsko-węgierskich, czy tam stosunku do Ukrainy. I to też szczególnie nie przeszkadza Niemcom, ponieważ za pomocą Węgier, jak powiedziałem, będą... Zawsze, jak historia wskazywała, zawsze Niemcy, już nie będę mówił o takich ekstremalnych i wyeksponowanych sprawach jak Ribbentrop-Mołotow, ale zawsze blisko ze sobą współpracowały i zawsze byliśmy ofiarą tej współpracy.
1: I dzisiaj mamy taką sytuację, że połowa państwa... Nie chciałam, no nie było referendum, ale jest bardzo duża grupa osób, która mówi, że nie chce brać tak dużej pożyczki, że chciałaby oprzeć jakby naszą zbrojeniówkę, ile się da na tej sile ośrodkowej, bo tak to na to wskazuje logika, ale i tak to się dzieje ponad naszymi głowami. Podobnie wczoraj Jan Krzysztof Ardanowski, dyskutowaliśmy na temat umowy z państwami z grupy Mercosur, to się dzieje, jakby wpływa już teraz, przepraszam za kolokwializm, ale bardzo syfiaste jedzenie, to jest wołowina z jakimiś hormonami wzrostu, to są kurczaki w 80% zakażone salmonellą i mamy takie trochę poczucie, być może państwo to też się odnieście do tego, że to i tak się wszystko dzieje ponad naszymi głowami. Nie ma żadnej sprawczości.
2: No dlatego, że to jest to, o czym mówię od lat. To jest państwo partyjne, gdzie rządzą oligarchie partyjne. Jeżeli dana oligarchia, na przykład PiS, czy oligarchia Platforma, no to mówię, można porównać do oligarchii magnackich. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od ich woli. Na ile Polacy są jakimś podmiotem dla nich, a na ile dbają tylko i wyłącznie o własne interesy. No oczywiście, że na tej wadze bardziej cenię w kwestii dbania o wspólnotę Prawo i Sprawiedliwość, no to nie oznacza, że to nie jest oligarchia, to tak na marginesie też. To, co ci w tej chwili wyprawiają, a szczególnie pod dyrekcją Donalda Tuska, no to są rzeczy już zupełnie ponad naszymi głowami, zupełnie sprzeczne z interesem wspólnoty, bo ustrój mamy taki, gdzie wola wodza partii władzy przekłada się absolutnie na całą partię, a to przekłada się na cały naród. Jeżeli wódz jest skonstruowany, jest kosmopolitą, czy jest zwolennikiem takiej unifikacji, która powoduje zanik państwowości po jakimś czasie, bo on chce stworzyć, ma jakąś wizję Stanów Zjednoczonych, Europy pod prymatem Berlina czy Brukseli, no to tak się dzieje. I tyle.
1: To tak się dzieje. I teraz pytanie. Przeczytałam wczoraj gdzieś takie zdanie, że no, mimo tych wszystkich błędów rażących, które są, i te błędy też były za czasów PiS-u, wtedy stracili władzę, a przecież mieli ogromny jakby mandat zaufania. Teraz można powiedzieć, że wszędzie zapaść, od służby zdrowia, przez gospodarkę, rolnicy czują się zawiedzeni, ale tak naprawdę nadal ta władza się utrzymuje, słabością opozycji. To znaczy nie ma jednego głosu. I teraz widzi pan jakąś szansę?
2: Słabością opozycji i wewnętrznym skłóceniem opozycji. To jest też istotne, ale skłócenie nie wynika z jakiejś, wie pani, skłócenie też wynika z tego, że każdy ma jakieś swoje ambicje. Natomiast system partyjny, mówię o partycypantach jakichś na przykład partii władzy, o tej górze, o tych najważniejszych działaczach. Jeżeli ustrój mamy taki, że wszystko, cała władza jest skupiona w rękach wodza i ten wódz wymaga bezwzględnego posłuszeństwa od każdego, no to w pewnym momencie może nastąpić wybuch, ponieważ ci pułkownicy czy generałowie, takich symbolicznie nazwijmy, mają swoje ambicje. Taką mamy sytuację na przykład w tej chwili w Prawie i Sprawiedliwości. Ja uważam, że jest absolutnym błędem, to jest moje osobiste zdanie, mogę się mylić, jest ta filozofia jednej pięści w Prawie i Sprawiedliwości. Ja uważałem i zresztą z takim komunikatem poszedłem do pana prezesa Kaczyńskiego tuż po wyborach, kiedy jeszcze był w KPRM-ie. I uważałem, że powinna cała ta strona, była władza, że tak powiem, podzielić się na kilka klubów. Podzielić się na kilka klubów, które będą ze sobą współpracowały, ale formalnie będą rozdzielone i których każde będzie ściągało elektorat. Czy to stracony, czy to będzie utrzymywało i tak dalej. Czyli oddzielić się od suwerennej Polski, jeden klub, bo inaczej całe brudy, które wychodziły z tamtego środowiska, przeniosą się na całą tą płaszczyznę. No, trudno mi ich nazwać prawicową, bo światopoglądowo PiS jest prawicowy, natomiast no, gospodarczo niekoniecznie, ekonomicznie. Drugą grupę takich kukizowców, czyli powiedzmy bardziej liberalnych, wolnorynkowych, wolnorynkowa grupa, i trzecia, ten taki trzon PiSu, który być może też należało podzielić na Czarnków i Morawieckich. I im bliżej wyboru, tym bardziej ściągać różne środowiska, każda z tych grup ściąga środowiska, i im bliżej wyborów, tym bardziej się jednoczyć i wystąpić pod szyldem nie Prawa i Sprawiedliwości, a na przykład Zjednoczonej Prawicy, czy Polski Plus, czy tam, no nie wiem jakiej, to już jest kwestia do wymyślenia. A tu nastąpił, już kończę, a tu nastąpił zupełnie odwrotny proces. Im bliżej wyborów, tym bardziej rozsypany dawny PiS.
1: I pewne chaotyczne decyzje, tak. Ostatnia propozycja dotycząca kryptowalut, czyli zakaz.
2: No nie, no to już jest absurd. No, to już tak, to jest dla mnie rzecz niepojęta. No i świadczy o tym, że niestety, ale tam nie ma absolutnie wiedzy o tym, podstawowej, co to w ogóle jest. No. I jak wygląda w tej chwili świat. Niech pani zobaczy, jakie byłyby też plusy tych podziału na wiele klubów współpracujących ze sobą w Sejmie. Już pomijam komisje sejmowe, ilość wicemarszałków i tak dalej, ale za chwileczkę będą wybory do KRS-u. I tutaj mamy też kwestie, też byłoby więcej tych sędziów. No ale no niestety, no, jest a widzi, jak jest.
1: A widzi pan szansę na to, że pojawi się taka wizja, taka strategia? No bo jednak wciąż Prawo i Sprawiedliwość to jest duży kapitał, tak? No możemy powiedzieć, że oni gdzieś słabną, rozdrobnili się, ale nadal no, są jakby jednym z głównych graczy na tej polskiej scenie politycznej, że jakoś uda się jeszcze odbudować te struktury, że uda się dojść do porozumienia, bo oni zrozumieją, że albo stracą wszystko, albo po prostu coś za coś.
2: Ja uważam, że jeżeli będzie z uporem realizowana polityka jednej pięści, to się nie uda. To się stworzy z tego Fundusz Emerytalny Porozumienia Centrum. No to tyle. Tak uważam i nie mówię tego złośliwie, tylko mówię to z troską. Bo rzeczą, której najbardziej się obawiam, to jest to, że Tusk będzie kolejną kadencję miał władzę. Nie dlatego, że Tuska lubię czy nie lubię, tylko dlatego, że on rzeczywiście doprowadzi do tego, że zunifikują nas tak na amen z Unią na warunkach Berlina-Brukseli.
1: I na takich warunkach, gdzie zawsze będziemy peryferią, bo
2: tak
1: to po
2: jest.
1: Prostu...
2: o to właśnie chodzi.
1: Bo to po prostu ja się dzieje.
2: Też chciałbym żyć w takich Stanach Zjednoczonych, ale niekoniecznie jako najbiedniejszy stan Stanów.
1: Jeszcze dzieje się jedna bardzo ważna rzecz, o której no my tutaj akurat na antenie Radia Wnet staramy się dużo mówić, mianowicie tracimy taką suwerenność gospodarczą, jeżeli chodzi konkretnie o rolników, o producentów żywności. Ludzie do nas piszą, codziennie dostajemy maile. Wie pan, że na przykład kilogram ziemniaków kosztuje obecnie 20 groszy. Pudełko zapałek kosztuje 50 groszy. I będzie taki proces, bo to chyba się będzie musiało zadziać, że ci ludzie po prostu zaczną sprzedawać ziemię. A kto te ziemię będzie kupował?
2: Deweloperzy. Zagraniczni.
1: Tak. A ziemię traci się raz. Tego już nigdy nie odbuduje.
2: Oczywiście.
1: I mam trochę takie poczucie, że to jakby jest jakaś kula śniegowa, ona już się toczy.
2: Zacznie się od Opolszczyzny, zacznie się od ściany zachodniej. To na pewno, no ma pani absolutną rację. No dlatego ja wielokrotnie mówiłem, no niestety to w dużej mierze obwiniam za to ten system partyjny, bo czasami jedna błędna decyzja jednego wodza może doprowadzić cały kraj, jednego tego oligarchy, arystokraty, że tak powiem, może doprowadzić do ruiny całego państwa. Ja wielokrotnie mówię, że jeżeli im dłużej zostawimy ten system polityczny, ten ustrój polityczny, tą ordynację wyborczą, to niedookreślenie czy prezydencki system, czy kanclerski, te wysokie progi w referendach, tym większa szansa, że owszem, napiszemy konstytucję rzutem na taśmę, ale to tak jak pod koniec XVIII wieku. Napiszemy tą konstytucję, a za chwileczkę nastąpi coś na kształt zaborów. Po co? Świat się zmienił na tyle, że wie pani, w 1939 roku, żeby mieć wpływy, wprowadzano czołgi do Polski, tak? A w tej chwili nie trzeba wprowadzać czołgów. W tej chwili robi się sejf i się czołgi sprzedaje i w ten sposób kupuje się kraj, uzależnia kraj. Cześć.
1: Gdyby pan mógł troszeczkę tak może od strony kuluarów, optymistycznie jeszcze może zakończymy na koniec, ale jeszcze na moment, bo tak wczoraj czytałam wywiad z panem ministrem Krajewskim, który mówi o tym, że tak naprawdę na Mercosurze Unia Europejska zyska i Polska też zyska i już zyskuje, a wcale nie zagraża naszemu rolnictwu. Później słuchałam wypowiedzi premiera Donalda Tuska, był ten duży kongres Impact w Poznaniu, który mówi o tym, że Polska jest najwspanialszym miejscem do życia, rozwijamy się najszybciej, jest wszystko wspaniale. To jest tak, że oni naprawdę, już to są inteligentni ludzie. No, bardzo to, często, czy oni nie rozumieją
2: niech
1: tego.
2: Niech pani
1: czy...
2: jeszcze dorzuci do tego panią Sobierańską Grędę, która mówi, że ludzie się cieszą.
1: Cieszą, tak. Tak. Wie pani,
2: no, no, ja pani powiem tak, no oni też poznali jedną rzecz. To jest podobnie w show biznesie. Jeżeli jakąś piosenkę się puszcza setki tysięcy razy na każdej stacji, no to w pewnym momencie, nawet jeżeli to jest badziewie wyjątkowe, to tupiesz nóżką sobie przy tym. Bo to po prostu weszło ci już, zostało to zindoktrynowana. To jest na takiej zasadzie. Więc to niestety tak jest, tak działa to na psychikę ludzką. Ludzie są zajęci jakąś codziennością i tak dalej. I coś tam słuchają z boku, mówią, że jest fajnie, no to jest fajnie. No i to tak wygląda.
1: Show biznes, mówi się, że to jest bardzo trudny świat. Ja go nie znam. Trochę znam świat polityki przez pryzmat dziennikarstwa. Pan zna oba te światy, tak, czyli jest. Show biznes i politykę.
2: Ogromne podobieństwa. Jeżeli chodzi o marketing, ogromne.
1: Ogromne podobieństwa. Ogromne. A żałował pan kiedykolwiek decyzji wejścia do polityki?
2: Nigdy. Nie, nigdy. Dlatego, że w pewnym momencie uważałem, że jeżeli chcę zrobić oprócz... Wie pani, ja w dużej mierze, kiedy grałem, to ogrom tych moich piosenek czy tekstów moich było zaangażowanych, społecznie zaangażowanych politycznie. Ale fajnie, no wszyscy się cieszyli, ale nic z tego nie wynikało. I w pewnym momencie pomyślałem, jeżeli chcesz coś zmienić, to spróbuj to rzeczywiście zrobić. Ogrom się rzeczy się nie udało, ale przynajmniej część się udała. Kropla drąży skałę. Mam nadzieję, że to ziarno, które zasiałem z demokracją bezpośrednią, zmianą ordynacji wyborczej, to wszystko chcę jeszcze w tej chwili podbić tym udziałem w zespole u pana prezydenta, że kiedyś to przejmie młody człowiek, mężczyzna, kobieta, obojętne, pasjonat, patriota, a ludzie będą już na tyle mieli zbudowaną świadomość, by pójść za nim i zmienić ten ustrój. I tyle. Każdy ma swoje miejsce i swój czas.
1: I tego, panie pośle, panu oczywiście życzymy. No tak, chciałam dopytać, czy da się sobie być anarchistą na przykład w polityce, bo czy niepokorną duszą w polityce.
2: Anarchistą jest być najłatwiej. Gorzej właśnie o to chodzi, że anarchistą nie ma, to nie jest sztuka. Wychodzisz na scenę, śpiewasz, że krzyczysz, że wszystko ci się nie podoba, kasujesz takie pieniądze za godzinę grania, ile tutaj dostajesz za 2 miesiące w Sejmie i cześć, jedziesz do domu. Natomiast sztuką jest po prostu w tym całym bagnie spróbować zrobić coś pozytywnego i jakieś rzeczy osiągnąć. To próbuję robić. Gorzej czy lepiej, ale przynajmniej próbuję i mam czyste sumienie, że nie żyję tylko z krzyku i że za to mi płacą kolosalne pieniądze.
1: Gościem Radia Wnet był pan poseł Paweł Kukiz, poseł Demokracji Bezpośredniej. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, panie redaktor. Wszystkiego dobrego.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Welcome!
1: Nocne powtórki w net.
2: Wojny think tanków.
3: Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Baudzio i głoszczę właśnie w wojnach think tanków osobę chyba najwłaściwszą teraz, żeby te pole bitwy nam objaśniało. Tomasz Grzegorz Grosse, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Panu.
4: Witam serdecznie, dzień dobry.
3: I to jeszcze dodam profesor Belwederski, nie byle jaki, socjolog, politolog i ekspert. My rozmawialiśmy około pół roku temu i wtedy padło z mojej strony takie pytanie, czy my możemy mieć wpływ na Europę w ten sposób, żeby ona jednak weszła na ścieżkę rozwoju, a nam to w żaden sposób nie zagrażało. Mówiliśmy o różnych koncepcjach, no a teraz pojawiła się odpowiedź profesora Grosse na ten temat i to w postaci też think tanków, bo ja uważam, że niektóre ważne książki pełnią rolę tych think tanków i pojawiła się książka Międzymorze z pod tytułem Geopolityka, Geoekonomia, Geokultura. Co najmniej kilka odpowiedzi tam się mieści w stosunku do tej rozmowy, która miała miejsce, jak mi się wydaje, ale te pytania będę powtarzał, więc to znaczy, jeżeli mielibyśmy jakiś wpływ na Europę, żeby pojawiła się na drodze rozwoju, bo trudno o takiej drodze rozwoju teraz mówić, i żeby ta droga rozwoju była również i dla nas satysfakcjonująca, to jaką strategię powinniśmy wybrać? Dodam jeszcze, że o tej potrzebie strategii pan wielokrotnie mówi i to we wstępie przede wszystkim.
4: Przede wszystkim Europa raczej się nie rozwija. Nie wchodzi na drogę rozwoju, tylko wręcz przeciwnie.
3: Tak jest.
4: Ma gigantyczne problemy. Druga rzecz jest taka, że my mamy bardzo niewielki, niestety, wpływ na to, jak funkcjonuje Unia Europejska, jeżeli myślimy w tym kontekście o Europie. A te elity, które tam mają coś do powiedzenia, ponadnarodowe, francuskie, niemieckie, rzecz jasna, oni chcieliby ten projekt rozwijać, ratować, odbudować. Ich pomysły są bardzo różne. Niektóre kompletnie nietrafione. Przecież polityka klimatyczna miała być takim mechanizmem podniesienia Europy, wyniesienia Europy. Jak to się zakończyło, to coraz bardziej widać. Więc te ich recepty na rozwój są różne i nie dają jakiejś wielkiej, spektakularnej gwarancji, że Europa rzeczywiście odbije się od dna. Jest też kilka pomysłów związanych z Europą, które mają, można by powiedzieć, skorzystać z tego potencjału, który tkwi między innymi w Międzymorzu, czyli w Europie Środkowo-Wschodniej, po to, żeby właśnie odbudować tą starą Europę, czyli Europę Zachodnią. I też jest taki pomysł realizowany już przy różnych okazjach, żeby korzystając z taniej pracy tutaj w tym regionie, ogromnej pracowitości mieszkańców Międzymorza, też pomysłowości, kreatywności, żeby sięgnąć po te zasoby, żeby one wzmacniały to centrum w Unii Europejskiej, czyli tak naprawdę starą Unię.
3: Ja bym do tej koncepcji pana profesora za chwilę powrócił, natomiast tutaj jeżeli chodzi o definiowanie bytu europejskiego, Unii Europejskiej, tutaj nie ma sporu między nami i ten spór, ja wiem, chyba jest nawet dosyć słabszy, bo ja mogę powiedzieć, że Unia Europejska z jednej strony to jest organizm, i tutaj się zastanawiam nad przysłówkiem, organicznie słaby, nieodporny i szokujące słowo, które pewnie nie powinno w dobrze wychowanym towarzystwie paść, to znaczy staje się Unia Europejska organizmem zacofanym. A z drugiej strony, niby to trudno pogodzić, ale jest to organizm, który odmawia pisze pan to w swojej książce, to znaczy, że próbując zachować ten swój starą koncepcję, odmawia wartości zarówno zbiorowością, jak i realizacji wartości, zarówno jednostkom, jak i zbiorowością, zmierza i tutaj nie zawahał się pan użyć nawet takiego słowa, że zmierza lub może zmierzać ku totalitaryzmowi. Także z jednej strony jest to organizm, który nie budzi naszego zaufania, a z drugiej strony jest zagrażający. Niby to są rzeczy, które nie można pogodzić, ale jednak, czy zgodzi się pan z tym określeniem i z tymi określeniami, które padły przed chwilą?
4: Odpowiadając na pana pytanie, mógłbym powiedzieć w ten sposób. Rzeczywiście Europa, ten projekt Unii Europejskiej, który dziś widzimy, jest bardzo silnie zideologizowany, podporządkowany, moglibyśmy powiedzieć, takiej lewicowej, centralistycznej, oświeceniowej, żeby nie powiedzieć jakobińskiej wizji, przebudowy bardzo gruntownej i na płaszczyźnie geokulturowej, czyli w sferze społecznej, w sferze idei, w sferze myśli poszczególnych Europejczyków, ale też w wielu innych obszarach. Czyli ten projekt centralizacyjny, odgórnie narzucający różnego rodzaju rozwiązania w różnych sferach, a karmiony bardzo silnie ideami, on jest pewną, nazwijmy to, wizją, która jest realizowana przynajmniej od kilkudziesięciu lat i również w naszej części Europy. Tylko że to już widać dziś, jest projekt, który w tej postaci nie ma szansy na realizację. Z kilku powodów. Po pierwsze, cywilizacja europejska, kultura europejska ma to do siebie, że takie projekty centralizacyjne, tak, byśmy powiedzieli jakobińskie czy marksistowskie, one nie są w stanie zostać wprowadzone, bo zawsze ta cywilizacja produkuje gigantyczny opór, krytykę. To jest ta krytyka jest immanentną cechą kultury europejskiej, przynajmniej od czasów Hegla. Hegel zobaczył, że w dziejach Europy bardzo często mamy pewną tendencję do tego, że pojawia się pewna, on to nazwał teza, o charakterze, dzisiaj byśmy powiedzieli, geokulturowym. I ona się pojawiła wraz z integracją europejską w Europie Zachodniej, ale w dziejach starego kontynentu zawsze pojawiała się wcześniej lub później w opinii Hegla antyteza. I tą antytezą, ten proces formowania antytezy, czyli pewnej alternatywy lub kontrpropozycji, a tak naprawdę buntu przeciwko temu mainstreamowi unijnemu, to już się pojawia praktycznie biorąc w każdym państwie członkowskim i w naszej części kontynentu i po zachodniej stronie. W związku z tym my już mamy tą heglowską dychotomię. Tylko że Hegel na sam koniec mówił, że jeszcze nadejdzie taki etap, kiedy z tych dwóch elementów powstanie synteza. I tak naprawdę, ja o tym akurat nigdy w ten sposób nie myślałem, ale moja książka na temat Międzymorza to jest właśnie próba uprzedzenia tej syntezy. Jak może wyglądać synteza? Czyli integracja regionalna, tak, to bierzemy z tej tezy, ale jednocześnie nie taka jak w Unii Europejskiej, kompletnie inna. Ja opisuję w tej książce, jak powinna wyglądać integracja europejska. I najlepiej z naszego punktu widzenia, żeby ona była tworzona, zapoczątkowana przynajmniej w Międzymorzu, czyli w naszej części kontynentu, a nie w Europie Zachodniej po raz kolejny.
3: Przemawia do mnie bardzo ta konstrukcja i to odwołanie się do Hegla. Ja przy tego typu konstrukcjach zawsze się martwię tylko o ten horyzont czasowy, to znaczy, żeby ta antyteza pojawiła się dosyć szybko, była dosyć wyrazista i doprowadziła do tej syntezy, która jakieś nasze aspiracje będzie realizować. No i skoro pytam się o czas, przesypaliśmy się, podaczył czas, to zapytam się o Tuki Tydesen, którego pan się powołuje co najmniej kilka razy w tej książce, a to dlatego, że chcę się cofnąć rzeczywiście trochę do tyłu. Bo jeżeli ma pan rację co do ryzyka osi Berlin-Moskwa, to się pojawia w pana książce też i w pana myśli, możemy tak powiedzieć, szerzej. To trzeba by wrócić do tego, co polskie elity robiły przez ostatnie 30 lat. I może pan powiedzieć i nazwać, jakie błędy my sami robiliśmy, żeby nie zwalać wszystko na okoliczności?
4: No tutaj też w tej książce cały, przynajmniej jeden rozdział jest poświęcony właśnie kulturze politycznej w Polsce, szerzej. Pewne cechy też możemy odnaleźć w innych państwach naszego regionu. Rzecz pierwsza, która jest niesamowita, jeśli porównamy pierwszą Rzeczpospolitą, XVII-XVIII wiek, zwłaszcza XVIII, to widzimy tak wiele podobieństw, jeśli chodzi o współczesną polską politykę, współczesne narracje, pewne matryce zachowań. To jest po prostu coś, co mnie uderzyło już jakiś czas temu, jak czytałem książki historyczne i widziałem czasami te dzisiejsze spory, tak jakbym otwierał dzisiejsze gazety albo sięgał do internetu, bo dokładnie to samo, podobną temperaturę, ale też odniesienia, pewne cechy kultury politycznej wyczytywałem w książkach historycznych, które dotyczyły na przykład XVIII wieku, pierwszej Rzeczpospolitej. Więc to jest pierwsza rzecz, która jest ciekawa, ale przechodząc bardziej
3: się
4: precyzyjnie.
3: Trochę cieknie skóra, mówiąc szczerze, bo pamiętam, że w owym czasie między zresztą dwoma bardzo zdolnymi wodzami miała miejsce bitwa, najbardziej chyba krwawa bitwa w ramach wojny domowej, bitwa pod Mątwami, gdzie zginęło ponad 2500 żołnierzy królewskich. To jakoś jest później wytarte w tych podręcznikach, bo nie lubimy się przedstawiać jako naród, który doprowadził do tego typu działań, ale to niestety jest gorzka prawda. Jak pan to przypomina, to

0: polskiej debacie, ale dokładnie tak samo było właśnie w przeszłości. Mnóstwo jednocześnie oczywistej prywaty, wiele karierowiczostwa, żeby nie powiedzieć korupcji politycznej, też szukanie zewnętrznego patrona i niedostrzeganie własnego potencjału, brak umiejętności, chęci wykorzystania tego potencjału, marnotrawienie tego potencjału. Często przez tych najbogatszych, byśmy powiedzieli, ale i brak umiejętności wykorzystania tego, zagospodarowania tego potencjału w ramach państwa, bo wtedy było słabe państwo, dzisiaj nie mamy specjalnie silniejszego państwa. Brak pewnych umiejętności strategicznych, jeśli chodzi o zagospodarowanie tego własnego potencjału i planowanie działań na przyszłość. No i szukanie tego patrona, to, o czym już mówiłem, w relacjach międzynarodowych, co często kończyło się na tym, że utożsamialiśmy interesy zewnętrznych potęg jako nasze własne. Broniliśmy tamtych interesów zamiast tych naszych. Mam wrażenie, jak czasami przysłuchuję się dzisiejszej debaty, że politycznej, że mniej więcej to samo lub podobne zjawiska dzieją się dzisiaj. Więc w tym sensie kultura niestety polityczna, przynajmniej jej takie bardzo groźne cechy, które doprowadziły tak naprawdę do utraty polskiej suwerenności i roztrwonienia gigantycznego imperium, tak? Bo myśmy mieli najpotężniejsze państwo, pod wieloma względami potężniejsze od sąsiadów, prawda? Już nawet nie mówię o Niemczech, nie mówię o Prusach, które przecież były naszym lennem, były podmiotem zależnym od korony, ale też od, myślę o naszym wschodnim sąsiedzie, że mieliśmy większy potencjał w pewnym momencie ekonomiczny, demograficzny, ale też wojskowy, jeśli chodzi o polską myśl wojskową i pewne umiejętności na polu walki. Nasz wynalazek husarii, który nawet w starciu z silniejszymi formacjami był, można powiedzieć, w zasadzie bezkonkurencyjny. Oczywiście tylko w pewnym momencie, bodajże w XVII wieku, ale zasadniczo chodzi mi o to, że myśmy roztrwonili wielki potencjał. Po drugie, nie zauważaliśmy tego, że dysponujemy gigantycznym potencjałem.
1: Czyli to jest jakby, przepraszam, że przerywam, ale to jest jakby taka przestroga, to znaczy co do myślenia politycznego, to znaczy, że nic nie jest dane oczywiście raz na zawsze. Wiara, którą niekiedy powołując się chyba na Spikemana, pan nazywa naiwną, kiedy ludzie za wszelką cenę chcą przenosić swoją odpowiedzialność polityczną na organizację międzynarodową i myślą, że to wszystko załatwi nam. Okazuje się, że nie załatwia. To jest dopiero szok. Więc to też jest porażka, ale to jest taka porażka bardzo istotna i chyba dotkliwa, bo to jest porażka myślenia.
0: No więc właśnie, ja odnajduję te klisze, powiedzmy XVIII-wiecznej Polski czy Rzeczpospolitej, bo to przecież nie była tylko Polska. Dzisiaj w debatach politycznych i sięgając do tego, o czym pan wspomniał, czyli polityka zagraniczna. My raczej jesteśmy skłonni szukać patrona. No mamy te dwie największe, nazwijmy to, wektory myślenia o patronacie, czyli albo Niemcy, szerzej Unia Europejska, właśnie ta organizacja międzynarodowa, lub Waszyngton, Stany Zjednoczone. A mało myślimy o tym, że możemy coś zrobić sami lub możemy coś zrobić z naszymi sąsiadami najbliższymi na wschodniej flance, z Ukrainą, która przecież dzieli z nami podobne

0: tej chwili zagrożenie geopolityczne, dysponuje unikalnymi umiejętnościami, ale też technologiami. Ukrainą są zainteresowane Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, ich przemysłem zbrojeniowym, kooperacją blisko. A my jakby nie jesteśmy w stanie zaskoczyć, chociaż to powinno być naturalne.
1: Tak, gdzieś się opóźniliśmy, gdzieś doszło do jakiegoś falstartu, gdzieś przy jakiejś trzeciej zmianie, bo na początku bardzo dobrze wszystko szło, to znaczy i dzięki postawie społecznej, tak bym powiedział, ale dzięki też postawie politycznej, ale ta pałeczka przy trzeciej zmianie została zgubiona i gdzieś się szukamy, w trawie chyba.
0: No więc właśnie, więc my oczywiście zapewniamy i to dobrze. Ostatnio słyszałem taką wypowiedź pana prezydenta. Zapewniałem stronę ukraińską, że w dalszym ciągu będziemy jej pomagać. No ale ja uważam, że dzisiaj dużo ważniejszym tematem jest pogłębianie współpracy polsko-ukraińskiej w przemyśle zbrojeniowym. Budowanie fabryk w Polsce po to, żeby obsługiwały w części potrzeby ukraińskie, a w części nasze potrzeby zbrojeniowe, bo przecież my też musimy się szykować, a przynajmniej budować potencjał do odstraszania. Natomiast to, czyli po pierwsze patrzenie przede wszystkim na patrona i to w sposób taki niezwykle naiwny, no bo to prowadzi wręcz na samym końcu do utożsamienia jego interesów geopolitycznych z naszymi, a nie umiejętności, żeby nasze interesy sprzedawać mu jako korzystne z punktu widzenia jego optyki geopolitycznej. Więc bardzo naiwne podejście do tego patronatu, łącznie z tym, co pan mówił. No jeżeli my uważamy, że jak jesteśmy w NATO i Unii Europejskiej, to już jest koniec historii, ja to wprost coś takiego napisałem w tej książce, no to to jest po prostu pseudostrategia. To nie jest wielka strategia, to jest nieporozumienie. Bo my w tej organizacji powinniśmy dopiero zacząć realizować tą strategię, czyli nasze interesy, a nie uznawać, że wejście do organizacji załatwia sprawę. To jest pomylenie po prostu celów strategicznych z instrumentami ich realizacji. No i na samym końcu niedostrzeganie potencjału, lekceważenie tego potencjału. Wszyscy inni widzą potencjał Międzymorza. Wszyscy. Niemcy, Rosjanie, Chińczycy, Amerykanie. Tylko my uważamy, że to nie wyjdzie, że to nie wypali.
1: Że to za słabe.
0: Że my jesteśmy za słabi. No i oczywiście wydaje mi się, że tutaj nasza rozmowa nawet prowadzi do tego bardzo prostego wniosku. Trudno nam pójść krok dalej w czymkolwiek, mówiąc o geopolityce, jeżeli my nie dotkniemy geokultury, czyli naszej kultury politycznej, nie zaczniemy przynajmniej rozumieć naszych wad i nie zaczniemy ich zmieniać, odkręcać. Moim zdaniem jest to oczywiście trudne, ale to nie znaczy, że niewykonalne, ale jest to jednocześnie taka bariera, która nas ogranicza. Nie jesteśmy w stanie pójść dalej jako społeczeństwo, jako państwo. Bo oczywiście indywidualnie Polacy potrafią robić sukces. I w Polsce, i w Stanach, i praktycznie biorąc na całym globie, gdzie się znajdą. Są niezwykle kreatywni, inteligentni, rzutcy. Ale my jesteśmy słabym, jak się wydaje, społeczeństwem, i jeszcze słabiej budujemy wspólne państwo, które powinno być nasze.
1: No dobrze, ale w takim razie to muszę zapytać o to, czy te słabo obecnie państwo jest w stanie doprowadzić do zmiany geometrii i poprzez właśnie kooperację państw z naszego regionu. I pamiętajmy o tym, że one się różnią, to znaczy i kulturowo, i w polityce bieżącej, i stosunkiem do Rosji. Czy widzi pan taką szansę, taką politykę, która by jednak doprowadziła do tej integracji?
0: Jeśli mówimy o polskiej strategii w polityce zagranicznej, tej wielkiej strategii, no to właśnie tutaj jest ten pomysł. Ale jeżeli z kolei pan myśli raczej o tych różnicach, które tkwią w Międzymorzu, i o tym, że ten syndrom peryferyjności to nie jest tylko nasza cecha, ale również wielu innych nacji tego regionu. On został im, ten syndrom został przez wieki, można powiedzieć, wtłoczony w głowy elit przez tych, którzy tutaj dominowali i korzystali z tej dominacji. Więc to są, rzecz jasna, obiektywnie przeszkody. Natomiast niezależnie od tego, moment historyczny, w którym się znaleźliśmy, jest bardzo ciekawy. Dlatego, że od samego początku naszej rozmowy zwróciliśmy uwagę na słabość Unii. Unia, Europa Zachodnia nie ma pomysłu tak naprawdę na swoją odbudowę, poza tym, że próbuje się ratować troszeczkę naszym kosztem, przepychając różne problemy, spychając różnego rodzaju koszty na nas. Więc tutaj ja nie widzę, tak mówiąc już bardziej ogólnie, żeby opcja unijna lub unijno-niemiecka, ona była rzeczywiście gwarantem naszej szczęśliwości w, powiedzmy, kolejnych 30 latach. Uważam, że ona się chyli, ona się wyczerpuje, mówiąc krótko. Oczywiście można tutaj prowadzić długą dyskusję, no bo ona od samego początku miała pewnego rodzaju wady systemowe, bo od samego początku byliśmy gospodarką zależną, od samego początku mieliśmy status raczej peryferyjny, a nie decyzyjny i tak dalej, i tak dalej. I od samego początku pracowaliśmy na sukces Niemiec tak naprawdę. No ale odnosiliśmy przy tej okazji pewne również, nazwijmy to, korzyści. Chodzi mi o to, że to nie jest jakaś tam odpowiedź. Teraz pytanie, czy odpowiedzią jest Trump, czy odpowiedzią jest Ameryka. Tutaj przecież mnóstwo osób w Polsce i na świecie uważa, że to też jak gdyby nie jest koszyk, w którym trzeba wszystkie nasze zasoby ulokować i one będą bezpieczne. Więc ja uważam, że Ameryka w dalszym ciągu jest największym mocarstwem zachodnim i pod względem militarnym i technologicznym i potencjału gospodarczego i tak dalej. Znacznie silniejsza niż Europa Zachodnia, nawet niż Unia Europejska. W związku z tym ja tutaj bym nie skazywał Ameryki tak kompletnie na porażkę. Niemniej trzeba wziąć pod uwagę to, że Ameryka słabnie. Też w relacjach z Chinami. I teraz bardzo często słyszymy lub coraz częściej takie pytanie. No tak, skoro Niemcy się walą, Unia się słabnie. Przede wszystkim nigdy nie była silna, jeśli chodzi o kwestie geopolityczne i kwestie obronne. To samo, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to może Chiny. Dzisiaj mamy szczyt i jutro amerykańsko-chiński w Pekinie. I widać bardzo wyraźnie, że stroną silniejszą w tych dzisiejszych rozmowach jest strona chińska. I można tutaj wyczytywać z różnych komunikatów rzeczy, które moim zdaniem by udowodniły tą tezę. No to nasi słuchacze, część spośród nich lub niektórzy inni eksperci już w tej chwili wskazują na to, że może powinniśmy zacząć grać na kolejnego patrona, czyli na Chińczyków.
1: Ktoś potrafi.
0: Moja sugestia jest następująca. My musimy przede wszystkim grać na siebie, my musimy wzmacniać nasze państwo. Przecież nikt nam tego nie broni, ani w Unii Europejskiej, ani gdziekolwiek indziej. Musimy zmieniać naszą kulturę polityczną, wzmacniać naszą gospodarkę. Póki co jeszcze to możemy sami zrobić, tak? To nie jest jakieś wielkie wyzwanie, które rzeczywiście nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Natomiast druga rzecz, powinniśmy pogłębiać relacje gospodarcze w przemyśle zbrojeniowym, w szeroko rozumianym bezpieczeństwie na wschodniej flance z Ukrainą i w ten sposób zrobić kolejny krok w kierunku Trójmorza czy Międzymorza. Możemy małymi krokami realizować wielkie idee, tylko musimy mieć wielką strategię. A sojusze, wszystko jedno, czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Chinami, traktować absolutnie instrumentalnie. Nie w sposób romantyczny, nie w sposób taki, jak do tej pory. Niestety często nasza, nazwijmy to, kultura polityczna, czy moralność polityczna nam dyktowała, że my musimy być wierni do końca, że my niczego w zamian nie możemy oczekiwać od naszego sojusznika, że musimy jednostronnie mu tutaj jakieś dawać upominki, czy wykazywać się właśnie swoją lojalnością, ale jednostronnie. Tak nie wygląda polityka międzynarodowa, na pewno geopolityka. I tak nie powinna wyglądać taktyka realizowania tej wielkiej strategii.
1: Międzymorze wjechało na te pole bitwy pomiędzy think tankami. Międzymorze, ostatnia książka Tomasza Grzegorza Grossa z podtytułami Geopolityka, Geoekonomia, Geokultura. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za tą rozmowę. Żyjemy rzeczywiście w świecie pełnym napięcia, więc czasami warto odwołać się do wielkich myśli i zarysów dużych strategii. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
0: Dziękuję pięknie.
2: Wojny think tanków.
3: Nocne powtórki w net.
4: Szczecin 98,9 FM.

0: Wypływamy na łódź.
1: 106.1 FM.
2: Thank you.

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: Po reklamie.
2: Wrocław 96 i 8 FM.

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej. Może to prawda, gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się, go tu na migawki, żeby nie stracić ani sekundy.

Stacha do Kaszki, dwie rundy po mieście. Gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem. Tłum kawalerów, dziewczęta z humorem. Tu jakieś tańce, tu jakieś kawki.

Fotograf Brok. Chór Politechniki Morskiej. Pod dyrekcją Sylwii Famiańczyk-Makuch.

to a real party?

Posłuchaj Radia Wnet.

want to go to a real party?

Kraków 9.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
1: I boską moc w sercu mieć.
0: Zaprasza Magdalena Woźniak. Dzień dobry, jak dobrze wstać, skoro wnet. Kolejna piękna niedziela przed nami, początek dnia. A moim Państwa gościem jest Paweł Pusz. Nasze spotkanie... Kiedy było, Pawle? Jakieś 3 czy 4 tygodnie, może miesiąc temu.
2: Tak?
0: Byłam w kościele na Zakroczymskiej u Franciszkanów. Miałam zamówioną mszę za mojej świętej pamięci męża Piotra. I tam miałeś właśnie opowiedzieć coś o pulsie życia, albo o ziarnie nadziei, już nie pamiętam dokładnie.
2: Wtedy o pulsie życia. Akurat,
0: tak, tak, o pulsie życia. Właśnie wychodziłam z kościoła i coś mnie przytrzymało, żeby wrócić i zapytać cię, czy nie chciałbyś być gościem mojej audycji Jak dobrze wstać, skoro wnet. Witam Pawła Pusza.
2: Bardzo mi miło. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie.
0: Pokój i dobro, tak się zawsze witasz?
2: Tak, pokój i dobro.
0: No właśnie. Chciałam cię zapytać, czy twoja droga, jeśli chodzi o te dwa, to są dwumiesięczniki, tak?
2: Tak, to są dwumiesięczniki. Ziarno nadziei oraz
0: tak,
2: pól życia.
0: Czy byłeś człowiekiem, któremu zawsze jakby towarzyszyła religia katolicka? Czy byłeś zawsze katolikiem? Czy byłeś zawsze blisko? Czy były momenty, gdzie odszedłeś od wiary? No ja, można powiedzieć, że jestem neofitką. Parę lat temu się nawróciłam mocno. Też mam dość mocne świadectwo, bo byłam zupełnie w innym punkcie swojego życia. Niemniej jednak jako dziewczynka wzrastałam absolutnie w pięknej rodzinie katolickiej. Jak było z tobą?
2: Ze mną było podobnie, to znaczy pochodzę z rodziny katolickiej, natomiast wiara nie była kultywowana w taki sposób, że się modliliśmy wspólnie, chodziliśmy do kościoła. Tego nie było i myślę, bardzo kochających mam rodziców. Teraz obecnie mamę tylko. Bardzo ją kocham. Tata niestety nie żyje, ale z tatą jest związana historia, o której pewnie opowiem. Tak więc wydawało mi się przez moje życie, że jestem osobą wierzącą. Gdyby ktoś kilkanaście lat, 20-30 mnie spytał, czy uważam siebie za katolika, odpowiedziałbym, że tak, że jestem katolikiem. I na tym moja wiara się kończyła. To znaczy, do kościoła nie chodziłem, do spowiedzi z 20 parę lat nie uczęszczałem. Ale człowiek był nieświadomy i żył w grzechach. A łaskę wiary otrzymałem, bo wiara jest łaską, otrzymałem dzięki takiemu właśnie ciężkiemu, smutnemu wydarzeniu, mianowicie poprzez śmierć taty. Tata zachorował ciężko na RZS, miał powikłania związane z leczeniem i w momencie, jak tata umierał w szpitalu, to będąc wtedy jeszcze w grzechach śmiertelnych, miałem takie natchnienie, żeby pójść po kapelana w szpitalu, po księdza, żeby po prostu tata mógł odejść z tego świata w łasce. Tak też się stało. Jeszcze wcześniej, to jest ważne, to co o to się zapytałaś, Magdo, ponieważ jakieś 2 lata przed śmiercią taty zaczynałem się zastanawiać nad swoim życiem, nad w ogóle podstawą, po co ja tutaj jestem, jaka jest moja droga, jak moje życie ma wyglądać, jeżeli ma wyglądać w ten sposób, że tydzień za tygodniem, czy tam dzień za dniem, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem, ale po co? Nie widziałem tego sensu, nie widziałem tego fundamentu, którego nie mogłem wtedy zobaczyć, bo nie miałem łaski uświęcającej i widziałem pustkę. Jak patrzyłem na przykład na krzyż Pana Jezusa i na Chrystusa na krzyżu, to dla mnie była abstrakcja. Jak ktoś mógł pójść ponad 2000 lat temu za mnie, za moje grzechy na śmierć, wydać się, będąc niewinny? Nie wierzyłem, nie rozumiałem. Zrozumiałem później, drugiego dnia po śmierci taty. Prawdziwy Bóg mnie dotknął. I następnego dnia powiedziałem mamie, że taty śmierć była też po to, żebym ja mógł się narodzić na nowo.
0: Ile lat temu zmarł tata?
2: 2014 rok.
0: To niedawno.
2: 12 lat temu. Ale Bóg zaczął bardzo intensywnie działać w moim życiu. Przede wszystkim na mojej drodze pojawili się cudowni kapłani. cudowne osoby, które były wierzące. I też Bóg pokazywał mi, którą drogą mam iść. Oczywiście spowiedź generalna. Oczywiście z każdym miesiącem człowiek sobie zdawał sprawę. Im bardziej się nawracał, tym bardziej zdawał sobie sprawę ze swojej słabości, ze swojej grzeszności. Ale jednocześnie Bóg wlewał w jego serce, myślę, takie doświadczenie wiary i takiego pragnienia bliskości z Panem Jezusem, z Matką Najświętszą. W momencie, jak się zacząłem nawracać, to dla mnie było czymś wyjątkowym msza jedna w tygodniu, w niedzielę. Teraz nie wyobrażam sobie mszy świętej bez każdego dnia tak przeżytego tak naprawdę w Eucharystii, przez Eucharystię i przyjmując Pana Jezusa codziennie. To człowiek doświadcza tej Bożej obecności. To, w jakim byłem stanie, najlepiej świadczy fakt, że jak tata umierał, to ja w ogóle zapomniałem o różańcu świętym, które przecież otrzymałem podczas pierwszej komunii świętej. No, zapomniałem o tym różańcu, że coś takiego istnieje, że to jest wielka, wielka siła. A ta modlitwa na różańcu, szczególnie nowenny pompejański, ale nie tylko, zwykły, niezwykły różaniec święty. Te tajemnice to jest coś wyjątkowego, gdzie Maryja zaprasza pod swój płaszcz i wiele, wiele spraw można dzięki temu osiągnąć, wiele darów, łask, ale przede wszystkim to, o czym się nie mówi, uświęcać własną duszę i zbliżać się do Boga.
0: No właśnie, był niedawno Dzień Fatimski. Tam pastuszkom, Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji Maryja mówi w swoich objawieniach, tak, żeby właśnie modlili się na różańcu. A wspomniałeś właśnie o tacie i powiedziałeś, że być może o tym powiesz. Chciałbyś coś powiedzieć, parę słów na temat taty?
2: Tata był wyjątkowym człowiekiem, był bardzo empatyczny, pomagał zawsze bliźnim. I tak sobie myślę, że jak została dusza taty uratowana, bo wierzę w to, bo tata nie chodził do kościoła, ale tak jak mówię, był wierzący, czyli tak jak bardzo dużo osób, natomiast był bardzo dobrym człowiekiem i wydaje mi się, że to, co się stało, że dostałem trochę jak niewierny Tomasz, taki Boży znak, że Bóg istnieje, to też jest dzięki wstawiennictwu taty, tak się wyrażę, ponieważ ja zrozumiałem, że poczułem namacalnie, że tutaj istniejemy tylko przez moment, że prawdziwe życie jest tam. Ta noc, kiedy to się wydarzyło, a zaznaczam, to nie był sen, to było coś wyjątkowego, gdzie ja poczułem, namacalnie poczułem wyjątkową, nieprawdopodobną Bożą miłość i jednocześnie czułem, jak ktoś mnie bezwarunkowo kocha, tak wielką miłością, widząc moją marność i moją grzeszność. I to było w tym wszystkim wyjątkowe, że Bóg, wiedząc mnie, znając moje serce, widząc, że ja, tak jak wspomniałem, do spowiedzi nie chodziłem 20 parę lat, pochylił się swoim wielkim majestacie nad takim nędznym grzesznikiem jak ja i po prostu przytulając mi powiedział: Paweł, ja cię kocham.
0: A powiedziałeś ta noc. Jaka to była noc?
2: To była druga noc po śmierci taty.
0: Po śmierci taty.
2: Tak. Z 27 na 28 czerwca 2014 roku.
0: No i zaczyna się twoja droga do dwumiesięczników, Ziarno Nadziei, bo pierwsze było Ziarno Nadziei, tak? No i jak to się stało, że postanowiłeś, że przez dwumiesięcznik będziesz chciał głosić katolickie treści?
2: I tutaj też może pytanie słuszne, ale niezupełnie, Magdo, było w ten sposób, ponieważ to nie było tak, że ja chciałem, to było tak, że ja wtedy dostałem łaskę wiary i Bóg mnie zmieniał. Stawałem się coraz bardziej gorliwy dzięki łasce Bożej. Na tyle, na ile miałem łaskę właśnie i byłem w stanie, bo to jest wszystko, to nie jest nasza zasługa. Widziałem działanie Boga na moich najbliższych osobach, jak Bóg po prostu przemienia serca, jak ludzie się nawracają. A przede wszystkim widziałem i poczułem, jak pięknie się żyje z Bogiem i w Bogu. I przy Bogu. jak człowiek przyjmuje Eucharystię, jaki ma spokój, jak Bóg kocha człowieka. I tak sobie pomyślałem, ja dostałem łaskę wiary, dostałem łaskę właśnie tej pamiętnej nocy, że uwierzyłem w to, co mówiłem o tym krzyżu wcześniej, że na tym krzyżu widziałem postać mężczyznę, Pana Jezusa i nie za bardzo to dochodziło. Taka myśl docierała, że ja po prostu zostałem zbawiony przez Pana Jezusa, a wtedy pomyślałem sobie tak, Boże, dostałem wielką łaskę, a ile jest osób, które nie mają tego daru, nie mają daru takiego namacalnego dotyku Bożego. I tak sobie pomyślałem, że potraktuję to jako zadośćuczynienie za moje grzechy, ale równocześnie jako serca pragnienie dotarcia do tych osób, żeby Bóg dalej działał. Czyli ja takim chciałem być Bożym przekaźnikiem, a niech to idzie na chwałę Bożą, niech Bóg dalej działa. I naprawdę zaczęły się dziać wielkie cuda.
0: No to opowiedz, no jak to się, no bo to technicznie musi się jakoś zadziać,
2: technicznie,
0: no gazeta ma kartki i tak dalej. Musi ktoś ją, no musi być jakieś miejsce, żeby ją wydać. Musisz zaprosić gości, z którymi trzeba porozmawiać, wybrać treści. No to jest jednak jakaś praca, więc chciałam zapytać się od tej technicznej strony, no jak to się zamanifestowało, że stwierdziłeś tak, zaczynam robić gazetę.
2: Otóż był 31 marca 2019 roku. Już to było parę lat po moim nawróceniu, czy nawracaniu się, bo tak naprawdę każdy z nas nawraca się.
0: Tak, nawracamy się do końca życia, tak,
2: oczywiście. I pojechałem ze znajomą, z przyjacielem i z takim świętej pamięci już kapłanem do Kalwarii Pacławskiej. Zaznaczam, miałem taki nawyk, że jechałem w ciemno. Nie googlałem, gdzie jadę, nie interesowałem się tym, traktowałem to jako niespodziankę. I umówiliśmy się wszyscy tam na miejscu. Pojechałem i też nie wiedziałem, że tego dnia, 31 marca, pojechaliśmy w zasadzie w sobotę 30, bo tam nocowaliśmy w Przemyślu i 31 marca pojechaliśmy na mszę świętą do Kalwarii Pacławskiej. Jeszcze tak nawiasem mówiąc, parę dni wcześniej dojeżdżałem do samochodem do świateł, zluzowałem sobie skrzynię bieg na bieg taki jałowy i tak się toczyłem do świateł, bo było czerwone, miałem bardzo taki ciężki dzień w pracy i tak mówię, Panie Boże, dlaczego ja mam taką pracę? Dlaczego nie zajmuję się czymś innym? Nie dostałem odpowiedzi, ponieważ zaraz było zielone światło, musiałem ruszać, ale dostałem odpowiedź właśnie 31 marca i tą odpowiedzią była msza święta.
0: Czy to było święto?
2: Tak, 98. rocznica śmierci czcigodnego sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca, którego właśnie prochy, urna znajduje się w kościele, w sanktuarium Matki Bożej i Męki Pańskiej właśnie w Kalwarii Pacławskiej.
0: Cudowne miejsce.
2: I się coś wydarzyło podczas tej mszy świętej, coś takiego wyjątkowego do tego stopnia, że w poniedziałek następnego dnia, a jeszcze ojciec, który przyjechał z nami, już świętej pamięci, miał światła, że coś się wydarzy wyjątkowego, ale nie wiedział co. On współcelebrował tą mszę świętą i ja potem mu powiedziałem po mszy, co się wydarzyło. Nie był zdziwiony i był taki radosny. Natomiast zadzwoniłem w poniedziałek do ojca Edwarda, który wówczas zajmował się grobem tutaj czcigodnego sługi Bożego, mam nadzieję, że niedługo świętego ojca Wenantego Katarzyńca. Opowiedziałem wszystko, jeszcze taki w emocjach, co się wydarzyło podczas mszy świętej, to się wydarzyło na kazaniu. Ja jestem rycerzem Niepokalanej. Przyjechał wtedy ojciec Niepokalanowa i mówił kazanie właśnie na temat, jak powstawał rycerz Niepokalanej. Do końca życia będę pamiętał, że właśnie ojciec Wenanty pomógł Maksymilianowi Świętemu Kolbemu w finansach, bo oni się znali, oni się bardzo szanowali. Co prawda tych spotkań za wiele nie było, natomiast wtedy to się wydarzyło. Nie połączyłem tych faktów, ale no, góra chciała takiej gazety ewangelizacyjnej i odezwałem się do ojca Edwarda Staniekiewicza, którego serdecznie pozdrawiam. Cudowny kapłan, cudowny, naprawdę ujmujący człowiek, prywatnie, osobiście. Bardzo gorliwy, maryjny. I zresztą niezliczone książki napisał na temat ojca Wenantego Katarzyńca. jeśli chodzi o tą cudowną postać ojca Venantego, to w moim odczuciu zdecydowanie największym ma wiedzę w Polsce. I ojciec
0: jeżeli
2: wysłuchał...
0: jeżeli nas słucha, to, tak, już, obecnie, to już niech się spodziewa telefonu ode
2: obecnie
0: mnie,
2: klasztor,
0: chętnie porozmawiam.
2: Klasztor w Radomsku tam posługuje. Mhm.
0: To niedaleko Łodzi.
2: Niedaleko Łodzi, tak. I ojciec wysłuchał i pojechał, nie mówiąc mi o tym, do Padwy. I to wziął na modlitwę. I podczas tej modlitwy właśnie pytał się, czy to jest Boże, czy nie Boże. I potem za parę tygodni zadzwonił do mnie, mówi: Paweł, ja ci nic nie mówiłem, byłem na pielgrzymce w Padwie, to jest dzieło Boże, zaczynamy. I tak zaczęliśmy robić. Od samego początku wiedziałem, że gazeta ma powstać, ma przede wszystkim trafiać do więźniów, ale nie tylko, bo ona trafia do szpitali, hospicjów, do ośrodków pomocy społecznej, domów pogodnej starości, domów samotnej matki, domów dla bezdomnych, ośrodków walki, czyli ośrodków terapii z uzależnień, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, jak również do wszystkich aresztów i więzień w całej Polsce, oraz jest dystrybuowana, rozdajemy na ulicach polskich miast. Jak pierwszy numer...
0: No właśnie, skąd tytuł? Już wiedziałeś
2: właśnie,
0: na pewno, że
2: no
0: to...
2: No właśnie, na mszy świętej dostałem.
0: A, rozumiem.
2: To właśnie też jest z tą nadzieją musi być i... I to wszystko, mówię, to co miałem, zrobiłem jeden do jednego. Mhm. Tak więc nawet szablon nie jest przeze mnie zaprojektowany. To wszystko jakby z góry zostało dane. Układ stron, kolorystyka, wszystko jakby, to nie było moje. Nawet
0: było kolorystyka papieska.
2: Tak, nawet przy tej gazecie też jest święty Jan Paweł II. Ja czuję, bo są takie nawet znaki, które potwierdzają. Na przykład ostatnio zadzwonił, zawsze coś się dzieje 2 kwietnia, w rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II. Coś właśnie wyjątkowego. Któregoś razu, jak jechaliśmy... bo 2 kwietnia 2022 roku z moją żoną Gosią, którą serdecznie pozdrawiam, jeszcze wtedy moją dziewczyną, pojechaliśmy na taki wyjazd pierwszą sobotę miesiąca. To było w Niepokalanowie, potem do Loretto pod Wyszkowem, a potem w niedzielę, to było tam w Loretto, nocowaliśmy i pragnęliśmy udać się do Płocka, do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego siostry Faustyny Kowalskiej, która wówczas jeszcze nie było do końca ukończone, w zasadzie na wykończeniu, natomiast na 15 tak bardzo pragnąłem koronkę tam odmówić, ale Bóg miał inny plan i już zaczęło się właśnie działanie. Poznaliśmy kobietę po drodze, a było świadectwo, została uzdrowiona z Anetą, którą również serdecznie pozdrawiam, matką 3 dzieci, która dokonała 3 aborcji, w tym 2 aborcje z pełną premedytacją. I kochani słuchacze, wyobraźcie sobie, jak Bóg potężnie potrafi działać przez słowo pisane. Jechaliśmy z gazetami, zatrzymałem się na jednej z parafii, takie miałem natchnienie, w zasadzie dziewczyna, obecna żona, poszła do toalety, z szyby samochodu widziałem kościół, piękny drewniany kościółek i zapragnąłem bardzo w sercu tam podjechać, ale też w sercu tak czułem, żeby nie powiedzieć Gosi o tym. Gosia siada do samochodu, mówi: o jaki kościół podjedziemy? Ja mówię: bardzo chętnie. I wyszła kobieta, po mszy między innymi wziął proboszcz gazety, ludzie wzięli te gazety i jedna kobieta, Gosia dała kobiecie gazetę, a ona stanęła jak wryta i powiedziała, pamiętam, anioł mi was zesłał, ale bo ja mam duże problemy z córką. Okazało się, że córka choruje na nowotwór piersi z przeżytami na węzy chłonne. Mówię o tym też nie bez przyczyny, ponieważ Kościół Franciszkanów Stygmatyków, gdzie mieliśmy przyjemność się poznać, ja szczególnie, Madziu, z tobą, to też jest tam historia z tym kościołem związana, bo kiedyś była kobieta, dziewczyna w chuście na głowie i ja poczułem w sercu, że muszę do niej po mszy świętej podejść i powiedzieć o nowenie pompejańskiej. Nie wiem dlaczego, tak jak pewnie słuchacze słyszą, jestem wygadany, mógłbym tak mówić, to wtedy mnie paraliż wziął. Pomyślałem sobie, no tak, ta biedna osoba walczy z chorobą nowotworową, a ja coś powiem takiego nietaktownego i zamiast wspomóc, to ją zdołuję. I I Bóg jednak tak zadziałał, że jak msza się skończyła, wyszliśmy i na siebie wpadliśmy. Ja po prostu tak z automatu powiedziałem, wiesz co, przepraszam cię mi bardzo, ale muszę ci coś powiedzieć. Jak byłem na mszy świętej, dostałem takie natchnienie, jak szedłem do komunii świętej, żeby powiedzieć tobie o nowenie pompejańskiej. Znasz nowenę pompejańską? Ona mówi, nie. Też Magdalena, jak ty. Też pozdrawiam serdecznie Madzie. Madziu, ciebie jak słuchasz, pewnie będzie słuchała. I ja mówię, ona mówi, nie. Ja mówię, i wtedy powiedziałem, to też się zastanawiałem, dlaczego, bo nigdy się w takie rzeczy nie bawiłem, w dar prorokowania, ale jakaś siła wyższa powiedziała, zostaniesz uzdrowiona. Nie ja, to było tak, jakbym użyczył, tak czułem wtedy, w tym momencie, moje usta były użyczone komuś, Duchowi Świętemu, i powiedziałem, zostaniesz uzdrowiona, jak będziesz się modliła nowenną pompejańską, ale dodałem zaraz, ale nie mam wpływu naciskać na siebie, bo to powinno być twoja wola. Ja nie mam wpływu na twoją wolę. To musisz ty zdecydować. Wymieniliśmy się telefonami. Po 4 miesiącach zadzwoniła do mnie. A ja mówię, cześć Madziu, szczęść Boże, pokój i dobro. Jak zdrowie? Ona mówi, właśnie w tej kwestii dzwonię. Wyobraź sobie, po tym spotkaniu z tobą zaczęłam modlić się nowenną pompejańską. Zostawiłam to, bo miała ciężki stan, zostawiłam to Bogu, powiedziałam, Mario, jeżeli masz mnie zabrać z tego świata, to proszę zabierz, a jeżeli uzdrów, to uzdrów. I właśnie wracam od lekarza teraz, mam wyniki badań, lekarz myślał, że badanie zostało pomylone, że to innego pacjenta. I dlatego o tym mówię, ponieważ ta kobieta, którą spotkaliśmy wtedy pod tym kościołem, miała podobną sytuację. Córka również nowotwór piersi z przerzutami na węzły chłonne, ten sam szpital i ten sam lekarz. I ja wtedy telefon do Magdy, porozmawiały. Córka została uzdrowiona również, nieprawdopodobnie Boże działanie. Natomiast zaprosiła nas na obiad i ja zamiast na 15, to tam pojechałem na 18 z minutami, załóżmy, do Płocka z Gosią. I taka sytuacja. W domu siedzimy w kuchni, taka wiejska izdebka, i ona ma przed sobą ma gazetę z tytułem Zostałam uzdrowiona. Z takim moim przyjacielem, kapłanem już nieżyjącym, rozmawiała przez telefon ta córka. I ona mówi tak, muszę wam coś powiedzieć. Ja dokonałam 3 aborcji, a nikt w domu tego nie wie. I ja na Gosię, Gosia na mnie, ja mówię, jakie jest działanie Boże, że nawet Bóg przez gazetę ze świadectwem o potrójnej aborcji dotyka kobietę, która również dokonała niejednej aborcji i również ma 3 dzieci. I działanie, jak zaczęliśmy tworzyć to ziarno nadziei w 2019 roku, od samego początku widziałem namacalnie, jak się to wszystko zmienia, jak ludzie dzwonią, piszą, mailują, dziękują, ale też widziałem takie rzeczy, które od samego początku wiedziałem, że to będzie dzieło Boże, bo były bardzo duże przeszkody. Dzieły się takie rzeczy, że jakbym zaczął opowiadać, to ludzkim umysł nie jest w stanie tego ogarnąć, objąć nawet, związane z rzeczami materialnymi. Coś się takiego psuło i tak dalej.
0: Tak, bo zły, jak chce nam dokuczyć, to właśnie głównie tak, materialnie tak, dociska,
2: ale to
0: albo techniczne rzeczy.
2: De facto umacnia człowieka w tym wszystkim, bo to było bardzo mocno, to jest rozmadlane łącznie z taki... No, to jest sztab ludzi, którzy się modli, ja zresztą też zaczynam dzień na modlitwie. Też zachęcam, drodzy słuchacze, nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, że się chwalę. Absolutnie nie. Ta modlitwa została mi też dana z góry przez kogoś, ponieważ ma wielką moc. Jeżeli możecie, zachęcam, żebyście codziennie zaczynali modlitwę od leżenia krzyżem, ponieważ jest to najwyższa forma uniżenia przed Bogiem i szatan nie ma dojścia do człowieka w takiej właśnie formie modlitwy. I zawsze dzień zaczynam właśnie w taki sposób, na różańcu między innymi, od oddawania naszych darczyńców i osób, które się modlą za to dzieło, kapłanów wszystkich, którzy to omadlają, siostry zakonne, ale również kapłanów, którzy nam pomagają i te wszystkie osoby, które są nam życzliwe, właśnie oddajemy na modlitwie porannej, tak zaczynamy dzień. Bo i oczywiście wszystkie nasze prośby związane z tymi gazetami skierowujemy do nieba, bo to jest wszystko dzieło Boże, że my możemy robić, nikt za nami nie stoi, żadne organizacje. To wszystko robimy na podstawie wpłat darowizn. Ludzie wpłacają na Fundację Miłość i Nadzieja, a my dzięki temu możemy drukować, dystrybuować, bo nie tylko dystrybuujemy, rozwozimy, ja też osobiście po szpitalach te gazety rozwozimy, rozdajemy na ulicach polskich miast, ale również w te największe koperty K20 bąbelkowe, to cały samochód siedzi, kombi, aż po dach i rozwożę na Świętokrzyską, na Świętokrzyskiej, panie pozdrawiam, z Poczty Polskiej, bo tam naprawdę dzieje się to. Ja wiele kursów mam z samochodu na pocztę, z samochodu na pocztę, z samochodu na pocztę, bo to się nie mieści jednorazowo. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Dzięki łasce Bożej drukujemy między 10 a 15 tysięcy egzemplarzy. A taka ciekawostka, jak powiedziałam
0: ojcu... I na Poczcie Polskiej możecie, znaczy wysyłasz, tak?
2: Tak, ale tak jak mówię, i zawożę, i do, po szpitalach, bo na onkologię i na szpital Brudnowski, i te szpitali, tych szpitali jest dużo i też do więzień, to też przez kapelanów więziennych, też przez Okręgowy Inspektorat Więziennictwa, no to punkty i więźniowie wreszcie dzwonią. Mm-hmm. Bóg niesamowicie zmienia życie ludzi, chociażby powiem, drodzy słuchacze, na podstawie więźniów. Mamy telefony od więźniów również.
0: Ale to zróbmy sobie przerwę muzyczną, dobra?
2: Oczywiście.
0: I będziemy mówić o tych świadectwach, jak więźniowie właśnie dzwonili i co ci powiedzieli.

0: Dzień dobry, jak dobrze wstać, skoro wnet. Moim Państwa gościem jest Paweł Pusz.
1: Pokój dobra.
0: Pokój dobro. No, redaktor naczelny dwumiesięczników Ziarno Nadziei i Puls Życia. Też można Cię słuchać na YouTubie. O tym za chwilkę też powiemy, jak będziemy mówić na sam koniec, jak można znaleźć te treści tak. I tak dalej. Natomiast przed przerwą rozmawialiśmy, że twój dwumiesięcznik trafia też do więzień. I że dzwonią więźniowie, więc tak. Chciałam, żebyś opowiedział parę świadectw.
1: Prostuję.
0: Mhm. Przepraszam.
1: Tak jak patrzę prosto w oczy, zawsze mówię, to nie jest mój, bo to no jest tak. Wszystkich osób, darczyńców, no tak. Wszystkich osób, które
0: czyli
1: się
0: nasz.
1: Modlą. Tak, bo jadąc samochodem, zanim gazeta wyszła, usłyszałem w sercu przez ludzi do ludzi.
0: No tak. Mhm.
1: I ja uważam, że my, osoby, które chcą pomagać, bo to... Inicjatyw takich bożych jest dużo, prawda? Ale tak czuję, że wiele można dobrego na tym świecie zrobić, jeżeli się wszyscy jakby połączymy i można naprawdę ten świat zmieniać, który, powiedzmy sobie szczerze, robi się coraz gorszy. Widać, jak ten szatan tą rękę nad tym światem coraz bardziej zniża i no, robi się coraz gorzej, tym bardziej trzeba się modlić, ale wracając
0: no, ale,
1: do...
0: tajemnica fatimska, ta
1: oczywiście.
0: Trzecia, którą rozpieczętował Jan Paweł II,
1: tak.
0: No, że jednak zwycięży niepokalana,
1: tak.
0: Więc...
1: Pokuta jest coraz
0: tak,
1: pokuta,
0: musimy
1: tak.
0: Żyć w

0: Żyją ludzie, którzy po prostu z własnego wyboru, ale czasami naprawdę nie zostali odpowiednio ukształtowani przez rodziców, przez wartości odpowiednie, których w domu nie było. I dlatego Pan Jezus mówi, nie oceniajcie, żebyście nie byli oceniani, nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. I pamiętam, dla mnie na początku to było ciężkie, pierwsze takie rozmowy, bo zdawałem sobie sprawę, szczególnie jak rozmawiałem z osobami, które wiedziałem, że nigdy nie tych murów więziennych nie opuszczą. A potem zacząłem rozumieć tą wielką łaskę Bożą i piękne Boże działanie w tych osobach i poprzez te osoby, które po tych rozmowach, jak mam z nimi, mamy z tymi osobami kontakt, one dzwonią do nas, więźniowie, mordercy, którzy nawracają się i mówią, Panie Pawle, po naszej ostatniej rozmowie już jestem umówiony na spowiedź generalną z kapelanem więziennym. To jest coś wspaniałego, jeżeli ksiądz Grzegorz Drauz z aresztu śledczego w Lublinie, którego serdecznie pozdrawiam, przysyła mi na maila kaplicę, którą stworzyli więźniowie. Kochani, tak piękna kaplica, że to widać, że to natchnienie Boże musiało być, żeby coś takiego wspaniałego z serca ci więźniowie zrobili. To jest coś niebywałego, tego po prostu, to trzeba przeżyć, nie da się tego opisać. Ale też zobaczyłem jeszcze jedną rzecz taką, która uczy też człowieka pokory. Dlatego też mówię, to absolutnie nie jest moje dzieło, to jest dzieło przede wszystkim nieba. Ojca Venantego, Matki Bożej Łaskawej, bo o drugim tytule powiem, wszystkich świętych i tak naprawdę nas, takich małych rzeczków, którzy chcą po prostu tworzyć i pomagać Bogu tutaj zdobywać dusze ludzkie, a przy okazji zdobywać niebo tutaj już za życie. Ja mówię, że zawsze mówię, że każdemu życzę, żeby już każdego dnia tutaj na ziemi zdobywał niebo, bo to jest, myślę, to jest najważniejsze, bo my tutaj to jest, tu nasz byt, tak się wyrażę, to jest przedpokój. Prawdziwy pokój jest tam.
1: Jesteśmy przechodniami.
0: Tak. I najpiękniejsze rzeczy, też uczące pokory, to jest jak na przykład z onkologii, kiedyś ze szpitala z Wieliszewa zadzwoniła pani, która bardzo nam dziękuje za gazetę. Ja tak tego słucham przez telefon i tak sobie myślę, przecież to nie mi ta kobieta powinna dziękować, ale Bogu. Ja mówię, że to jest wielka łaska, że my w ogóle możemy to tworzyć, że Bóg może rozlewać te dary na ludzi. I zrozumiałem wtedy jedną rzecz, że ja będąc osobą zdrową, będąc osobą, tak jak każdy z nas jest zdrowy, to my cieszymy się, teraz widzę przez okno, słońce świeci, pięknie, choć troszeczkę zachmurzona pogoda, ale słońce świeci, jest pięknie. A inaczej się odbiera świat, jeżeli człowiek choruje na nowotwór. I ta kobieta powiedziała wtedy takie słowa: dziękuję za nadzieję, którą niesiecie. Za te słowo. Rozmawiałem też z dyrektorem szpitala, który mówi, Panie Pawle, bo tam mamy stojak, tam mamy dwa stojaki po 800 gazet w każdym, to jest duży szpital, to 1600 gazet, jak zawozimy, to przez tydzień potrafi zejść. 1600 gazet. I on mówi, Panie Pawle, przechadzam się po salach szpitalnych i jestem przy pokojach. Tutaj chorzy mają przy łóżkach gazety i rozmawiają o artykułach. Było też niesamowite świadectwo, dostaję listy od więźniów, jeden taki szczególny list, który wzbudził moje wzruszenie, że człowiek się popłakał, bo po ludzku nie jestem w stanie wytłumaczyć jak to, ale to tylko mówię, jak Bóg chce dotrzeć do człowieka, no to ma swoje sposoby, które nawet człowiek nie jest w stanie zrozumieć. I był mężczyzna, który trafił do aresztu, miał kobietę, miał dziecko z tą kobietą, natomiast nie było to małżeństwo, siedział wcześniej, to były krótkie wyroki, parę miesięcy bodajże, czy tam rok, czy dwa lata, bardzo krótkie wyroki, nie jakieś długie przesiadywanie w więzieniu. I bardzo taka ciekawa historia, policja go goniła, on chciał uciekać, w końcu pomyślał, że się zatrzyma. Zatrzymał się nie wiedząc o tym przy kaplicy. Tam była Matka Boża i okazało się, że ma jakiś wyrok do odbycia. Zakuli go w kajdanki i nagle między opuszkami palców kawałek chleba się znalazł. I ja potem zrozumiałem, że chleb to jest ciało. Ciało to jest Chrystus. Chrystus to jest zbawienie. Trafił do tego aresztu, a powiedział

0: tej żonie, dał jej, znaczy przepraszam, dziewczynie, dał jej, obiecał jej, że już nigdy nie da się złapać, obiecał jej, że zacznie nowe życie i w tym momencie co? Nie ma kontaktu ze swoją kobietą, nie ma kontaktu z dzieckiem, są tylko kraty i pustka. I zaczął wariować. W pewnym momencie zobaczył, to było bodajże na parapecie, zwiniętą gazetę. I on mi to napisał, ja to mam w formie w liście, że gazeta, kształt gazety zwiniętej przypominał twarz Pana Jezusa. Ja tak jak teraz to mówię, to ja nawet do dnia dzisiejszego nie jestem w stanie sobie wyobrazić. No ale no, Bóg ma, tak jak powiedziałem, jakieś dojście. I pamiętam doskonale, na stronie trzeciej był artykuł Moc Przebaczenia. I on ten artykuł zaczął czytać i ten artykuł spowodował, że on się nawrócił. On mi napisał 10 stron bitych, gdzie to cały czas się biczował. Ja jestem winien tego wszystkiego. Ja nawaliłem, nie widziałem takich rzeczy w swoim zachowaniu. Co do dnia winę spędzę tutaj w więzieniu. Zasługuję na tą winę. I uwaga, błogosławię. Tej kobiecie, bo wiem, że ja na nią nie zasługuję, ja ją kocham, ale miłość polega na tym, żeby dać jej odejść wolno, że ona zasługuje na kogoś wyjątkowego, ale jednocześnie choćbym miał chodzić ciemną doliną, zła się nie ulęknę. I w nadziei tak zakończył ten list, że wie, że idzie teraz Bożą drogą. To było coś niebywałego, jak go dotknął. Zresztą rozmawiamy tutaj na Starym Mieście. To też taka inna historia. Już jak rozdawaliśmy gazetę, jak Galeria Wileńska rozdawała ją, cudowna osoba, która jest w Fundacji Miłość i Nadzieja, właśnie naszej fundacji, pani Czesia. To jest kobieta, która została przeze mnie rozmodlona, ponieważ i wymodlona przede wszystkim. Słowo rozmodlona jest może, ale wymodlona, ponieważ pragnąłem mieć bardzo dobrą osobę, człowieka, anioła, która będzie po prostu miała czyste serce, czyste oczy, czyste ręce i czystą duszę. I w ten sposób ta gazeta, żebyśmy my w tą cudowną gazetę rozdawali, jak, będąc jak najbielsi na duszy i żeby dalej Bóg to z tym robił pożytek. I ta kobieta, mi się to był, to kobieta anioł, od razu mówię, bardzo ciężkie życie, ale niesamowita pokora i przede wszystkim radość, nadprzyrodzona, bijąca radość od tej pani Czesi. Rozdawała gazety jak Galeria Wileńska i wziął młody chłopak, 25-27 lat mniej więcej. Ja przy tym akurat nie byłem. Pani Czesia dała temu mężczyźnie i on szedł z Galerii Wileńskiej tutaj w naszym kierunku, znaczy tutaj w kierunku radia, w naszym kierunku, ale nie bynajmniej, żeby podejść na pójść na starówkę, ale on w tym momencie szedł popełnić samobójstwo. W tym momencie, dlatego pani Czesia powiedziała, że panie Pawełku, on miał twarz, że miał dosyć życia. A od niechcenia wziął gazetę. Ale wziął tą gazetę i zaczął iść. No i wiadomo, to przez 10 sekund nie dojdzie. Zaczął iść i zaczął czytać. I tam było świadectwo Marty Przybyły, którą również serdecznie pozdrawiam. Marta ma bardzo mocne świadectwo, gdzie tak naprawdę podczas adoracji Bóg ją dotknął, a ona szydziła z Pana Jezusa, ona tam poszła z Niego śmiać, bądź patrzyła na ludzi, którzy klęczą i jak oni mogą tak do tego opłatka białego, kółeczka, a tam Bóg ją dotknął. I poprzez to świadectwo, poprzez właśnie historię Marty Przybyły, Bóg dotknął tego człowieka po 15 minutach, 20, bardzo krótko to trwało, rzucił się w ramiona pani Czesi z płaczem, powiedział: gazeta uratowała mi życie, Bóg zapłać, szedłem się zabić, chciałem skoczyć do Wisły. Zacząłem czytać świadectwo i jeszcze dodatkowo modlitwę do świętego Michała Archanioła, bo zawsze publikujemy, bo to jest egzorcyzm, i w ten sposób ta jedna dusza została uratowana.
1: Pięknie. No to powiedzmy troszkę teraz o ziarnie porozmawialiśmy, to teraz porozmawiajmy o pulsie życia.
0: z pulsem życia jest...
1: Czym one się różnią w ogóle, ich treści? I czy to tak, też jest tak, że co dwa miesiące jednocześnie się pojawiają? Czy jednego miesiąca jest ziarno, a drugiego miesiąca na zakładkę?
0: Przeważnie jest tak, że pojawiają się w tym samym czasie. Teraz też pracujemy. Lada moment pojawi się nowy numer ziarna i pulsu. W zasadzie już artykuły są czytane. Znaczy napisane teraz tylko brat Krzysztof Franciszkanin, którego serdecznie pozdrawiam, również szczytuje. No i przede wszystkim ojców pozdrawiam. Ojca Edwarda Staniukiewicza z Ziarna i ojca Mirosława Kopczewskiego z Niepokalanowa odnośnie właśnie pulsu życia. Wszystko się zaczęło przez Anetę Ciężarek. Aneta Ciężarek to jest taka wspaniała kobieta, która jeździ, taki mój serdeczny przyjaciel Robert Kaczorowski, którego również i jego mamę również serdecznie pozdrawiam, wożą obraz Matki Bożej Łaskawej, która peregrynuje po parafiach w Polsce, ale również ostatnio po garnizonach wojskowych. I dostałem takie natchnienie właśnie przez Jarka Mańkę. Ja dzisiaj będę pozdrawiał Jarka serdecznie. Cudowny reżyser. Kochani, jak możecie...
1: Miałam przyjemność rano rozmawiać z nim, bo chcę namówić właśnie na też rozmowę i przyjście tu do nas do studia. Może się uda, ale był zdenerwowany, nie mógł znaleźć kluczyka.
0: I od razu powiem tak, kochani, jak będziecie słuchać tej rozmowy naszej, Jarek Mańka to jest bardzo Boży Maryjny reżyser, który stworzył dwa cudowne filmy dokumentalne.
1: Właśnie o Fatimie.
0: Fatima, tak, Ostatnie orędzie oraz Siła modlitwy odnośnie Andrzeja Dufeka, jego historii nawrócenia. Jeździ po parafiach. Bardzo chętnie do was przyjedzie z seansem filmowym, tak więc jakby co, można się tutaj z radiem kontaktować w net, czy nawet ze mną na redakcję Małpa Ziarno Nadziei. Redakcję Małpa Ziarno Nadziei. Ja przekażę potem Jarkowi i bardzo chętnie on przyjedzie do parafii. Ale wracając do tematu, Jarek mi powiedział wtedy o Anecie. Poszła historia świadectwa Anety Ciężarek z Matką Bożą Łaskową do Ziarna Nadziei. Ja wtedy nie wiedziałem, że ta historia tak bardzo przemieni moje życie, ponieważ ja też nie powiedziałem, te historie, które w Ziarnie Nadziei dajemy, są bardzo mocne. Henryk Krzosek, 4 próby samobójcze, Grzegorz Kleszcz, też bardzo mocne świadectwo. Henryk Krzosek w bezdomności, gdzie tak naprawdę chciał popełnić samobójstwo i w Hamburgu to było, poszedł jak skazaniec na ostatnią zupę w swoim życiu. I nagle zobaczył na ścianie tam, gdzie chodził, gdzie za darmo był stołowany jako bezdomny przez taką dobrą Polkę, która pracowała, była tam kelnerką. Albowiem tak Bóg umiłował świat. I on wtedy zrozumiał, a chciał popełnić samobójstwo, bo nie miał miłości, że jest ktoś, kto jego kocha. I to są takie bardzo mocne świadectwa, gdzie tak naprawdę, gdzie Marek Sidło, który zamordował swojego najlepszego przyjaciela, bo był w amoku alkoholowo-narkotykowym, nie chciał tego zrobić, zaznaczam, nie chciał. To nie był zły chłopak. A Bóg jego tak przemienił nieprawdopodobnie w więzieniu i teraz posługuje się nim. No, bardzo mocne świadectwo i nagle świadectwo o Matce Bożej. I ja mówię, no pięknie, piękne świadectwo o Matce Bożej, ale nie dawało tego efektu. Tak mi się wtedy wydawało po ludzku. A Bóg widział inaczej, ponieważ od tego się zaczęło. Aneta mówiła o Matce Bożej łaskawej, która po prostu pod swoim sercem nosi Pana Jezusa. I wtedy zaczęły się też takie historie jak obrona życia dzieci nienarodzonych. I pojechałem któregoś razu tutaj w kościele Świętego Krzyża na Nowym Świecie. Była msza pod Sejmem. Było to zgromadzenie, ludzie się spotkali, właśnie obrońcy życia. I wtedy sobie tak pomyślałem właśnie o takiej mojej znajomej Marzenie, którą też pozdrawiam, bo ona bardzo była zaangażowana i do tej pory jest w obronę życia dzieci nienarodzonych. Ja przyznam szczerze, że byłem przeciwko aborcji, ale żyłem ziarnem, a tą tematyką się tak nie zajmowałem. I tak sobie pomyślałem, może taką gazetę, a może nie będę składał. Zadzwoniłem do niej, ona mówi, Pawciu, jak to jest dzieło Boże, to ja dostanę. Żeby to robić, to dam ci znać. No i dobrze, okej. Zostawiłem to, powiedziałem jeszcze też takiej jednej znajomej, Kasi, którą też serdecznie pozdrawiam, taka też no, rozmodlona dziewczyna, i ona mówi: Paweł, to może być zamysł szatański, bo ty robisz tutaj, no nie, to robimy tak naprawdę, jak ja to mówię, ja nie wiem, ile będzie funduszy za miesiąc, za dwa, za trzy. Po prostu zawierzyłem wszystko Bogu i jest to jeden znak zapytania, wielka niewiadoma. I bo Bóg tak błogosławi właśnie przez darczyńców.
1: I 7 lat już, tak?
0: 7 lat, działo. Od 2019 roku, że zawsze tak jest. Nawet są takie sytuacje, że kiedyś robiłem świadectwo kobiety, która w ziarnie, mało brakowało, by dokonała aborcji, ale dostała łaskę Bożą i nowenna pompojeńska spowodowała, ponieważ lekarz chciał, żeby dokonała aborcji, ponieważ było zagrożenie płodu, dziecko miało się chore urodzić i tak dalej, na zasadzie po co ci takie dziecko, krzyż w życiu i tak dalej. I mąż powiedział: jest różaniec, zaczynamy się modlić, to jest życie ludzkie. I stał się cud. Potem ja się z Kasią spotkałem, Kasię również z mężem serdecznie pozdrawiam, u niej w domu małe dziecko między nogami mi latało i właśnie to było to dziecko, które zostało uratowane właśnie przez modlitwę, przez nowennę pompejańską. I wtedy ja bardzo czułem w sercu, żeby zrobić większy nakład, nie byłem w stanie, fundusze. I odezwał się do mnie, znaczy nie odezwał, bo wpłacił pieniążki na konto Piotrek, który teraz jest członkiem fundacji. Tak Bóg zadziała, o tym też opowiem, jak to Bóg wszystko pięknie prowadzi. I ja wtedy mieszkałem na Białołęce. Myślę sobie, to jakiś sąsiad, ale skąd? Skąd? Zresztą dystrybucja gazety jest taka, że jak do mnie dzwonią ludzie, no to nawet nie mamy takich kanałów dystrybucyjnych. My mamy swoje, a Bóg, ja mówię, ma kolejne. I tak robi Bóg, jak rozgałęzienia robi. Bóg, bo ostatnio dowiedziałem się w jakiejś sklepie, nie będę robił reklamy, gazety. Ja mówię, ile tych gazet? No dużo. Ja mówię, co myślę, skąd tych gazet? Potem w jakimś kościele. Ja mówię, ale to niemożliwe. I tak dalej, i tak dalej. No powiem wam, kochani, że to jest niesamowite. I wracając do tego pulsu, to tak też się stało, że tak jak powiedziałem, były te historie związane z obroną życia dzieci nienarodzonych i Kasia mi powiedziała, to jest, żeby to nie było od tego złego. I ja wtedy mówię: Panie Boże, to jak to jest od złego, ja to zostawiam, masz mi, proszę, daj mi znać konkretny, bo ja bez tego nic nie zrobię. I przez na jakieś 3 tygodnie zostawiłem to. I pojechałem na nocną adorację i podczas nocnej adoracji dostałem Słowo Boże, powołanie Jeremiasza. I te wszystkie słowa, które miałem lęki w sobie związane z tym tytułem, to Bóg przychodził z odpowiedzią na adoracji. Ja mówię: Panie Boże, Bóg zapłać, Duchu Święty, dziękuję Ci, Maryjo. I teraz pozostał tytuł prasowy. Jaki tytuł? I nie wiedziałem, jaki tytuł, ale serce mi podpowiadało: Wilno, Wilno, Wilno. Akurat ksiądz Cezary, którego również serdecznie pozdrawiam, jest takie wspaniałe miejsce, sanktuarium w Sadykszu. To jest proboszcz w Obrytem. Piękne, i tam są modlitwa o uzdrowienie. Tam święty rok, nieprawdopodobne cuda działa.
1: Jaki to jest region Polski?
0: To jest jak Wyszków. Mhm. Zachęcam, kochani,
1: to niedaleko Warszawy.
0: Niedaleko, zachęcam, żeby tam pojechać. Urokliwe miejsce, cudowny proboszcz, ale też przede wszystkim proboszcz, który został uzdrowiony z choroby nowotworowej, gdzie tak naprawdę był w stanie już umierającym. Właśnie dzięki wstawiennictwu i sile modlitwy, bo tam powstało Jerycho. Tam siostra zakonna świętej pamięci zainicjowała piękna rzecz i Maria, która tam to również tam bardzo mocno się udziela, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. To jest coś po prostu niebywałego. I ten kapłan organizował pielgrzymkę do Wilna. I ja niestety, moja żona bardzo była wtedy obłożona pracą, nie była w stanie pojechać. I on mówi: Paweł, wy jesteście jednością małżeńską. To widocznie tak miało być, a ja czułem w sercu, że tak nie miało być, ale nie możecie jechać oddzielnie. I tak no, myślę sobie, no ksiądz proboszcz ma rację. I Gosię uprosiłem. W końcu Gosia pojechała i tam w sanktuarium była msza i kochani, dostałem tytuł, jak przyjąłem Pana Jezusa. Sekundę po przyjęciu Pana Jezusa, a w tej intencji tam pojechałem. Mówię: Panie Boże, bo już wiedziałem, że ma być gazeta. Proszę, daj mi tytuł. I jak przyjąłem Pana Jezusa, sekundę jak mi kapłan dał, to ja to po prostu wiedziałem puls życia. To po prostu to zabrzmiało. I tylko po mszy wpisałem, domena była wolna. Z tym tytułem wiąże się jeszcze inna historia i z tym miejscem. Mianowicie jakiś tam czas wcześniej poznałem księdza Tomasza Kancelarczyka, też cudownego kapłana z Fundacji Małych Stópek, który broni życia dzieci poczętych tak naprawdę, bo to się powinno mówić nie narodzonych, tylko poczętych. I
1: był naszym gościem.
0: Tak,
1: też.
0: Cudowny kapłan, bardzo, bardzo cudowny kapłan. Ulotki kiedyś u nas zamieścił, żeby właśnie w ziarnie nadziei, żeby propagować swoją fundację. I ja rozmawiałem wtedy i rozmawiałem z kapłanem na temat gazety i on mówi, panie Pawle, to będzie ta gazeta, dzisiaj to bardziej te środki elektroniczne. Ja mówię, ja wiem, księże Tomaszu, ale proszę księdza, czuję w sercu, że też ma być, oprócz tego, bo też mamy YouTube Ziarno Nadziei, też będziemy teraz robić YouTube Puls Życia, natomiast też była taka właśnie historia, że tak, to nie był upór, to było takie wewnętrzne pragnienie i taka myśl, masz to robić. Bardzo długo było, ciężko było uzyskać tytuł. Sąd na początku odmówił, ponieważ tam okazało się, że ten tytuł był zarejestrowany przez inne wydawnictwo, które w 2000 bodajże drugim czy trzecim roku przestało istnieć, a w 90-tych latach ten tytuł został zarejestrowany. Trwało to odkręcanie między sądami, ale to dzięki łasce Bożej i kobieta, która mi pomagała, również o imieniu Marzena, jak będzie słuchała, to pozdrawiam. Nie ma przypadków, tak jak ta moja Marzena, która miała to pierwotnie to robić. I zadzwoniłem do księdza Tomasza, jak już miałem ten tytuł i mówię mu tą historię. Mówię, że to się stało podczas właśnie naszej pielgrzymki do Wilna, podczas przyjęcia Pana Jezusa w sanktuarium. On się uśmiechnął, mówi, ma Pan potwierdzenie, że to jest dzieło Boże. W tym momencie otwieram, dotykam klamką sanktuarium, idę właśnie tam na mszę. To jest, kochani, była kwestia kapłana odpowiedniego. Mówię, nie ruszę, póki nie będę miał kapłana, bo przecież nie mogę robić samowolki. I jeździłem, też polecam, cudowne miejsce Niepokalanów. Pierwsze soboty miesiąca, pierwsze soboty wynagradzające właśnie Niepokalanej Marii za zniewagi i za grzechy. I tam zauważyłem, że taki bardzo rozmodlony ojciec Mirosław prowadzi różaniec. Zawsze mnie to ujmowało i zawsze mówił za właśnie, żeby ludzie nie dokonywali tych aborcji. Tak poczułem taką potrzebę do ojca Mirosława, żeby podejść, wyraził zgodę i jest opiekunem tego drugiego tytułu. No i ten drugi tytuł jest dystrybuowany na ulicach, ale też również trafia do więzień, trafia też w inne miejsca, tak więc tak.
1: W całej Polsce,
0: tak? W całej Polsce, tak. Jest to gazeta, obydwa tytuły są ogólnopolskie, tak.
1: I działasz jeszcze też na YouTubie, tak?
0: Tak, działam na YouTube. Wcześniej Matka Boża mnie tak do tego przysposobiła, bo miałem też łaskę prowadzenia audycji radiowej w Radiu Niepokalanów. Też ojca dyrektora, ojca redaktora serdecznie Grzegorza i Roberta serdecznie pozdrawiam. Wielka łaska, wielki dar dla mnie. Powiem szczerze, miałem na początku tak w sercu, że będzie to krótsza historia, trwała 15 miesięcy. Teraz wiem, że tak miało być, ponieważ nie byłbym w stanie fizycznie robiąc tam, bo tam obrabiałem materiały, dostawałem surówkę, wszystko, że tak powiem, było na mojej głowie. Też Tadeusza, który tym się zajmował, serdecznie pozdrawiam. Cudowni ludzie, cudowne też radio, ale no nie byłbym w stanie, bo tak jeżdżę po Polsce, rozdaję gazety, piszę artykuły, też mamy osoby, które też piszą, jestem otwarty. Jeżeli ktoś by chciał i czuje się w sercu, żeby tam nam wspomagać również pisaniem, to bardzo, bardzo chętnie. Jest roboty pełno. W 20 roku, 8 grudnia, Matka Boża dała również nowe zadanie. Ja nigdy w życiu nie trzymałem gitary elektrycznej, a zawsze, zanim zacząłem robić Ziarno Nadziei w 2019 roku, czułem w sercu, żeby uczyć się grać na gitarze elektrycznej. Ale Maryja powiedziała mi, że będzie to droga przez mękę, która uczy pokory, cierpliwości i wytrwałości. I tak jak na przykład melodie same mi wchodzą, to ciężko mam potem zagrać, ale właśnie też Maryja dała nam zadanie, że powstanie zespół. Mam nauczyciela, który jest bardzo maryjny, bardzo boży. Mieszkam na wsi, mieszka dosłownie 5 minut samochodem wiejskimi drogami. I generalnie rzecz biorąc, pierwszy mój nauczyciel, Mati Żerek, Mateusz, którego serdecznie bardzo mu kibicuję. Tutaj niedaleko, jak plac bankowy, miałem pierwsze lekcje. Wyciąga z portfela, jak chcę mu zapłacić za lekcję, on mi drobne ma wyciągnąć, ja patrzę, ojca Venantego. To przecież w 2020 roku Venanty, no teraz jest coraz bardziej znany, ale wtedy ja sobie myślę, jak to Bóg działa. Też się zaczął nawracać po śmierci taty Mateusz. I ja widzę takie znaki. Z kolegą, który mój przyjacielem, notabene rozmawiałem tutaj, jak jechałem do studia, do radia, dzięki tym utworom, które powstały, zaczął grać na perkusji. Bo te utwory, to one są tak piękne, że ja bym tego nie wymyślił. Te melodie, które czasami przez sen coś dostaję, że ja się nagrywam, a rano jak człowiek jest zaspany, wyrwany w środku nocy, no to rano tą melodię ma ciężko rozeznać, ale no, to jest coś od Boga. No i mam nadzieję, że jeszcze Maryja tak właśnie będzie tworzyła. I tak samo jest z tym YouTube'em, bo zobaczyłem, że jest to platforma bardzo taka dzisiaj, gdzie dużo osób może usłyszeć o Bogu, o Matce Bożej, o tym dotyku Bożym. I tak też jestem osobą, mówię, bardzo, bardzo zapracowaną, ale z tą łaską Bożą udaje się to wszystko pogodzić i mam nadzieję, że wiele dobrego, jest już kilka właśnie takich podcastów na Ziarno Nadziei. Zapraszam, kochani, Ziarno Nadziei wystarczy wpisać na YouTube i myślę, że w przeciągu, myślę, miesiąca też taka platforma Puls Życia powstanie, gdzie już powstaną pierwsze audycje. No i mamy też inne takie plany, ale to zobaczymy, bo to musi być przede wszystkim rozmodlone i to nie może być nasze, bo wszystko, co robimy, to, kochani słuchacze, nie robimy, że my tak chcemy, tylko po prostu idziemy zgodnie z wolą Bożą. Tak samo było z fundacją. Ja w 2019 roku, teraz mówię taką pewnym jestem ekspresji, bo żyję tym wszystkim, co czyni Bóg przede wszystkim, ale to było tak, że ja chciałem od początku fundację, a na Piśmie Świętym dostawałem, że nie ten czas. I ojciec Edward mówił, nie ten czas. A potem, po paru latach, przyszedł ten czas. Czyli jakby Bóg też uczy, tak jak z gitarą wspomniałem, człowiek cały czas się uczy. Wytrwałości, cierpliwości.
1: Właśnie, to nasze pokolenie jest w ogóle niecierpliwe, nie umiemy czekać.
0: Tak, tak. Myślę, że to też dla mnie była duża lekcja pokory, poprzez, powiem, nawet taką gitarę, bo ta gitara mi pokazała jedną rzecz, że chociaż człowiek chce dużo nawet działać, to w pewnych kwestiach jest ograniczony. I moim ograniczeniem czasami są palce, że nie zagram tak, jakbym chciał zagrać. Albo jak zagram, to inni mówią wow, a ja tego nie czuję.
1: Proszę Państwa, moim Państwa gościem był Paweł Pusz, redaktor naczelny dwumiesięczników Ziarno Nadziei i Puls Życia. Zapraszam też Państwa na YouTube Ziarno Nadziei. Dziękuję bardzo, Pawle, że przyjąłeś zaproszenie i opowiedziałeś o swojej pięknej przygodzie z Panem Bogiem.
0: Cała przyjemność po mojej stronie, wielki zaszczyt.
1: Dziękuję bardzo, pokój i dobro.
0: Pokój i dobro. Mogę jeszcze powiedzieć
1: tak,
0: na koniec?
1: Tak,
0: to jeszcze, drodzy słuchacze, na koniec, jeśli byście chcieli nas na przykład wesprzeć, to zarówno na ziarnonadziei.pl, jak i pulsżycia.pl są przede wszystkim wszystkie numery gazet do pobrania w PDF-ie. Można przesyłać i siać dobrą nowinę, Ziarno i Puls. Natomiast też jest numer konta podany, gdybyście oczywiście, to wszystko wolności, to niczego nie przymuszam, ale naprawdę przyczynicie się do szerzenia, do ewangelizacji, do pięknych rzeczy. A ja, tak jak powiedziałem, codziennie my się modlimy i Komunię Świętą codziennie przyjmujemy właśnie, kochanie, za was. Raz w miesiącu jest również msza święta za darczyńców i sobie modlące się.
1: Bardzo polecam, żebyśmy się pochylili, tak, rzeczywiście, bo jest to bezpłatna gazeta, tak,
0: bezpłatna,
1: katolicka.
0: Tak, bezpłatna.
1: I trafia, i tak jak słyszeliśmy w twoim świadectwie, że nawet potrafi komuś uratować życie, więc
0: Takich przypadków jest więcej, ale to czas ograniczony.
1: Tak.
0: Jeszcze raz z całego serca dziękuję, niech Bóg wam błogosławi. Zdobywajcie niebo każdego dnia. Pamiętajcie o tym. Amen.
1: Amen.
2: Jak dobrze wstać, skoro wnet? i boską moc w sercu mieć.
3: Zaprasza Magdalena Woźniak. Autopromocja.
4: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
1: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
5: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
4: Kierunek piętro 17.
1: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
5: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
6: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17-odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
3: To była autopromocja.
7: Reklama.
8: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
9: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty.
10: Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu.
9: Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
8: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
9: Zaprasza Fundacja Art Bene.
7: Po reklamie.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: Znowu Joanna Rawik i piąta piosenka z cyklu 17 piosenek na 17-lecie. Tym razem Ania Jantar, już nie z Krakowa, a z Poznania, z domu Schmetterling, zaczynała w jakichś zespołach takich wokalnych i właściwie, bo ja wiem, ja Anię znam, choć spotkaliśmy się tylko kilka razy, ale jakoś w takich miłych okolicznościach, że bardzo szczerze porozmawialiśmy. Ona, no rzec można, miała szczęście, bo spotkała Jarka Kukulskiego, jednego z najbardziej utalentowanych kompozytorów epoki. I właściwie większość jej repertuaru wywodzi się z tego właśnie związku. Ja bardzo, bardzo lubię piosenkę Nic nie może przecież wiecznie trwać, choć ona, jak spojrzeć na to od pewnej ilości lat, to jakoś zawiera ponurą przepowiednię. Ale co to można przewidzieć? W każdym razie ostatni raz widziałam się z Anią Jantar pod Grand Hotelem w Łodzi i ty cmok, cmok, a ona mówi, czym tak ładnie pachniesz? A to są francuskie perfumy Vivre. A co znaczy Vivre? Żyć. No i właśnie parę tygodni później ta tragiczna katastrofa tutaj już na samym Okęciu. Bardzo, bardzo mi brakuje Anki Jantar. To była jedna z najmilszych osób w branży, a słuchamy jej wspaniałej piosenki Nic nie może przecież wiecznie trwać.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: 87 i 8.
1: Radio Wnet.
2: W Warszawie jest Fryderyk Litwin, tam właśnie w naszym głównym studiu przy krakowskim Przedmieściu. My tymczasem ruszamy do domu. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście w dobrych domach, w dobrych miejscach. Z tego co wiem, niektórzy nasi stali słuchacze są jeszcze na urlopie, więc do domu dopiero będą zjeżdżać. Tymczasem my jesteśmy prawie jak u siebie w domu. 17. rocznica powstania Radia Rżany. Ile czasu minęło?
3: Tak, tak. My co prawda nie od początku w Radiu Wnet, ale 17. urodziny Radia Wnet będziemy świętowali. Z tej strony niedzielny poranek, czerwony dywan Iza Smolarek
2: oraz Aleksy Sławiński.
3: A tak jak wspomniałeś, z tamtej strony, czyli z warszawskiej strony, jest Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję. A jeszcze przed chwileczką 17 piętro, Joanna Rawik i jej piękne wspomnienie o Ani Jantar, a właściwie Ani Schmetterling. I tak mi się poznańsko bardzo zrobiło, ponieważ Anna Jantar urodziła się, wychowywała i muzykowała właśnie w Poznaniu. Tam też poznała Jarosława Kukulskiego, swojego przyszłego małżonka, ale też osobę, która bardzo mocno ją wydźwignęła muzycznie z tego poznańskiego świadka. U nas to było chyba bardzo takie modne wtedy. Jeszcze pamiętam właśnie, Anna Jantar była mniej więcej rówieśniczką mojej mamy. I wtedy te bandy podwórkowe, takie bandy podwórkowe, jak to brzmi, bandy muzyczne podwórkowe, powstawały jak grzyby po deszczu. Bardzo dużo właśnie śpiewało się na ulicach. Wyobraź sobie, moja mama też miała taki zespół swój razem ze swoim kuzynem. Wystawiali po prostu na ulicę klawisze, wystawiali perkusje czasami nawet i gitary, oczywiście mikrofony, i śpiewali na ulicach, na podwórkach. Właśnie w ten sposób Anna Jantar, wtedy jeszcze Anna Schmetterling, poznała Jarosława Kukulskiego nad Jeziorem Strzeszyńskim, kiedy właśnie koncertowała sobie tak nad brzegiem jeziora razem ze swoją rodziną, przy gitarach, przy ognisku, i tam ją zauważył Jarosław Kukulski. Podobno była bardzo głośna. Ja pamiętam wspomnienie jej mamy, która o tamtych czasach Ani Jantar, niczego nie ujmując, Ani Jantar mówiła, że loków pełno, w głowie pusto. I właśnie ten taki jakiś młodzieńczy żar popchnął Ani Jantar do tego, żeby zaczęła śpiewać na dużych scenach właśnie pod opieką Jarosława Kukulskiego, który tak się porządnie nią zaopiekował, że został jej małżonkiem.
2: Tak się porządnie nią zaopiekował, że dzisiaj mamy również i Natalię Kukulską. No, faktycznie historia bardzo, bardzo interesująca. Schmetterling to chyba motylek po niemiecku, tak? O, motylem jestem. Dzisiaj będziemy mieli fantastycznych gości z górnej półki kultury przez duże Q.
3: Widzisz, ostatnio przez dwie minione audycje, chyba nawet więcej, zajmowaliśmy się polityką. Dzisiaj od tej polityki troszeczkę odejdziemy. Oczywiście będziemy mówili o tym wielkim marszu, który odbył się wczoraj na ulicach Londynu, właściwie o dwóch marszach, propalestyńskim i probrytyjskim. O tym wszystkim będziemy rozmawiali dzisiaj na czerwonym dywanie w studiu Londyn. Natomiast troszeczkę na razie, przynajmniej w poniedziałkowy, tak już sobie myślę, poniedziałków, niedzielny poranek, odejdziemy w stronę jednak bardziej kulturalną. Pierwszym naszym gościem będzie Kacper Kluska, osoba, którą poznałam, jak to się Aleks śmieje, przez internet, ale to jest najpiękniejszy sposób komunikacji, najbardziej takie, no, pomost po prostu, który łączy Wielką Brytanię i resztę świata. Ja zafascynowałam się nim dlatego, że jest młodą osobą, ale jest bardzo zaangażowany, jeżeli chodzi o historię. Historię swojej rodziny bardzo mocno odkrywa ją, ale też bardzo mocno zaangażował się w pracę Instytutu Pamięci Narodowej i właśnie wyfrunie dopiero we wrześniu jego druga powieść historyczna, dotykająca naprawdę bardzo trudnych i ciężkich tematów też związanych z jego rodziną.
2: No tak, on pisze nie tylko właśnie o przeszłości tej wojennej, przede wszystkim przeszłości swojej rodziny, ale również podkreśla lokalność, wiesz? Tą wschodnią lokalność, która przez długi, długi czas była u nas taka trochę zaniedbana. Dużo się mówiło o ziemiach wyzyskanych, wiesz, te wszystkie czyny społeczne, cała ta radość, która płynęła z odzyskania ziem zachodnich, a ta wschodnia ściana do tej pory tak milczała, i teraz widzę, że to się zaczyna bardzo mocno zmieniać. się tam, ta świadomość bardzo mocno powraca. Duma z tego, że mieszka się gdzieś na Lubelszczyźnie, gdzieś w Białymstoku, gdzieś w jakimś Ełku i to widać w tych ludziach, że ta energia znowu wypływa i to jest bardzo cieszę, że to nie jest rzecz tylko dla osób starszych, dojrzałych, że to wiesz, jakieś rumiankowe babcie. Nie, bardzo młodzi ludzie się za to zabierają i budują tę świadomość i to jest bardzo interesujące.
3: A dlaczego o tym wszystkim mówimy? Dlatego, że Kacper Kluska już wkrótce pojawi się u nas w Londynie. Jest bardzo zainteresowany tym, żeby właśnie tę historię prosto z Podkarpacia przenieść na wyspy i opowiedzieć o niej i dzielić się tym historią z nami, tutaj ludźmi, którzy mieszkają no już daleko, daleko od swojej ojczyzny, ale wciąż w tamtą stronę patrzą. Także budujemy w tej chwili most między Wielką Brytanią a Podkarpaciem i łączymy się z naszym pierwszym gościem.
2: No właśnie, dzwonimy do Kacpera Kluski i Iza, no, troszeczkę więcej wspomnij na ten temat.
3: Dzisiaj na czerwonym dywanie studia Londyn w Radiu Wnet gość niebywały. Kacper Kluska ze Strzyżowa, autor książek historycznych. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nasz gość ma 18 lat. Jest młody, relatywnie młodą osobą, jeżeli chodzi o tworzenie książek historycznych, zwłaszcza jeżeli historia jest naprawdę bardzo trudna, ciężka i wymaga wielu emocji. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i dzień dobry, witamy na antenie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Jan Kluska z Godowej przez ścianę śmierci. To jest pańska pierwsza książka. Książka, która powstała w zeszłym roku bodajże, prawda? O czym ona opowiada?
4: Książka Jan Kluska z Godowej przez ścianę śmierci opowiada o moim pradziadku, o jego przeżyciach z czasów wojennych, a także przed II wojną światową. Opowiada o jego życiu, o jego miłości do żony Adeli, a także o stracie dzieci.
3: Jaka była jego historia, ponieważ to jest niezmiernie interesujący fakt?
4: Pradziadek urodził się we wsi Gwiska 1906 roku. Wychował się tam razem z trzema starszymi braćmi. Pradziadek był najmłodszy. Później w czasach, jak już dorósł, był osobą starszą, miał 22 lata. Przeniósł się na Godową do pierwszej żony Adeli, którą poznał na zabawie wiejskiej w Godowej. Tak się to sprawiło, że po zabawie wiejskiej urodziło się pierwsze dziecko pradziadka Emil i pradziadek tam się przeprowadził i żył razem z teściową i jego żoną i pierwszym synem na Godowej.
3: No a później wydarzyła się ogromna, ogromna historia, którą właśnie pan opisuje na kartach swojej książki.
4: Takich przypadków jest tysiące, ale ta jedna historia mojego pradziadka zdarzyła się właśnie w mojej rodzinie. Pradziadek przeżył dwa obozy koncentracyjne, Auschwitz, Buchenwald, a także ciężkie przeżycia na komisariacie Gestapo w Strzyżowie. Pradziadek pracował jako krawiec w zakładzie krawieckim na rynku w Strzyżowie. Pewnego razu, jak wracał do domu wozem, przejeżdżał koło synagogi i tam go zatrzymał Żyd, pewien Żyd. Spytał się, czy chce zobaczyć, jak jest w środku. Pradziadek się zgodził, Żyd go wziął do środka. Potem wyszli na zewnątrz i ten Żyd powiedział, że ta historia później będzie miała duże znaczenie dla niego i miała to znaczenie.
3: I jak, w jaki sposób potoczyły się dalsze losy pańskiego pradziadka?
4: Potoczyły się w taki sposób, że została wcięta budowa tunelu schronowego w Strzyżowie, do którego miał przyjechać Adolf Hitler swoim pociągiem Ameryka. Pradziadek został zaangażowany do wywozku urobku z tego tunelu końmi. I pewnego razu, jak już skończył pracę przy tym tunelu, znów wracał z pracy ze Strzyżowa, znów zatrzymał go Żyd koło synagogi i spytał się, czy nie przytrzymałby jego koleżanki, kolegi, w jakiejś piwnicy czy w domu. Pradziadek bez chwili zastanowienia zgodził się, wziął ich na wóz, przykrył ich plandeką czy sianem, już pradziadek tego niestety nie opowiedział. Wywiózł ich na Godową, 2 kilometry od domu. Tam ich przechowywał w lesie ponad 2 tygodnie. I później po tych 2 tygodniach pradziadek wziął ich do domu, do piwnicy i tam ich przetrzymywał. Przetrzymywał, bo może by i dalej, ale zdarzyła się taka sytuacja, że była taka grupa przestępca nazywana Kura Kaczka, nazywana też partyzantką, ale to nie była partyzantka, po swoich kradła, a Niemcom pomagała. I zobaczyli, że pradziadek dziwnie się zachowuje, chodzi do tej piwnicy i przyszli do niego i kazali teściowej ich nakarmić, ale teściowa się nie zgodziła, powiedziała, kim oni są. I najprawdopodobniej, bo to było na górce, oni mieszkali na górce i musiała się ta grupa przyczaić i obserwować ich kilka dni. I zobaczyli, że ci Żydzi wychodzą na zewnątrz w nocy rozprostować się i poszli do komendy gestapo. Przyjechała policja granatowa po pradziadka, ale w tym czasie pradziadek zauważył, że oni jadą, Żydzi uciekli, a pradziadek został. Teściowa próbowała go obronić, ale niestety wzięli i teściową, i pradziadka do komisariatu gestapo.
3: No, później były obozy, z których pański pradziadek właściwie cudem się wydostał.
4: Pradziadek został przetransportowany do komendy gestapo w Wystrzyżowie, a stamtąd do Tarnowa. W Tarnowie teściowa niestety zginęła z wyczerpania, z głodu, ale pradziadek przeżył. Został przetransportowany do pierwszego obozu Klau Auschwitz. Tam pradziadek był dokładnie rok. Został mu nadany numer obozowy 47777. Stamtąd został przetransportowany do Klau Buchenwald. Tam miał nie zginąć, bo już pod koniec wojny w 1945 roku Niemcy uciekali w ogóle, bo już się zbliżała, armia się zbliżała i chcieli świadków po prostu zabić. I całym tym komandem pradziadka pakowali ich do komory gazowej, już szli, ale wtedy rozległy się strzały i cudem pradziadek został ocalony z tego, z tej śmierci po

0: Autopromocja.
1: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
2: i Krzysztof Masłoń.
3: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
0: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
4: Studio Londyn.
3: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
0: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: No i tak, tak, to moja londyńska dziewczyna, to widać, to słychać, to czuć, jak się porusza, jak mówi, jak się zachowuje, od razu można rozpoznać Londynkę. Moi drodzy, my tymczasem wracamy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem.
1: A naszym gościem jest Kacper Kluska ze Strzeżowa i rozmawiamy o książkach historycznych, których jest autorem. Jak to jest, że pan w takim młodym wieku, przede wszystkim po pierwsze, zainteresował się historią, a po drugie, że był w stanie to wszystko wyśledzić, siedzieć w archiwach, wydobyć te informacje, ponieważ pańska książka to nie jest tylko beletrystyka, to jest przede wszystkim fakt. Jak wyglądało to wszystko? Skąd się wziął pomysł w ogóle na to, żeby stworzyć coś takiego?
2: Pomysł się wziął od taty. Pewnego wieczoru, jak siedzieliśmy z tatą, tata mi wspomniał, że pradziadek był w obozach koncentracyjnych. Ja nie wiedziałem, ale zainteresowałem się tą historią. Pytałem się takiej pani nauczycielki mojej, ona mnie nie uczyła, ale przychodziła na zastępstwa do naszej klasy. Ona mi pomogła poszukać informacji, skontaktowała mnie z panem Piotrem Sopą, ówczesnym naczelnikiem IPN-u, teraz jest dyrektorem zamku w Łańcucie. On pomógł odnaleźć dokumenty o pradziadku z różnych archiwum. Złożyłem wniosek do IPN-u w Rzeszowie. Po 4 miesiącach dostałem odpowiedź, dokumentację, zeznania, różne dokumenty z obozów, z Tarnowa, zeznania z komendy Gestapo w Strzyżowie. I później poszedłem do pani burmistrz Agaty Gadziały. Pani burmistrz bardzo dużo mi pomogła, bo skontaktowała mnie z panią dyrektor Muzeum Samorządowego w Strzyżowie. Pani dyrektor doradziła mi, żebym napisał taką książkę o pradziadku. I skontaktowałem się z wydawnictwem, spisałem te wszystkie wspomnienia pradziadka i tak powstała książka.
1: A jak to wyglądało emocjonalnie, ponieważ to są bardzo trudne i bardzo ciężkie sprawy, bardzo trudne tematy, z którymi nawet dojrzały historyk, który siedzi lata w archiwach, czasami emocjonalnie nie potrafi sobie dać rady. Jak z pańskiej perspektywy, osoby, która dopiero wkracza w dorosłość, całość od tej strony właśnie emocjonalnej wyglądała, tym bardziej, że opowiada pan o swojej rodzinie, o swoich przodkach.
2: Było to bardzo trudne, ponieważ w czasach wojennych, jak pradziadek został już wyzwolony z obozu, to był 45 rok, jego najstarszy syn Emil wracał do domu ze szkoły, znalazł w fosie pocisk, wziął go na jakiś koc, bo chciał go rozbierać na motyki, to już były czasy ledwo co powojenne, więc nie było takich rzeczy, motyk, więc zostały, były przerwane.

0: wyrabiane właśnie z takich odszczętów powojennych. Przetransportował go, przyciągnął go do domu i z jego siostrą Bronisławą chcieli rozbijać na motyki, ale to był bardzo zły pocisk, bo pocisk był uzbrojony. Jego mama Adela była w domu z najmłodszą córką pradziadka Zosią. Zosia była mała, bo miała 2 lata, leżała w kołysce, a jego brat Ludwik bardzo się miłował w gołębiach, więc zatrzymał się na wiosce właśnie za tymi zwierzętami gołębiami. Emil wziął siekierę, zaczął walić w ten pocisk. Pocisk wybuchł. Jego mama Adela wybiegła w ostatniej chwili na pole i powiedziała, żeby zostawił tą siekierę, ale niestety uderzył ostatni raz i pocisk wybuchł. Zabił 2 dzieci pradziadka Emila i Bronisławę, jego żonę, i ciężko ranił malutką Zosię. A w późniejszym czasie, jak ojciec Adeli dowiedział się o tym wypadku, zabrał Ludwika i Zosię do siebie. Zosia by niestety nie przeżyła, bo miała problemy z jelitami, więc były takie czasy, że nie było tych lekarzy, ale najszczęście przyjechała do nich taka ciotka Zośka. Ciotka Zośka ją zabrała do Krakowa i dzięki chirurgom krakowskim została uratowana. I bardzo trudno było mi o tym pisać, bardzo dużo wzruszeń, bo zawsze można gdybać, co by było, gdyby tego nie zrobił. Ale niestety to zrobił i bardzo trudno było to opisać.
1: No właśnie, ja niesamowicie zafascynowałam się samym autorem książek historycznych, Kacprem Kluską, i faktem, że on zabrał się za taką bardzo trudną pracę, za którą zabierają się historycy już tak doświadczeni w bojach,
2: dojrzali,
1: którzy, nie chciałabym użyć tego słowa, bo to jakby w tej sposób...
2: Czemu dojrzałość można osiągnąć bardzo wcześnie, wiesz? Zobacz, chłopak
1: tak,
2: bardzo wcześnie wystartował.
1: To jest niesamowite, że nasz dzisiejszy gość tak szybko, tak wcześnie zabrał się za badanie historii swojej rodziny. I nie tylko zabrał się za badanie historii swojej rodziny, ale też właśnie lokalnych połączeń historycznych, i że przynosi to wszystko nam tutaj, nie tylko w Polsce, ale też w Wielkiej Brytanii.
2: No, każda rodzina ma swoją historię. Jak mówił pewien utwór Three Generation Nation, znamy swoich rodziców, znamy swoich dziadków i bardzo często nie pamiętamy tego, co działo się wcześniej. Ja również miałem okazję poznać moją prababcię, która odeszła od nas w roku 87, zaraz na samym początku, to była straszna zima, ale ona również przeżyła ponad 80 lat, natomiast moja babcia do dzisiaj jest z nami, ma już 103,5 roku. Pamiętasz, byliśmy na jej setnych urodzinach i właśnie ona była źródłem informacji dla całej rodziny. Do dzisiaj mamy zdjęcia jeszcze z XIX wieku naszej familii, która pochodzi właśnie trochę bardziej ze wschodu, i do dzisiaj dobrze, że te zdjęcia są podpisane, bo często po prostu wiele rzeczy by nam uciekło. My do rozmowy z naszym gościem wrócimy już za chwilę. Ja tymczasem zostawiam was z Robertem Gawlińskim. W latach 90., kiedy ten utwór powstawał, polscy muzycy, no, mieli ten angielski taki trochę, no, raczej pidgin, ale Robertowi całkiem nieźle wychodziło śpiewanie po angielsku. Posłuchajcie zresztą, przypomnijcie sobie.

0: Przy niedzielnym śniadaniu, bo niedzielnym poranku rozmawiamy o historii, historii bardzo dużej, bardzo ważnej, a naszym gościem na czerwonym dywanie jest Kacper Kluska ze Strzyżowa, autor książek historycznych, który opisuje historię swojej rodziny, ale też historię z tą rodziną powiązaną. Wiem, że ukończył pan właśnie swoją kolejną książkę, Wojenne dzieje Brzeżanki, czyli taką historię bardzo lokalną na temat ludzi, którzy walczyli pod Monte Cassino między innymi.
1: Książka Wojenne dzieje Brzeżanki opowiada o osobach z obozów koncentracyjnych, między innymi o Helenie Motyce, panu Władysławie Gorcycy, o panu Drogoniowi, i o wielu innych osobach, zwyczajnych osobach, którzy musieli się dzielić z jazmem II wojny światowej. To są osoby, tak jak pani wspomniała, spod Monte Cassino, Helena Motyka, moja prababcia, która była w dwóch obozach koncentracyjnych, wykonywano na niej eksperymenty pseudomedyczne, i o wielu innych osobach, którzy po prostu walczyli podczas II wojny światowej o wolność i niepodległość Polski.
0: Wiem, że pan również nie tylko pisze o historii lokalnej, ale interesuje się pan historią lokalną w taki bardzo prosty i bardzo potrzebny sposób, czyli dba pan o pamięć tych ludzi, którzy walczyli, którzy byli bohaterami, którzy zginęli albo po prostu odeszli od nas, ale zasługują na to, żeby kultywować ich pamięć właśnie tam, na miejscu, w pana okolicach.
1: Tak, zasługują na pamięć, dlatego że ci ludzie kiedyś żyli normalnym życiem, aż do wybuchu II wojny światowej. I dlatego myślę, że każdy z nas powinien się zainteresować swoją historią rodzinną, a także okolicy swojej, aby poznać te osoby na nowo, żeby wrócić im na nowo życie, wspomnienia, pamięć o nich.
0: Kacper Kluska ze Strzyżowa, autor książek historycznych, jest naszym gościem na czerwonym dywanie w studiu Londyn w Radiu Wnet, a właśnie Londyn. Ten Londyn, mam nadzieję, że w pańskiej głowie cały czas się przewija, ponieważ będziemy bardzo chętnie gościli pana tutaj u nas na Wyspach, dlatego że Polacy na emigracji bardzo mocno interesują się też historią. Wiem, że Dariusz Zadar będzie chciał zaprosić pana na swoje spotkania, londyńskie spotkania autorskie. W jaki sposób pan planuje promować tutaj swoją literaturę na Wyspach Wielkiej Brytanii?
1: Planuję w taki sposób, aby przylecieć, opowiadać jak największej ilości ludzi Polonii na emigracji w Londynie, aby się dowiedzieli o tych osobach z małej wsi w powiecie strzyżowskim na Podkarpaciu, aby na nowo wrócić im życie, pamięć i wspomnienia, które przekazywali swoim dzieciom, później wnukom, prawnukom, aby jakby na nowo im wrócić życie, te wspomnienia i tą po prostu pamięć.
0: To już w imieniu naszych słuchaczy pytanie, gdzie można kupić pańskie książki, w jaki sposób można je nabyć?
1: Można je nabyć, kontaktując się ze mną lub przez platformę OLX. Jak ktoś już jest na miejscu, na Podkarpaciu, w Muzeum Samorządowym Ziemi Strzyżowskiej. Ta książka Wojenne dzieje Brzeżanki ukaże się we wrześniu, premiera będzie we wrześniu, a mój planowany przylot do Londynu będzie w październiku.
0: Serdecznie w takim razie będziemy gościli pana tutaj. Mam nadzieję, że spotkamy się i porozmawiamy ponownie na temat pańskiej pasji, pańskich książek, historii pańskiej rodziny, która jest naprawdę niebywała. I mam nadzieję, że to będzie też przyczynek do kolejnych pańskich książek albo po prostu pomysł na kolejne książki. A ponieważ jest pan u progu dorosłości, właściwie pan ten próg dopiero przekracza, chciałam spytać, jakie ma pan plany na swój rozwój zawodowy? Czy chce pan się związać z historią? Czy w jakikolwiek inny sposób chce pan realizować tę swoją pasję w dorosłości, w którą pan właśnie wkroczył?
1: Tak, jak najbardziej. Chciałbym się dalej interesować tą historią lokalną, być tak po prostu dla ludzi, którzy potrzebują, dla osób starszych, bo teraz się także zajmuję upamiętnianiami grobów weteranów z powiatu strzyżowskiego, tych właśnie osób, które już niestety nie mają rodziny, a na przykład walczyły pod Monte Cassino. Teraz mam taki grób pana Władysława Gorczycy, pana Bolesława, którzy byli właśnie pod Monte Cassino. Bardzo bym chciał w dalszym dorosłym życiu kultywować te wszystkie historie, te wspomnienia i na nowo dawać tym osobom życie.
0: Trzymamy w takim razie bardzo mocno kciuki za sukces na tym polu. No i mam nadzieję, że zobaczymy się już jesienią tutaj w Londynie. Kacper Kluska ze Strzyżowa, autor książek historycznych, był naszym gościem na czerwonym dywanie Studia Londyn w Radiu Wnet. Dziękuję ogromnie za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i też zapraszamy do lektury książek Kacpra Kluski. Naprawdę potężny kawał historii.
2: Niewątpliwie. Już zapowiedzieliśmy powoli naszego drugiego dzisiejszego gościa, z którym spotkamy się już po godzinie 10:00, więc zostańcie z nami jak najbardziej. No i łączymy Polskę z Wielką Brytanią właśnie przez ten kanał angielski. Moi drodzy, nie płaćcie przewoźnikom, dopóki nie znajdziecie się na drugim brzegu. O czym śpiewał Chris de Burgh, Don't Pay the Ferryman. Tutaj raczej w takich troszeczkę sytuacjach transcendentalnych, przechodzeniu z jednego świata na drugi, ale również i tutaj.
0: No właśnie, to tak, nie wiem, czy mówisz w kontekście tych łódek, które przepływają do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche prosto z Francji, ponieważ Francja jest zbyt uciskająca, jeżeli chodzi o migrantów?
2: No, między innymi do tego troszeczkę dążę, ale również nie zapominajmy właśnie, że zapowiedzieliśmy, że nasz dzisiejszy gość również już za kilka miesięcy przybędzie do Wielkiej Brytanii. Bardzo chętnie wybiorę się na to spotkanie, żeby osobiście poznać autora książek, no i zobaczyć się, jak wygląda jego spojrzenie na historię nie tylko jego rodziny, ale również i okolic, z których pochodzi. Moi drodzy, nie płaćcie przewoźnikom, dopóki was bezpiecznie nie dowiozą na drugi brzeg.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Autopromocja.
4: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
5: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
6: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
7: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
6: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
8: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Good night, son. Sleep tight.

0: nieważne.
1: No tak my w Polsce mówimy karaluchy do poduchy, a w Anglii mówi się właśnie don't let the bed bug bite, żeby cię czasami pluskwa nie ugryzła. I co się dzieje właśnie, kiedy te pluskwy gryzą? No po prostu wrzeszczymy, chociaż na dobrą sprawę wrzeszczymy dopiero rano, ponieważ pluskwa podobno nazywa się całującym owadem. Ponieważ pozostają takie ślady właśnie jak malinki po nich i na dobrą sprawę wcale nie czuć tego, kiedy pluskwy gryzą, ponieważ okazuje się, że one mają taki środek znieczulający i dopiero po pewnym czasie to zaczyna swędzić, kiedy pluskwa już się bezpiecznie oddali. My tymczasem wcale was do łóżka nie kładziemy, wręcz przeciwnie, 4,5 minuty temu minęła godzina 10, słoneczko świeci nam tutaj w naszym podlondyńskim Hatfield, więc no wygląda na to, że dzień zapowiada się całkiem niezły. My wybieramy się dzisiaj na południe Londynu do klubu Orła Białego w Balham i będziemy spotykać się z naszym dzisiejszym gościem, ale o tym już za chwilkę.
0: Jejku, dwa razy, no po trzy w międzyczasie twojej wypowiedzi wziąłem oddech, żeby troszeczkę wbić.
1: To wolno oddychasz.
0: No tak, właśnie, widzisz, nie mam refleksu. 9.04 u nas na zegarach w Londynie, 10.04. Pięć prawie. Jeżeli słuchacie nas z Warszawy. W Warszawie jest Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję. Z tej strony Czerwony Dywan, z tej strony Iza Smolarek.
1: Oraz Aleksej Sławiński, no i oczywiście koty trzy, które wylegują się w namiocie ogrodowym, ponieważ no piękna pogoda nam się szykuje. Nawet nasza sfinksia wyszła na zewnątrz. No, robi
0: no
1: teraz
0: tak, piękny namiot Studia Londyn, piękny namiot Radia Wnet w naszym ogrodzie. W Studiu Londyn zapraszamy, jeżeli macie ochotę, jeżeli będziecie tutaj w Wielkiej Brytanii, jeżeli zostaniecie wpuszczeni do Wielkiej Brytanii. W głowie wciąż u mnie ten marsz, który wydarzył się wczoraj i właśnie zerkam sobie do internetu. Gorąca dyskusja między też mną a Polą Pospieszalską na temat wartości migranckich w Wielkiej Brytanii. Za chwileczkę będziemy o tym mówić. Zostańcie z nami. Aleks przeniesie was do świata muzycznego w tej chwili i taki oddech trochę przed polityką, a potem już nasz kolejny gość.
1: No, ja tymczasem zabiorę was nie na ulice Londynu, które nadal są piękne i mimo, że troszeczkę zaśmiecone jest kawał historii, zabiorę was w to miejsce, które stało się właśnie dzięki imigrantom trochę passé. Czyli zabieram was na ulicę Paryża razem z Gerym Moorem.

0: na antenie Radia Wnet zrobiło się nam naprawdę międzynarodowo. W polskiej stacji, brytyjskim studiu, puszczamy Irlandczyka, który spaceruje sobie po ulicach Paryża, a swoich ostatnich dni dożył na Costa del Sol, hiszpańskim pięknym wybrzeżu.
1: A jeszcze przed chwilką łączyliśmy się z Kacprem Kluską ze Strzeżowa, z Podkarpacia. Za chwileczkę też wrócimy do kultury. Tymczasem polityka nas rozgrzewa. Wczorajszy marsz zorganizowany przez Toma Robinsonsa, Battle of Britain, musimy zacząć kolejną bitwę o Wielką Brytanię. To było jego hasło przewodnie, wielki marsz probrytyjski, antyislamski. W tym samym czasie
0: no i trochę antyunijny.
1: W tym samym czasie był marsz propalestyński zorganizowany przez propalestyńskie organizacje. Policjanci zaangażowali ponad mnóstwo dronów, sił i tak dalej, tak sobie liczę, kilka milionów funtów na to poszło, żeby ochronić oba marsze, żeby ochronić bezpieczeństwo ludzi. Wielka dyskusja, jak już wspomniałam, między mną, a między innymi Polą Pospieszalską, dlatego że najpierw dajmy głos Poli. Ona mówi, że na marszu pojawiło się wiele rodzin z dziećmi, że to jest marsz w obronie wolności, w obronie bezpieczeństwa wszystkich tych, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii. U nas w studiu Londyn, ilu Polaków, tyle opinii. Pewnie ty, Aleks, masz plus jeden, oczywiście plus jedna opinia gdzieś tam fruwała sobie, inna kompletnie w powietrzu. Jaką ty masz opinię na temat tego marszu i opinię na temat w ogóle Farage'a i całej tej polityki antyimigranckiej w Wielkiej Brytanii?
0: No to mi zadałaś bardzo kompleksowe pytanie, na którym mógłbym się wypruwać przez następne kilkanaście minut. Nie zapominajmy jeszcze o wątku polskim. Jak zwykle słoń, a sprawa polska. Pamiętamy, że w ubiegłym tygodniu odmówiono dwóm polskim deputowanym, jednemu do Parlamentu w Rzeczpospolitej, drugiemu do Europarlamentu, wjazdu do Wielkiej Brytanii. Kiedy w mojej codziennej pracy opowiadałem o tym koleżankom, one robiły wielkie oczy. Jak to jest możliwe, żeby do wolnego kraju nie wpuścić ludzi, którzy po prostu reprezentują być może inne spojrzenie na rzeczywistość niż władze Wielkiej Brytanii. Pamiętamy, że no, to nie pierwsze takie wydarzenie. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy kiedyś z Rafałem Ziemkiewiczem, kiedy nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii na rozpoczęcie roku akademickiego jego córki. No, było to bardzo smutne wydarzenie. Teraz faktycznie również taka, wiesz, przytrzymywanie ludzi albo na granicy, albo w ogóle nie wpuszczanie w celach prewencyjnych, to jest trochę słabe, nie
1: uważasz?
0: Ale
1: nie dostrzegasz, nie mówimy w tej chwili o polskich politykach, którzy nie mogli przyjechać, nie mogli uczestniczyć w tym marszu, albo zostali zatrzymani po prostu na granicy. Mówimy w tej chwili o samej idei marszu. Nie uważasz, że to jest podbicie trochę dla partii Farage'a?
0: Nie tylko dla Farage'a, ponieważ on jest taką ikoną, ale nie zapominajmy również, że sama partia konserwatywna, która ostatnio zbiera niezłe baty, zaczyna się również zbierać do kupy i dla nich to też może być dosyć duży sygnał, że ludzie jednak są z pewnych rzeczy niezadowoleni. Wydaje mi się, że takich ruchów będzie coraz więcej. W Polsce widzimy, jak silne to jest, mimo że my jeszcze tej takiej niebezpiecznej imigracji do końca nie odczuliśmy. Ale wydaje mi się, że i Europa zacznie się budzić, widząc, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Tym bardziej, że te łódki zaczynają być zawracane. Nie zapominajmy o tym, o czym mówiliśmy w czwartek podczas audycji Ponad Oceanami. Na plaży w Brighton niedawno znaleziono ciała trzech kobiet. Ja nie przesądzam, skąd one się wzięły, jak to się odbyło. Czy to były imigrantki, w co wątpię jak najbardziej. Policja nadal cały czas jeszcze dochodzi, ale wiemy dobrze, że wiele z tych łódek, które próbują przybić do brytyjskich brzegów, po prostu tutaj nie dopływa, ponieważ to jednak jest kilkadziesiąt kilometrów i różne rzeczy na morzu się dzieją.
1: Ale zwracam ciebie w stronę Wielkiej Brytanii jednak, żeby się skupił na ulicach Londynu. Słuchaj, powiedz mi, bo te marsze są antyemigranckie i to, co ja słyszałam w tej chwili, co ja słyszę, my mieszkamy tutaj, żeby dać naszym słuchaczom taki background, kulturowy. My mieszkamy w bardzo konserwatywnej okolicy, w okolicy, w której zawsze głosowano na konserwatystów, w związku z czym w tej chwili absolutnie w Cuglach wygrał Nigel Farage, w związku z czym nam jest bardzo trudno. Ty, Aleks, przyjechałeś z Londynu, który był bardziej multikulturowy. Ja tutaj, chciałam powiedzieć, dorastałam, ja tutaj całe swoje życie imigranckie spędziłam w okolicy, która jest bardzo antyimigrancka.
0: Która i była taka.
1: Cały czas jest, Aleks. I teksty, widzisz, mnie dotykają teksty, które ja usłyszałam od wysokich menedżerów na wysokich stanowiskach, naprawdę w firmie, która bardzo mocno dba o etykę pracy. Ja usłyszałam wprost, do siebie, do wszystkich dookoła, mówili, mamy nadzieję, że Nigel Farage wygra, później kiedy wygrał, mamy nadzieję, że w związku z tym wszystkie śmieci bez brytyjskich paszportów, bez brytyjskich korzeni będą wyrzucone z naszego kraju. I to było powiedziane mi wprost. Nawet nie myśląc o tym, że ja przyjechałam właśnie z Polski prawie 20 lat temu tutaj i tutaj mam swoje życie. I powiedz mi, w jaki sposób ja mam dołączyć do tego marszu, który jest antyimigrancki, jeżeli takie coś mi się mówi wprost. I to podkreślam, mówią nie osoby przygodnie, nie plamberzy i tak dalej, tylko osoby, które zajmują swoje stanowiska świadomie, które świadomie wybrały Farage'a i które czekają na moment, kiedy mnie po prostu się wyrzuci z kraju. Z kraju, w którym płacę podatki, w którym nie pobieram benefitów, żadnych dodatkowych socjalnych wspierań, który wspieram, który jestem duszą w tym kraju, całym sercem, duszą i tak dalej. Polubiłam nawet fasolkę o poranku, tak? Czyli na śniadanie, brytyjską fasolkę. Natomiast dlaczego mnie się wyrzuca? Dlaczego się protestuje na ulicach?
0: Nie wyrzuca. Rany.
1: Oczywiście, że
0: już
1: tak.
0: Zaczynasz podnosić bardzo taki drapieżny ton. Nie. Po pierwsze, te osoby nie powinny być menadżerami w takim razie, ponieważ nie rozumiemy jednej prostej zasady, że jeżeli oni wywalą właśnie, jak ty powiedziałeś, takie śmieci jak my, to kto będzie na nich zasuwał? To jest jedna rzecz. Ci ludzie po prostu nie potrafią przewidzieć, że potrzebują tych wszystkich sprzątaczek, ludzi, którzy dowożą pizzę, ludzi, którzy pracują w różnych takich zawodach, które niechętnie wykonują Brytyjczycy. My to już również i w Polsce zaczynamy poznawać, gdyż jeszcze do niedawna, kiedy było ogromne bezrobocie, które zresztą znowu rośnie, no faktycznie człowiek łapał jakąkolwiek robotę. Potem się okazało, że no jednak ten rynek pracy już tak się wysysił, że Polacy również zaczęli być trochę bardziej picky, że powiem tak trochę po angliszem. I już nie jeździli na szparagi, już również i w Polsce, no nie wszystkie prace były dobrze obłożone pracownikami i tu jest dokładnie to samo. Brytyjczycy po prostu chcą być menedżerami. Tak, niech sobie będą tymi menedżerami, ale jeżeli nie będzie niższego stafu, taki, który najczęściej właśnie jest rekrutowany spośród imigrantów, obcokrajowców, to oni sami menedżerami nie będą. Oni będą musieli się sami zdowngrade'ować.
1: No tak, ale Aleks, ja też jestem menedżerem.
0: No i co? I co? Przeszkadza ci to?
1: Nie przeszkadza.
0: Że rządzisz
1: to
0: ludźmi, którzy przyjechali z innych
1: nie,
0: krajów?
1: Nie, nie rządzę ludźmi, którzy przyjechali z innych krajów. Nie patrzę w ten sposób.
0: No właśnie
1: nie
0: o tym mówię. Właśnie o tym mówię, że tu jest potrzebna pewna świadomość. Jeżeli ci ludzie w taki beztroski sposób, ponieważ na tym się wychowali, że zawsze ktoś na nich pracował, zawsze był ktoś, kto wspierał. I wyobraź sobie, że ich nagle nie będzie. Ja sobie przypominam ten okres, kiedy po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaczęło się zjeżdżać wielu specjalistów z Europy, między innymi z Polski, polskie lekarki, polskie pielęgniarki. To już nie były tylko opiekunki do dzieci, ale właśnie wyspecjalizowana załoga. I kiedy okazało się, że kilka lat temu ta imigracja z Polski zaczęła się kurczyć, Polacy zaczęli wracać do kraju, Brytyjczycy zaczęli nas oskarżać o zdradę w tym momencie, że my uciekamy z powrotem do siebie i zobaczyli, jakie mają dziury na przykład w NHS, czyli służbie zdrowia, kiedy lekarzy zaczyna brakować, ponieważ nie przybywa już nam lekarzy z Pakistanu, Indii czy z Afryki. Chociaż też jest ich mnóstwo. W przychodni, w której ja pracuję, większość lekarzy to są obcokrajowcy, ale właśnie okazuje się, że zabrakło polskich specjalistów, którzy są naprawdę bardzo wysoko cenieni.
1: A chciałam zapytać ciebie, czy brałbyś udział w takim marszu?
0: Jak najbardziej, gdyby to był marsz przeciwko nielegalnej imigracji, bo to jest
1: dokładnie
0: różnica.
1: Dokładnie. I to jest podsumowanie naszej dyskusji. Tyle polityki w Radiu Wnet na czerwonym dywanie studia Londyn. Za chwilkę przenosimy się w stronę kultury i tak biorę oddech. bo jednak ja jestem bardzo mocno polityczna, a Aleks chyba trochę mniej. Może nie, może nie.
0: No każdy ma swoje zdanie, każdy ma swoją wrażliwość, że tak powiem. Skoro już mówimy o tej imigracji, dla was imigrant sący i Led Zeppelin, a my za chwilę wracamy do jak najbardziej kulturalnych i jak najbardziej londyńskich klimatów, więc zostańcie z nami na antenie Radia Wnet, obojętnie gdzie jesteście w Polsce czy na świecie, obojętnie z której częstotliwości korzystacie, czy też słuchacie nas tylko w internecie. No a my co?

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Studio Londyn łączy się właśnie z Londynem. Zapraszamy naszego kolejnego gościa na antenę.
4: Tak, tak. I bardzo mocno wspieramy londyńskie spotkania autorskie, których autorem, oryginalnym autorem jest Dariusz Adam Zeller, łącznie z Remi Miłszkiewiczem. Dzisiaj będziemy gościli połowę tego składu, czyli Darka Zellera na naszej antenie. Już się łączymy gdzieś tam z południem Londynu, tak? O ile dobrze.
3: Tak, Balam leży w południowym Londynie.
4: Na czerwonym dywanie w studiu Londyn dzisiaj Dariusz Adam Zeller, poeta, organizator wyjątkowych londyńskich spotkań autorskich. Dzień dobry.
5: Witaj Iza, witam Państwa bardzo serdecznie.
4: No właśnie, podkreśliłam wyjątkowych, ponieważ londyńskie spotkania autorskie mają już swoją historię. Kiedy to się zaczęło i na czym polegają te londyńskie spotkania autorskie, które odbywają się regularnie w Londynie?
5: Właściwie jeśli chodzi o początki londyńskich spotkań autorskich, to można powiedzieć, że one mają już ponad 4 lata. Zaczęło się w 2022 roku i przyznam szczerze, że przez pierwsze kilka miesięcy nie były to spotkania regularne, ale już od początku 2023 roku robimy to wspólnie z Remim Miłszkiewiczem, regularnie co miesiąc. No ale teraz, jeśli czas pozwala, oczywiście to dołączył do nas Marek Banaszewski, z czego jestem bardzo dumny, świetny muzyk, doskonały wykonawca chociażby utworów Jacka Kaczmarskiego, co ostatnio mogła tutaj publiczność zobaczyć, ponieważ był taki koncert. No i bardzo, bardzo się cieszę z tego względu, że możemy działać regularnie. Oczywiście jak ze wszystkim, zawsze są jakieś problemy, ale tak czy inaczej problemy są od tego, tak jak z przeszkodami, żeby je pokonywać, więc cieszę się ogromnie, że kontynuujemy tę pracę społeczną, charytatywną dla ludzi, żeby szerzyć polską sztukę i kulturę akurat na Wyspach Brytyjskich.
4: No już właśnie od 4 lat. A w jaki sposób, na czym polega formuła tych spotkań? Co to jest? Czego publiczność może oczekiwać?
5: Formuła jest taka, żeby po prostu dać ludziom nie tylko samą rozmowę, czyli nie pod tytułem, co autor miał na myśli, ale żeby to było bardziej atrakcyjne zarówno dla ludzi, którzy przychodzą do naszych sal, jak też ci, którzy słuchają nas na żywo. Więc tutaj jest muzyka autorska, muzyka grana na żywo przez właśnie Remiego Miłszkiewicza lub Marka Banaszewskiego. Są rozmowy, które ja przeprowadzam z twórcami i tu zaznaczam, że zapraszam zazwyczaj 3 osoby z różnych dziedzin, czyli fotografia, malarstwo, rzeźba, teatr, cokolwiek jeszcze innego. Zawsze to są twórcy, którzy reprezentują inne dziedziny sztuki. No i właśnie to jest też przeplatane tymi rozmowami, o których wspomniałem, więc wydaje mi się, że ta formuła jakoś się przyjęła i jest na tyle atrakcyjna, że mamy stałe grono odbiorców i bardzo się cieszę, no ale wciąż przychodzą do nas nowi, ponieważ jak się okazało, nawet mieszkając poza granicą Polski, można tę kulturę i sztukę w jakiś sposób tak przedstawić, powiedzmy sobie na tacy, żeby była ona po prostu atrakcyjna, czyli coś dla duszy, coś dla ciała. My akurat Polacy zamieszkali poza granicami kraju, wiemy coś o tym doskonale, przepraszam. No i cieszę się ogromnie, że coraz więcej osób te londyńskie spotkania autorskie poznaje, rozpoznaje, no i uczęszcza na nie.
4: Ja niedawno tworzyłam panel "Niektórzy nie lubią poezji" i tak przekornie chciałabym powiedzieć, niektórzy nie lubią takiej kultury, być może, nie wiem, kultury spotkań tego typu. Jak to jest wśród nowej, młodej Polonii? W jaki sposób docieracie do nich i jaki odzew widzicie? Ponieważ czasami jest trudno dotrzeć do osób, które są rozpierzchnięte tutaj w całej Wielkiej Brytanii, właśnie z takim przekazem, polskim przekazem, jak to wygląda, jak tworzycie takie spotkania.
5: No to jest taki temat, że jeśli ktoś nie organizował tego, to może tylko obserwować efekt końcowy. No to zupełnie to tak nie wygląda. Akurat wszystko, co się dzieje, to akurat ja robię i przyznam, że zaczynam to już dużo wcześniej. Czasami miesiąc, ale wolę nawet 2 miesiące wcześniej, żeby dograć wszelkie szczegóły. To jest praca chłonna, czasochłonna. To jest praca, której zazwyczaj się nie widzi. No i ale to jest wdzięczne, jeśli to wszystko się kończy. Koniec końców mamy finisz kolejnych spotkań autorskich, to duma człowieka rozpiera, ale jeszcze raz zaznaczam, nawet praca charytatywna, społeczna potrafi przynieść ogrom pozytywnych emocji i wzruszeń. No i właśnie po to to się robi. Ale przyznam też, że bez dobrej woli, bez ludzi dobrej woli to nie byłoby możliwe, bo to się właśnie robi dla kogoś, żeby ktoś to zobaczył, że i tak jak wspomniałaś, nie wszystkim się podoba akurat być może poezja. Niektórym się być może nie podoba coś innego. Dlatego ta formuła, którą obraliśmy, którą obrałem, no jest taka różnorodna. Więc żeby nie było samej poezji albo ogólnie literatury, żeby to były różne dziedziny sztuki, byłaby rozmowa, żeby była muzyka autorska na żywo. No w tym momencie wydaje mi się, że pokazując w ten sposób polską kulturę, można dotrzeć do coraz większego kręgu odbiorców, ale co najważniejsze, żeby nie robić tego w sposób jednostajny. Oczywiście spotkania w różnych miejscach są bardzo ważne, bardzo istotne. Natomiast to też jest to wszystko do sprawdzenia, do podpatrzenia raz zarówno i na żywo, chociażby na Facebooku, jak później do sprawdzenia, jak to wyglądało, ponieważ wiadomo, że no, w danym momencie nie każdy musi mieć i może czas, żeby to obserwować, więc no, staramy się dotrzeć w różny sposób do odbiorców polskiej kultury.
3: No i tutaj Darek wspomniał o bardzo ważnej rzeczy, że te rzeczy same się nie tworzą. Ktoś za tym musi stać. Mnóstwo ludzi dobrej woli. Jak dobrze wiemy, ludzi dobrej woli się bardzo często nie docenia, ponieważ bardzo często pracują za darmo, a nawet dopłacają do tego biznesu, więc tym bardziej jest to cenne, że kiedy ktoś robi w kulturze, nie zawsze liczy na apanaże, chociaż różnie z tym bywa tutaj w tym naszym londyńskim życiu, ponieważ zdarza się, że ludzie wkładają mnóstwo serca, mnóstwo pracy, osiągają nawet całkiem niezłe efekty, no a potem okazuje się, że przychodzą ludzie, którzy po prostu liczą na apanaże. Równie dobrze, gdyby sprzedaż marchewki, czy samochodów, czy narkotyków dawała takie pieniądze i takie bezpieczeństwo, no to nie braliby się za kulturę, tylko braliby się za sprzedaż marchewki.
4: No tak, i tutaj stawiasz kropkę. Ja wiem, o czym mówisz. Za bardzo nie możemy dawać szczegółów na antenie Studia Londyn.
3: Ale o tym jeszcze będziemy rozmawiali.
4: Ale o tym będziemy jeszcze, do tego jeszcze wrócimy, jak tutaj się pięknie kulturę robi u nas na Wyspach i jak można po
3: jak
4: prostu...
3: Się dobrze na kulturze
4: na
3: robi.
4: Na kulturze robi, tak. I jak można po prostu wykorzystać czyjąś siłę, wiedzę, wolę do tego, żeby zarabiać na tym pieniądze. Ale to bądźcie z nami,
3: no
4: słuchajcie.
3: Już. Wkrótce będziemy mieli więcej szczegółów.
4: Będziemy więcej szczegółów mówili. Na razie trwa dziennikarskie śledztwo.
3: No, a tymczasem na naszej antenie zaledwie niecałe pół godziny pozostało do naszej audycji, więc gonimy, bo już za chwilę wracamy do rozmowy z Darkiem Zellerem, a żyjemy w naprawdę dziwnej epoce.
4: Natomiast ja mam prośbę od słuchaczy, żeby było więcej panka na naszej antenie w niedzielnym poranku. Mam nadzieję, że jesteś gotowy na to
3: wyzwanie. Jestem gotowy, nawet mam ustawione, ale to dopiero za chwilę. Tymczasem dla was coś bardzo, bardzo londyńskiego. Kapela, którą poznałem osobiście, nigdy ich nie poznałem, nie spotkałem się z nimi, ale poznałem muzycznie jeszcze w latach 90., jeszcze mieszkając w Polsce, bardzo mi się spodobała ich płyta. Okazało się po latach, że jeden z moich przyjaciół nawet grał support przed nimi, muza sprzed 30 już chyba lat, ale nadal się bardzo dobrze trzyma i cały czas żyjemy w takiej epoce wielkiej paniki, moi drodzy.

0: O epoce paniki. Sensor śpiewał już 30 lat temu. Wygląda na to, że z upływem dziesięcioleci ta panika nam narasta, więc czasami warto uciec od właśnie dyskusji na temat czasów bieżących, tego, czym żyjemy i faktycznie zająć się troszeczkę bardziej naszą duchowością.
1: Tak, tak. Wracamy szybciutko do kultury. Zanim powiem coś na temat polityki, a mam ochotę powiedzieć wiele, przynajmniej zacytować. No dobrze. Wracamy do naszego gościa, Dariusz Adam Zeller, londyńskie spotkanie autorskie, poeta i organizator właśnie tego wydarzenia. Dariusz Adam Zeller, poeta, organizator londyńskich spotkań autorskich na naszym czerwonym dywanie w studiu Londyn. Mówimy o właśnie organizowaniu spotkań poza obszarem Polski, wśród Polonii, tutaj w Wielkiej Brytanii. Wiem, że przez twoje tak zwane czerwone dywany, są bardziej londyńskie czerwone dywany Studia Londyn, ale twoje londyńskie spotkania autorskie i tam czerwone dywany przewijało się mnóstwo znamienitych gości. Jesteś w stanie wymienić osoby, które ciebie zafascynowały, które były z drugiej strony mikrofonu?
2: No tych gości to było grubo już teraz w tym momencie i każdy krok danej osoby to mnie bardzo cieszył, ponieważ podczas rozmów zazwyczaj, nie mówię, że zawsze, ale zazwyczaj, kiedy pytam

0: się, kiedy zaczęła się ta pasja, kiedy zaczęłaś tworzyć. Okazało się, że część osób zaczęło to robić w niedługim czasie, niektórzy w czasie COVID-u na przykład, niektórzy lat temu 5, niektórzy 10. I to jest właśnie najpiękniejsze, że można komuś podać rękę i najczęściej jest to dobry krok, a kogo wymienić, no nie chciałbym tutaj z nazwy wymieniać, ponieważ kogoś mógłbym pominąć i skrzywdzić w ten sposób. Raz jeszcze powtarzam, i to są zarówno młodzi twórcy, jak i twórcy, którzy już mają jakieś doświadczenie, to dla mnie jest to czysta przyjemność, jeśli mogą zaprezentować sobie swoją twórczość akurat tutaj na tym rynku londyńskim, bo zaznaczam, to nie są tylko Polacy z Wysp Brytyjskich, a już na pewno nie z Londynu. Większość gości to mam spoza Londynu, ale to także byli goście, polscy goście z różnych krajów europejskich, ale oczywiście także z Polski. No i to jest właśnie przyjemne, że londyńskie spotkania autorskie mają już swoją jakąś tam markę i są rozpoznawalne. No a to, że można przy okazji kogoś odkryć, to jest czysta satysfakcja i przyjemność. No po to właśnie to się robi, żeby wyciągać rękę do ludzi, którzy najczęściej nie chcą wychodzić przed szereg. O czym mówię? O tym, że mówiąc do części z nich, że jesteś artystą, protestują. Nie, ja tylko robię to albo tamto. Mówię, no ja akurat uważam ciebie za artystę i dopiero ludziom oczy się otwierają, że kurczę, no faktycznie pracuję, bo tak jak każdy, coś tam robię, no ale przecież robię też jakąś sztukę. I to jest właśnie najciekawsze, że można otworzyć ludziom oczy na to, że jednak nie są takimi szarymi mieszkami, a te osoby często są bardzo skromne, więc pokazuję im drogę, że zróbcie to, skoro zrobiliście pierwszy krok, to zróbcie kolejny krok. Macie przed sobą całą swoją twórczość jeszcze, więc no, my tylko podajemy rękę. A jeśli ktoś korzysta, to jestem ogromnie, ogromnie wdzięczny, ale raz jeszcze powtórzę, no nie chciałem tutaj wymienić, bo nie chciałem kogokolwiek pominąć i skrzywdzić.
1: W jaki sposób można dostać się do londyńskich spotkań autorskich? To znaczy, ja myślę tutaj o twórcach. Wiele osób słucha nas z Polski, ale też z różnych części świata, ale też sporo osób z Wielkiej Brytanii. Jeżeli wśród nich są właśnie artyści albo osoby, które mogą się pochwalić swoją sztuką i niekoniecznie uznają siebie samych za artystów, według tego, co powiedziałeś, w jaki sposób mogą się do ciebie zgłosić?
0: Przede wszystkim oczywiście przez Facebooka. Moja strona to jest dariusza.zeller. Ewentualnie na stronie londyńskie spotkania autorskie, ewentualnie przez Stowarzyszenie Art Polonia. Wszystko to, co wymawiam teraz, to jest Facebook. Albo ewentualnie znaleźć mnie przez Messengera, napisać informacje. Ja oczywiście zawsze odpowiem. Zaznaczam, że jestem absolutnie otwarty na każde zgłoszenie, na każdą propozycję, więc im więcej osób będę mógł zaprezentować, tym bardziej będę jeszcze usatysfakcjonowany i szczęśliwy. Także serdecznie zapraszam.
1: No wiesz, że w tej chwili mogłeś otworzyć taką śluzę, gdzie zostaniesz zalany tymi informacjami. Mam nadzieję.
0: Ale nie puszkę Pandory bynajmniej.
1: Bynajmniej nie puszkę Pandory. Dariusz Adam Zeller u nas na czerwonym dywanie w studiu Rondyn w Radiu Wnet. Najbliższe londyńskie spotkania autorskie już dzisiaj. Czy możesz ujawnić szczegóły? Kto będzie gościem? Kogo będziemy mogli oglądać, słuchać i z kim będziemy mogli się spotkać?
0: Tak jest. Już dzisiaj o godzinie 17 w klubie Orła Białego w południowej dzielnicy Londynu, czyli w Balham, zaprezentują tutaj no, fantastycznych akurat gości. Jarek Ciepichal, aktor znany nie tylko z polskich produkcji, ale tutaj także brytyjskich. Będzie oczywiście Paweł Kordaczka, znakomity, absolutnie fantastyczny artysta, malarz. Będzie Christina Stevenson, która jest literatką, jest poetką, kobietą, która tak brutalnie rzecz ujmując na literaturze zęby zjadła. No i będzie oczywiście Marek Banaszewski, który będzie grał też swoje utwory. Świetny gitarzysta, świetny muzyk, człowiek o ogromnym sercu. No i prowadzenie oczywiście w moim przeze mnie i zaprezentuję także poezję, ale także poezję dodam swoją, a moja najnowsza książka poetycka ukaże się już lada moment, jeszcze w tym miesiącu, więc mam nadzieję, że zaprezentuję też utwory z tej najnowszej książki, więc będzie się dużo ciekawego działo.
1: Przypomnijmy jeszcze raz godzinę i adres, tak żeby wszyscy mogli sobie zanotować.
0: Godzina 17, klub Orła Białego w Balam, czyli londyńska dzielnica, południowa dzielnica na tak zwanej czarnej linii, ale oczywiście będzie można nas oglądać także na żywo. Proszę śledzić moją stronę facebookową dariusz.zeller i tam będzie można zobaczyć zarówno na żywo, jak i później w odcinkach ten program, a program zazwyczaj trwa półtorej do dwóch godzin, więc troszeczkę to zajmie.
1: Dziękuję ogromnie za rozmowę. Naszym gościem na czerwonym dywanie dzisiaj w Studio London był Dariusz Adam Zeller, z którym można się będzie się spotkać dzisiaj na Balam o godzinie 17 czasu londyńskiego. Serdecznie tak zapraszamy. I ogromnie dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki i do zobaczenia na scenie.
0: Dziękuję i zapraszam.
2: No i my na pewno wybieramy się. Już za kwadrans kończy się nasza audycja. Iza już widzę, zaczyna szykować sobie jakąś kreaturę, to znaczy kreację na ten wyjazd do Balam. Więc dzisiaj po południu no, będzie się szykowało. Ja już rozglądam się za moim dyktafonem i kamerą, więc w przyszłym tygodniu będziemy wam relacjonować, jak było w Balam.
1: Poza tym możecie obserwować londyńskie spotkania autorskie Dariusza Adama Zellera na YouTubie i na Facebooku, także możecie się połączyć na bieżąco, śledzić to, co się tam będzie działo w londyńskim Balam na południu Londynu.
2: No tak, tymczasem Iza sobie zażyczyła czegoś bardziej
1: to
2: z przytupem.
1: Nie ja, to słuchacze.
2: A, to ty tylko wyrażasz opinię naszych słuchaczy. Fantastycznie, że jesteście z nami, więc no dla was coś, co i ja bardzo, bardzo lubię. Dla was Dropkick Murphys i Heroes of From Our Past. My, mam nadzieję, że mamy swoich właśnie bohaterów z naszej przeszłości, z naszej młodości, z czasów, kiedy dorastaliśmy i nadal się w nich wpatrujemy. A jacy byli twoi?
1: Boris Johnson, absolutnie, mam nadzieję,
2: on
1: że...
2: On nie jest Heroes of Our Past.
1: Nie, no nie wiem, ale mam nadzieję, że on nie, pewnie nie wróci do polityki.
2: Wróci.
1: Myślę, on jest jak kot, nie? Wróci albo nie wróci.
2: On jest jak Terminator, wróci na pewno.
1: Zobaczymy. W każdym razie ja tęsknię do Borisa Johnsona. Keir Starmer prawdopodobnie będzie niedługo musiał odejść. Bardzo
2: jest
1: nie chce.
2: Jest już obsolete, tak, to prawda.
1: Tak, bardzo nie chce, ale chce, ale nie chce. Nie wiadomo, o co mu chodzi. Są kolejni
2: kandydaci. A koryto mu chodzi, stołki mu chodzi. No, i o to, żeby...
1: Chodzi o to, żeby Partia Pracy utrzymała się u władzy przynajmniej do kolejnych wyborów parlamentarnych. Nie wiadomo, czy to będzie. No dobra, nie miało być polityki, ale jest polityka u nas.
2: No będzie chyba jeszcze za chwileczkę. Ja, na ile cię znam po piosence, na pewno wygrzebiesz znowu coś bardzo interesującego, ponieważ faktycznie, jeżeli chodzi o samego Keira Starmera, no ten tydzień nie był dla niego najlepszy, opuściło go przynajmniej czwórka ministrów. No, chłopak po prostu już się po prostu zaczyna no, nie najlepiej pachnieć w tym momencie, no ale skoro już zapowiadaliśmy dla was Dropkick Murphys.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: No i o tych bohaterach z naszej przeszłości śpiewała grupa Dropkick Murphys. Chłopacy, którzy są bardzo, bardzo zakochani w okolicach, z których pochodzą. Taki właśnie szkocko-irlandzki oi punkowy. Panowie pochodzą z Bostonu, ale tego amerykańskiego Bostonu i ten swój amerykański Boston bardzo kochają. Nagrywają nawet na lokalnym stadionie wideoklipy, pokazują właśnie tą swoją miłość i swój patriotyzm lokalny. Mieliśmy okazję oglądać Dropkick Murphys na żywo zaledwie rok czy dwa lata temu, tutaj właśnie w Hatfield, w jednym z pałaców królewskich, w ogrodach tego pałacu, w którym co roku odbywa się wielki festiwal Folk by the Oak. Mam nadzieję, że w tym roku również zobaczysz nam akredytację.
2: Absolutnie, będziemy. Studio London Radio Wnet zawsze jest na imprezie Folk by the Oak. Bardzo fantastyczna impreza, bardzo dużo znamienitych zespołów, no i takie folkowe grania, ale niekoniecznie folkowe, też punkowe. Jestem ciekawa też, czy Studio London przeniesie się na momencik na odcinek rzeki Tamizy między Ham a Kensington nad Tamizą w południowo-zachodniej części Londynu. Tam będzie można się kąpać w Tamizie. Wyobraź sobie, Alex.
1: Bo tam jeszcze jest w miarę czysto.
2: Tam jest czysty odcinek rzeki Tamizy i tam będzie można wejść do wody. Jestem pierwsza, która wejdzie tam do wody.
1: No rany, to wtedy już ta rzeka nie będzie taka czysta.
2: I wyłowią mnie jako emigrantkę pewnie.
1: Tak. No pewnie tak, będą ciebie ratować. No ale jak ty wejdziesz tam, no to co będzie z tą czystością tej rzeki? W każdym razie ja Kingston upon Thames bardzo lubię ze względu na również inną królewską siedzibę. Tam jest piękny pałac królewski. No niestety za bilecik trzeba zapłacić parę groszy, czy też parę funtów, ale można zwiedzić i pałac, i towarzyszące mu ogrody. Sam pałac jest również położony nad rzeką. Ja kiedyś przespacerowałem się, sobie wyobraź, to był naprawdę długi spacer, prosto z Chiswick poprzez Richmond, aż do samego Kingston, a potem z powrotem. No to chyba było ze 30 kilometrów cały czas wzdłuż rzeki. Fantastyczne widoki, fantastyczne okolice.
2: Wyobrażam sobie, w takim razie ty pójdziesz zwiedzać pałac, a ja wykąpię się w Tamizie. Naprawdę, ci, którzy mnie znają poza mikrofonami, wiedzą, że ja uwielbiam pływać, więc wszelka woda jest moją wodą, moją szeroką wodą. Na nasze szerokie wody w dzisiejszym studiu Londyn na czerwonym dywanie wypłynęli Kacper Kluska ze Strzyżowa, który jest autorem książek historycznych i którego będziemy mieli okazję, już to potwierdzone, widzieć w Londynie we wrześniu
1: wychodzi
2: roku.
1: Jego książka, a w październiku on przyjeżdża do nas.
2: Tak, był też Dariusz Adamzeler, poeta, organizator, współorganizator londyńskich spotkań autorskich.
1: Ja ogromnie... I tych panów też coś łączy, ponieważ właśnie Darek zaprasza właśnie tak. Kacpra na swoją imprezę.
2: Ja ogromnie dziękuję wszystkim za słuchanie, za bycie z nami przy takim niedzielnym porankowym stole. Mam nadzieję, że nasza pogoda za oknami Studia London ogromnie się zmieni. W tej chwili
1: czemu?
2: To...
1: Jest ładnie.
2: Nie, w tej chwili...
1: Nawet nasza sfinksiara siedzi na ogrodzie.
2: Po poranku są 2 stopnie Celsjusza, potem temperatura osiąga około 15 stopni Celsjusza, natomiast kolejny weekend ma być bardzo gorący, to będzie długi weekend w Wielkiej Brytanii, ma być nawet 27 stopni Celsjusza, co jest o tyle istotne, że w Hatfield będą odbywały się w kolejny weekend, w sobotę, Polish Heritage Days, Dzień Kultury Polskiej w Hatfield, tutaj w mieście, gdzie znajduje się Studio Londyn, będziemy z naszymi mikrofonami, no i będzie piękne słońce, już zapowiedziana jest fantastyczna impreza.
1: No niewątpliwie. My tymczasem znowu pozostajemy właśnie w klimatach Folk by the Oak. Dla was do usłyszenia Flogie Molly, ale Iza jeszcze ma słowo na niedzielę.
2: No tak, tak, nie. Chciałam się pożegnać. Czerwony dywan z tej strony, Studio Londyn i pięknej niedzieli życzą wam Iza Smolarek
1: oraz Aleksy Sławiński.
2: Natomiast w Warszawie realizował nas... No i teraz tak, i teraz...
1: Fryderyk Litwin. No karteczka Fryderyk uciekła,
2: Litwin.
1: Tak? No,
2: Fryderyk Litwin, który właśnie opiekował się naszymi lotami. Ogromnie dziękujemy za realizację naszej audycji i zapraszamy za tydzień.
1: A my tymczasem uciekamy z prędkością ciemności. Speed of Darkness. Dla was Flogie Molly, kapela, którą również widzieliśmy na festiwalu Folk by the Oak, tyle że trochę wcześniej. Do usłyszenia.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Radio Wnet.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
6: Morze. Słońce. Warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
4: To była autopromocja.
7: Reklama.
8: Nasz naród jak lawa.
9: Gen wolności.
10: Młodzież w walce z komuną.
11: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
12: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
13: To będzie opowieść o wojownikach.
11: Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
12: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
14: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
17: Lato w Half Price.

0: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
1: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
0: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
1: Zaprasza Fundacja Art Bene.
2: Po reklamie.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: I kontynuujemy odliczanie do 17 urodzin Radia Wnet. Przypominam tylko, że odliczamy je poprzez wydarzenia na arenie międzynarodowej, przez wydarzenia, które miały miejsce w ciągu tych ostatnich 17 lat. Jesteśmy przy roku 2013. Rok 2013, który przyniósł wielkie zmiany, jeżeli chodzi o Kościół katolicki, ponieważ 28 lutego właśnie roku 2013 Benedykt XVI jako pierwszy papież od prawie 600 lat dobrowolnie zdecydował się abdykować. Tłumaczył to swoją słabością, przede wszystkim fizyczną, ponieważ Benedykt XVI już wówczas był leciwy, urodził się w kwietniu 1927 roku i zdecydował się ustąpić podczas konklawy na nowego Ojca Świętego, papieża zwierzchnika Kościoła katolickiego. Został wybrany papież Franciszek, czy też kardynał Jorge Mario Bergoglio, który przyjął imię Franciszek i był zupełnym przeciwieństwem, chyba można powiedzieć, Benedykta XVI. Jak wiemy, papież Franciszek, który przez wielu katolików był uznawany za papieża o wyjątkowo lewicowych poglądach, papież, który zrezygnował z wielu takich atrybutów papiestwa. To się między innymi dotyczyło ubioru, ale także, jak wiemy, papież Franciszek zrezygnował na przykład ze swojej rezydencji w Castel Gandolfo, która została zamieniona tymczasowo na muzeum. Tymczasowo dlatego, że Leon XIV zdecydował się tam powrócić, ale papież Franciszek, który także bardzo dobrze odnajdywał się w takich bezpośrednich kontaktach. Również czasami mogły być to kontakty takie dość burzliwe. Pamiętamy, gdy w czasie jednej z wizyt, już nie pamiętam w którym kraju, Franciszek został pociągnięty dosłownie za rękę przez jedną z obecnych tam wiernych, bardzo się zdenerwował, nawet z tego co pamiętam, zbił tę dłoń. W każdym razie papież Franciszek, który świetnie się także czuł w czasie podróży, tych podróży rzeczywiście wykonał bardzo dużo i papieżem był do roku 2025, gdy to zmarł i gdy na jego następcę został wybrany papież Leon XIV. Ale rok 2013 to także wielka afera szpiegowska, afera Snowdena. Pamiętamy Edward Snowden, który był urzędnikiem amerykańskim, który ujawnił tajne dokumenty, z których wynikało, że amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego prowadziła globalną inwigilację, podsłuchiwała różnych przywódców państw. Edward Snowden znalazł ostatecznie schronienie w Rosji. Rok 2013 to również ten rok, w którym zmarły ważne osoby, czyli ważne postacie. Nelson Mandela, który był byłym prezydentem RPA, był także laureatem pokojowej Nagrody Nobla, ale także w roku 2013 zmarła Margaret Thatcher, czyli była premier Wielkiej Brytanii. Tutaj na wieść o jej śmierci były różne skrajne bardzo reakcje. Pamiętamy, że był duży smutek, ponieważ wielu uważało ją za jedną z najważniejszych postaci politycznych w Wielkiej Brytanii w czasach współczesnych, w czasach powojennych, ale z drugiej strony byli ci, którzy dosłownie jej nienawidzili, dlatego że Margaret Thatcher była właśnie taką twarzą tej dezindustrializacji oraz tej takiej skrajnie liberalnej polityki gospodarczej i wielu nie mogło ukryć swojej radości na wieść o jej śmierci. No i wreszcie ciąg dalszy arabskiej wiosny, konflikt w Syrii, który coraz bardziej się pogłębiał i rok, w którym miało dojść do domniemanego ataku chemicznego na przedmieściach Damaszku. To był rok 2013.
0: 17 piętro. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

Nie bądź tym, który zabroni śpiewać, nie bądź tym, który zabroni marzyć, nie bądź tym, który zabroni dawać, nie bądź tym, który zabroni brać. Nie bądź tym, który zabroni myśleć, nie bądź tym, który zabroni kochać, nie bądź tym, który pozwoli cierpieć, nie bądź tym, którego nie chcemy znać. Możemy sobie nic nie mówić, żeby siebie chronić, albo mówić sobie wszystko, żeby siebie chronić. Mówią, żeby mówić, podobno mówić trzeba. Mówią, że jeśli o tobie nie mówią, to ciebie nie ma. Tęsknię za tobą, nawet gdy ciebie widzę. Tęsknię, gdy znika twój głos. Po 11 dniach nastała wreszcie noc. Po 11 dniach nastała wreszcie noc. Po 11 dniach nastała wreszcie noc. Po 11.

Nie bądź tą, która zabroni śpiewać. Nie bądź tą, która zabroni marzyć. Nie bądź tą, która zabroni dawać. Nie bądź tą, która zabroni brać. Nie bądź tą, która zabroni myśleć. Nie bądź tą, która zabroni kochać. Nie bądź tą, która pozwoli cierpieć. Nie bądź tą, której nie chcę znać. Możemy sobie nic nie mówić, żeby siebie chronić. Albo mówić sobie wszystko, żeby siebie chronić. W ciebie sobie w siebie niech wymalują nami księżyc. W ciebie sobie w siebie przepiszę nocą całe miasto. Wolę nie mieć i mieć, niż mieć i nie mieć. Wolę nie mieć i mieć, niż mieć i nie mieć. Wolę nie mieć i mieć, niż mieć i nie mieć.

0: to promocja.
1: 17 dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.

0: jasno, wciąż we wtorki kabaret. Otto.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
2: To była autopromocja.

mixtures, bridge, colors.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Tak, orzeczy redaktor Wybran muzycznie, 17 urodziny Radia Wnet, rok pański 2013. No i płyta, soundtrack grupy Laocze i nagranie Dym, bo są albumy, które udają, że niby to opowiadają historię, ale są też takie, które naprawdę je opowiadają, ale w sposób rozproszony, jakby ktoś rozwiesił kartki w powietrzu z kalendarza albo jakieś obrazki i kazał słuchaczowi samemu przejść między nimi. Już sam tytuł jest przewrotny, bo ścieżka dźwiękowa sugeruje film, obraz, narrację. Tymczasem tutaj filmu nie ma, ale jest inaczej. Raczej każdy słuchacz musi go sobie opowiedzieć. Sam Laocze z Hubertem spiętym Dopaczewskim na czele zawsze poruszało się na granicy opowieści i eseju i dobrego wiersza. Ich muzyka nigdy nie była piosenką, o czymś. Raczej była próbą uchwycenia stanu rzeczy, napięcia, historii, pamięci, trochę tej naszej polskiej ironii romantycznej i emocji jednocześnie. A album Soundtrack jest płytą szczególną, bo rezygnuje z jednego wielkiego konceptu historycznego, jak to było w przypadku grupy Laocze, tak charakterystycznego dla wcześniejszych albumów zespołu, i zamiast tego buduje zbiór scen, jakby świat został rozbity na kadry. Albo ktoś wypluł z kalendarza 365 kartek, które już nigdy nie złożą się w jedną całość. I może właśnie dlatego ta płyta tak dobrze brzmiała w Radiu Wnet, wówczas jeszcze w internecie. Bo w Radiu Wnet soundtrack Laocze nie był albumem, który po prostu się puszczało. To była raczej płyta, która wchodziła w przestrzeń audycji jako osobny organizm. Czasem między rozmową, czasem zamiast komentarza. Czasem jako moment zawieszenia między jednym tematem a drugim, jak Krzysztof Skowroński. No miał wobec Laocze relację nieoczywistą, jeszcze z czasów, gdy jako prezes Trójki organizował chłopakom pierwsze koncerty radiowe, no przecież Gloria i Chwała na Wysokościach za płytę Gusła, czy Powstanie Warszawskie, że o gospel nie wspomnę. No i z jednej strony dystans do ich literackiej gęstości i wielowarstwowości, a z drugiej rosnąca świadomość, że to jest jeden z nielicznych zespołów w Polsce, który naprawdę próbuje opowiadać rzeczy trudne i bez uproszczeń. No i właśnie soundtrack był momentem przełomowym, a Radio Wnet w swojej formie też nie zawsze daje odpowiedzi. Czasem po prostu zbieramy fragmenty rzeczywistości i układamy je obok siebie. Głos reportera, reporterki, fragment rozmowy, muzyka, cisza, komentarz, czasem jakieś przypadkowe historie w studiu. A utwory takie jak Dym czy inne fragmenty albumu Laocze, soundtrack nie prowadzą słuchacza w jednym kierunku, raczej go zatrzymują, każą patrzeć na rzeczy z boku, z dystansu, który nie jest słodem, ale próbą zrozumienia. I to właśnie ten dystans sprawiał, że nagranie Dym w Radiu Wnet działało inaczej niż większość współczesnych nagrań czy płyt. A nagranie nie było tłem, nie było produktem muzycznym, ale to była rozmowa. No i w pewnym momencie stało się jasne, że ta muzyka pasuje do radia, które samo próbuje być czymś więcej niż medium informacyjnym. Tomasz Wybranowski, muzyczne wspomnienia w 17. rocznicę powstania Radia Wnet. Laocze, Dym z albumu Soundtrack.

0: Reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Po reklamie.
4: Szczecin 98,9 FM. Radio.

0: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Okruchy pamięci. Wspomnienia Zofii Lubińskiej-Roset. Część trzecia.
1: W pewnym momencie pociąg się zatrzymał na jakiejś stacji, odryglowano drzwi i kazano wysiadać wszystkim mężczyznom. Tam pełno trupów wygarnięto później z tych wagonów. Zrobiło się luźno. Tylko tych mężczyzn oczywiście z nachajkami Niemcy i z psami przeganiali. To był obóz koncentracyjny Oranienburg-Sachsenhausen, to jest znana firma niemiecka. A myśmy pojechały dalej. Jak długo jechałyśmy dalej? Nie wiem. Dojechaliśmy do obozu w Ravensbrück. I od tego momentu stałam się więźniem politycznym w obozie Ravensbrück. Tam nas ogolono. No, przeszliśmy przez jakąś łaźnię i wrzucono nas, że tak powiem, do takiego wielkiego namiotu jak cyrkowy, wielki namiot, gdzie już było pełno i tylko miejsca były pod samymi brzegami, gdzie najzimniej i gdzie najłatwiej było coś wykraść, bo myśmy jednak mieli jakieś bagaże ze sobą. Więc wystarczyło wsunąć rękę pod tą ścianę, no ścianę z płótna, z brezentu i coś tam wyciągnąć, bo to robili więźniowie. No ale tam dostawaliśmy już jakąś wodę, jakieś jedzenie i tam przeżyliśmy kilka dni. A potem przydzielono nas do baraków. Ja z mamą trafiłam i z ciotką trafiłam do baraku 23. To był barak cygański w połowie. A w drugiej połowie był międzynarodowy. Pod sufit były prycze, trzy. No i gdzie były miejsca, tam nas ulokowano, bo już część była zajęta. Siennik, jakieś brudne koce i pięć osób. Czasami cztery, czasami pięć. No jak jest w obozie, to też trudno opowiedzieć. Była sztubowa, która była spośród więźniarek, ale to była taka uprzywilejowana. Miała swój jakiś tam odgrodzony kącik z dykty. To w naszym przypadku ona się nazywała Szura i to była Ukrainka. Krótko obcięte włosy na chłopca. I ona była przeznaczona do pilnowania nas, biła i wypychała. A nad nią była jeszcze auzejerka, no auzejerki to były jeszcze dalej, ale była taka kryminalna jedna Niemka z czarnym winklem. To pilnowała jej znowuż. A apele się odbywały o różnych godzinach, również w nocy, w zależności od humoru. Auzejerki to były już Niemki rodowite. Chodziły w takich furażerkach, w normalnych wojskowych ubraniach, zwykle z psami i z pejczem. Dzieci czasami oszczędzano. Dzieci czasami w nocy o trzeciej na przykład zimą nie wypędzano na mróz. Myśmy zostawali w barakach, w których było tak samo zimno jak na zewnątrz, tylko że na głowę nie padało. A tam w takim tym było apelu, oni liczyli, czy wszyscy są, czy nikt nie uciekł. No więc czasami sami więźniowie wyciągali współtowarzyszki niedoli i tam stawiali po to, żeby nas nie trzymano za długo, bo musiała się liczba zgadzać. I to przed każdym blokiem tak było. Raz jeden na Boże Narodzenie wszystkie dzieci zabrano z bloku Mama myślała, że już ze mną koniec, ale nas zabrano i urządzono nam przyjęcie. Nakryte białe stoły, pomarańcze, jabłka. Można było zjeść ile się chce, tylko zabrać nie wolno było. Ja zabrałam jedno jabłko, mi się udało gdzieś tam schować, ale zjadłam je później sama, bo mama nie miała serca, bo ja dla mamy to zabrałam. Ale mama we mnie nie wepchnęła. To był jeden, jedyny jasny moment w czasie pobytu w obozie. Ja pierwszy raz widziałam jabłko wtedy. Ja wiedziałam, jak jabłko wygląda sprzed wojny, ale w czasie wojny to było pierwsze jabłko. A innych owoców w ogóle nie wiedziałam, jak się nazywają. Byłam za mała, żeby pamiętać z wcześniejszych lat. No to jest oddzielna opowieść o obozach.

0: byłyśmy tam z mamą do marca. No i potem nas, chyba to był marzec, przewieźli do następnego obozu, bo się zbliżał front, już było słychać samoloty, naloty. Więc przewieźli nas do obozu Koenig-Wusterhausen, gdzie były trochę lepsze warunki, ale tam byłam znowu chora, miałam świnkę dla odmiany. A potem po krótkim czasie przewieźli nas z mamą do obozu w Oranienburgu, Sachsenhausen, tam gdzie był tata. Ale myśmy go tam nie spotkali. Spotkaliśmy go dopiero 3 dni później czy 4, bo tylko tyle dni tam byliśmy, bo nas gnali dalej w marszu śmierci tak zwanym, bo oni nas pognali dalej w głąb Niemiec. Mama w pewnym momencie zobaczyła, że jakiś człowiek odstaje, tam odstawało dużo i to zobaczyła, że to jest ojciec, pobiegła do niego. No i w ten sposób został uratowany, bo on by został na ziemi tam gdzieś, bo nie był w stanie dalej iść, był krańcowo wyczerpany. No i w jakimś momencie jakiś Niemiec spojrzał na mnie i wsadził mnie razem z ojcem na jakiś wóz ciągnięty przez jakąś uciekającą Niemkę. No wszędzie zdarzają się ludzie dobrzy. I myśmy przejechali parę kilometrów w tym 40-kilometrowym marszu, a potem oczywiście jak ten Niemiec zniknął, to ona nas z tego wozu zrzuciła. No i tak trafiliśmy do miejscowości, z której Niemcy uciekli. Tam były koszary. W pewnym momencie jakiś zaginiony dezerter przyszedł nam, Austriak przyszedł nam powiedzieć, że Niemców już nie ma, oni mogą wrócić, ale musimy iść dalej, żeby się z tego miejsca ewakuować, bo to jest miejsce frontu. I trafiliśmy wtedy razem z nim do jakiejś szopy na polu, gdzie w nocy z jednej strony strzelali Sowieci, z drugiej strony Niemcy. I tak przetrwaliśmy do rana, rano był zapach grochówki. Nie wolno mi było jej jeść. Rodzice mi nie pozwolili. Ja uwielbiam zapach grochówki, bo to jest pierwszy obraz, właśnie nie, to jest pierwsze uczucie powojenne. Kiedy nie pozwolono mi jej jeść. Teraz mogę jeść grochówkę codziennie, gdybym mogła. To jest najlepsze danie, żeby to była najgorsza grochówka. Rodzice nie pozwolili mi jeść, a wtedy bardzo dużo ludzi zmarło. Tak jak dużo ludzi piło wodę ze stawu i zagryzało kartoflami surowymi, wykopanymi z ziemi w czasie tego transportu. Też zmarli. No i tak się właśnie skończyła dla mnie wojna. Wróciliśmy po 2 tygodniach do Łodzi. I po następnych 2 tygodniach poszłam do szkoły na ulicy Andrzeja, gdzie nie było mi za dobrze, bo tam była religia, jak zresztą we wszystkich łódzkich szkołach. A ja musiałam wychodzić, miałam tylko wspaniałego wychowawcę, musiałam do tej szkoły zdawać egzamin. Pamiętam, że miałam napisać: dałby Bóg, żeby Bóg przepłynął przez Bóg. Ale ja byłam humanistką, bo mnie cały czas uczono, więc myślę, że nie zrobiłam błędów. Potem jakieś matematyczne zadanie dostałam, a potem kazali mi jeszcze coś napisać i ja powiedziałam, że ja już chcę do 4. klasy, nie do 5, bo on koniecznie chciał, żebym ja do 5 poszła. No i tak zostałam w 4. klasie i zawsze byłam rok młodsza od swoich rówieśników późniejszych. I rok później rodzice mnie przenieśli do szkoły pierwszej w Polsce, jedynej w Polsce, Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci tu w Łodzi, która później była pierwszą szkołą TPD, czyli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, gdzie była to jedyna szkoła wtedy, gdzie nie było religii. No i tam już mi było lepiej. No właśnie nie wiem, jak to się stało, ale wiem, że jestem szczęściarą. Zresztą po wojnie też miałam wiele takich momentów, kiedy powinno mnie już nie być. ale o tym nie opowiadam. I na tym właśnie moja opowieść się kończy, dlatego że to, co było po wojnie, to już jest zupełnie oddzielny rozdział i o tym nie rozmawiam. A ja pracowałam zawsze w szpitalu z dziećmi. Dlaczego z dziećmi? Dlatego, że z dziećmi wydawało mi się, jak będę pracować, to nie będę miała kontaktu z dorosłymi. Tak mi się wydawało. Dzieci mi krzywdy nie zrobiły nigdy. Także wydawało mi się, że nie będę miała kontaktu z dorosłymi. Tymczasem jak się ma kontakt z dziećmi, to jeszcze bardziej się ma kontakt z dorosłymi, niż jak się ma tylko z dorosłymi, bo rodzice są niemożliwi. Dbają o te swoje dzieciaki tak, że wyprują z człowieka ostatnie flaki. No ale... Ale 52 lata przepracowałam w pediatrii. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest życie. Samo życie jest najważniejsze. A jak jest życie, to tak jak mawiał Marek Edelman, mój sąsiad ze ściany, przyjaciel, najukochańszy przez nas, nie tylko przeze mnie, przez męża, przez dzieci, człowiek. Najważniejsze jest życie. A jak jest życie, to najważniejsza jest wolność. A jak jest wolność, to najważniejsza jest godność. Ale to nie są moje słowa, to są jego słowa. Ja bardzo niechętnie rozmawiam. Ja przed rozmową właśnie taką jak dziś, przed każdą z tych rozmów, które dotychczas miałam, to 3 dni nie śpię przed i 3 dni po. Bo mam potem sny, które wracają cały ten okres. Także wręcz trudno mówić. Ja przez wiele lat w ogóle nic nie mówiłam. Wydawało mi się, że zapomnę. Ale nie da się zapomnieć.
1: Marek przez lata nieustannie namawiał mnie do spisania i opublikowania wspomnień z czasów zagłady. Odpowiadałam, że nie noszę się z takim zamiarem. Przeciwnie, starałam się wręcz o nich zapomnieć, choć bez większego powodzenia. Ale Marek nie ustępował. Kiedyś powiedział, czy ty myślisz, że przeżyłaś, bo byłaś taka mądra, taka dzielna i sprytna? Nie. Żyjesz tylko dlatego, że każdego dnia i w każdej chwili obok siebie miałaś tych, co myśleli, jak cię uratować. Twoich rodziców, może innych, bliskich. Sama nie miałabyś żadnych szans. Twoim obowiązkiem jest ocalić ich od zapomnienia. To jest twój dług wdzięczności, który został ci do spłacenia. I dopiero to mnie przekonało.

0: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl
1: www.net.fm.
2: Autopromocja.
3: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
4: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
5: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
6: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
2: To była autopromocja.
7: Reklama.
8: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
9: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
10: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
9: Zaprasza Fundacja Art Bene.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
13: Gen Wolności.
14: Młodzież w walce z komuną.
15: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
16: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
17: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
18: Po reklamie.

Nie chcę mi już od was uznania, ni waszych mów, ni waszych łez. Już skończył się.

0: Tu Radio Solidarność, Andrzej Gelberg. Będę prowadził tę audycję, a moim gościem jest pan Aleksander Ładysz. Kto to śpiewał? Pan?
1: Nie.
0: To kto?
1: Bo śpiewa, no taki nie. Był pan, się nazywa Bernard Ładysz. Aha. Taki śpiewak powojenny.
0: Czyli tata.
1: Czyli tata, mhm. Tak.
0: No tak. Pan jest jego synem i poszedł pan w jego ślady. Też został pan śpiewakiem operowym. Pracuje pan w Teatrze Wielkim.
1: Troszeczkę to się zmieniło, bo w tej chwili już jestem na emeryturze, ale śpiewałem 11 lat. No poszedłem trochę z rozpędu. Tak mnie namówiono, że trzeba, że koniecznie, że ten głos i tak dalej, i tak dalej. To bardzo trudny zawód. Żeby do niego się przygotować, trzeba naprawdę wiele lat pracy, a często też wiele rozczarowań jest z tym zawodem związanych.
0: Ale pan, w odróżnieniu od ojca, skończył wyższe studia muzyczne.
1: Znaczy,
0: on był właściwie amatorem.
1: Znaczy, no nie, trochę on się też kształcił, ale to nawet nie w tym rzecz jest, że ktoś skończył studia, bo można nie skończyć studiów i być znakomitym śpiewakiem, tak? Zresztą ojciec, no ja twierdzę, że po wojnie i nawet słyszałem kilka głosów takich, takiego śpiewaka, takiego basa do tej pory nie było. Ja nie chcę, broń Boże, deprecjonować kolegów, którzy wspaniale śpiewają, ale rzeczywiście miał coś wyjątkowego. Ja tego też nie mam. On miał to coś dane od Pana Boga. To jest ta wyjątkowość i barwa głosu, i jego sposób impostowania dźwięku, i w ogóle to wszystko, co jest związane ze śpiewem. Wyczucie, umiejętność, nagrania, które pozostały po nim, uważam, że są wzorcowe dla kolejnych pokoleń. Wykonania niektórych arii są po prostu niepowtarzalne. Jak Mefistofeles, jak Borys Godunow, jak Król Filip z Don Carlosa. To są rzeczy unikatowe dzisiaj.
0: Nieprzypadkowo Maria Callas domagała się, i to się spełniło, że chciała z nim zaśpiewać w duecie.
1: Tak, to jedyny polski śpiewak, który dostąpił tego zaszczytu. Podobnie jak i Tullio Serafin, który jego przedstawił, i Maria Callas uznała, że tylko on może się z nią śpiewać w Łucji dla Mermur. No, to jest ogromny zaszczyt. No, śpiewał zresztą nie tylko z Marią Callas, śpiewał z Borysem Chrystowem, z Giaurowem, z największymi sławami ówczesnej opery. Więc dostąpił tego zaszczytu. No tu w Polsce bardziej rozpoznawalny był w repertuarze tym tak zwanym lżejszym i ewentualnie w jednej arii operowej, która jest no, taka charakterystyczna.
0: Straszny dwór.
1: W Strasznym Dworze, tak.
0: Dobrze, jeszcze tego posłuchamy.
1: Dojdziemy do tego.
0: Dojdziemy. Ja chciałem zauważyć, że o ile tenorów jest najwięcej wśród śpiewaków, mówię procentowo na pewno najwięcej, barytonów już jest sporo mniej, ale basy to jest pewna rzadkość. A już basy wybitne to naprawdę wyjątkowa rzadkość. I Ładysz, Bernard Ładysz, pana ojciec, był takim fenomenem.
1: Był fenomenem. Ja myślę, że jeżeli klasyfikujemy śpiewaków, prawda, to mamy tą taką, tak zwany, ten, mówiąc w języku potocznym angielskim, high-end tak zwany, czyli ten najwyższy poziom. I do nich należy Maria Callas, Renata Tebaldi, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras, Bernard Ładysz i ewentualnie Nikolaj Giaurow. To jest ten high-end, który jest na całym świecie, powinien być. Niestety ojciec nie dbał o swoją reklamę, o swój wizerunek, tak jak to się dzieje na świecie. No może tutaj były inne trochę warunki na pewno w Polsce, Nie, było to trudne wyjechanie za granicę i robienie kariery na Zachodzie. On wolał wrócić do Polski.
0: Ale ja mam takie własne wspomnienie o pana ojcu, bo kiedy mu zaproponowałem, żeby wystąpił w tygodniku Solidarność, to myśmy organizowali co pewien czas z różnymi artystami takie spotkania publiczności. On przyjął to zaproszenie i przedtem jeszcze dużo rozmawialiśmy, omawiając pewne szczegóły, jak to ma wyglądać, gdzie zdobędziemy fortepian, bo w redakcji go nie było, ale jakoś się udało zdobyć. I opowiadał mi o swojej przeszłości. Ja słyszałem dużo wcześniej, że to jest absolutny fenomen. Ładysz. Rozmawiałem z ludźmi, którzy się po prostu na tym znają, a ja nie za bardzo. I mówili, że Ładysz, no tak, tylko że on jemu się nie chciało. A potem zadało mu to pytanie, żeby zrobić światową karierę. On nie lubił mówić, że powiedział mi, że nie lubi mieszkać w hotelu.
1: No trochę tak. Wie pan, trudno oceniać, no. Każdy ma własną wolę i własny wybór.
0: No pewnie, nie, no to, że...
1: Ja na pewno mogę dzisiaj z perspektywy lat... Na pewno trochę szkoda, że nie było wokół niego osób, które by go na tyle zmobilizowały do tego, żeby jednak poświęcił trochę czasu. Bo wygodnictwo też jest bardzo dobre i przyjemne, tylko nie na tej miary śpiewaka. I jego troszeczkę tutaj, znaczy... Był rozpoznawalny, był w telewizji, wszyscy, ach i och, prawda, wspaniały Bernard Ładysz, chociaż nie wiem, czy pan zna tą historię, jeszcze zanim pojechał do Vercelli, kiedy dostał to najwyższe wyróżnienie, primo premio assoluto tak zwane, to wówczas jeszcze, kiedy był w relacjach z moją mamą, ona go próbowała reklamować i między innymi była u ówczesnego prezesa radiokomitetu, niejakiego pana Sokorskiego i mówi, proszę pana, no tu jest wybitny śpiewak, wspaniale śpiewa, warto by było go promować i tak dalej. Na co usłyszała, no wie pani, no ja wiem, to jest pani znajomy, ale wie pani, my takich jak on mamy więcej.
0: No tak.
1: Więc ta historia jest trochę taka. Natomiast on rzeczywiście nie miał tego tak zwanego parcia na szkło.
0: No nie miał, nie miał. Opowiadał mi zresztą o tym, nawet chyba użył takiego określenia, nie tylko o tym hotelu, że nie lubi, ale że on mówi, w Warszawie ja jestem królem. A tamto musiałbym się ciągle z kimś tam, nie chciałby konkurować po prostu. Jak będzie bardzo był zadowolony z takiej sytuacji, że wstanie w szranki i będzie musiał konkurować, a w Warszawie mówi nie muszę, bo po prostu jestem najlepszy.
1: No to jest trochę takie...
0: Anegdotyczne.
1: No tak, anegdotyczne. Natomiast no, na pewno bardzo szkoda, że nie dbał o ten wizerunek, bo ten wizerunek jest bardzo ważny. Dzisiaj ja próbuję odbudować, może nie tylko tyle, nie tyle wizerunek jego, ale przede wszystkim zwrócić uwagę, że mieliśmy w naszej historii powojennej jednego z najwybitniejszych artystów śpiewaków. Bo prywatnie to jest co innego, a co innego...
0: To nie ulega kwestii.
1: To jest jakby nasza spuścizna kulturowa. I o nią powinni się dbać. Nie kręcić filmów na temat pewnie bardzo ważnych postaci, które są w naszej kulturze, ale które naprawdę poza obszar Polski nie wyszły. Natomiast o ojcu tak naprawdę nie ma dobrego filmu. A jego historię, jego życie, cały jakby bagaż jego doświadczeń, to jest historia na bardzo dobry film.
0: No pan wspomniał o filmie, a przedtem jeszcze mówił pan o pewnej niezwykłości barwy jego głosu, sposobu interpretacji, że pod tym względem też był wyjątkowy. Ale ja bym to uzupełnił jeszcze tym, że bo ja go widziałem ze dwa razy na scenie, niestety tylko dwa razy, to on również miał ogromny talent aktorski.
1: Tak,
0: to jest
1: tak.
0: Bardzo rzadkie. Są znakomici śpiewacy, którzy po prostu są drewniani jako aktorzy, a on był po prostu genialny i nieprzypadkowo wybitni reżyserzy polskiego kina, jak Wajda, czy jak Kutz, czy jak Hoffman, zatrudniali go wprawdzie nie do głównych ról, do pewnych drugoplanowych czy epizodycznych, ale tam też wypadał fenomenalnie.
1: No, po na prostu... pewno ten słynny Znachor, prawda,
0: no, słynny
1: Hoffmana.
0: Znachor, tak.
1: Tutaj
0: tak.
1: Jego postać. Rzeczywiście ja oceniam to jako naprawdę wyjątkowy. No miał, Pan Bóg go obdarzył wszystkim, co można dać artyście.
0: Charyzma bezsporna.
1: Tak, tak.
0: Natomiast jeszcze wracając do tych moich rozmów z Pana Ojcem, to on mi właśnie, opowiadając o swoim dzieciństwie, mówi, ale u nas w domu to wszyscy dobrze śpiewali. Moi dwaj starsi bracia też bardzo dobrze śpiewali. Tata dobrze śpiewał, dziadka nie pamiętał, ale mówi, jak była Wigilia, to z całej tej wsi pod ich chałupą się zbierali ludzie, żeby wysłuchać, jak się śpiewa kolędy. I to było po prostu coś zupełnie niezwykłego. Żałuję, że nie mogłem tego usłyszeć, ani że nie było to nagrywane.
1: Znaczy, wie pan, no, odwołujemy się do dawnych czasów i to jest pewien znak historii oczywiście, bo śpiewanie w domach kiedyś było bardziej powszechne. No, nie było telewizorów, nie było radioodbiorników. Więc żeby jakoś umilić sobie ten czas, ludzie wzajemnie śpiewali. No przecież Moniuszko napisał śpiewnik domowy właśnie pod tym kątem, żeby wspólnie razem muzykować, śpiewać. Ja niedawno o tym napisałem w artykule, że bardzo szkoda, że tego zwyczaju nie ma, takiego domowego śpiewania, gdzie nie, gdzie jeszcze w domach, ale no, wypiera nas elektronika, wypiera nas już nawet AI tak zwany, który zastępuje nawet artystów. Ja się niedawno dałem na to oszukać i powiem szczerze, byłem bardzo zdziwiony, że tak potrafi wchodzić jakby w ten obszar, który był zawsze zarezerwowany dla artystów. No ale takie czasy, no.
0: Znaczy, jak myślałem właśnie o naszej audycji, o panu i o pana ojcu, którego wcześniej, jeszcze 20 lat temu poznałem, to zacząłem się zastanawiać, czy istnieje coś takiego jak gen talentu, bardzo szczególnego w przypadku śpiewaków, muzyków, muzyczny gen, w przypadku poetów, literacki gen, w przypadku aktorów, aktorski gen. W przypadku muzyków przecież są znane rody muzyków, bardzo znane. Mozartowie z jednej strony, z drugiej strony Bach. Ja nawet nie wiedziałem, jak zacząłem nadłuwać trochę, że to była rodzina wybitnie utalentowana i tam było ponad 200 później. Oni nie osiągnęli takiego sukcesu, ponieważ Bach był chyba najważniejszy i był taki, i do dzisiaj jest uważany za cesarza kompozycji. Ja kiedyś rozmawiałem z jakimś specjalistą od muzyki i się pytam, no dobrze, a nasz Chopin? On mówi, no w pierwszej dziesiątce się zmieści, ale z Bachem nikt nie może konkurować. Beethoven wykluczony, bo Bach jest samotny w tej swojej wielkości.
1: No, rzecz gustu. Ja wolę Chopina. Zdecydowanie.
0: No tak, no ale... Chopin jest dla mnie łatwiejszy do zrozumienia niż Bach, bo Bach jest bardzo dla mnie trudny.
1: Czy on może nie jest trudny, on jest tą podstawą do wszelkiej harmonii, do budowania całej struktury od fugi przez te wszystkie elementy, które potem w muzyce ewoluują, które wyznaczają pewien styl i tak dalej. Więc on stworzył tą tak zwaną bazę. Oczywiście, ale... Mówię, no rzecz gustu, ja zdecydowanie bardziej wolę muzykę romantyczną, przepełnioną emocjami. Dla mnie Bach jest matematyczny.
0: No tak.
1: A ja nie jestem fanem matematyki. Znaczy, nigdy nie byłem.
0: Ja wiem, że w ogóle się to jakby łączy. Matematykę z muzyką, z kompozycją, że to jest...
1: Tak, jest jakiś taki, ale to myślę, że no, to tylko szczątkowo jakoś tak. Tak.
0: Przedtem wysłuchaliśmy, jak śpiewał pana ojciec. Teraz wysłuchamy, jak śpiewał pan z nagrania. Bardzo proszę.

0: Ten utwór skomponował Stefan Reminicki.
1: Rębowski,
0: tak. A tekst napisała, bardzo fajny tekst napisała Teresa Filińska. I jak wybrałem tę melodię, żeby tę piosenkę, piosenka raczej, żebyśmy mogli to posłuchać razem, to miałem taką asocjację, że to językiem muzyki opowiedziano coś, co kiedyś zrobił w filmie Tam, gdzie rosną poziomki, Bergman. To jest historia tam. I tutaj też to samo. Człowieka starszego, który wraca do swojej młodości, szuka śladów po tej młodości. Tam w tych filmie szukał tej polany, gdzie rosły poziomki, gdzie się spotykał ze swoją narzeczoną. A tutaj, no to co usłyszeliśmy.
1: No tutaj to jest refleksja taka, którą napisała autorka tekstu. Zresztą ciekawa historia z tą piosenką jest, dlatego że ona była napisana do Kołobrzegu, na ojca. Stefan Rębowski ją zadedykował ojcu. Ale tekst tam był w pewnym momencie, który zakwestionowała cenzura.
0: Niemożliwe.
1: Było spanie na czatach, co jest niedopuszczalne w wojsku. Nie ćpi się na czatach, tylko się stoi. I jak oni przeczytali tekst tego, to odmówili w pierwszym momencie, nie dali zgody na wykonanie tego. No więc poprawiono ten tekst, zrobiono stać na czatach i tak to zostało. Potem ja po wielu, wielu latach spotkałem właśnie pana Stefana Rębowskiego i on mi ją zadedykował, dał mi nuty z autografem, że jest ona też i dla mnie. No i od czasu do czasu ją gdzieś tam staram się zaśpiewać. To taka refleksja, bo każdy z nas oczywiście, chwała Bogu, żeby nie było w nas żadnej wojny, żadnego takiego wspomnienia. No bo to jest takie pytanie, no syna, ojca, co to kiedyś tak było, jak byłeś młody? To podobnie jak ta piękna ballada, którą napisał Komeda do Prawa i Pięści. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, to przecież też piękna pieśń taka. Ten okres lat 50., 60. rzeczywiście był bogaty w te wspaniałe i pieśni, i wykonanie, i artystów.
0: Głupota cenzury czasów PRL, kiedy tutaj ingerowali w piosenkę, którą miał śpiewać w Kołobrzegu pana ojciec i trzeba było zmienić tam ten jakiś drobny fragment, jedno słowo, to przypomina mi się, tak opowiadała o ingerencjach Agnieszka Osiecka, jak napisała taką piosenkę bardzo popularną, kiedyś bardzo popularną, o Kularnicy.
1: Tak.
0: I ona się kończyła u nich w oryginale, potem żyją na wsi, w mieście za te polskie 1200. Chcesz, ten cenzor powiedział, że to jest wykluczone. Tak nie może być. No to ona zmieniła to potem, że wiążą koniec z końcem, że te polskie 2000, tak zostało, powiedział, teraz jest okej. To jest to właśnie głupota totalna.
1: Nie no, te czasy na szczęście minęły, mam nadzieję, no tak. Że już nikt nie będzie ingerować.
0: Jakąś czkawkę mamy.
1: Chociaż do mediów się niektórzy teraz jakby skłaniają, ale to zostawmy ten temat.
0: Tak, zostawmy. Tutaj jest to, ze śpiewakiem dzisiaj rozmawiam.
1: Tak, ja się staram w ogóle nie łączyć żadnych, uważam, że łączenie polityki ze sztuką jest bardzo niedobre i czasami się dziwię niektórym kolegom, znajomym czy też artystom, którzy tak żywo często reagują na pewne zdarzenia polityczne. Czy oczywiście trzeba wiedzieć, co się dzieje w kraju, mieć rękę na pulsie, jak to się mówi, ale można sobie zachować pewne opinie dla siebie, a nie wygłaszać ich tak publicznie i często w sposób taki, no, że naprawdę zastanawia się człowiek potem, czy ten artysta to na pewno ma dobrze po kolei w głowie, ale nieważne, zostawmy temat.
0: No tak, podzielam pana zdanie, że to rzeczywiście trzeba oddzielić i każdy, również ja, aktor i śpiewak ma swoje poglądy. To jest,
1: ale, normalne.
0: Ale nie można ich manifestować publicznie i być trybunem jakichś poglądów, które są zdecydowanie polityczne. Mówię o moralnych, to okej.
1: Tak. No na pewno tak. Ale w ogóle włączenie tej dziedziny, tym bardziej, że jak się jest osobą rozpoznawalną w pewnym sensie, to się wymaga od tej osoby jednak pewnego poziomu, prawda? A nie schodzenie do jakiegoś tego. Zostawmy temat, nieistotne.
0: Okej. Okay. Może teraz puścimy jeszcze jedną piosenkę, którą śpiewa pan Aleksander. To jest piosenka, która była kiedyś bardzo popularna która była kiedyś bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych. Śpiewał Paul Robeson. Tytuł tej piosenki Mississippi. Niby jest to pieśń o rzece, ale tak de facto wspomina czasy XIX wieku, kiedy było tam jeszcze niewolnictwo. I kiedy strasznie ciężki los był tych murzynów, czy czarnoskórych, tego się może trzymałem określenia, z powodu politycznej poprawności, to, żeby ci ludzie po prostu mieli potworny, trudny los. I on śpiewa tę pieśń. Teraz zaśpiewają pan Aleksander.

0: którzy słuchają tego, jakby nie wiedzieli, że to śpiewak jego syn, to myśleliby, że śpiewał ojciec, bo to naprawdę było fantastyczne.
1: Tak, to już historyczne nagranie, dlatego że towarzyszył mi też nasz wspólny przyjaciel, znaczy ojca i mój, Andrzej Płonczyński, wybitny pianista.
0: To prawda.
1: I to on mnie zaprosił do tego koncertu, w którym właśnie to śpiewałem. No, ojciec też to śpiewał. Także wszystkie basy właściwie mają to w repertuarze, bo to taka pieśń, która pokazuje pewną możliwość głosu, umiejętności pewnych i tak dalej.
0: Ja, przygotowując się do tej audycji, znałem takie nazwisko z dalekiej przeszłości, chyba z początków XX wieku, może końca XIX, takiego rosyjskiego basa, Szalapin się nazywał. Tylko znałem to nazwisko i myślałem, że wydłubię gdzieś w internecie jakiekolwiek jego wykonanie, czegokolwiek. Nie znalazłem.
1: No, są nagrania.
0: Są nagrania.
1: Ja mam całą bibliotekę jego nagrań.
0: No tak, tak.
1: To jest troszeczkę
0: jeszcze... Czy rzeczywiście był taki wspaniały?

0: To nie to, nie ten śpiewny cantante, tak jak o ojcu się mówi, bo on ma tak zwany basso cantante, czyli bas śpiewający. Ten miękkość, taką, tą, taką elastyczność tego głosu i tak dalej, to oczywiście wyznacza pewien jakiś tam kierunek. Przecież wielu wybitnych śpiewaków było. Jego takim największym konkurentem, równolatkiem był ówczesny Nikołaj Giałorow, Bułgar, który pięknie śpiewał. Ja go nieraz słyszałem w wielu wykonaniach, między innymi w partii Mefistofelesa, ale jednak no, może rodzinnie, ale się skłaniam bardziej ku ojcu.
1: Że on to lepiej śpiewał.
0: Chyba tak, tak. Tak.
1: A jak się dzisiaj słyszy, bo wiem, że nagrania na przykład Caruza, tenoru, ze współczesnymi, wybitnymi tenorzystami, śpiewakami z głosem tenoru, to oni wypadają gorzej, czy lepiej, czy tak samo?
0: Wie pan, to jest, znaczy na pewno Caruso miał tą taką, to, taki, ten, tą umiejętność śpiewania wysokich dźwięków, bo to u tenorów jest podstawa przede wszystkim. Kalla w te wszystkie partie takie charakterystyczne. Ta technika nagrywania była trochę inna i ona na pewno spłaszczała w pewien sposób ten głos, więc trudno jest ocenić jego, jego umiejętności. No ale wszystko ewoluuje z czasem. No, technologia też daje możliwości dzisiaj nawet tym, którzy głosu nie mają, też mogą zaśpiewać. Także.
1: No tak, tak. Sztuczna inteligencja może zastąpić.
0: Tak, no. Ja się niedawno dałem oszukać nawet. Tak.
1: Tak,
0: to, tak. Tak, no przypadkiem zupełnie ktoś mi tam przysłał coś, proponował i tak dalej. Ja byłem przekonany, że tak wspaniale to zrobione, zaśpiewane i tak dalej. No i potem się okazało, że to jednak nie do końca żywy człowiek, tylko maszyna. Cóż.
1: No tak, tak. Mój przyjaciel w takich sytuacjach mówi, czas umierać.
0: Nie, czas no, nie umierać, tylko czas zadbać. Ja dlatego mówię, wskrzeszam trochę pamięć o ojcu z tego względu, że właśnie chcemy przywrócić pewną równowagę w kulturze, w sztuce, w muzyce, że są wybitni śpiewacy, byli i my powinniśmy brać dobry wzór z tego. Nie proponować często byle jakość amatorów. Ja nie chcę oceniać, bo to jest zawsze bardzo trudne, jak śpiewak, artysta, jeszcze czasami się bawię w dziennikarstwo, jak ja oceniam kogoś z mojej branży. To zaraz powiedzą, aha, no, zazdrosny albo coś i tak dalej. Staram się tego unikać, ale czasami są sytuacje, że rzeczywiście budzi mój... moje oburzenie i gniew, jeżeli się ktoś bierze za tą dziedzinę sztuki, jaką jest śpiewanie, nie mając do tego żadnego przygotowania, a robi z siebie wspaniałą, reklamuje siebie i tak dalej. I brak jest tej właściwej recenzji, oceny, bo powinien recenzent powiedzieć, proszę pana, proszę najpierw jeszcze się zająć szkołą, szkoleniem i tak dalej. No ale cóż, znów znak czasu, prawda?
1: Ja ciągle wspominam pana ojca, bo to było dla mnie wprawdzie krótkotrwałe, bo potem jakoś nie utrzymywaliśmy żadnych kontaktów. I pamiętam, że on mi wtedy powiedział, że prezydent Aleksander Kwaśniewski chciał go odznaczyć jakimś wysokim odznaczeniem, nie Orłem Białym, ale jakiś tam z Polonia Restituta, i że on odmówił przyjęcia. I jak miał ten koncert, to się spytałem go, czy on chce, żebym to powiedział publiczności. Tej publiczności bardzo szczególnej. On powiedział, że bardzo prosi. Ja to zrobiłem. Także ta publiczność, która potem tak zaśpiewała razem z nim pierwszą brygadę, z tak ogromnym uniesieniem, no bo to było też przyjęte tak w ogóle. Bardzo dobrze, że właśnie się tak zachował.
0: Znaczy, no, mógł sobie na to pozwolić. Tak. Ja myślę, że no, to
1: trzeba właśnie... mieć trochę charakteru, żeby...
0: Tak, na pewno, tak. No, tu w tym wypadku jestem za.
1: No tak, tak.
0: Ale chcę jedną rzecz jeszcze przy okazji tego naszego spotkania tutaj opowiedzieć państwu. Mianowicie, bo

0: przygotowujemy festiwal, Międzynarodowy Festiwal imienia Bernarda Ładysza. Chcemy pokazać, ilu mamy wybitnych, wspaniałych śpiewaków, artystów. Chcemy trochę wspomnieć, bo trzeba powiedzieć jedną rzecz. Ojciec był uniwersalnym artystą. Na scenie Teatru Wielkiego był wybitnym królem Filipem, Borysem, Mefistofelesem, Skołubą. Na estradzie był znakomitym pieśniarzem, odtwórcą Moniuszki, którego zresztą bardzo lubił i wspaniale to robił. I te nagrania, które zostały, są naprawdę wzorcowe. I że był też artystą filmowym.
1: No tak.
0: Bo znamy go ze Znachora. To taka już chyba sztandarowa postać tego Prokopa. I ja sam powiem szczerze, z przyjemnością ten film i pewne sekwencje, gdzie tam jest ojciec, oglądam, bo rzeczywiście to trzeba było dużego talentu obok wspaniałego Binczyńskiego, który tu tworzył parę znakomitych, dwóch wspaniałych aktorów. No, kto by pomyślał, że śpiewak może być też aktorem? No, powinien być.
1: Ale to się rzadko zdarza, żeby ktoś świetnie wypadał aktorsko, a genialnie śpiewając zarazem. No, w operze. To nie jest takie częste.
0: Bo jest to trudne, no, połączenie śpiewu z grą aktorską. To, co pan powiedział na początku, nie wszyscy potrafią sobie z tym poradzić. I tutaj dlaczego mówię, no, trzy obszary w tym festiwalu chcemy pokazać, czyli muzyki klasycznej, śpiewaków wspaniałych, muzyki rozrywkowej, mówię w sensie rozrywkowym, pieśni i piosenek, które są, i muzyki filmowej, która jest przecież tak bogata i która jest tak szeroko odbierana. No, chcemy też dać młodym szansę, żeby mogli sobie sprawdzić się. Będziemy wybierać młodych ludzi, których chcemy promować, pokazywać, bo niestety większość mediów idzie tylko w kierunku jakimś takim, no, bardzo rozrywkowym, a zapominamy o tym, że naprawdę mamy wielu wybitnych artystów, którzy są wśród nas, ale my o nich nie słyszymy. No, Aleksandra Kurzak, czy Piotr Beczała, czy wielu śpiewaków, ale ich w mediach jest bardzo mało, albo wręcz, no, prawie w ogóle.
1: A ma pan pomysł na interpretację tego zjawiska?
0: Na pomysł na interpretację tego zjawiska? Ja myślę, że jeżeli posłuchamy wybitnych śpiewaków i przypomnimy sobie, jak to trzeba śpiewać, to samo powinno się zadziać. Takie niedobre słowo, zadziać, ale
1: dokonać. Wie pan,
0: to jest tak, jak jemy coś, ktoś coś smacznego je, mówi: spróbuj. I on próbuje, aha, rzeczywiście smaczne, no to potem będzie chciał spróbować jeszcze raz, prawda? To tutaj coś, jakaś taka, no, może być ta reakcja.
1: A kiedy pan wchodził dopiero na ścieżkę zawodowego śpiewaka, już zaczynała się pana kariera. Czy lepiej mieć takiego ojca, tak wybitnego, który może inspirować, czy niekoniecznie?
0: Zdecydowanie nie.
1: Aha.
0: Zdecydowanie nie.
1: Jego wielkość paraliżowała trochę.
0: To nawet nie o to chodzi. Zawsze jest ten element porównania.
1: No niestety, tak jest.
0: I choćbym nie wiem jak, ja przede wszystkim mam troszeczkę inną barwę, znaczy mam niższy głos od ojca. Ojciec był basbarytonem, ja jestem klasycznym basem. W związku z tym dla mnie śpiewanie tam na tych dołach nie jest wielkim problemem.
1: Tak.
0: Natomiast ta konfrontacja, no, zawsze jest. Ale trzeba szukać swojej drogi, swojego repertuaru, nie naśladować, czego polecam wszystkim młodym ludziom. Nie naśladować, tylko starać się szukać swojego repertuaru swoich wykonań, swojego śpiewania, swojego głosu, to wtedy to jest prawdziwe.
1: Jednym z najbardziej znanych wykonań ze Strasznego Dworu był ta aria, ten zegar stary, pana ojca. I ja chciałem, to się nie udało, bo tutaj chciałem zmontować pewien żart muzyczny, a mianowicie zwrotkę, którą śpiewa, zacznie pana ojciec, a pan będzie śpiewał drugą zwrotkę i się wtedy... Dobrze to miało być sklejone. Okazało się, że to przekraczało możliwości tutaj studia z jakichś tam powodów. W związku z tym, mówiąc to panu jeszcze przed audycją, że tutaj są kłopoty techniczne, to pan powiedział, to ja zaśpiewam po prostu a cappella zaraz po ojcu.
0: Znaczy, zaśpiewamy razem.
1: Razem, no właśnie. Więc...
0: Niedawno zresztą, że śpiewaliśmy we trzech, bo we trzech basów śpiewała to aria. No to jest taka bardzo już klasyczna aria, którą wszyscy rozpoznają i znają, w związku z tym posłuchajmy.
1: Znaczy, rozumiem, że pan się włączył.
0: A ja spróbuję się włączyć.
1: Nie było żadnej próby od razu.
0: Nie, bez próby.
1: Bez próby, proszę bardzo.

dziś budzi się. Koncercik taki, boisz się? Nie.

nie jednym się już dały we znaki. Strach waści? Nie!

0: Ten kiks techniczny, który spowodował, że tutaj na żywo pan zaśpiewał razem z ojcem, no jest dla mnie wzruszający, bo coś niesamowitego, nawet nie potrafię tego dobrze określić i opisać swojego zachwytu, ale to było naprawdę wielkie przeżycie.
1: No, bardzo dziękuję, chociaż to trochę tak mało komfortowo jest, bez
0: próby. Było to mało komfortowo.
1: Zaśpiewać, ja ale...
0: Nie, no dla mnie w ogóle, że tutaj jest kłopot,
1: którą śpiewamy.
0: Miało być inaczej, bo miało być to zgrane, to pomontowane, nie wyszło.
1: No i wyszło.
0: Daliśmy radę.
1: Tak,
0: daliśmy radę. No będziemy się zbliżali do końca. Jeszcze chciałem powiedzieć jedną, że tym razem nie w klimacie naszych audycji, naszej tej audycji szczególnie, która jest przecież pogodna i pozytywna. Chciałem powiedzieć parę zdań na temat zmarłego przedwczoraj Krzysia Piesiewicza. On był moim bliskim przyjacielem i jakoś, znaczy zauważono to, bo w dziennikach podali informacje, natomiast dalej jest jakaś cisza. A jest to człowiek niebywale zasłużony dla Polski i dla polskiej kultury. Jako wybitny prawnik w stanie wojennym, jeden z kilkunastu tylko adwokatów się rzucił na pomoc tym, których wsadzono do więzienia, żeby ich bronić. Potem w czasie procesu morderców księdza Jerzego był obok Jana Olszewskiego drugim adwokatem, który był pełnomocnikiem rodziny Popiełuszki przeciwko oskarżającym morderców. Wreszcie, kiedy Kukliński nie mógł przyjechać do Polski, bo ciągle ciążył na nim wyrok śmierci ze stanu wojennego, ja do niego zadzwoniłem, że mam dla niego dobrego adwokata. Miałem telefon, ten bardzo ukrywany w ogóle w redakcji. Nikt nie wiedział, że ja mogę dzwonić do Kuklińskiego. No i dwa dni później ambasada amerykańska przysłała tu gońca i było pełnomocnictwo dla Krzysia Piesiewicza, żeby reprezentował go na tym procesie przed sądem wojskowym. I mowa, którą tam wygłosił, była genialna, naprawdę fantastyczna. Był przez 5 kadencji senatorem Rzeczypospolitej, ale co więcej, był wybitnym scenarzystą. On był współautorem scenariuszów do Dekalogu, do Trzech Kolorów, do Weroniki. Był wybitny. Potem, kiedy zaczęły się jego kłopoty, bo on był wybitny zarówno dla polskiej kultury, w Watykanie ogłoszono 7 filmów, które były ważne dla Kościoła rzymskokatolickiego. I Dekalog był na tej liście. To były jeszcze czasy, kiedy na tronie Piotrowym siedział Jan Paweł II. Był zasłużony dla polskiej kultury, był zasłużony dla polskiego prawa, był zasłużony dla polskiej polityki. Był niezwykły. Jest zarazem najbardziej skrzywdzonym człowiekiem przez III Rzeczpospolitą, ponieważ kiedy urządzono na niego akcję prowokacyjną, to on nagle został sam. Próbowałem się przebijać do innych ludzi i przekonywać ich, że to jest skandal, żeby nie pomóc takiemu człowiekowi. Niestety nie odniosłem sukcesu. Także utrzymywałem kontakt z Krzysiem do samego końca jego życia. Zachorował rok temu. Wydawało się na początku, że może z tego wyjdzie. No nie wyszedł. Także w jego przypadku może takie zdanie, które się mówi czasami na pogrzebie, on się dobrze zasłużył dla Rzeczpospolitej, jest całkowicie adekwatne. On się zasłużył bardzo dobrze. A III Rzeczpospolita zachowała się haniebnie, ponieważ nie zrobiła nic, żeby zatrzymać tę odrażającą prowokację, którą na niego zastawili. A on wpadł w ten dołek. To tyle jakby.
1: No tak, to są te smutne refleksje z naszego życia. To też myślę, że trochę jest też tego... Można to też w odniesieniu do ojca powiedzieć, że III Rzeczpospolita niespecjalnie dba o wizerunek swoich wspaniałych artystów.
0: To prawda.
1: A ja kiedyś takie sparafrazowałem słowa księdza Tischnera, nie, księdza Jana Twardowskiego, że warto pamiętać o naszych artystach, bo tak szybko od nas, my szybko odchodzą i zapominamy o nich. Więc to jest coś takiego i w przypadku pana mecenasa Piesiewicza na pewno I w przypadku ojca też. To są te postacie takie, które powinny pozostać w naszej historii.
0: Postacie wybitne.
1: Wybitne, tak. I one powinny wyznaczać jakiś kierunek, drogę, pokazywać młodym ludziom, jak należy, co należy, czy śpiewać, czy tworzyć, czy właśnie jakim trzeba być człowiekiem. A nie tylko i wyłącznie takie proste, jakieś takie populistyczne rzeczy, które nas otaczają. Ale to wszystko przed nami. Ja zapraszam Państwa na festiwal do Dzbarka Warmińskiego, bo to piękne miejsce, tam mamy 3 sceny duże, więc będziemy się starali, oczywiście jak zdobędziemy na to fundusze, bo to jest największa i najtrudniejsza rzecz, to jest pierwszy inauguracyjny, więc musimy to zrobić. Także ja może też jak zaapeluję do Państwa, jeżeli gdzieś Państwo mnie słyszycie i możecie wspierać nasz festiwal, to bardzo proszę poprzez stronę internetową ładyszfestiwal.pl. To będę wdzięczny za pomoc, bo solidarność to jest ten nasz wspólny kierunek, nasza. Ja
0: o tym nie rozmawialiśmy, ale
1: parę
0: się dogadaliśmy.
1: Kroków stąd byłem w Prezydium Solidarności w Teatrze Wielkim. Także też mam korzenie. Mama była przez 13 miesięcy w tygodniku Solidarność, więc mamy te szczególne relacje z Solidarnością i samo słowo solidarity, prawda, czyli ta wspólnota jest najważniejsza. I więc jeżeli Państwo czujecie potrzebę posłuchania tej muzyki trochę z innego obszaru, na żywo, to zapraszam do Dzbarka i jednocześnie proszę też o jakieś wsparcie, pomoc dla nas, artystów.
0: I tym apelem, i tą puentą zakończymy naszą audycję. Jeszcze raz przypomnę, że moim i Państwa gościem był Aleksander Ładysz, wybitny polski śpiewak, który dalej uprawia jeszcze swój, no, chwała Bogu, swój talent.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Państwa.
0: Kończymy. Sygnał.

0: www.wnet.fm.
1: Autopromocja.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
4: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
3: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
5: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
6: Naszą ideą jest mówienie do jednego mikrofonu.
7: Tu w studio nie musimy sobie go wyrywać. No teraz ty.
8: No ja myślałem, nie? Że to tak...
7: Bo ty masz jakąś ideę?
8: Nie.
6: To ma być nasza reklama, że...
7: Dobra, jeszcze raz. Tu Ela
6: i Jerzy
7: Mazol.
6: Nowości i starocie, których nigdzie nie usłyszycie.
7: Melodie, których nie słyszałeś, a jednak ci się podobają.
6: Tylko u nas w eterze.
7: Duży pokój otwieramy dla was od poniedziałku do piątku o godzinie 12.30 w Radio Wnet. You must
9: remember this. Nazywam się Gabriela Potrac.
10: A ja Jerzy Głuszek.
9: Łączy nas miłość do kina i muzyki.
10: Ale dzieli, proszę Państwa, różnica pokoleń i z tych różnych perspektyw przybliżać będziemy muzykę filmową w audycji
9: Magia Kina. Muzyka filmowa.
10: Zapraszamy serdecznie w poniedziałek o godzinie 20. As time goes by.
11: Każdy piątek o godzinie 20 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
1: To była autopromocja.
12: Reklama.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Po reklamie.
1: Nieregularnik literacki.
14: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
1: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
15: Dzień dobry, kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert, a mam honor gościć w studio panią Małgorzatę Czyńską.
16: Dzień dobry.
15: Porozmawiamy o jej książce opublikowanej nakładem wydawnictwa Marginesy. Nosi ona tytuł Pisz do mnie na Łódź. Pod tytuł Życie kulturalne i towarzyskie w tymczasowej stolicy. Pani Małgorzata pisała wcześniej o plastykach, przede wszystkim o Katarzynie Kobro, o Julii Kejlowej chociażby, odkrywając często tą postać drugą, na przykład kompletna była cisza przez dekady na temat tej wybitnej twórczyni metaloplastyki. Tym razem jest to nie monografia, tylko książka poświęcona latom 40. w mieście Włókniarzy, jak to się określa, bo Łódź de facto pełniła taką nieformalną stolicę Polski, jeśli chodzi o naukę, kulturę. Wtedy z uwagi na zrujnowanie Warszawy, aczkolwiek miała konkurenta do tego miana w postaci Krakowa. Czym przeważyła szale na swoją korzyść?
16: Odniosę się tylko do tego, co pan wspomniał na początku, że pisałam o kobietach, artystkach i zawsze były to biografie. Tutaj to jest troszeczkę, tutaj w tej książce bohaterką jest miasto, jest Łódź. A do Łodzi doprowadziła mnie między innymi Katarzyna Kobro. Ale jak to się stało, że Łódź została tą tymczasową stolicą, czwartą stolicą, moglibyśmy nawet powiedzieć, no przeważył ten robotniczy charakter miasta. Kraków był rozpatrywany jako właśnie kandydat do pełnienia funkcji tymczasowej stolicy, natomiast ten właśnie charakter miasta, mieszczański, konserwatywny i tak dalej, bardzo nowej władzy nie pasował. Co jeszcze przemawiało na korzyść Łodzi, to to, że w nowych granicach znalazła się w takim centralnym położeniu, na dobrze skomunikowanych trasach. Więc no to właśnie Łódź przyjęła i w dużej mierze aparat taki administracyjny, ale właśnie ludzi, o których piszę, czyli artystów, twórców kultury.
15: Jest rok 45, styczeń. Niemcy się z Łodzi wycofują, zresztą trzeba tutaj dodać, że Łódź nie była w generalnym gubernatorstwie, tylko była w Rzeszy, jako Litzmannstadt się nazywała.
16: Litzmannstadt, tak.
15: Było tam sporo Niemców, więc oni czmychnęli, często w ostatniej chwili, często zostawiając umeblowanie, nawet niemal jeszcze gorące posiłki stały na
16: stołach. Konserwy w szafkach kuchennych, tak.
15: No więc
16: takie
15: właśnie,
16: opisy też się trafiają.
15: Takie się trafiają. No, czerwonoarmiści oczywiście rabują. Ale jest to jest podane rzecz, która no z rodziny u mnie wspomnień jest trochę niezrozumiała, no bo może dlatego, że jakieś kresowe korzenie mam też, że jednak nie zdawano sobie niektórzy chyba sprawy, z czym jest wkroczenie wojsk sowieckich, bo jednak zdarzały się powitania radosne.
16: Oczywiście i były radosne powitania. Mamy te opisy i mamy zdjęcia, jak to na ulicach Łodzi właśnie witano wojsko kwiatami, ciepłą herbatą i z entuzjazmem. Ja przywołuję tutaj w tej książce słowa Pawła Herca, które zdają się świetnie oddawać charakter tego myślenia ówczesnych Polaków o Armii Czerwonej. Oni nas nie wyzwolili, ale uratowali nam życie.
15: Pawła Herca, który spędził w łagrach II wojnę światową.
16: Tak, tak. I który po wojnie trafił do Łodzi.
15: Tak.
16: I tutaj przez kilka lat mieszkał i tworzył, więc ten entuzjazm końca wojny, jakiejś takiej możliwości powrotu do względnej normalności, do życia, a dla artystów, dla pisarzy, dla ludzi teatru, kina, czy muzyki, no powrót do możliwości tworzenia, do tego, że nagle ma się odbiorców swojej twórczości. No głód słowa, głód muzyki, głód obrazu był ogromny.
15: Powiedzenie łacińskie, w czasie wojny milczą muzy.
16: Tak, i milczały.
15: I milczały muzy, natomiast no one bardzo eksplodowały, te muzy, już w roku 45, jeszcze Druga wojna jeszcze trwała, światowa.
16: Tak, a w Łodzi już organizowano gazetę, otwierano rozgłośnię radiową. Zaraz przyjedzie czołówka Wojska Polskiego i zacznie się robić filmy, otwierać teatry. No, ten entuzjazm był ogromny i oddaję, mam nadzieję, w tej książce właśnie ten entuzjazm, tą możliwość powrotu do twórczości. Wzruszające są opisy pierwszych koncertów, czy pierwszych spektakli w Łodzi, gdzie aktorzy, muzycy, filharmonicy występowali naprawdę w jakichś strzępach wojennej odzieży, w jakichś przypadkowo skompletowanych mundurach.
15: Na jakichś prowizorycznych scenach, estradach.
16: Tak, tak, a jednak właśnie no, publiczność płakała, artyści płakali. Po prostu no, to był wielki, wzruszający powrót.
15: No i ten atut Łodzi w postaci właśnie tej infrastruktury zachowanej, zabudowania. Nie była zniszczone miasto przecież. Front je ominął.
16: Tak, no, na początku tam jakieś zniszczenia infrastruktury, owszem były, ale w porównaniu ze zrujnowaną Warszawą, to Łódź wydawała się miastem nietkniętym. Znowu wspaniałe są opisy przyjezdnych, ludzi, którzy często podróżowali do Łodzi jakimś przypadkowym transportem na zdezelowanych ciężarówkach. Ta podróż trwała czasami wiele dni. I przyjeżdżali do Łodzi, właśnie do tej takiej nietkniętej Łodzi, która po prostu po zrujnowanej Warszawie wydawała się jakąś obcą planetą w ogóle, czymś osobnym zupełnie, nie z tego świata. I wysiadali na ulicy Piotrkowskiej przed hotelem Grand, gdzie mimo zaciemnienia, które jeszcze obowiązywało, no przez drzwi wejściowe, tam przez szybki wabiło światło. W środku było, no jak przed wojną po prostu. I wielu tych moich bohaterów książki właśnie zaczynało na wygodnych pokojach, czystych, ciepłych, gdzie przychodziła pokojówka i nalewała gorącą wodę do wanny. No po prostu to był jakiś rzeczywiście początek, który wyglądał dla wielu zupełnie kosmicznie. No i zaraz jeszcze właśnie ta możliwość twórczości, jakieś środki materialne na to, mieszkania, właśnie to, o czym pan wspomniał, że no jednak ta niezburzona Łódź no była naprawdę ogromnym wabikiem dla przybyszów, dla repatriantów. To była taka ziemia obiecana. Oczywiście ten mit o pustych mieszkaniach urządzonych bardzo szybko się skończył, bo tak, Łódź była wyludniona. To było przed wojną drugie co do wielkości miasto w Polsce i w styczniu 1945 roku nagle jest tam niespełna połowa tej ludności przedwojennej. Więc tak, rzeczywiście
15: stoją te mieszkania. Tak, żydowska została zgładzona.
16: Tak.
15: Żydowska, społeczność zgładzona.
16: Zaraz na początku już Niemcy wysiedlali.
15: Niemiecka też spora enklawa przecież była, no to tak, uciekli.
16: Tak, tak to wyglądało. Więc były te puste mieszkania, były całe puste kamienice. Bardzo szybko się zapełniły. Bardzo, bardzo szybko. W ciągu niespełna
15: roku. Po kwartale już było tam głód mieszkań, zdaje się.
16: Tak, panowało takie powiedzenie, kto późno do Łodzi przychodzi, sam sobie szkodzi. Tak. Ale na początku, no było świetnie. Oczywiście było po wojennemu ubogo i to nie było tak, że wszystkie mieszkania były świetnie urządzone i zaopatrzone. To już tak, nie przesadzajmy.
15: Nie wszystkie były mieszkania z wygodami, jak to się mówi wtedy.
16: Nie wszystkie z wygodami, ale niektórzy rzeczywiście spali w puchach i na to się załapali. Natomiast później ten głód mieszkań był ogromny. No w ciągu niespełna roku do Łodzi przyjechało 200 tysięcy ludzi. Więc później było już ciasno bardzo, ale też ludzie, którzy próbowali, szczególnie warszawiacy czy przybysze ze wschodu, którzy próbowali się gdzieś właśnie osiedlić i Kraków, to też z wielu opisów wynika, że Kraków już pękał w szwach, że tam się tylu zwaliło warszawiaków. No więc Wrocław w ruinie.
15: Szczecin tak samo.
16: Warszawa w ruinie. Więc naprawdę Łódź, no ziemia obiecana.
15: Tak, tak, tak. Natomiast wspomniała pani o tych komfortowych warunkach, którzy niektórzy mieli. No należeli do nich literaci, skoszarowani w domu przy ulicy Bandurskiego. 81, dobrze mówię?
16: Och,
15: no mniejsza z tym.
16: No teraz właśnie zapomniałam.
15: Mniejsza z tym. W każdym razie ten dom przy ulicy Bandurskiego to taki był kołchoz literacki. No podobnie było w Krakowie.
16: Był, ale bardzo elegancki. Nawet w porównaniu naprawdę z kamienicą na Krupniczej, ten narożnik, właśnie dom na Bandurskiego, bardzo, bardzo wygodny, bardzo, bardzo komfortowy. No to był taki pomysł, który przyszedł ze Związku Radzieckiego, żeby jednak koszarować tych...
15: Jak wszystkie pomysły wtedy.
16: Tak, tych ludzi pióra, czy w ogóle
15: żeby inteligencję. Żeby mieć ich pod okiem po prostu.
16: Oczywiście, tak to wyglądało. Natomiast oczywiście z opisów, z tego jak wyglądało to życie właśnie, tak właściwie muszę powiedzieć, właśnie skoszarowane. To jest bardzo ciekawe, bo też pojawiają się takie opisy dawane przez samych literatów, że ta Łódź, ulica Piotrkowska, no i Bandurskiego, no to miała taki, nabrała takiego charakteru renesansowego miasteczka, gdzie wszyscy się znali. No dzisiaj powiedzielibyśmy, że żyli w swojej bańce. Tak, żyli w swojej bańce.
15: No tak.
16: I wszyscy wszystkich mieli na oku.
15: Wszystkich mieli na oku, aczkolwiek tam relacje towarzyskie były zażyłe dosyć w tym, mimo że to były różne generacje literackie, różne tak. pokolenia, tak. poeci, pisarze.
16: Tak, byli ci początkujący, jak Julia Hartwig czy Zygmunt Kałużyński, były gwiazdy, jak Pola Gojawiczyńska czy Zofia Naukowska. No dzisiaj na szczęście... No,
15: Kazimierz Brandy, zdaje się, Paweł Hertz, Adolf Rudnicki.
16: Tak, no Broniecki. Tak, to można by wymieniać.
15: Tak, lista jest, lokatorów jest imponująca.
16: I wisi, na szczęście wiszą dwie tablice z nazwiskami literatów, którzy mieszkali w domu na Bandurskiego. No a wszyscy dostawali to zatrudnienie i pieniądze i, no i właśnie te mieszkania od czytelnika z wydawnictwa Czytelnik. Właściwie wszyscy w pewnym momencie znaleźli się na garnuszku w Czytelniku.
15: No władza chciała zaskarbić sobie sympatię, uznanie tego środowiska. Chciała wykorzystać je niewątpliwie dla swoich celów propagandowych.
16: No Jerzy Borejsza, prezes Czytelnika, z taką swoją wizją właśnie tego, jak to życie kulturalne, jak to życie literackie ma wyglądać, potrafił przyciągnąć ludzi z różnych opcji. Potrafił skusić, potrafił jakby też tą możliwością tworzenia.
15: No dysponował też środkami na to oczywiście.
16: Tak, no więc właśnie wszyscy nagle poczuli się zaopiekowani.
15: No to przejdźmy teraz do spraw teatralnych. No stało się też centrum Melpomena, tu właściwie odżyła po II wojnie światowej właśnie w Łodzi.
16: Łódź miała niesamowite szczęście. To były naprawdę takie dobre 3 lata wielkiego awansu kulturalnego dla tego miasta, bo właściwie tu działa się kultura. Więc również teatr, który też zaraz właśnie w 45. Teatr Wojska Polskiego przyjechał do Łodzi, ale już też organizował się przedwojenny teatr łódzki. Tam dochodziło do różnych bardzo zabawnych, może mniej zabawnych, ale po prostu sporów i o lokalowych szczególnie. Łódź teatralna, bo właśnie można mówić o Łodzi teatralnej, jest niezwykle ciekawa w to, co się dzieje w tych pierwszych latach powojennych, kiedy organizuje się tyle scen teatralnych, już nie mówiąc o tej najważniejszej, Teatru Wojska Polskiego, który przejmuje Leon Schiller. I za jego dyrektorowania no, odbywają się fantastyczne przedstawienia, które rezonują na cały kraj. Ale też pomniejsze zaczyna działać choćby Teatr Syrena.
15: Podkasana Muza.
16: Więc Łódź teatralna jest naprawdę bardzo interesującą dla badaczy, ale też dla ludzi po prostu ciekawych tego, na co chadzano do teatru w tych pierwszych powojennych latach. To jest...
15: Zaczęło się od Krakowie jako figurali?
16: Schillera. Schillera, tak. Więc i to był taki po prostu olśniewający.
15: Schillera, reżyseria Bogusławskiego, Uściśliwy. Tak. Dzieło, natomiast tak. Leon Schiller no, też doznał tutaj pierwszego ciosu ze strony cenzury przy pewnej realizacji, rozumiem.
16: No tak, tak, to się działo. To jednak właśnie też jakby nie można mówić o tym czasie twórczym w oderwaniu od uwarunkowań historycznych. I to jest bardzo ciekawe, jak twórcy próbują się w tym odnaleźć, jak niektórzy w to wchodzą z jakimś wielkim entuzjazmem, inni bardzo ostrożnie. Tutaj znowu można się odwołać chociażby do dziennikarza dzienników Marii Dąbrowskiej. Także no dla mnie jakby zgłębianie tego czasu w Łodzi, tych początków życia kulturalnego było niesamowicie interesujące.
15: Ten incydent, który przywołałem, to było o sztuka Jeana Girardou, Elektra, czy ja się mylę?
16: Nie, o Elektrę to była prawdziwa wojna, naprawdę. Mhm. To był spektakl wystawiony w ramach sceny poetyckiej. No i rozpętała się o to taka
15: awantura.
16: Ogólnokrajowa awantura, ponieważ w tej sztuce, w antycznych dekoracjach, w antycznych treściach dopatrzono się apoteozy AK. Więc aspekt tak niesamowicie rezonował. Mnóstwo ludzi go oglądało i tak dalej.
15: To tutaj wzmocniło to jego legendę, niewątpliwie.
16: Niewątpliwie, ale to tutaj jego twórcy mieli właśnie ten spór i ten żal do Schillera, że nie obronił sceny poetyckiej.
15: A przejdźmy jeszcze do tego Teatru Syrena. No to Jerzy Grand, to Stefania Grodzieńska?
16: Tak, tak, to wspaniale to jest opisane. Już od samego momentu remontu miejsca, gdzie scena miała mieć miejsce. Ten Teatr Syrena jest też ważny, ponieważ on i zaczyna w Łodzi i jakby też kończy teatralną Łódź w dużej mierze, bo w 1948 roku już przenosi się do Warszawy. Już tutaj odbywa się premierowe przedstawienie.
15: Na Litewską do dawnej sali Teatr Salu, czyli ujeżdżalni.
16: Tak, tak, gdzie jest do dzisiaj zresztą.
15: Pana Antoszewskiego, należącej przed laty, którego syn był aktorem kukiełkowym, lalkowym. Z panu Pankracym, Hubert Antoszewski, znana postać też. Pana Pankracego, Telesfora, no i też Miłość do koni, że tak powiem, wyrażał Miłość do koni na Służewcu, ale to odrobna rozmowa.
16: Ale to ciekawe bardzo. Tak, no to trochę się
15: teraz wypiłem panią z Pantałyku. No ale też te życie towarzyskie, bo to jest też życie towarzyskie, nie tylko życie kulturalne, życie towarzyskie, eksplozja lokali gastronomicznych, lokali rozrywkowych, prywatnych, bo jeszcze była wtedy dozwolona własność prywatna. Przywołajmy parę może nazw.
16: No oczywiście kawiarnia w Grand Hotelu, w tym Grand Hotelu, gdzie tak wielu twórców znajdowało właśnie to pierwsze zakwaterowanie w Łodzi. Więc to tak, ale na przykład w siedzibie wydawnictwa Czytelnik w kamienicy Siemensa przy Piotrkowskiej działała kawiarnia Fraszka, więc redaktorzy, rysownicy, po prostu ludzie z tych redakcji schodzili się na kawę do Fraszki. No tych lokali można wymieniać. Mokka, Tabarin, Malinowan. Naprawdę bawiono się. Bardzo szybko zaczęły się dancingi, słuchano jazzu, odbywały się koncerty muzyki poważnej, muzyki jazzowej, rozrywkowej.
15: Tak, Imka powstała w Łodzi wtedy.
16: Tak.
15: Powstała Imka, tutaj dopowiem, że właśnie o tych jazzmenach, no to tam przecież startował jeszcze Tadeusz Suchocki, później świetny akompaniator, chociażby z kabaretu Dudek, autor piosenek warszawskich, które śpiewał Jarema Stępowski do tekstu Wojciecha Młynarskiego, Janusz Cygieła, wspaniały potem krytyk muzyczny, Jan Szczerbiński, który jako Marek Sarat potem zaistniał jako kompozytor filmowy i piosenkarski, no ale niestety to wszystko zostało w 49 roku, jazz został już potraktowany jako muzyka wroga, ale wcześniej rzeczywiście to była eksplozja tego jazzu, Dixielandu, swingu przede wszystkim. No i te lokale taneczne, bracia Harrisów, orkiestra przede wszystkim jeszcze.
16: Grali już
15: który bardzo szybko wyjechał zresztą.
16: Bardzo, już w 45 właśnie w hotelu Grand grała orkiestra braci Harris. Zresztą grała później również na tym podczas pierwszego balu sylwestrowego po wyzwoleniu, jak również w rocznicę wyzwolenia Łodzi. Więc tak, no Łódź po prostu wróciła do życia.
15: A ile jest prawdy, że to takie pogardliwe określenie do dzisiaj niektórzy tak używają, że to jest miasto jednej ulicy, czyli Piotrkowskiej?
16: Miasto ulicówka, że w ogóle to też się pojawia w listach moich bohaterów, warszawiaków, którzy piszą, co to za miasto z jedną ulicą, ale też pisali, co to za dziwne miasto, w ogóle nie ma w nim łodzian. To są te opinie z tych pierwszych dni, tygodni pobytu w Łodzi, kiedy rzeczywiście ludziom bardzo trudno było się odnaleźć w tym mieście. To oczywiście stało się już też tematem dla satyryka, chociażby Stefania Grodzińska kilka razy w różnych gazetach powtarzała taką historię, jak to chodzi po Łodzi, gdzie chce trafić na konkretną ulicę, bodajże na Gdańską, i pyta ludzi i każdy się obrusza, o co mnie pani tu pyta, przecież skąd ja mam wiedzieć, ja jestem z Warszawy. Więc jakby sami warszawiacy byli nagle w Łodzi. Więc tak, no śmiano się z tej Łodzi, nie? Że taka właśnie, takie miasto bez wdzięku, takie właśnie to miasto z tą jedną ulicą. Na Piotrkowskiej ulokowało się bardzo wiele ważnych miejsc dla moich bohaterów, dla twórców kultury, więc ta Piotrkowska była takim głównym traktem, no ale przecież nie tylko na Piotrkowskiej toczyło się życie. Filmowcy z kolei upodobali sobie ulicę Narutowicza, tam były modernistyczne kamienice, które też bardzo, w których bardzo wielu znalazło mieszkania, zakwaterowanie i tak dalej. Więc powoli uczono się Łodzi, ale szło to opornie. No i bardzo wielki był oczywiście żal wśród warszawiaków. Ta tęsknota do Warszawy była żal, no to poczucie też po prostu tragedii miasta były ogromne, więc nawet może tak trochę niesprawiedliwie, ale długo umniejszano znaczenie Łodzi.
15: Szczególnie bliska jest pani plastyka, jak wspomniałem na początku audycji, bo już nie wiem, nie myśl te wspaniałe książki pani o Maji Berezowskiej chociażby. Mm-hmm. Natomiast no też plastyka też, jak to ujrzeć, różnymi barwami tęczy się objawiła w Łodzi powojennej. No musi paść nazwisko Władysława Strzemińskiego w tym momencie.
16: No musi, tak, tak. Nie sposób mówić o Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, pomijając Władysława Strzemińskiego. Natomiast oczywiście nie tylko on organizował tą szkołę, bo w ogóle Łódź po wojnie nagle stała się miastem akademickim, czego nigdy wcześniej nie doświadczyła. Przed wojną wielokrotnie
15: monitorowano,
16: miasto,
15: tak.
16: Miastu zależało na tym, żeby mieć uczelnie wyższe, natomiast...
15: Miasto tej wielkości.
16: Natomiast kolejne władze jakby nie dawały. Nie dawały tego.
15: To brak pieniędzy było, czy jakieś inne?
16: No raczej znowu strach przed tym, że to jest miasto raczej robotnicze, lewicowej prowincji. Że lepiej nie mieć tyle młodzieży właśnie o lewicowych poglądach pod jednym dachem jednej czy drugiej wyższej uczelni. Natomiast po wojnie to, co Łódź dostała i to, co jej zostało, no to jest właśnie wyższe szkolnictwo. Niesamowicie ważne, no bo przyjechała kadra uniwersytecka, przyjechali znowu ludzie nauki i twórcy i młodzież studencka. Właśnie wielu do Łodzi przyciągał właśnie ten i Uniwersytet Łódzki i powstało wiele szkół artystycznych.
15: No właśnie, wymienimy, może.
16: No to właśnie Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, Wyższa Szkoła Teatralna, Wyższa Szkoła Muzyczna. No to się wszystko działo. I też właśnie to jest to, kiedy nawet właśnie w tym 48 czy w 49 był ten wielki odwrót jednak powrót do Warszawy, no to szkolnictwo wyższe zostało. Ono oczywiście utraciło na znaczeniu, tak jak i całe życie kulturalne Łodzi, ale zostało.
15: Zostało, aczkolwiek szkoła teatralna się wyprowadziła do Warszawy, ale powstała szkoła filmowa, tak, telewizyjna i teatralna.
16: Tak. Więc to wszystko...
15: I centrum filmowym de facto Łódź jest do dziś.
16: Tak. To zostało od kiedy właśnie Aleksander Ford
15: z... W stopniu majora ówczesnie.
16: Tak, przyjechał do Łodzi z
15: całą ekipą wytwórniczą Ówka, z Bossakiem, Wolem, Teplicem i jeszcze paroma osobami,
16: no
15: które
16: to byli, potem to byli świetni fachowcy, ludzie, którzy znali swój fach. Władysław Strzemiński. Ważna postać dla Łodzi, no jak mówimy o łódzkiej sztuce,
15: do to polskiej plastyki szerzej nawet powiem.
16: Tak, bardzo. Oczywiście, ma pan rację. No to Katarzyna Kobra i Władysław Strzemiński, ale Katarzynie Kobro nie dane było po II wojnie wejść w to życie artystyczne Łodzi i wejść w środowisko wyższej uczelni. No mąż jej to skutecznie udaremnił, ale to też na osobną opowieść, bo dzisiaj mówimy...
15: Odsyłamy do pani książki.
16: Chociażby. Ale dzisiaj mówimy o Władysławie Strzemińskim, który też jednak te duże zasługi dla łódzkiego środowiska plastycznego ma, a szczególnie dla Państwowej Szkoły Sztuk Pięknych. No ważna postać, bo przecież zasłużone już przed wojną razem z Kobro Brzękowskim przy BOS-ie organizowali kolekcję sztuki nowoczesnej. To, z czego dzisiaj właśnie słynie Muzeum Sztuki w Łodzi. No człowiek wizjoner. Reformator też takiego programu nauczania.
15: Wyprzedzający epokę swoją, co bez wątpienia.
16: No można tak powiedzieć, chociaż myślę, że a może właśnie człowiek swojej epoki.
15: No może.
16: Może.
15: W każdym razie człowiek, który znał bolszewizm od podszewki, bo znał go na osobiście.
16: I znał go też, wiedział, jak to wygląda właśnie w szkolnictwie wyższym, jak to wygląda w sztuce, jak to potrafi, jak doktrynerstwo niszczy sztukę, jak niszczy ludzi kultury.
15: Doświadczył potem na sobie tego.
16: Doświadczył. Znał to już właśnie z porewolucyjnej Rosji, a potem doświadczył tego już w Łodzi,
15: tak,
16: po wojnie.
15: Tak, już w Łodzi, no właśnie, no bardzo przejmujący los.
16: Po przyjęciu doktryny socrealizmu.
15: I tam powstał taki pionierski w edukacji plastycznej, czy w szkolnictwie plastycznym wyższym, Wydział Plastyki Przemysłowej?
16: Tak. I chciano, jakby była ta idea łączenia sztuki z przemysłem. Oczywiście to bardzo ładnie brzmi. Odsyłam państwa do książki. No, nie wszystko się udało, a raczej mało się udało, bo ani artyści nie byli gotowi do takiej pracy projektowej na rzecz fabryk, a fabryki z kolei nie mogły sobie wtedy pozwolić na po prostu jakieś trochę ekstrawagancje artystów. Natomiast no, pomysł był świetny i kontynuowany. Na pewno przyniósłby bardzo dobre efekty dla polskiej produkcji przemysłowej.
15: Pani Bogorzata, chciałem się zapytać, jak pani trafiła na ten temat? Pani jest łodzianką?
16: Jestem krakowianką. Nie, to jest tak, że...
15: No Kraków powojenny się doczekał paru książek wspomnieniowych, natomiast o Łodzi to chyba jest pionierskie dzieło.
16: No mam nadzieję, w każdym razie o tym temacie tak szeroko ujętym na pewno. Było to dla mnie bardzo odkrywcze. Do Łodzi zaczęłam... W ogóle bardzo długo nie znałam tego miasta zupełnie, więc kiedy zaczęłam pracę nad książką o Katarzynie Kobro, a było to już ponad 10 lat temu, i zaczęłam regularnie jeździć do Łodzi, to najpierw były to takie wycieczki w stylu wysiadam na Łodzi Kaliskiej, bo wtedy fabryczna była w remoncie, wysiadałam na Łodzi Kaliskiej, wsiadałam do taksówki, jechałam do Muzeum Sztuki, siedziałam tam w archiwum, potem wsiadałam do taksówki i wracałam na dworzec. No ale ponieważ bardzo lubię miasta, to z czasem zaczęłam jeździć tramwajem, chodzić po mieście, no poza tym, że odwiedzać miejsca związane z moimi bohaterami, to tak stopniowo poznawać miasto coraz lepiej. Pisząc o Kobro, o jej losach powojennych, no trochę już musiałam zahaczyć o tą właśnie historię Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych. Trochę zaczęłam się orientować w tym, jak wyglądało to powojenne życie. I mało było źródeł na ten temat. Więc no było to dla mnie jakieś takie wielkie wyzwanie, żeby zająć się tym tematem. A tu nagle ktoś mi opowiadał, że a Andrzej Łapicki to zaczynał w Łodzi, nie? A ktoś tam też. Ale jak to się działo, że tak tuż po wojnie właśnie tylu twórców było w Łodzi, a potem nastąpił ten wielki odpływ, taki upływ krwi.
15: No to tak nie było nagle, tylko z czasem coraz bardziej postępowało, ale rzeczywiście od końca 49 roku to już masowo.
16: 48 już był taki, Łapicki właśnie tak dobrze pisze o tym w swoich wspomnieniach, że już w 48 zaczęto się oglądać na Warszawę. Że ludzie mówili, a może by się przenieść, a może by się przenieść. I tak przenosiły się też, przenosili się twórcy, przenosiły się instytucje. Więc to się może też wydawać takie niewdzięczne wobec Łodzi. Nawet w tym właśnie premierowym spektaklu w Teatrze Syrena, już na Litewskiej w Warszawie, aktorzy śpiewali: Łódź nas przyjęła z czułą troską, a my niegodni tego bośmy Piotrkowską zwali Marszałkowską. I byli obcy, i byli obcy. Więc no trudno też się dziwić temu, że ludzie chcieli wracać do swojego miasta. Zresztą wiadomo było, że Warszawa będzie odbudowana, że ta...
15: Tak, ten dekret był od razu po...
16: Tak, że ta...
15: Że to jest czasowe, że to jest efemeryda.
16: Tak, tak, tak, tak. To znowu Paweł Hert tak mówił, że Łódź była dla nas warszawian dostatecznym wygnaniem. Że była przystanią, ale wiadomo było, że to przystań, że jednak ludzie tak przejechali tranzytem przez Łódź. Zresztą jest taka książka wspomnieniowa sprzed bardzo wielu lat właśnie, która też była dla mnie doskonałym źródłem, tranzytem przez Łódź. I tak to wyglądało. To było miasto poczekalnia. Ludzie tak je traktowali, także...
15: Jako pewien przystanek.
16: Przystanek. Przystanek taki właśnie na drodze
15: dalej. Wiadomo, że to tymczasowe jest tylko. Mm-hmm. Tymczasowe,
16: tak, tak. Tak. To była tymczasowa stolica, tak naprawdę. Tak, przez te 3-4 lata. No był to okres jakiejś świetności Łodzi, wielkiego awansu kulturalnego. No miasto, które nigdy nie kojarzyło się z kulturą, tylko właśnie
15: nauką
16: z ciężką
15: pracą.
16: Tak, i nauką, tylko właśnie z ciężką pracą.
15: Tak, no, wizja Reymonta.
16: Raczej prostymi ludźmi, prawda?
15: Wizja Reymonta i proletariat.
16: Tak, ja tutaj daję też taki obrazek oczywiście Łodzi przedwojennej i tego, jak wyglądało to życie artystyczne czy kulturalne. Wyglądało dość ubogo. No o Łodzi pisano, że to jest złe miasto właśnie, że Łódź, miasto ulicówka.
15: Zadymione.
16: Tak, wszystko było...
15: Zakurzone.
16: Takie było. Pierwsze wspomnienia Mariana Minicha, dyrektora, który przyjechał ze Lwowa właśnie objąć prowadzenie muzeum i po wojnie znowu na nowo to muzeum organizował, no to jego obserwacje z Łodzi, które zanotował, no są takie wstrząsające, nie? On pisał: zostać tu czy uciekać. Zdecydował się zostać i zorganizował świetne muzeum, ale ja myślę, że bardzo wielu jednak po wizycie w Łodzi stwierdzało, że uciekać.
15: Obszerna bardzo bibliografia towarzyszy tej publikacji. No, minęło od tego czasu ponad trzy ćwiartki wieku. No niestety już osoby, które mogły się podzielić wspomnieniami, już są po drugiej stronie.
16: Tak, ja próbowałam jeszcze właśnie jak parę lat temu...
15: Jak pani pisała o Kobro, to jeszcze może ktoś
16: już
15: żył.
16: Już nikt... Znaczy była jedna osoba tylko, pani Anna Wegner-Sumień, która zresztą mi dostarczyła świetnego materiału, którego wcześniej żaden badacz nie miał w rękach, nie widział i tak dalej. No to ona jako dziewczynka znała Katarzynę Kobro. Wegnerowie mieszkali piętro niżej pod Strzemińskimi. Przyjaźnili się, byli blisko. Zresztą pani Wegner była przez chwilę również studentką Strzemińskiego w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych. Jej ojciec Stefan Wegner też był tam profesorem.

0: Zaskakujące. Nie miałam pojęcia, to może teraz się wykaże jakąś wielką ignorancją, ale nie miałam pojęcia, ale to nie tylko ja, bo wiem od bardzo wielu, nawet dziennikarzy czy ludzi, którzy czytają tę książkę, to ciągle słyszę, jejku, naprawdę w tej łodzi tyle się działo po wojnie, naprawdę tu byli wszyscy. Tak, tak, tam byli wszyscy i tam tworzyli kulturę i to rzeczywiście rezonowało na cały kraj. Tak. Tam powstawały naprawdę ważne dzieła. No, ci krakowiacy i górale Schillera, o których pan wspomniał, właśnie Elektra, ale też no, tam Zofia Naukowska napisała medaliony. To jakby tak można by wymieniać i wymieniać i wymieniać, już nie mówiąc o tych wszystkich książkach, podręcznikach, prasie codziennej i czasopismach, które wydawał Czytelnik, tak, prawda? Tak. Kuźnica, Wieś, ale też cała prasa dla dzieci, no to Szpilki, pisma satyryczne.
1: Znowu Szpilki w Łodzi to było.
0: Tak, to wszystko działo się w Łodzi.
1: Czy Łódź pamięta o tych w swoim latach świetności, jak to jest? Są jakieś tablice właśnie pamiątkowe? Na Bandurskiego 8 to sprawdziłem.
0: Tak, tablice pamiątkowe są, tak, to jest ważne. Jadę w przyszłym tygodniu do Łodzi, więc zobaczę, jak wygląda kamienica Siemensa, tam właśnie, gdzie mieścił się Czytelnik po remoncie. Bardzo, bardzo jestem tego ciekawa. No oczywiście szkoły, wyższe szkoły artystyczne, które są, no oczywiście niosą tę pamięć, prawda? To jest istotne. Natomiast mam wrażenie, że to jest taki temat, o którym mówi się za mało, że może wreszcie zaczniemy trochę rozmawiać o Łodzi, nie tylko właśnie jako mieście włókniarzy, mieście robotniczym, czy też mieście bez kultury. I jakby tak warto przywołać tą naprawdę wspaniałą historię tego miasta.
1: Temat rzeczywiście zapomniany. Dobrze, że pani go odkurzyła, bo to jest ważny epizod w naszych dziejach ojczystych. Zachęcamy wszystkich do lektury tej książki. Przypomnę jej tytuł, Pisz do mnie na Łódź. To jest zresztą cytat, ten tytuł.
0: To jest cytat, ale to są słowa, które pojawiają się oczywiście w wielu listach wysyłanych wówczas do krewnych, do zaginionych, do rodzin rozproszonych. I zresztą wielu moich bohaterów też opisuje, jak to z czasem właśnie przyjeżdżali do nich, do Łodzi krewnych, jak najpierw te puste, obszerne mieszkania się zaludniały kolegami, koleżankami, artystami różnych dziedzin, ściąganych do Łodzi, namawianych, tak, tu jest lokum, tu jest praca, więc no po prostu pisz do mnie na Łódź.
1: Pod tytuł Życie kulturalne i towarzyskie w tymczasowej stolicy. Miałem honor gościć przed mikrofonem panią Małgorzatę Czyńską, autorkę tej książki. Jeszcze tylko na koniec dopytam o pani plany twórcze, bo wiem, że jest coś już na warsztacie.
0: No jest, tak, to zawsze tak jest. To jest taki mój ból, że jak jest premiera najnowszej książki, to ja już jestem
1: myślami przy innej
0: i czasami muszę sobie przypomnieć różne fakty z tej właśnie, która się ukazała, to proszę mi to wybaczyć. Ta książka Pisz do mnie na Łódź jest jakby takim moim trochę skokiem w bok, bo ja wiem, że większość czytelników kojarzy mnie jako autorkę biografii i to najczęściej biografii książek historycznych o kobietach, o artystkach, o twórczyniach. No teraz trochę inaczej. Tutaj właśnie jak mówię, Łódź jest moją bohaterką, ale no pracuję nad biografią sióstr, bliźniaczek, malarek, rysowniczek Alicji i Bożeny Wal.
1: Związanych z Warszawą, związanych trochę literaturą przez Romana Bratnego i Andrzeja Mularczyka, to tyle ja tylko zdradzę.
0: O, to będziemy mieli o czym rozmawiać.
1: Tak jest.
0: Ale to jeszcze trochę.
1: To jeszcze trochę, zbroję się w cierpliwość. Tymczasem dziękuję pani Małgorzacie Czyńskiej za obecność w audycji.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz fragmenty jej najnowszej książki Pisz do mnie na Łódź, przeczyta pani Magdalena Woźniak, a do usłyszenia mówi Tomasz Zapert.
2: Ruch na ulicach Łodzi wzmagał się już od początku stycznia 1945 roku. Do uszu mieszkańców miasta coraz wyraźniej dochodził warkot radziecki.

0: niemieckich samolotów. Co zapobiegli wsi, poddani Hitlera ładowali na ciężarówki dobytek, pościel i meble i całymi rodzinami opuszczali Litzmannstadt, bo taką nazwę wcielona do III Rzeszy Łódź otrzymała w 1940 roku na cześć niemieckiego generała Karla Litzmana i jego sukcesu w walce z Rosjanami w okolicy pobliskich Brzezin w czasie I wojny światowej. Ci mniej zapobiegliwi albo pewni siły rodzimej armii zwlekali, bo skoro nie ma oficjalnego nakazu ewakuacji, to trzeba czekać i ufać. Przecież niedawno, 12 stycznia, Arthur Greiser, niemiecki dygnitarz, zapewniał, że zgodnie z nieugiętą wolą Führera kraju tego nie zdepcze ani jedna stopa bolszewicka. Dwa dni później wojska pierwszego frontu białoruskiego rozpoczęły natarcie z przyczółków nad Wisłą w kierunku Kutna i Łodzi. 17 stycznia sowieckie jednostki otrzymały rozkaz zdobycia Łodzi. Dziesięciokrotna przewaga liczebna i szybka ofensywa Armii Czerwonej postawiły dowództwo niemieckie na straconej pozycji. Po przyjeździe do Łodzi namiestnik kraju Warty nakazał wywieźć z miasta urządzenia fabryczne. Wieczorem pod kryptonimem Frundsberg ogłoszono ostateczną, całkowitą ewakuację ludzi i mienia. Niemcy w popłochu pakują walizki i tobołki, w panice wstają od stołów, zrywają się z pościeli. Nikt już nie myśli o sprzątaniu, o myciu naczyń, słaniu łóżek. Niemiecka potrzeba porządku bierze w łeb w obliczu nadchodzących Sowietów. Przy tych stołach usiądą niebawem powracający do Łodzi Polacy, repatrianci ze wschodu czy szukający dachu nad głową warszawiacy. Zauważą nieład po pospiesznym pakowaniu się, talerze na stołach, brudne naczynia w zlewach, zaschniętą kawę na dnie kubków, gazety, dokumenty i fotografie balające się po podłodze. W urzędach płomienie pochłaniają tajne akta. Dezorganizacja tej dotąd bez zarzutu działającej urzędniczej i wojskowej machiny jest całkowita. Żadnego rozkazu ewakuacji wspominał łódzki Niemiec Edward Ziegler. Dowództwo wojenne nie udziela informacji. Kierownik organizacji ewakuacji i cały jego sztab są całkowicie pijani. Na dworcach tłoczą się masy ludzi, walcząc o miejsce w jeszcze planowo kursujących pociągach. Przywierają do dachów i schodów. Jest przejmująco zimno. Wielu zamarza. Ludzie ciągną po śniegu walizki na sznurkach. Wielu zginie po drodze z zimna, głodu, od sowieckich kul i bomb. Rozkaz o ewakuacji Litzmannstadt przyszedł zdecydowanie za późno. Nocą nad miastem pojawiają się samoloty, gaśnie światło. W ramach likwidacji więzienia na Radogoszczy hitlerowcy mordują 1500 więźniów. Następnego dnia już nie ukazuje się kolejny numer gazety Litzmannstädter Zeitung, a po kolejnych kilkunastu godzinach do miasta wjadą pierwsze radzieckie czołgi. 19 stycznia o 6 rano, zaledwie światło, na opustoszałej ulicy Gdańskiej pojawił się pierwszy żołnierz z pepeszą. Wydał się malutki, sam jeden, zagubiony. Ktoś wybiegł, dał mu kwiatek, ośmielili się i inni. Żołnierz sowiecki szedł sam środkiem jezdni. W jednej ręce trzymał pepeszę, a w drugiej jakieś kwiaty i papierosy. Zniknął gdzieś przy Wólczańskiej. Tymczasem na ulicy pojawiło się coraz więcej ludzi. W każdej bramie stało parę osób. Zrozumiałem, że to już, wspomina przewodniczący Tymczasowego Komitetu Obywatelskiego. Imperium Borejszy trzymało mocno w łapach cały kraj, wspomina Tadeusz Konwicki. Drukarnie, wydawnictwa, prasę, ruchome biblioteki, towarzystwa odczytowe, pewnie również fabryki papieru. Pamiętam, że w 1948 czytelnik wznowił nawet wyścig kolarski dookoła Polski. Wtedy już czytelnik działał w Warszawie, bo w Łodzi miał swoją tymczasową siedzibę zaledwie przez pół roku. 30 stycznia 1945 roku zarząd główny spółdzielni wydawniczej Czytelnik przeniósł się z Lublina do Łodzi. a od lipca tego roku wydawnictwo dysponowało już przejętym od prywatnego właściciela budynkiem przy ulicy Wiejskiej 12A w Warszawie. Łódzki epizod koncernu, nawet bez wyścigów kolarskich, wygląda imponująco. Dla miasta bez większych tradycji literackich czy edytorskich pojawienie się Jerzego Borejszy z zespołem redakcyjnym i technicznym oraz zainstalowanie się wydawnictwa w kamienicy Siemensa przy Piotrkowskiej 96 było wydarzeniem bez precedensu. W 1945 roku Czytelnik nie jest jedynym wydawnictwem na terenie Łodzi. Działa tu kilku wydawców profesjonalnych, jak Spółdzielnia Wydawnicza Książka, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy oraz pomniejsi i nieprofesjonalni. Swoje publikacje przygotowują między innymi Związki Młodzieży czy Spółdzielców. Imperium Borejsze ma za zadanie ukształtować konsumentów literatury, budować model kultury marksistowskiej przeznaczonej dla mas, dla robotnika i chłopa. Pisanie i wydawanie książek to za mało. Trzeba organizować spotkania, pogadanki, dyskusje poświęcone nowym tytułom czy premierom teatralnym, wieczory muzyczne i literackie. Ideałem i wytyczną jest radziecki model literatury socjalistycznej. Jednak polscy literaci jakoś nie czerpią tematów z życia łódzkiego robotnika. Zdaniem Mariana Brandysa działalność kulturalna lewicy prowadzi do narzucenia literaturze polskiej obcych wzorów. Literatura sowiecka powstała w swoistych warunkach, wśród dalekich nam trudów i burz. Nadal kształtują ją konieczności, które nam są obce. Być może wiersze i powieści wyrosłe w kraju kołchozów muszą być inne niż tam, gdzie kołchozów nie ma. Poza literaturą wysoką, w promowaniu kultury egalitarnej miało pomóc rozwijające się w Łodzi czasopiśmiennictwo. Wychodziły gazety lokalne jak Wolna Łódź i Głos Robotniczy oraz tytuły ogólnopolskie dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży oraz dla poszczególnych grup zawodowych. Rzeczpospolita, Robotnik, Pobudka, Głos Ludu, Wieś, Zielony Sztandar, Kuźnica, Szpilki, Mucha, Rózgi, Świerszczyk, Przyjaciel, Rzemieślnika czy Chłopi.
1: Nieregularnik literacki.
2: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
1: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Byliśmy w Gdyni, byliśmy we Włoszech, a teraz ciach, polecimy, proszę Państwa, do Londynu. No i wyobraźcie sobie Państwo, że wysiadacie z tego czerwonego autobusu, możemy zejść z pięterka. A gdzie wysiadamy? Na Trafalgar Square. Na Trafalgar Square, kolumna Nelsona. A za kolumną Nelsona, co się wyłania? Wyłania się największa chyba galeria na świecie, National Gallery. Jeszcze dodajmy, że National Gallery jest darmową galerią i gromadzi tyle dzieł sztuki, że tak myślę, że żeby sobie spokojnie obejrzeć całą galerię, to trzeba sobie wynająć pokoik na 2 tygodnie, tak gdzieś w Londynie, w pobliżu, i można od rana do wieczora sobie oglądać, chodzić, zachwycać się i po prostu oszaleć można ze szczęścia. Mili Państwo, to jest coś absolutnie nieprawdopodobnego, co się tam dzieje w tym muzeum. Tam jest wszystko, powiedzmy absolutnie wszystko, od sztuki średniowiecznej po sztukę współczesną. Można nawigować tymi salami i po prostu wracać. No, o kilku obrazach powiem, które tak mnie przyciągały może najbardziej. Zacznijmy od chrztu Chrystusa, Piero della Francesca, nieprawdopodobny obraz w jednej z sal, bo nie będziemy nawigować po wszystkich salach, bo jest ich po prostu, no nie wiem, 100 kilkadziesiąt albo i więcej, nie wiem, trudno się tam w ogóle połapać w tym wszystkim, się przechodzi, że tak powiem, na szczęście dają taki malutki przewodnik, można sobie nawigować, ale nie ma szans, bo tutaj no, wchodzi się do jednej sali, jest Van Gogh, w drugiej sali Rubens, w trzeciej sali Tintoretto, w czwartej sali Rafael, Caravaggio, właśnie wspomniany obraz Caravaggia, Wieczerza w Emaus, którego wersja jedna znajduje się w Breże, druga wersja znajduje się właśnie w National Gallery w Londynie. Można oglądać Van Gogha na przykład, na żywo. Van Gogh wspaniały. Tam zawsze wokół Van Gogha sporo osób się, że tak powiem, pojawia, no bo trudno, żeby się nie pojawiało wokół Van Gogha. Ale ja zwłaszcza kocham sztukę, że tak powiem, troszeczkę starszą, no generalnie rzecz biorąc. Święty Jerzy ze smokiem. Tak, ten obraz należy zresztą do Galerii Londyńskiej, ale został zakupiony od Karoliny Lańc-Korońskiej, proszę Państwa. I właśnie z galerii, był własnością Karoliny Lańc-Korońskiej. Paolo Uccello malował oczywiście ten obraz świętego Jerzego ze smokiem. No i co? No jeszcze parę obrazków, tak na zachętę, mili Państwo. Kobieta przy pianinie Vermeera to jeden z cudownych obrazów cudownego, wspaniałego artysty. Można na żywo podejść, zobaczyć, jak on to malował. Nieprawdopodobne. No i Bronzino. Alegoria miłości włoskiego manierysty. No kipiący, że tak powiem, na gością ten obraz, ale nie w wulgarny sposób, wspaniały Wenus, proszę Państwa, na pierwszym planie, jedna pierś zasłonięta przez dłoń obejmującą Amora. Tycjana oczywiście nie zabraknie, no Tycjan jest wszędzie, Tycjan był malarzem bardzo płodnym, no i oczywiście musiał trafić do Londynu. Bacchus i Ariadna, no ten motyw mitologiczny, kiedy biedna Ariadna już została porzucona przez Jasona i nagle pojawia się Bacchus, no i jest dobrze, proszę Państwa, generalnie jest dobrze. Paul Cézanne, kolejny wielki gigant absolutny, tam jest obraz między innymi kąpiące się, proszę Państwa, wspaniałe, takie niebieskie, proszę Państwa, taki cały w ogóle w niebieściach, ale jedna, no ciała są oczywiście namalowane tak, że zdecydowanie można wszystko widzieć, ale wszystko jest przesycone niebieskością, tło, niebo, i ciała też jakby mają taki niebieski odcień. No piękny, piękny obraz, proszę Państwa. No i mamy ten słynny portret Doży Giovanniego Belliniego z takim charakterystycznym nakryciem głowy, z takim rogiem z tyłu Giovanni Bellini. No to jeden z moich też ulubionych obrazów. Antoniego Van Dycka, portret Karola I, między innymi. No i bardzo, bardzo, proszę Państwa, wiele innych obrazów. Można oczywiście poznać dobrze angielską sztukę, między innymi Thomasa Gainsborough i Turnera. Turner niezwykły malarz, takie rozmyte te wszystkie jego obrazy, ale przepięknie to wszystko wygląda, proszę Państwa. Nie zabraknie motywów kobiecych, Artemisia Gentileschi, proszę Państwa, portret, czy autoportret, można powiedzieć, jej jako świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Jest oczywiście, mili Państwo, kto? No Rembrandt, młode na przykład, autoportret młodego Rembrandta z taką dłonią wsuniętą za pazuchę, przepiękne, przepiękne absolutnie. No i jeszcze wracając do Van Gogha, którego oczywiście można tam znaleźć, mili Państwo, autoportret z obciętym uchem, ale też słynne, najsłynniejszy być może obraz Wincentego Van Gogha, Słoneczniki. I to są tylko takie malutkie punkciki, których tych punkcików jest ponad 2000 w Galerii Narodowej w Londynie, więc bardzo Państwa zachęcam i uprzejmie. Tym bardziej pamiętajcie Państwo, Londyn jest drogi, muzea są za darmo. Tak, że lecimy do Londynu.
0: 17 piętro.
2: www.wnet.fm. Reklama.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Po reklamie.
0: Radio Wnet.
6: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
7: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
8: No i witam Państwa bardzo serdecznie, oficjalnie.
9: Łyczek kawy.
8: Łyk kawy, kawy łyk.
9: Tak, tak.
8: I w ten przepiękny dzień witam Państwa. Tymoteusz Dąbrowski, ze mną jest oczywiście
9: Igor Toporowski.
8: I dzisiaj mniej tradycyjnie, bo mniej o książkach, jednakowoż wydaje mi się, że dotykamy takich tematów, które o wielką sztukę na pewno gilgoczą. Co to znaczy? Dzisiaj porozmawiamy o też trochę straszniejszych rzeczach, bo chyba o horrorach, ale nietypowych horrorach.
9: Tak, horrorach kostiumowych,
8: historycznych,
9: czerpiących z folkloru.
8: I chyba takich horrorach, które dotykają tą najciemniejszą stronę człowieka, niżeli wyskakujących stworach, które mają wystraszyć w pół sekundy.
9: Oczywiście.
8: Niespodziewane. Budowanie napięcia, budowanie Dokładnie. Atmosfery, to będzie temat dzisiejszego audycji, czyli Eggers.
9: Tak, tanich chwytów ten reżyser nie lubi, tylko właśnie tak jak wspomniałeś, budowanie tej atmosfery grozy, klimatu pełnego napięć. I na tym właśnie będziemy się skupiali też, na tej może poniekąd warstwie technicznej filmów Eggersa. I tak, drodzy słuchacze, pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie ma kalendarium sztuki. Właśnie...
8: Właśnie, dlaczego nie ma kalendarium sztuki? Kalendarium sztuki nie ma, dlatego że jest to specjalny odcinek o filmach.
9: Tak.
8: Dlatego robimy go całego specjalnie i cały będzie troszeczkę inny. Ale
9: Dokładnie.
8: Niech się Państwo nie martwią. Może i trochę, jeżeli chodzi o sztukę, dzisiaj nie będzie, ale za tydzień na pewno wrócimy z informacjami o wielu więcej czy to wystawach, czy to autorach i nazwiskach.
9: Ale poza tym wyjątek potwierdza regułę, prawda? Więc może to jest ta właśnie audycja, no pewnie, która musi się zdarzyć raz na jakiś czas. Pomyśleliśmy, że będzie nieco inaczej i tak jak wspominałeś o tej tradycji, to może właśnie ją tak konkretnie zaburzamy i może się dzięki temu coś nowego wykluje.
8: Poproszę. Zaczynajmy.
9: Zaczynajmy. Może zaczniemy od Czarownicy, idąc chronologicznie, bo to jest taki pierwszy pełnometrażowy debiut Eggersa.
8: Ja uważam, że jeszcze tutaj może wspomnę swoją prywatną historię, dlaczego Eggers, Robert Eggers, czyli urodzony w 1983 amerykański reżyser, scenarzysta i scenograf. I to słowo scenograf najbardziej mnie dotyka, bo ja jednak miałem to doświadczenie roczne w tworzeniu scenografii i to nie jest łatwy orzech do zgryzienia. Żeby faktycznie korzystać z elementów historycznych, żeby tworzyć nawiązania do historii, albo może nawet tylko i wyłącznie czerpać z tego, co było, to jest bardzo trudny problem, bo no, musimy uważać na ten element kiczowatości, ten element kłamstwa, który może się pojawić, który widz od razu swoim czujnym okiem zauważy. Ja Eggersa bardzo, ale to bardzo szanuję i lubię za to, że ta scenografia, którą on wykorzystuje właśnie bardzo często historycznie i dodatkowo z wykorzystaniem architektury, o czym troszkę później, bo to jest moja działka, uważam, że jest fenomenalny i takie, jakie wrażenie buduje, jest tak naprawdę jednostkowe. Ja w innych filmach nie byłem w stanie na tyle wczuć się w atmosferę, żeby nawet poczuć, że ta historia jest prawdziwa. Bo muszę ci powiedzieć, że tak jak na przykład wspomnieliśmy o The Witch, tak w tym filmie, kurczę, nawet że dialogi były tworzone na podstawie starych zapisków ludzi żyjących z tamtych lat, jak wyglądały pomiędzy nimi faktycznie rozmowy.
9: Nie, cudownie ta scenografia właśnie, o której wspominasz w tym filmie, generalnie w filmach Eggersa, ale w tym wydaje mi się najbardziej to jest tutaj uwydatnione, ponieważ to jest też pierwszy jego film, więc budżet też na pewno był jednym z najmniejszych, jeśli chodzi o jego twórczość. I ten film Czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii, ma piękną po prostu tę atmosferę, to wszystko dookoła, co się dzieje, oszczędność, wręcz ten minimalizm w scenografii, ponieważ ja tylko tak nakreślę lekko fabułę, co się dzieje w tej historii. Mamy, zaczynamy od miejsca sądu, gdzie ojciec razem ze swoją rodziną, trójką dzieci i żoną, tak, zostaje wygnany ze swojej osady.
8: To jest w Nowej Anglii.
9: Tak, tak.
8: Swoją drogą.
9: Tak, i zostaje...
8: I to są XVII wiek. To też jest gdzieś ważne, że to jest właśnie ustawione w tym XVII wieku, więc mamy do czynienia też w sumie tematycznie z tym, że jednak takie sądownictwo, czy zrzucanie takich winno było jednak popularne. Gdzieś kobiety bardzo często były uważane za czarownice w tamtych latach i zdarzały się, no, czy to morderstwa, wygnania.
9: Tak, i było drastyczne w skutkach właśnie. Tak. I tutaj wyprowadzają się pod samą granicę lasu.
8: To też jest bardzo ważne.
9: Taka banicja wręcz to jest tutaj ukazana. Tak, i ta ściana lasu, która funkcjonuje przez cały film, pełen las, pełen grozy. Tak, to pogranicze.
8: Bo oni żyją na tym pograniczu, to jest ciekawe, że jakby faktycznie ja przynajmniej odczuwałem, że może mniej, tak jak ty mówisz, że to jest ściana lasu, która właśnie gdzieś skrywa potwory, ale że oni ani nie należą do tego lasu, ani nie należą do tej, czy to łąki, czy to jakiejś polany otwartej, tylko tak naprawdę są gdzieś pomiędzy, tam istnieje jakaś rzeczka, w której oni faktycznie, czy to swoje ubrania myją, czy to dzieci się bawią. I nagle się okazuje, że to też nie jest taka do końca skonkretyzowana przestrzeń. Tak. I to jest dla mnie już jakiś pierwszy powód do tego, żeby czuć się trochę niekomfortowo. Bo nagle nawet nie wiem, gdzie się do końca znajduję.
9: I idąc dalej z fabułą, zakładają tam, ojciec buduje dom, przyprowadzają ze sobą troszkę bydła, mamy owce, barana,
8: kozła.
9: Kozła.
8: Dokładnie.
9: Czarnego Filipa, tutaj można już tak zdradzić słuchaczom. I mamy, przepraszam, mamy trójkę dzieci, dwójkę tak. bliźniąt, najstarszą córkę, nastolatkę oraz nowonarodzone dziecko, niemowlę.
8: Tak, niemowlak.
9: I cała jakby ta spirala grozy i tego, jak cała rodzina obraca się przeciwko sobie, rozpoczyna się właśnie od zniknięcia najmłodszego dziecka, tego niemowlęcia. Tak. I to też w świetny sposób reżyser przedstawia podczas zabawy w ciuciu babkę. To znaczy ciuciu babkę, to jest jak to się nazywa, Tymku, kiedy ktoś jesteś, ale nie ma cię, nie ma mnie.
8: No jest taka zabawa, jest wiem taka o co zabawa, chodzi, że tak. tam gdzieś zamykasz swoją twarz rękoma tak, i wyskakujesz.
9: I ta nastolatka właśnie zamyka oczy i otwiera i jest, zamyka i jej nie ma dla niemowlęcia, otwiera jest i zamyka i w końcu otwiera i niemowlęcia nagle nie ma.
8: Tak.
9: Prawda? I ona się rozgląda dookoła, nikogo nie ma, tylko przed nią jest ten właśnie wspomniany przed chwilą las. Las ciemny, groźny.
8: Straszne to jest faktycznie, że jeszcze nad wszystkimi bohaterami gdzieś istnieje to widmo religii. Że faktycznie tak. ważne jest to, że wszyscy oni bardzo porządnie i mocno wierzą w Boga i wiele ze swoich czynów, wiele z czynów, które faktycznie na nich spadają, które nie są zależne od nich, zawsze próbują tłumaczyć sobie właśnie na język, ten transcendentalny język wiary i Boga.
9: Tak, ale ta ortodoksja też właśnie cały czas pcha ich w poczucie winy, nie?
8: No właśnie. I tu się pojawia to poczucie winy, a nawet w drugą stronę. Ja czułem, nie wiem, czy ty miałeś takie wrażenie, ale że Bóg też jest jakimś bohaterem i że On obserwuje to wszystko i że faktycznie obserwuje ich każdą z myśli. Oni nawet, że myśląc o jakichś rzeczach, wprawiają się właśnie w to poczucie winy, bo czują, że każdym kolejnym krokiem, który jest dla nich najlepszy tak naprawdę w tej sytuacji, no gdzieś zaczynają temu Bogu niestety, ale przeczyć. Co to znaczy? To znaczy na przykład głupia zabawa dzieci, w których zaczynają udawać tę tytułową czarownicę.
9: Tak, tak.
8: Tu też był bardzo mocny element tego filmu, gdzie no na sam początek dla żartów jedna z córek nazywana jest czarownicą, albo ona faktycznie siebie tak nazywa, żeby nastraszyć dzieci, tak. które jej przeszkadzają, a później okazuje się, że no te wypowiedziane słowa jednak mają swoje konsekwencje.
9: Poważne.
8: I to jest też straszne dla mnie, że ten Bóg faktycznie obserwuje, ale że ci ludzie są tam sami. To jest to wygnanie.
9: Cały czas.
8: I nagle nie ma nigdzie miejsca, w których mogą sobie swoje myśli, czyny i słowa w jakiś sposób zaobserwować, może z dystansu, może zapytać się o jakąś opinię, może faktycznie coś innego podziałać, tylko są zamknięci właśnie cały czas na te ich wewnętrzne napięcia. Problem też istnieje w kontekście jedzenia, który się pojawia w którymś momencie filmu, tak. bo okazuje się, że nie ma co jeść.
9: I plony są jałowe.
8: I nagle znowu przewracamy na część metafizyczną, no w tamtych czasach jałowe plony nie były za bardzo zależne od tego, jaka była ziemia, jaka była struktura i w ogóle one były bardziej już pchane właśnie w stronę znowu Boga i jego decyzji na ten temat.
9: Tak, ja jeszcze pragnę, przepraszam wszystkich, że tak się tutaj zakręciłem, jeśli chodzi o potomstwo naszych bohaterów, ponieważ faktycznie jest ich w ogóle pięciorga. Jest jeszcze Kaleb.
8: Tak, chłopczyk.
9: Ten chłopczyk,
8: no więc
9: który,
8: właśnie, który jest cały czas przy ojcu i
9: cały
8: pomaga
9: czas przy
8: ojcu.
9: I on ma właśnie cały czas ciąży nad nim ta powinność bycia męskim mężczyzną.
8: Głową rodziny.
9: Ale też są takie pewne przejawy tego kuszenia seksualnego też w stronę właśnie starszej siostry, nastolatki, tak. która już, prawda, zaczyna staje coraz bardziej być dojrzalsza, urodziwa. I widzimy, jak Kaleb jest cały czas kuszony wręcz i biorąc to dalej do tego męskiego wzorca. Kaleb, kiedy niemowlę ginie, jest zaginione, rzuca się w las.
8: Idzie faktycznie gdzieś go odnaleźć. No i znowu właśnie wracamy do tego lasu, ale dobrze, że wspomniałeś znowu o tych sprawach związanych z rodziną, bo tam to jest bardzo ważne w kontekście właśnie głowy rodziny, opieki za dzieci, odpowiedzialności za pewne czyny. i kurczę, to jest chyba jeden z elementów, które najbardziej podobają mi się w filmach Eggersa, czyli to, że ten horror nie jest już związany z jakąś właśnie metafizyczną mocą, z jakimś złym potworem, z czymś, co jest nadnaturalne, mimo że końcówka filmu może gdzieś wskazywać na metafizykę, nie będę o tym mówił, ale tu nagle pojawia się to, że ten horror i to całe zło może istnieć faktycznie i istnieje w każdym z nas. No przecież kuszenie jak gdyby przedstawione w tym filmie tą seksualnością młodego dziecka, to jest przecież biologiczna, naturalna sprawa.
9: Tak.
8: Jakieś pomniejsze zabawy, groźby, wymyślanie właśnie czarownicy pomiędzy młodymi dziećmi, to są po prostu gry i zabawy normalnych ludzi. To, że trzeba coś jeść, to, że jest relacja pomiędzy żoną a mężem, która też zaczyna w którymś momencie w jakiś sposób właśnie ewoluować, czy to się niszczy, czy to może właśnie naprawiać, to nagle staje się główną tematyką tego horroru. Mhm. Że to my wszyscy w sumie mamy jakieś to zło, mamy tą ciemną stronę, która potrzebuje tylko lekkiego pchnięcia, żeby ona wychodziła z nas. I tak jak w tej rodzinie widziałem bardzo dużo niedogadania się wzajemnego, tam gdzieś jednak ten element komunikacji pomiędzy sobą leżał, co jest absolutnie zrozumiałe jak na tamte lata, tak, ten horror dzieje się wewnątrz tej rodziny, pomiędzy ich relacjami, oni wpadają w którymś momencie pewnego rodzaju tak naprawdę jakieś schematy niszczące ich wewnętrznie. Ja czuję, że w tych wszystkich filmach bardzo mocno jest stawiane, tak jak ty mówisz, o tych postaciach, które faktycznie mają w sobie te relacje, że one są też izolowane. Że to właśnie nie działa na zasadzie tego, że można gdzieś ocenić je z trzeciej perspektywy, o czym wspominałem, tylko nagle, tak jak w The Lighthouse, o którym będziemy wspominać, zawsze znajduje się ten element izolacji człowieka. I kiedy zamyka się bohaterów w tym mikroświecie, redukuje się gdzieś to społeczeństwo dookoła i nagle Eggers właśnie zaczyna coraz to mocniej wchodzić w te kwestie psychiki. Ja ostatnio czytałem na temat właśnie tej transcendentum w filmach Eggersa i sam Eggers wspomina, że jego postacie są trochę prometejskie. Co to znaczy? To znaczy, że te postacie bardzo często pragną na sam początek większej wiedzy, większej wolności, tak naprawdę stykamy się z jakimiś jednostkami, które same w sobie też mają wewnętrzne konflikty i próbują ten świat ogarnąć. I kiedy to pragnienie wiedzy jest na tyle spore, to w którymś momencie jest taki moment przekroczenia jakiegoś takiego formalnego zakazu. Czy to właśnie w tym miejscu mamy wyjście dziecka do lasu, czy mamy w takiej sytuacji właśnie to, że w filmie Lighthouse główni bohaterowie zaczynają pić na umór tak naprawdę. I to przekroczenie zakazu bardzo często dąży do tego, że bohater dostaje pewnego rodzaju objawienia. Mamy ten piękny moment, czy to w Lighthouse, kiedy faktycznie wszystko dochodzi do tej swojej ostatecznej wymiany zdań, czy to walki, zrozumienia sytuacji, w której się znaleźliśmy. No przecież główna bohaterka uznana za wiedźmę, też w którymś momencie czujemy, że zaczynamy wiedzieć więcej o tym wszystkim, że może jest jednak jakieś rozwiązanie, może ci wszyscy bohaterowie znowu zaczynają na jakimś nowym polu rozumieć to, wychodzić poza swoją strefę komfortu, ale jednak zawsze to objawienie kończy się zniszczeniem. Zawsze ten taki moment, w którym myślimy, że może jest jakieś wyjście, powoduje, że jednak korzystając z tego wyjścia wpadamy w jeszcze większe kłopoty. I to jest taki motyw właśnie prometejski związany z tym, że no jednak mamy tą mitologiczną postać Prometeusza, który też pragnie wiedzy, chce dać człowiekowi wiedzę, daje mu ten płomień, tak? Przekracza zakaz boski, nagle człowiek dostaje pewnego objawienia, ale w konsekwencjach wychodzi na to, że sam Prometeusz zostaje zniszczony, że ta osoba, która grzebie po tą wiedzę, chce się dowiedzieć więcej, wyjść poza ramy tego świata, który jest teraz, którym się urodził, którym powstał, musi ulec zniszczeniu. Nie wiem, czy masz podobne wrażenie.
9: Tak, ale właśnie super u Eggersa są te cały czas nawiązania do czy to właśnie mitologii, czy do mitologii samej jakby merytorycznej, jeśli chodzi o mity, czy do wizualnej jakby, czy do obrazów generalnie.
8: Tak,
9: on często kadry ustawia w ten sposób.
8: No i tu zaraz chyba wspomnimy o Lighthouse.
9: Tak, które są stricte odzwierciedleniem obrazów. Na przykład jeszcze powiem o Czarownicy ostatnią rzecz, że jest moment, kiedy matka myśli, że karmi swoje odnalezione nagle niemowlę, a nagle, nagle potem mamy kadr z perspektywy jakiejś z dystansu na nią. I się okazuje, że to kruk właśnie dziobie jej pierś. Tak. I że to on jakby, i z tej piersi tryska krew. To też jest poniekąd, pomijając w ogóle, prometejskie, pomijając sam fakt, że to też jest...
8: Nie pomyślałem, świetnie.
9: Że to jest nawiązanie do również obrazu. Czy właśnie w The Lighthouse jest też stricte, kiedy Willem Dafoe dotyka Pattinsona, drugiego bohatera, i świeci mu tak oczyma, to to jest właśnie też stricte obraz hipnozy Saszy Schneidera.
8: No ale właśnie, tu dodatkowo możemy pomyśleć o tym, w jakim formacie on tworzy te filmy, bo The Lighthouse to było 1:66:1. Czyli
9: czerni bieli bardzo 4:3 jakby.
8: Tak, przepraszam, to nie był The Lighthouse, tylko The Witch. To akurat ten, ale znowu, The Lighthouse znowu jest kwadratowy.
9: Tak, no 4:3 to jest ten właśnie ciasny kadr. Tak.
8: I znowu, no przecież to bardzo podkreślało w The Witch tą pionowość drzew, tak? I znowu mamy te mitologiczne nawiązania, gdzieś mamy to niebo i piekło, często właśnie znajdujemy się pomiędzy i różne z wydarzeń, które czy to nawiązują do wpadania w ziemię, czy to może właśnie jakiegoś wstawania, też mają różny oddźwięk, ale ja przynajmniej czuję, że w każdym z tych filmów dbane jest o to, żeby krajobraz przytłaczał tego człowieka i tego aktora, tak, który tam gra, żeby to jednak wyglądało w ten sposób, że znowu ta izolacja, ale natura jako kompletnie inny bohater, który bardzo mocno działa na nas i dlatego ta architektura, którą otworzy, i teraz zgrabnie przejdę do The Lighthouse, czyli faktycznie nagle korzysta bardzo często z rzeczy, które są z tamtych lat. Nie wiem, czy wiesz, The Witch właśnie, wszystkie te elementy scenografii były oryginalne z tamtych lat, żeby zachować właśnie to wrażenie. Dodatkowo, ja ile razy oglądałem The Witch, tyle razy wpadało mi do głowy to, ile tam naturalnego światła istnieje. Faktycznie świece z wosku, czy naturalne światło wpadające przez okna. Bardzo dawno nie widziałem filmu, w którym światło było na tyle realistyczne. I to mi strasznie przypominało malarstwo XVII wieku, tak? Rembrandt, takie wielkie nazwiska. I znowu nawiązania każdym z elementów filmu do tych lat, żebyśmy my czuli się, jakbyśmy prawie, że tam byli.
9: Tak, i to wszystko właśnie tylko potwierdza to utrzymanie klimatu, ten oddanie tej kostiumowości filmu po prostu w tych filmach. I to jest cudowne, że zauważ, że w każdym filmie, nawet jeśli on nie jest, nawet jeśli horror nie polega stricte na metafizyce czy na jakimś potworze, prawda, nękającym bohaterów, to zawsze on symbolicznie przynajmniej, albo w jakiejś małej części, żeby jakby Eggers, chodzi mi o to, że ma słabość do tych jakichś jednak stworzeń, że uwielbia. To teraz też jakby czekamy na najnowszy jego film Wilkołak, to ja jestem bardzo ciekawy, jak on to ugryzie z tej strony, z racji tego, że on właśnie zawsze jest wierny tym starszym podaniom, prawda? Tym archetypom.
8: Tak, ale tak, ja kocham to, że właśnie on dotyka tych tematów.
9: To jest super.
8: Właśnie Nosferatu, czyli mamy znowu gdzieś nawiązanie do tych różnych mitologii, historii opowiadanych, czyli wampiry, tu mamy wilkołaki, tu mamy wiedźmy.
9: Jakby wszystko chciał zaliczyć po prostu, to, co trzeba. Mówiąc, jakby
8: a każdy z tych filmów jest kompletnie, ale to kompletnie nie o tym, czego się spodziewamy. Zupełnie nieszablonowy.
9: Tak, i tak jak mamy właśnie w The Lighthouse, w Czarownicy oczywiście mamy czarownicę, w The Lighthouse mamy syrenę.
8: Mamy syrenę, ale szczerze mówiąc, to ja czuję, że mamy bardziej faktycznie
9: szaleństwo
8: człowieka. Ale bardziej, że lighthouse, czyli bardziej tą, wypadło mi słowo po polsku, lighthouse, latarnię morską.
9: Tak, tak, tak. Mi właśnie tylko chodzi o to, co wcześniej zacząłem, że w kontekście tych postaci jakby stworów, stworzeń, na przykład w Wikingu, Northmanie, który też nie ma jakiejś, w sensie też, on akurat nie ma, ten film, jakiejś określonej fabuły, tylko bardziej jest takim kolażem.
8: Reportażem prawie,
9: tak,
8: że.
9: Tak,
8: to są takie reportażowe filmy, to jest fajne.
9: Tak, tej starożytnych czasów. I tam mamy Walkirię z kolei, tak?
8: Okay.
9: Czy właśnie, no w Nosferatu to oczywiście mamy Vampira. Samego tutaj Count Orlok. Tak, dokładnie. Więc przejdźmy właśnie do latarni, The Lighthouse i tego szaleństwa, które się dzieje.
8: Jeden z najważniejszych filmów w moim życiu.
9: Co ty mówisz?
8: Naprawdę. Muszę ci powiedzieć, że to jest jeden z najważniejszych filmów w moim życiu, bo wraz z tym filmem chyba zrozumiałem, co to jest dobre kino eksperymentalne, bo on miał tyle tam bardzo konkretnych wyborów, które popełnił, które, kurczę, były tak mocne. No przecież jak zaczyna się ten film...
9: tak, tak.
8: Za nami idzie tak naprawdę powtarzalny głos syreny statku parowego, który to żyje tak naprawdę samodzielnie, rusza się, słychać te wszystkie części i główni bohaterowie, którzy wpływają na tą legendarną właśnie wyspę z latarnią morską.
9: Tak, i ta ciasnota właśnie w tego kadru, 4-3 plus czerń i biel z kontrastem uwydatniającym czerń, jakby, że więcej jest tej czerni.
8: Tak, i dwie postaci, to jest dla mnie przepiękne. Tak.
9: No i dwóch genialnych aktorów, którzy właśnie tak się kurczę...
8: Postarali
9: testują się. Testują wzajemnie po prostu przez ten cały film. Ja bym teraz zrobił krótką muzyczną przerwę i właśnie wtedy przejdziemy
8: do The Lighthouse.
9: Więc teraz dla państwa, no tutaj Tymek, bo ostatnio usłyszał, bardzo sobie przypomniał o tym utworze.
8: Przypomniałem sobie, dawno nie było Seven Nation Army
9: i The White Stripes.

Wracamy do The Lighthouse i nie wiem jak ty, Igor, kocham filmy, które faktycznie nie są zbyt skomplikowane. Lighthouse był krótkim filmem. On trwał nie dłużej niż 2 godziny, jeżeli dobrze pamiętam. I faktycznie opierał się tylko i wyłącznie na relacji 2 postaci. Chciałbym opowiedzieć ci w ogóle historię tego miejsca, dlatego że chyba inspiracja wyszła od krótkiej powieści, która w ogóle jest oparta na faktach, czego się dowiedziałem, co w tej legendarnej latarni się wydarzyło. W legendarnej latarni w którymś momencie popłynęło 2 latarników, którzy to byli znani z tego, że się nie lubią. I to nawet mocno się nie lubią. I w którymś momencie zostali tam zostawieni. Mija jakiś krótki czas, zaczyna być wielki sztorm. Do samej latarni nie da się dostać. I jeden z latarników umiera na dziwną chorobę. I w tym momencie drugi latarnik wpada na myśl, że jeżeli on nie przetrzyma tego ciała, to będzie osądzony o to, że on zabił tego człowieka, bo nastroje społeczne są takie, że oni są na tyle pokłóceni, na tyle się nie lubią, że jest to najlepsza okazja, żeby coś takiego popełnić. No jesteśmy też w latach, w których takie zabójstwa też były bardziej, nazwijmy to, znormalizowane niż jakiś teraz. Samosądy. Ludzie radzili sobie samosądami. No więc właśnie. I słuchaj, cała tragedia tego wyglądała w ten sposób, że on te ciało próbował utrzymać w tej latarni. Na początku leżało na ziemi, zaczynało gnić, śmierdzieć. On w którymś momencie zaczął z kawałków latarni, krzeseł i stołu budować dla niego trumnę, która to znowu zaczęła przesiąkać tym ciałem, zaczęła być jakiś niewyobrażalny odór, więc wziął liny i wywiesił to ciało w trumnie, właśnie na latarni. Tylko po to, żeby nie mieć z nim kontaktu, ale sztorm spowodował, że zaczęło powoli drewno się niszczyć i spędził parę miesięcy widząc tak naprawdę niszczejące ciało, które podobnież ręką pukało mu w szybę, kiedy wiatr faktycznie poruszał całym ciałem. Przyjaciele mówią, że po powrocie tego człowieka do domu, no nie był już taki sam. A nawet w drugą stronę do końca swojego życia był już bardzo tajemniczy, bardzo smutny, miał gigantyczne stany lękowe i no szczerze mówiąc trochę oszalał. I gdzieś opis tej sytuacji był, wydaje mi się, że no dużym tak naprawdę, dużą inspiracją do wrażenia, które chciał stworzyć Eggers w swoim filmie The Lighthouse, bo znowu historia z przypłynięciem na tą wyspę. Znowu historia ze sztormem, który nie pozwala wrócić z tej wyspy i znowu historia z 2 ludzi, którzy nie do końca się znają i nie do końca wiedzą, na co się faktycznie piszą, płynąc razem. No bo pierwsza postać, grana przez rewelacyjnego Defoe, stary wyjadacz chleba, to jest ten, prawda, prawie że pirat, który opowiada historie morskie, który zna się na morzu lepiej niż mało kto, ale ma w sobie właśnie tą metafizykę morza, że on z tym morzem w jakiś sposób żyje. On jest bardziej powiązany z tą naturą, która jest dookoła i powiedzmy trochę główny bohater, bo w jego myśli chyba bardziej wchodzimy i w jego stanowisko w tym filmie. I to jest młody chłopak, który tak naprawdę chyba zaczyna dopiero swoją zabawę. Jest

0: tych ciemnych elementów, czy wyobrażanie sobie kobiet przez jednego z bohatera, nawet, że masturbacja do jakiejś drewnianej laleczki, która tak naprawdę jest dla mnie sceną złowrogą nawet, że i te ptaki... I te mewy w tym wszystkim.
1: Jak z Hitchcocka.
0: Dosłownie.
1: No kurczę, tak to o tym opowiedziałeś teraz, że muszę to obejrzeć ponownie. Ja dwa razy widziałem The Lighthouse, tylko że w momencie premiery właśnie w 2019 roku i obejrzałem to jakoś właśnie dwa razy po sobie w krótkim odstępie czasu, więc teraz naprawdę czuję się zachęcony, ale ja lubię takie klimaty. Pamiętam jedynie, co mi najbardziej tak utknęło w głowie, to Willem Dafoe, jego monolog bodajże 3-minutowy, gdzie wygłasza, jak przeklina wręcz Pattinsona.
0: Nie, tam było chyba światło od dołu puszczone na jego
1: twarz. Niego i przez to tak cieniuje.
0: Nagle te cienie idą w górę.
1: I on wygląda sam jak diabeł jakiś.
0: To było diabelskie. I nie mruga.
1: Nie mruga przez 3 minuty podczas tego monologu i przeklina swojego kolegę z wyspy właśnie. To jest niesamowite.
0: Ale przeklina go w konkretny sposób, nie? Bo on go przeklina na ten piracki trochę sposób, bo nie korzysta z przekleństw właśnie, czy to jakichś boskich, tylko on mówi tam o Posejdonie, o Trytonie, on wspomina o jakichś mackach, on wspomina o tych wszystkich morzach, które mają gdzieś tam złapać, więc to jest przekleństwo, które nie jest mi bliskie, bo ja nie znam się na tych wszystkich właśnie tradycjach i historiach morskich i nagle...
1: Nie słuchałeś szanty nigdy?
0: No słuchałem szanty, ale nagle właśnie mamy tego człowieka, który siedzi w tej atmosferze strasznie mocno i dla niego te przekleństwa, przynajmniej z tym, jak jest budowany kadr i to napięcie, są niebywale poważne. To tak, jakby on faktycznie nawet, że nie przeklinał, ale sam wydawał wyrok
1: na tą wskazywał,
0: postać.
1: Wskazywał.
0: Jak reaguje ta postać? Ona przyjmuje ten wyrok. Ona wraz z tym właśnie szaleństwem, no przecież w którymś momencie tak naprawdę Dafoe zamienia się w tego Trytona. On pojawia się w morskiej koronie. I zaczyna mackami łapać tego głównego bohatera podczas jakiejś tej ich szarpaniny. I już dalej nie wiemy, czy tu chodzi właśnie o jakąś metafizykę, czy to znowu chodzi o to, że oni są po prostu w sztok ulani, uchlani, bo piją cały czas.
1: Bo potem nagle zamienia się w psa, prawda?
0: Psa, a potem w syrenę. Tak. Bardzo różne rzeczy.
1: Są różne rzeczy. No ale co najciekawsze, najważniejsze w sumie dla nich, to jest rdzeń latarni, to światło na samym szczycie wieży, prawda? Mm-hmm. Do którego pragną poniekąd dążyć. I przypomnij mi, czy oni się jakby wzajemnie strofują, zatrzymują, wstrzymują, czy... Bo jakoś to działa, że,
0: tak,
1: że
0: to
1: nie mogą...
0: Tak, to główny bohater faktycznie, znaczy główny, czyli ten młodszy, faktycznie nie ma do końca do niego dostępu.
1: On chciałby dostać się tam, ale on mu blokuje ten dostęp.
0: Tak, blokuje mu dostęp, bo to on będzie się tym zajmował. I znowu mamy ten właśnie mitologiczny trochę i metafizyczny punkt, że mamy to światło na górze, że to światłość, oświecenie, wiedzę tak naprawdę, do której nie jesteśmy w żaden sposób prawie że prometejski płomień, nie jesteśmy do tego dostępni, próbujemy się tam dostać. A jak on wchodzi na tę górę, zostaje oświecony, to co robi? Znowu, o czym opowiadałem z tym Prometeuszem, przecież jest długa scena, jak on przez te schody ruchome zaczyna spadać. Wywraca się i leci na sam dół przez ruchome schody, więc znowu spada do tego ostatecznego momentu i nagle film się kończy i trochę się kończy, dlatego że nagle pojawiamy się w nowej scenerii i znowu ptaki zaczynają gdzieś dziobać. Tak? Ptaki zaczynają dziobać. No przecież to jest Prometeusz. Dotknąłeś tego światła, zobaczyłeś tę wiedzę, masz swoją karę. I niebywałe jest to, jak to światło staje się pewnego rodzaju bóstwem, zakazaną wiedzą. Dla niego przecież to jest seksualną obsesją, tak? Boskie objawienie, taki absolut, tak? I bohater ginie wtedy, kiedy je poznaje.
1: No, pomimo tutaj zdradzenia poniekąd zakończenia i tak zachęcamy do zbadania tego filmu, bo nie ma określonej też struktury tak stricte.
0: To
1: jest
0: nie jest
1: po prostu...
0: film dla zakończenia, to jest film dla przeżycia go.
1: Tak, eksperymentalna, świetna jazda, która nie każdemu się na pewno spodoba, ale...
0: I te elementy właśnie, brudu, potu, światła znowu, o którym rozmawiamy, to wszystko jest właśnie w tej bardzo estetyce Eggersa, której bardzo mocno się trzyma, czyli właśnie w tej estetyce bardzo związanej z tym człowiekiem, tak? Że

0: że ten.
1: Przejdźmy może do Nosferatu teraz, tak.
0: Przejdźmy do Nosferatu.
1: Przejdźmy,
0: Boże, bo... kocham ten dźwięk. To, kocham to, w jaki sposób ten główny bohater stworzył...
1: Bill Skarsgård.
0: Syczenie, sapanie.
1: Ale ty mówisz o tym Eggersowym.
0: Ja mówię o Eggersowym Nosferatu.
1: Dobrze, bo ja widziałem... wszystkie trzy. Mm-hmm.
0: I tu masz przede mną, faktycznie wygrywasz ze mną, bo ja widziałem tylko i wyłącznie te najnowsze. Ale to świetnie, że o tym porozmawiamy.
1: Nie, no to ja właśnie widziałem, poczynając od tego pierwszego, Protoplasty z 1922, gdzie jeszcze był filmem niemym, ten film, Nosferatu Symfonia Grozy, przez Nosferatu Herzoga, Wernera Herzoga, mm-hmm. wspaniałego niemieckiego reżysera, który no przez wielu też może być to z polemiką spotykane, to jakby nazwanie go wspaniałym, ponieważ był metodycznym reżyserem, prawda?
0: Mm-hmm. Poza tym te lata, w których on tworzył, to też były dla Niemiec lata wojenne i w ogóle, więc on wcześniej też, pamiętam, ostatnio oglądałem jakąś analizę dotyczącą śpiewu i kurczaka w jego filmu. Tak tylko rzucam dla mm-hmm. słuchaczy, można gdzieś tam się wczytać, bo to są ciekawe aspekty dotyczące właśnie tego, jak tam kreowała się w ogóle persona Niemca i w ten sposób.
1: Nie, to jakby Werner Herzog, jego dwa filmy, takie najbardziej znane tutaj w kontekście bycia niebezpiecznym, czyli Aguirre, Gniew Boży i Fitzcarraldo. No to film, gdzie tutaj autentycznie potężny statek był wnoszony na linach, wciągany przez tysiące jakby ludzi tak. na górę i...
0: To było podobno bardzo drogie.
1: Tak, drogie i niebezpieczne, bo raz podobno on się chyba stoczył.
0: Tak, też o tym
1: no,
0: słyszałem.
1: Jakby znany po prostu reżyser z tego, że na jego planach ktoś zginął, albo ktoś stracił nogę, albo i tak dalej. No i oczywiście ten aktor, z którym współpracowali i się kochali, nie widzieli jednocześnie Klaus Kinski, aktor niemiecki o niesamowitym ego wybujałym
0: tak?
1: osobie.
0: I oni się kłócili razem ze sobą?
1: Tak, wręcz co chwilę jakby on obrażał się, wychodził z planów i tak dalej. I naprawdę był... No jakby jego geniusz aktorski objawiał się tym po prostu, że był bardzo jako człowiek też i taki, jakie jego role, prawda?
0: Tak.
1: Czyli kiedy on grał tego Aguirre, czyli już nie pamiętam dokładnie, ale po prostu wściekał się on na tubylców i tak dalej, na ludzi, którzy mu służyli, no to ten aktor w życiu był taki względem swoich członków planu, prawda? Tak. Innych aktorów, więc no zapamiętany też jako bardziej taki...
0: To są wyraziste postaci, to no jest ciekawe, że mimo takich swoich grzechów to jednak dawało im to bardzo dużo, jeżeli chodzi o aktorstwo.
1: No i tak, i tutaj porównując właśnie Nosferatu do dwóch poprzednich jego odsłon, jakby tej pierwotnej i potem reinterpretacji Herzoga, tutaj Eggers dołącza się do taki, powstaje tryptyk po prostu. No i też Eggers mówił bodajże, bo to chodziło o Nosferatu, jak dobrze pamiętam, od początku, jakby od jego początku młodzieńczych lat fascynacji horrorem i tego typu filmami grozy, to właśnie Nosferatu był zawsze jego marzeniem, jakby ta adaptacja filmowa, żeby też to było w jego dossier, w jego wizytówce istniało. No i według mnie tutaj ponosi, też ja oceniłem i tak relatywnie ten film wysoko, bo ja mam słaby punkt, jest jakby, jeśli chodzi o Eggersa.
0: Tak.
1: Ale to całe jakby uromantycznienie, jakby ta erotyzacja jakaś taka dziwna, wsadzenie tej współczesnej jakby jakiegoś obrazu erotyki i jakby tego jakby, że ta aktorka Lily Rose Depp wczuwająca się właśnie w postać Ellen Hatter, która faktycznie zostaje, ona chce jakby tego Nosferatu, ona go wpuszcza dobrowolnie, jakby w poprzednich adaptacjach, jakby w tej jakby fundamentalnej historii to nie jest tak, to jakby
0: jak to wygląda?
1: To jakby Dracula, Count Orlok ją opętuje, jakby to jest tylko wszystko, jakby wynika z niego, jakby on zatruwa jej duszę. A tutaj skrada się ten współczesny troszkę obraz poniekąd kobiety, którą podnieca, prawda? To takie jakieś lekkie zepsucie i ona dobrowolnie właśnie się tego dopuszcza.
0: Wydaje mi się, że Eggers po prostu znowu szukał tego, że jakaś straszna postać metafizyczna, jakim jest na przykład wampir, nie jest sama w sobie tym elementem horroru właśnie...
1: Tylko sam człowiek.
0: Tylko sam nagle człowiek i to właśnie ta jego ciemna strona. I tu gdzieś dotknięcie kobiety w kontekście właśnie tej seksualizacji, że to ona była samotna i w którymś momencie na sam początek jest nam powiedziane, że ona już korzystała z tego Nosferatu, ona go gdzieś wybudziła i tak. To ona jak gdyby faktycznie z nim przebywała, romantyzowała. I później ten Nosferatu znika dlatego, że coś. Ona mimo wszystko w sobie cały czas trzyma te emocje, to napięcie. I okej, okay, to jest gdzieś jakaś sporna kwestia. Mi też nie do końca się to podoba, jak to zostało rozwiązane. Wydaje mi się też, że ten film w ogóle trochę został stworzony dla głównej bohaterki. Tak czuję przynajmniej, bo miała bardzo dużo swoich momentów. Jednakowoż to przecież pojawiają się tam też przepiękne inne postaci. Znowu mamy Defoe, który wchodzi w rolę tak naprawdę
1: Łapa.
0: Doktora, który tak. Nagle o wampirach wie bardzo dużo, zostaje wyrzucony z uczelni, bo szerzy właśnie tą metafizykę.
1: Herezję niby, prawda?
0: Przecież mamy tego szczura, czyli mężczyznę, to był Herknok, jak to mówił Nosferatu, czyli faktycznie tego posłańca, tak. Który wygląda i zaczyna zamieniać się w taką szczurowatą postać prawie, że i wpada w jakieś dziwne szały. Ale znowu ja na przykład wracam do tego tematu, no architektura, która tam się pojawia, tak. Sam pałac Nosferatu jest prześliczny.
1: I sam Nosferatu, który też ojejku, pierwszy raz, to akurat to mu się udaje, znowu ta kostiumowość właśnie,
0: tak.
1: Który ma zabarwienie stricte rodem z tej Rumunii właśnie, prawda?
0: Tak.
1: Ma tego wąsa, ma ten kożuch futrzany i tę czapkę.
0: Że to trochę u nas wygląda jak taka szlachta.
1: Tak,
0: że
1: tak,
0: to właśnie
1: tak,
0: ten
1: dokładnie.
0: Stary szlachcic. Przecież no, podpisywanie tych umów, rozmowy pomiędzy Nosferatu a tym mężem, jak się nazywał ten mąż, przypomnisz?
1: Tomas,
0: właśnie. Tak. Z Tomasem. No przecież to ja też czuję, jakby było wyjęte z jakichś kronik, jak wyglądały takie rozmowy.
1: Tak, dokładnie. Więc tutaj znowu Eggers wygrywa tym oddaniem tego klimatu
0: realności.
1: I realności folkloru właśnie. Ale właśnie przegrywa dla mnie ta niestety adaptacja, gdzie niestety, bo ja naprawdę byłem bardzo podniecony na ten film, ponieważ z racji tego, że uwielbiam tego typu klimaty, tym bardziej, że jeszcze taka współczesna adaptacja, no oczekiwania miałem wysokie. I po prostu spotkałem się z inną interpretacją, która nie jest oczywiście zła, ale dla mnie zbyt tutaj przerysowana została ta relacja, jakby ta jakiś taki... Po prostu odebrałem to jako taką romantyczne zawzięcie, które może być odczytywane przez wiele idealizujących młodych chłopaków i dziewczyn jako jakby kolejna gloryfikowana, patologiczna relacja tak. Z filmów, która też pogłębia jakieś takie...
0: Myślę, że w The Witch seksualność była pokazana o wiele lepiej.
1: Bo demonizowana była też, nie?
0: Tak, to prawda.
1: Właśnie. A tutaj to właśnie nie zyskuje tego wydźwięku, tylko właśnie wręcz to jest takie troszkę romantyzowane.
0: Właśnie, no. Ja trochę czuję, że nie do końca było to dobrze rozegrane po prostu.
1: Tak,
0: że to
1: tak.
0: Mogło wyjść właśnie tak, żebyśmy poczuli się tym znowu przytłoczeni i że nie ma innego wyjścia. A trochę czuję jakby właśnie, tak jak ty mówisz, romantyzacja, ale związana z tym, że nagle jakieś zewnętrzne elementy, już nie ta wewnętrzna psychika, ale te zewnętrzne elementy działają na główną postać i kropka, i tyle.
1: Tak.
0: Nic głębiej.
1: Ale no dlatego ja ci polecam też właśnie Herzoga adaptację z 79 tak. Nosferatu Vampir, gdzie tam też jest, bo Herzog jednak słynął też z tego poniekąd, przynajmniej mi się tak wydaje, że słynie, z też oddania się jakiemuś temu klimatowi, no bo jakby do Fitzcarraldo, no to wyjechał do Amazonii, prawda, kręcić
0: no
1: to tam
0: właśnie.
1: Na miejscu, więc no więc ma jakieś oddanie na pewno. No i tutaj ten pałac u Herzoga jest też, tego Nosferatu jest też przepiękny, taki gotyk, ale pusty, te jakby wielkie, mosiężne ściany, jakby okna, no
0: puste
1: super. Puste pokoje, to prawda.
0: Ten brud. I faktycznie, to, że gdzieś bohater wchodzi do jednego pokoju, budzi się w drugim, potem znowu budzi się w trzecim, gigantyczny labirynt. To, że nagle pojawia się postać Nosferatu, która nas prowadzi i zasłonięty jest kadr kawałkiem ściany, Nosferatu już nie ma. Mhm. Nagle kadry zaczynają iść do góry nogami, tak naprawdę. Więc tu ta zabawa kamerą znowu się pojawia i nie jest przesadna, co mi się bardzo podoba w tych filmach, że tam tej przesady nie ma, tylko są właśnie takie jedne konkretne momenty, które zostają moim zdaniem i u mnie w głowie bardzo długo. Mhm. Ta klatka schodowa, która była tam właśnie kręconą klatką, cały czas mam z tyłu głowy, jak ta kamera powoli idzie do góry, te postaci znikają, pojawiają się i dążą właśnie z dużym, tak naprawdę z dużym, przepraszam, z dużym zmęczeniem już pod sam koniec przez każdy kolejny wysoki schodek.
1: Tak, i co też jest, plusuje w sumie u Nosferatu Eggersa, to ta cygańska osada. Tak, bardzo się spodobała na samym początku i ten folklor właśnie, znowu folklor i po prostu to jest to, co on umie po prostu przekazać skutecznie.
0: Ja zdecydowanie uważam, że właśnie te rytualne, historyczne części Eggersa grają główną rolę tak naprawdę. Tak, to one budują ten film, to wrażenie, to, że to jest autentyczne, to, że to jest realne, to, że to jest na bazie właśnie tego, jak historia naprawdę wyglądała, zupełnie inaczej odbiera się te filmy. No przecież jak dowiedziałem się w The Witch faktycznie, jaki jest cały background historyczny, kurczę, no to jest świetny film przez to. Jak dowiadujemy się, że właśnie Lighthouse tak naprawdę jest na bazie historii, która istniała, no przecież to jest...
1: Tak, ale jednocześnie widzisz, te, jakby nie musisz znać tych historii ani tego backgroundu z racji tego, że to jest tak świetnie przekazane i zamkniętym już kosmosem to jest, że to jest, kupujesz to po prostu, ten świat przedstawiony, który on wytworzył w ciągu tej półtorej godziny do dwóch godzin. Tak. Będziemy już konkludować, wydaje mi się. No, ja sądzę, że Eggers jest świetnym tutaj prekursorem współczesnego horroru, który z oddaniem jakby potrafi... właśnie przedstawić przeszłość, jakby też tę historię, która jest archetypiczna dla wielu postaci kultowych, dla tego klimatu filmu grozy. No i ja czekam, obgryzając paznokcie po prostu, na nowe ugryzienie wilkołaka.
0: Więc właśnie. Ja bym chciał być, prawda, znowu to pochłonięty, niczym te główne postaci u Eggersa, pochłonięty tym filmem i to, czego państwu życzę i sam czuję, że filmy Eggersa powodują to u mnie, to zbliżanie się do tego sakrum, do tego, do tej metafizyki, jakkolwiek nieujętej, nagle okazuje się, że właśnie jest coś głębiej niż ta realność.
1: Tak, no bo my tutaj też nie mówimy właśnie o horrorach, które polegają na tanich chwytach i tym samym cały czas schemacie. Dokładnie. Gdzie mamy dom pusty i duch straszy, tylko no o czymś troszkę większym.
0: Ósma część
1: Krzyku. Teraz siódma bodajże już miała miejsce. No tak, ale z kolei zakończymy akcentem muzycznym, który poznałem właśnie przez taki sztampowy film horror Dom Nocny z Rebecca Hall, która przeżywa właśnie żałobę po swoim świeżo straconym mężu, który popełnił samobójstwo, ale się okazuje, że ten mąż poddał się jakiemuś demonowi, który teraz idzie po Rebecca Hall. Dom Nocny, całkiem przyjemny horror, ale no ja tutaj jako fan horrorów, to mi się z reguły każdy podoba. Pomimo powtarzalności też schematów. Dlatego Robert Eggers tutaj się bardzo uwydatnia na tle tych wszystkich sztampowych szkieletów. Więc zakończymy utworem, który poznałem przez Dom Nocny zespołu Steel Corners, utwór The Calvary Cross i będziemy się żegnać.
0: Dziękuję państwu serdecznie w takim razie. Zapraszam serdecznie na patronite.pl/radio.wnet.
1: Net.
0: Dokładnie. Zapraszam też, żeby komentować, pisać z nami, jak się podobała ta forma i ta tematyka dzisiejszej naszej radiowego spotkania. I dziękuję bardzo, że mogliśmy spędzić ten czas. Dziękuję tobie, Igor. Dziękuję państwu za słuchanie.
1: Tak, do usłyszenia i spokojnego wieczoru.
0: Do usłyszenia.
1: Dzięki.

0: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
1: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Piąty odcinek. To już jest średniowiecze. Początek średniowiecza. Pierwsza z bitew rozegrała się na terenie słynnego państwa Samona, które zrodziło się nie bardzo wiadomo jak, ale około 620 roku naszej ery Słowianie podnieśli bunt przeciw Awarom, kolejnym najeźdźcom tego obszaru. Budując Velehrad, wielki gród Słowian, a w 623 roku przejął nad nimi władzę kupiec frankijski zwany Samonem. Samon być może imię słowiańskie, stąd też i ten kupiec mógł mieć rodowód słowiański. Faktem jest, że rozgromił on Awarów i stał się władcą. I wtedy władca Franków zażądał od niego hołdu, niejaki Dagobert III. I ponieważ Samon odmówił i powiedział, że on jest tu samowładcą, stąd jego to imię, ruszyła na niego potężna wyprawa. W 633 roku w miejscu zwanym Wogastisburg, co można by na słowiański przetłumaczyć jako gościnnogród. Być może nie był to żaden gród, tylko miejsce handlowe, gdzie spotykali się Słowianie z Germanami i wymieniali się różnymi darami, no po prostu handel wymienny. I właśnie w okolicy tegoż Wogastisburga, dzisiaj prawdopodobnie w Ogastisrode, na granicy Turingii i Saksonii, doszło do trzydniowej, potężnej bitwy wszystkich Słowian z wszystkimi Germanami pod wodzą Franków. Pierwszego dnia wygrywali Frankowie, którzy zepchnęli Słowian do defensywy, ale drugiego dnia defensywa obroniła się, Frankowie zostali zatrzymani. Trzeciego dnia to Słowianie ruszyli do ataku i zmiażdżyli Franków tak skutecznie, że Słowiańszczyzna ocalała. Następna bitwa to Arabowie, którzy po swoich perturbacjach z Mahometem wyruszyli na podbój świata i nad rzeką Jarmuk 15 sierpnia, w Dzień Matki Bożej, Uspienia, czyli Wniebowzięcia, 636 roku rozgromili Bizancjum. A w 1717 doszło do rocznego oblężenia tego Bizancjum aż do 718 roku, też 15 sierpnia. No, tak zapisali Bizantyńczycy. I tutaj w jednej z bitew pod Arkoinon doszło do spalenia całej floty arabskiej słynnym ogniem greckim, który do dziś nie wiemy, z czego się składał, ale działał jak miotacz ognia z napalmem. I wreszcie następna bitwa, tym razem z Maurami, na drugim końcu świata. Otóż w 711 roku lądują Arabowie na Półwyspie Pirenejskim i pod Jerez de Frontiera rozgramiają Wizygotów. Ale gdy doszli do Francji, pod Tuluzą hrabia Otto z Akwitanii 6 czerwca 721 roku rozgromił po raz pierwszy Arabów, a 25 października 732 roku między Poitiers a Tours Karol Młot, zwany Martelem, nad rzeką Senon-sur-Vienne rozgromił armię Abdelkadera. Arabowie zostali powstrzymani. Europa stała się chrześcijańska. Dziękuję Państwu za uwagę.
0: 17 piętro.
2: Reklama.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
7: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
8: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
7: Zaprasza Fundacja Art Bene.
9: Po reklamie.
10: Thank you.

0: Dolce Far Niente.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w audycji Dolce Far Niente, programie muzycznym, w którym powracamy do muzyki lat 40., 50. i 60. audycji włoskiej, rzecz jasna, chociaż czasami zdarzają się takie programy wyjątkowe i myślę, że dzisiejszy program będzie właśnie wyjątkowy pod tym względem, że część utworów, których będziemy słuchali, powstało, było śpiewane we Włoszech w latach 30., więc może na powiedzieć, że przenosimy się o generację do tyłu, jeżeli chodzi o pokolenia kolejnych artystów włoskich. Posłuchamy po prostu tego, czego słuchali Włosi gdzieś na przełomie lat 30. i lat 40., czego słuchali Włosi w czasie II wojny światowej. Ale wiemy także, że ten dzisiejszy program jest wyjątkowy pod tym względem, że wczoraj odbył się głośny finał Eurowizji, jubileuszowa edycja tego konkursu, bo już 70. Eurowizja, która jak wiemy jest bardzo związana z muzyką włoską pod tym względem, że to festiwal w Sanremo był takim pierwowzorem i takim początkiem w zasadzie tego, czym jest dzisiaj Eurowizja. Później były różne inne też festiwale muzyki we Włoszech, które przerodziły się, czy też zostały zastąpione przez Eurowizję. I jeżeli mówimy o tej Eurowizji, to oczywiście było to wydarzenie jubileuszowe, wydanie edycja jubileuszowa, ale także była to edycja o tyle ciekawa, że po pierwsze była ona bojkotowana przez pewną grupę państw, między innymi przez Hiszpanię, ale także Słowenię czy Irlandię. Chodziło tutaj o uczestnictwo Izraela, przez reprezentantów Izraela w tym wydarzeniu, ale także sporo kontrowersji, jeżeli chodzi o Polskę. Jak wiemy, już chyba jak część z Państwa na pewno już o tym słyszała, chodzi o to, ile jury z Polski przyznało punktów artyście reprezentującemu Izrael. 12 punktów, najwyższa nota. Jako jedyny kraj, jako jedyne jury tyle punktów zostało przyznanych Izraelowi. I żeby tutaj tylko uzupełnić, jury Izraela nie przyznało ani jednego punktu polskiej reprezentantce, która tak czy owak zakończyła dość wysoko tę rywalizację. Ale mówimy dzisiaj przede wszystkim o muzyce włoskiej, więc już powiedzmy na samym początku, że jeżeli chodzi o reprezentanta Włoch, Sal da Vinci, to tutaj piąte miejsce, 281 punktów. A najwyższe noty Włochy zebrały, czyli 12 punktów od jury w Albanii, w Azerbejdżanie, ale także wiele punktów od publiczności, przede wszystkim z Albanii i Malty. Tutaj znajdujemy tę geopolitykę głosowań na Eurowizji. Jest ona widoczna jak na dłoni. Generalnie z tego też powodu nasz kraj jest dość zwykle poszkodowany, ale tak jak już mówiłem, w tym roku można powiedzieć, udało się trochę rozbić tę zasadę, która jakoś powraca co roku na Eurowizji, jeżeli chodzi o przedstawicieli Polski, reprezentantów Polski. Ale tak jak wspomniałem także na początku, dzisiaj będziemy słuchali muzyki włoskiej, przede wszystkim lat 40. To nie było wtedy jeszcze czegoś takiego jak w ogóle Eurowizja. Nikt jeszcze nie słyszał o Sanremo, ale niemniej już artyści, którzy śpiewali w radio, byli taką już grupą, można powiedzieć, odrębną od pozostałych muzyków tamtego czasu, ale nie zawsze. Często to byli właśnie artyści, którzy rozpoczynali jako różni tenorzy, jako soliści w operach, w różnych teatrach i gdzieś tam w latach 30., 40. zaczęli bardziej interesować się muzyką radiową, muzyką rozrywkową. I to właśnie takim przypadkiem był nasz pierwszy dzisiejszy bohater, Enzo Aita. Dawida, który urodził się w roku 1903 i który początkowo właśnie był solistą, był tenorem w różnych operach, był także tenorem w Metropolitan w Nowym Jorku i dopiero w latach 30. rozpoczął swoją karierę radiową. My dzisiaj posłuchamy trzech jego piosenek. Będzie to na początek piosenka pod tytułem Non sei più la mia bambina.

I tak zaczęliśmy energicznie piosenkę Non sei più la mia bambina. Nie jesteś, jakby to powiedzieć, nie jesteś już moją taką, nie dziewczynką, ale no, bambina, jak wiemy, tutaj jest również taki, jest również taki element, no właśnie, miłości. Oczywiście znamy piosenkę Ciao Ciao Bambina Dominika Moduniego, ale tutaj ten tekst jest bardzo ładny w tej piosence Enzo Aita, który mówi, nie jesteś właśnie już moją taką kochaneczką, taką dziewczynką, jesteś już wyrafinowaną damą. Tak idzie ten tekst idzie. I tak, teraz będziemy słuchali kolejnej piosenki Fiamma d'amore Enzo Aita. Aha, ta wcześniejsza piosenka to rok 1939 i tutaj również będzie to rok 1939. Fiamma d'amore, czyli ogień miłości.

Ta piosenka Fiamma d'Amor, Enzo Aita, a ja jeszcze sprawdziłem, jak właściwie przetłumaczyć słowo La Bambina, ponieważ rzeczywiście tutaj się zawahałem kilkakrotnie, dlatego że słowo to może znaczyć bardzo wiele. Oczywiście z jednej strony dziewczynka, ale przenośnie to oczywiście w języku włoskim oznacza młoda kobieta. Natomiast jeżeli chodzi o takie inne słowa, to jest także słowo La Bambola, ale to są wszystko terminy, które już raczej się ich we Włoszech nie stosuje. A jeżeli chodzi jeszcze o Enzo Aita, to może dwa słowa jego biografii, ponieważ jest ona bardzo ciekawa. Z jednej, tak jak wspomniałem, urodzony w 1903 roku, niedaleko Katanii na Sycylii, ale jako dziecko właśnie wyemigrował z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. Tam się uczył, tam studiował ekonomię, a następnie dopiero też uzyskał dyplom z gry na fortepianie oraz śpiewu i tak właśnie zaczęła się jego kariera. Początkowo właśnie w wieku 19 lat związał się z kinem, z kinematografią. Wówczas jeszcze wiemy, były to filmy nieme i Enzo Aita pracował właśnie w kinach jako śpiewając jako właśnie w tle do tych filmów niemych, ale później już przyszły pierwsze sukcesy, śpiewał w różnych teatrach, tak jak już wspomniałem, i wrócił do Włoch i tam w Neapolu studiował, był uczniem tenora Fernanda De Luci. Później na krótko powrócił do Stanów Zjednoczonych, aby wreszcie w latach 30. ostatecznie osiąść we Włoszech. Najpierw w Rzymie, później w Neapolu. A rok 1939, z którego właśnie pochodzą te dwie piosenki, których przed chwilą słuchaliśmy, w roku 1939 został dyrektorem artystycznym Radia Włoskiego, czyli AR, czyli w tego, co miało zostać później, miało zmienić nazwę na Raj. Teraz słuchamy piosenki Piowe, to już trzecia piosenka Enzo Aita i piosenka, która nosi tytuł taki, jaki nosiła pierwotnie piosenka Ciao Ciao Bambina Dominika Modugno. Początkowe, my znamy tą piosenkę również pod tytułem Piowe, czyli właśnie pod takim samym tytułem jak piosenka, której za chwilę wysłuchamy, ale tutaj powstał konflikt między Aitą a Modugno i wreszcie Modugno musiał zgodzić się na zmianę tego tytułu na Ciao Ciao Bambina, aby tutaj uniknąć jakichkolwiek błędów, jakiejkolwiek konfuzji. Słuchamy piosenki Enzo Aita, Piove.

I to był Enzo Aito, piosenka Piove. I tak, Enzo Aita był także dyrygentem orkiestry jazzowej w włoskim radio i to właśnie był bardzo, bardzo różnorodny w tej swojej twórczości. Wspomniałem o jego sukcesach, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, muzykę operową, ale później po zakończeniu wojny, po roku 1947, w zasadzie zakończył swoją karierę muzyczną, chociaż od czasu do czasu można było go zobaczyć i usłyszeć. Między innymi w roku 1964 wystąpił w takiej trzeciorzędnej w zasadzie roli w filmie Vittorio da Sica, w filmie pod tytułem Matrimonio all'Italiana, gdzie główne role grała Sofia Loren oraz Marcello Mastroianni, ale także chyba był także w innym filmie z tamtego czasu. W każdym razie w roku 2016 została nazwana jedna z ulic w Neapolu właśnie jego imieniem, a on sam zmarł w roku 1971. Ale może najważniejsze jest to, że nie powiedziałem, skąd w ogóle taki katalog dzisiejszych bohaterów, tych wszystkich piosenkarzy tamtego okresu, skąd oni się biorą. Kilka razy mówiłem Państwu we wcześniejszych audycjach o tych takich katalogach głównych piosenkarzy radiowych, które były wydawane co jakiś czas we Włoszech, i już do kilku zaglądnęliśmy do tych z roku 1949, Artisti e Assi della Radio, ale żeby przygotowując tę dzisiejszą audycję, zajrzałem do tych wcześniejszych, do przeglądu Artisti della Radio z roku 1940. No i tutaj Enzo Aita jest jednym z tych pierwszych. To przypomnę tylko, że w tych przeglądach, w tych takich almanachach mamy różnych piosenkarzy, różnych bohaterów, którzy albo oni sami napisali swoją biografię, krótką biografię, napisaną w taki sposób dość lekki, albo no właśnie jest przedstawiona ich biografia również w taki sposób bardziej liryczny, i tutaj Enzo Aita ma tutaj dość rozbudowaną tę biografię, ale nie można tego powiedzieć o Tinie Allori, której teraz posłuchamy. Być może dlatego, albo na pewno dlatego, że Tina Allori urodziła się 20 lat po Enzo Aicie, rok 1924, więc ona już była tą generacją piosenkarzy, którzy dopiero zaczynali pojawiać się w radio, zaczynali swoją karierę na początku II wojny światowej, których kariera dopiero rozkwitała w tych latach powojennych. Ale teraz posłuchamy piosenki z początku lat 40. Tina Allori, i to będzie piosenka pod tytułem Notte di.

I to był rok 1943. Wówczas Tina Lori miała zaledwie 19 lat i śpiewała ten przebój, którego chyba już kiedyś słuchaliśmy w Dolce Farniente pod tytułem Not Teddy. Przebój z roku 1942 w ramach trio Capinere. A słuchaliśmy właśnie tego utworu w audycji, która poświęcona była tym takim formacjom muzycznym, które powstawały jak grzyby po deszczu w czasie II wojny światowej. Zwykle w ich skład wchodziły, albo były to kobiety, albo to były duety, albo tria żeńskie właśnie złożone z tych początkujących artystek i były one bardzo, bardzo popularne w zasadzie do końca lat 40. Tina Lori również rozpoczynała karierę w takim trio, a później stała się już taką niezależną piosenkarką, która miała całkiem sporo sukcesów. Była aktywna do roku 1000, do lat 80. w zasadzie i w roku 1957, więc już znacznie, znacznie później, występowała w czasie festiwalu w San Remo. I tam wraz z Tiną Tornelli zaprezentowała piosenkę pod tytułem Intorno a te.

I to była Tina, to była Tina Allori, która miała całkiem ciekawą karierę muzyczną. Później po latach 50. kontynuowała swoją karierę i była szczególnie popularna za granicą. Dużo podróżowała, między innymi do Stanów Zjednoczonych, i zmarła w roku 1989. Godzina 16:38. Przypomnę panu, że słuchają państwo audycji Dolce Far Niente, a teraz posłuchamy piosenki Antonia Basurto. To jest również artysta, który występował w audycji Dolce Far Niente, którego utworów słuchaliśmy i który w roku 1939 również był młodym piosenkarzem. W roku 1939 udało mu się w tym roku zwyciężyć w jednym z tych konkursów dla amatorów, w którym wyławiano takie największe talenty, i właśnie Antonio Basurto został wyselekcjonowany do tego, aby dołączyć do tej stajni AR. My posłuchamy dzisiaj jednej piosenki w jego wykonaniu, ponieważ trochę już kiedyś ich słuchaliśmy. Addio Sogni di Gloria śpiewał Antonio Basurto.

To był Antonio Basurto, Dio Sonny di Gloria. I tak, piosenka z roku 1950, więc już po II wojnie światowej, wtedy kiedy Antonio Basurto święcił największe sukcesy, zresztą jego kariera bardzo związana była z Sanremo, z tymi pierwszymi festiwalami, ale także ogólnie rzecz biorąc z tym światem festiwali, różnych wydarzeń artystycznych tego złotego okresu radia. W Sanremo występował co najmniej kilkakrotnie, ale także brał także udział w festiwalu muzyki neapolitańskiej i tak zakończył swoją karierę w zasadzie na początku lat 60., a zmarł w Rzymie w roku 2007. A teraz kolejna postać pojawiająca się w tym almanachu, w tym przeglądzie włoskich piosenkarzy roku 1940, Luisa Beltrami, ale Luisa Beltrami wchodziła w skład jednego z takich właśnie duetów. Była Luisa, ale była także Leda Beltrami i wchodziły w skład orkiestry maestra Volmera Beltrami. To rok 1946, piosenka L'Isola dei Sogni, czyli wyspa marzeń, wyspa snów. Słuchamy.

Luisa Ileda Beltrami, to był rok 1946 i muszę powiedzieć, że nie udało mi się znaleźć zbyt wiele informacji na ich temat. Na jednym zdjęciu widać jeszcze te dwie piosenkarki, te dwie artystki na zdjęciu z odrzutowcem w tle, w związku z czym można wnioskować, że ich kariera jeszcze trwała przynajmniej do lat 60. i tak, słuchamy teraz kolejnego piosenkarza, który pojawił się w tym włoskim show biznesie przełomu lat 30. i 40. Otello Boccaccini, który urodził się w roku 1910 i który był jednym z tych nowych głosów, które rozpoczęły karierę w radio AR. To był rok 1938 i pamiętam, że kiedyś chyba też robiliśmy audycję o tych konkursach. Wówczas nazywały się one Gara Nazionale per gli Artisti della Canzone i no właśnie to były one tym, o czym już mówiłem, czyli słuchano wielu, wielu amatorów i wybierano tych najbardziej obiecujących i wśród nich był również Otello Boccaccini, którego kariera jakoś specjalnie nie wystartowała, zakończyła się wraz z końcem wojny. Zresztą to często tak niestety było, ten koniec wojny był jakąś taką cezurą w tej włoskiej muzyce, no ale posłuchamy teraz jego piosenki w jego wykonaniu, Madonna Fiorentina.

Otello Boccaccini, piosenka pod tytułem Madonna Fiorentina. Otello Boccaccini, który później po zakończeniu kariery zupełnie zmienił branżę, zajął się biznesem jakimś swoim, nie do końca dowiedziałem się, o jaki biznes chodziło. W każdym razie zmarł w roku 1992, a jego równolatka Maria Luisa de la More to ostatnia piosenkarka, ostatnia bohaterka naszej dzisiejszej audycji. Dwie piosenki, dlatego też nie będę przedłużał, tylko powiem, że rozpoczynała swoją karierę również pod koniec lat 30. W zasadzie chyba w tym samym momencie co Otello Boccaccini, to był rok 1938, a piosenka, pierwsza piosenka, której będziemy teraz słuchali, to Parla mi sotto le stelle.

Parlami sottolentemente.

Maria Luisa d'Amore, Parla mi sotto le stelle, czyli Mów do mnie pod gwiazdami. Zdecydowanie jeden z jej większych sukcesów kariery, która, tak jak już mówiłem, była dość krótka. To dlatego, że w roku 1947 zmarła bardzo wcześnie, tak więc ta kariera nawet nie mogła się rozwinąć. Zbliża się koniec dzisiejszej audycji Dolce Far Niente. To ja tylko zachęcę Państwa do tego, aby pozostać z Radiem Wnet. Już za chwilę Czarne Niebo News i garść wiadomości ze wschodu oraz później po godzinie 18 porozmawiamy o sporcie z Grzegorzem Milko. Ja z kolei się z Państwem żegnam, a zamkniemy dzisiejszą audycję kolejną piosenką w wykonaniu Marii Luisy d'Amore, Il tuo sogno bella signora. Dziękuję Fryderykowi Litwinowi za zrealizowanie audycji Dolce Far Niente, którą poprowadził i przygotował dla Państwa Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.

Dolce Farniente.

0: Czarne niebo, witam Państwa serdecznie, witam w szczególnym dniu. Jest to Dzień Pamięci Ofiar Represji Politycznych na Ukrainie, jednocześnie przeddzień pamięci ofiar ludobójstwa Tatarów Krymskich. Ta data to 18 maja, a dzisiaj jest 17 maja. A poza tym oczywiście wiadomości z Ukrainy, największy atak na obwód moskiewski i ważne wywiady, rzecz jasna, przeniesiemy się do Równego, gdzie został odsłonięty, otwarty pomnik upamiętniający polskich bohaterów walczących z bolszewikami w czasie wojny polsko-ukraińsko-bolszewickiej oraz rozmowa z doktorem Zajączkowskim. To ciąg dalszy wywiadów Pawła Bobołowicza z Forum Historyków Polskich i Ukraińskich, a zatem Czarne Niebo, czas zacząć.
1: Czarne Niebo.
0: A witają Państwa Wojciech Jankowski, Artur Żak z Lwowa.
2: Kłaniam się nisko.
0: I Dmytro Antoniuk z Kijowa. Last but not least, ty dzisiaj, Dmytrze, będziesz miał chyba okazję, żeby powiedzieć o chyba miłym wydarzeniu, jeżeli mówimy o Moskwie i okolicach. A zatem wiadomości, Dmytro Antoniuk.
3: Dziękuję Wojtku, dzień dobry drodzy Państwo, witam wszystkich. Ja trochę zmieniłem dzisiaj pokój, ale tak się stało. No i my mamy sporo wiadomości i z frontu, i z frontu na lądzie tutaj w Ukrainie, i już można powiedzieć z frontu w Moskwie. No ale zanim przejdziemy do Moskwy, to powiem kilka słów o tym, co się dzieje oczywiście tutaj na linii frontu. Mamy niestety informację, że wróg posunął się w obwodzie zaporowskim, tam na południe od Zaporoża. Zdobywa być może lub na razie mamy informację o infiltracji do jednego z niewielkich, do jednej z małych wsi, ale to wszystko nasza ziemia i dla nas, nam boli oczywiście każda taka utrata, jeżeli to będzie utracone. Wróg też próbuje za wszelką cenę rzucać wszystko, co on ma, a ma niestety nadal jeszcze dużo pod Pokrowskiem, na północny zachód od Pokrowska, żeby iść w stronę miasteczka Dobropolle w obwodzie donieckim. Także tam trwają najbardziej zaciekłe walki teraz w tej chwili na linii frontu ukraińskiej. No i wróg też próbuje za wszelką też cenę atakować w lęb, wprost na miasteczko Luimań, które znajduje się na północny wschód od Słowiańska za rzeką Siwierski Doniec. I tam, mimo to, że ataki wroga są bardzo zacięte, zaciekłe, my akurat, dla nas ta sytuacja paradoksalnie jest wygodna, ponieważ pozycji obrońców ukraińskich są wygodniejsze i my możemy po prostu jak na strzelisku zabijać naszych wrogów, nie jednocześnie nie pozwalając im wchodzić w miasto Limań w obwodzie donieckim. Jest informacja o tym, że już mówię o ubiegłym tygodniu, że udało się naszym żołnierzom odsunąć wroga w obwodzie sumskim, tam bliżej do granicy z Rosją, i w obwodzie charkowskim. W obwodzie charkowskim w ogóle w dwóch miejscach to udało się, na północ od Kupiańska, nad rzeką Oskil po ukraińsku, i w bliskości od już nieistniejącego niestety miasta Wowciańsk w obwodzie charkowskim. Także tam też trwają walki, ale widać, że być może wróg przerzucił swoje rezerwy i wszystko, co on ma akurat na te dwa kierunki frontu, czyli na Pokrowski, na dzielnicę Pokrowską, tak, i tam na południe od Zaporoża. Także walki trwają tam. No i co do tego, jak Ukraina odpowiada na terror rosyjski i powietrzny, bo inaczej to nazwać nie da się, bo Rosja nadal terroryzuje Ukrainę swoimi rakietami przede wszystkim. Jedna z tych rakiet H-101. Części zapasowe, które są produkowane w krajach europejskich, w Japonii i w Stanach Zjednoczonych, już o tym powiedział prezydent Zelenski, akurat ta rakieta produkcji tego roku uderzyła w mieszkalny budynek, zabijając ponad 20 osób, wśród nich 3 dzieci w Kijowie. I na ten terror prezydent Zelenski od razu w tego samego dnia powiedział, że będzie odpowiedź, i ona stała się w tej nocy, kiedy Ukraina zaatakowała prawie 600 dronów ukraińskich i być może też rakiet maniewrujących zaatakowała Rosję, a mianowicie Moskwę i obwód moskiewski. Wiemy w tej chwili, że no, kto nas obserwuje na YouTube'owym naszym kanalu, to widać tam zdjęcia i filmiki od mieszkańców akurat tych podmoskiewskich miast, Zielonogórsk na przykład, gdzie odnotowano wybuch potężny. Ukraina zaatakowała też moskiewską rafinerię i chociaż ta rafineria podobno nie została bardzo uszkodzona, ale psychologicznie to jest bardzo ważny atak. To pokazuje tym w ogóle całej Rosji, że pozwolenie Zelenskiego na przeprowadzenie parady na Placu Czerwonym w Moskwie nie było żartem, że my naprawdę jesteśmy zdolni jednak zaatakować Rosję i zaatakować, przepraszam, Moskwę i być skutecznymi w tym ataku. Także nie tylko Zielonogórsk, a i taka wieś z taką wesołą nazwą Dyrnowo, jeżeli się nie mylę. Tam też znajduje się część infrastruktury ropowej, która jest bardzo ważna dla zaopatrzenia Moskwy w ropę. Też potężny wybuch, tam potężne eksplozje odnotowano. Także ten atak ukraiński na Moskwę powtórzy się. Jest najważniejszym przede wszystkim z punktu widzenia psychologicznego. Wojna teraz przyszła nareszcie do Moskali, bezpośrednio do mieszkańców Moskwy i jej okolic. I na tych filmikach, które już ich jest bardzo dużo w internecie, my widzimy, że najważniejsza myśl wszystkich tych mieszkańców Rosji jest taka, że a jak to jest tak, że drony lub rakiety ukraińskie już przylatują do nas? My tak spokojnie sobie mieszkaliśmy, żyliśmy tutaj i nie znaliśmy w biedy, a tutaj raptem, nagle to coś takiego przylatuje. To też wskazuje na to, że mieszkańcom Moskwy było absolutnie obojętnie na zbrodnie Rosji w Bucie, w Irpieniu, w Mariupolu, w Chersoniu, na to, że Rosja atakuje codziennie Kijów i Odessę i Charków, zabijając naszych cywilów. W Chersoniu w ogóle i w Sumach, w wodzie sumskim jest polowanie na ludzi tymi dronami typu FPV, tymi samozabójczymi dronami, gdzie Rosjanie polują na naszych mieszkańców, cywilów. Cywilów mówię i podkreślam. Także im było to absolutnie obojętnie. No i teraz oni dociekali się tego, że jednak to jest i ich rzeczywistością. No i ten atak na Moskwę był absolutnie nie jedynym, co Ukraina przeprowadziła tej nocy. Powtórzę się, że zgodnie z informacją od Ministerstwa Obrony Rosyjskiej ponad 580 dronów ukraińskich zostało zestrzelone. No, podobno to jest największa liczba dronów ukraińskich w jednym ataku, ale Artur Żak ma jeszcze inną, bardzo obnadziejającą informację odnośnie naszego ataku dzisiejszej nocy.
2: W rzeczy samej, tak naprawdę do ataków dochodzi przez różne siły ukraińskie. To jest zarówno armia ukraińska, między innymi siły systemów bezzałogowych sił zbrojnych Ukrainy, ale także wywiad wojskowy, także służba bezpieczeństwa, ale tutaj chciałem powiedzieć o atakach, tak tylko oględnie powiedzieć o ostatniej dobie ataków właśnie sił systemów bezzałogowych sił zbrojnych Ukrainy. Robert Maziar Brody, zakarpacki Węgier, dowódca tych sił, poinformował, że właśnie z 16 na 17 maja oni nanieśli 186 uderzeń ogniowych, porażając 46 celów i obiektów na terenie zarówno okupowanego Krymu, jak i okupowanych obwodów donieckiego, zaporowskiego i ługańskiego, ale także na terenie Federacji Rosyjskiej. Dla mnie takim najbardziej chyba charakterystycznym uderzeniem i znaczącym uderzeniem było uderzenie w okręt patrolowy projektu 10410 w okolicach miasta Kaspijsk, to jest, zaznaczę, Dagestan, ale także zniszczenie obrony przeciwlotniczej i co ważniejsze, na przykład zniszczenie na Krymie jednego z punktów łączności armii rosyjskiej dosyć specyficznym dronem, dosyć nowym dronem, który dopiero niedawno jest widoczny na polu walki, dronem, który ma, jest jednocześnie dronem kamikadze, który ma około 500 kilometrów zasięgu, ale który oprócz głowicy tej uderzeniowej jest wyposażony w niekierowane lotnicze pociski rakietowe, takie, które znamy czy z helikopterów, czy też z lotnictwa frontowego, lotnictwa taktycznego, które atakuje cele naziemne, czyli przed tym, jak uderzyć w dany cel, ten dron jest w stanie 6 takimi rakietami też ostrzelać bądź cel, bądź ostrzelać obronę przeciwlotniczą. Znaczy to tylko tyle, że te drony mogą operować na odległościach właśnie tych 500 kilometrów w głąb Federacji Rosyjskiej, więc to jest niewątpliwie ogromna zmiana, jeżeli chodzi o taktykę zastosowania i możliwości uderzania w Federację Rosyjską. Ale teraz chciałbym powiedzieć o jednej dzisiaj istotnym też wydarzeniu. W każdą trzecią niedzielę maja na Ukrainie jest obchodzony Dzień Pamięci Represji Politycznych. Dzisiaj między innymi w Bykowni, tam gdzie spoczywają między innymi także polscy oficerze, ale nie tylko, Wołodymyr Zełenski złożył wieńce, zapalono także znicze. Ci, co nas oglądają na YouTubie, właśnie mogą zobaczyć, w jaki sposób to wyglądało. We Lwowie natomiast te obchody były niedaleko, koło dawnej ulicy Łąckiego, koło tego więzienia na Łąckiego, który jest dla nas, dla lwowiaków, takim symbolem sowieckiego totalitaryzmu, sowieckich zbrodni NKWD. Ale jeżeli mówimy też o zbrodniach i o tragicznych wydarzeniach, niestety w tym tygodniu, to jest tylko część informacji, do których udało nam się dojść, zginęło co najmniej 3 obywateli Ukrainy, 3 Polaków z Ukrainy. Zginął między innymi świętej pamięci Marian Kowalski, syn Zygmunta, urodzony w 1977 roku w Lackiej Woli. Kiedyś, teraz to ta miejscowość nazywa się Wolica. był ochrzczony właśnie w katolickim, rzymskokatolickim kościele Jana Chrzciciela i jego zginął pod w rejonie Doniecka w okolicach Majaków, niedaleko Kramatorska. Także tutaj składamy oczywiście rodzinie kondolencje. Także syn członka Kongresu Oświaty Polonijnej, pani Wandy Szatkowskiej, Roman Szatkowski, zginął broniąc Ukrainę. Tutaj wszyscy ci, którzy są powiązani z działaczami polskimi, z polską edukacją, także składają kondolencje rodzinie i wszystkim najbliższym. Zginął także, co prawda, w 2025 roku, ale pogrzeb odbył się dopiero teraz. Benedykt Andruszczyn, syn Jana i Weroniki, urodzony w 1996 roku w miejscowości Gwardyjsk, w dawnym Felsztynie, to jest obwód chmielnicki. Benedykt był zaangażowany od najmłodszych lat w działalność zarówno polską, jak i działalność religijną. Cała jego rodzina jest zaangażowana w kultywowanie wiary rzymskokatolickiej na naszych terenach. Benedykt do początku pełnoskalowej inwazji pracował w Polsce, a gdy wybuchła pełnoskalowa wojna, wrócił i dołączył do sił obronnych Ukrainy. Ważnym jest to, że jego siostra od 10 lat posługuje w jedynym kościele rzymskokatolickim na dalekiej Syberii. I kończąc mój ten blok, chciałem powiedzieć o wydarzeniu nie z Ukrainy, a wydarzeniu mianowicie z Białorusi, z Mińska. W Mińsku odbył się festiwal protestancki, festiwal ewangelicki, właśnie w stolicy Białorusi. Główną, że to tak ujmę, gwiazdą był Franklin Graham, to jest syn Billa Grahama, tego jednego chyba z najbardziej znanych protestanckich ewangelikalnych, ewangelików przebudzenia w Stanach Zjednoczonych. No, osoba niewątpliwie, jeżeli chodzi o Biały Dom, o całe Stany Zjednoczone, powiązana z politykami, no najważniejszy kaznodzieja Stanów Zjednoczonych. I może posłuchajmy, do czego Franklin Graham w Mińsku nawoływał wiernych.
4: Powiedziałem wczoraj waszemu prezydentowi, powiedziałem prezydentowi Łukaszence, że dziś wieczorem wszyscy wstaniemy. Proszę was, abyście wstali. Ja proszę, abyście się pomodlili za waszego prezydenta, za rządzących. Ci, co są z Rosji, módlcie się za prezydenta Putina, za rządzących w waszym państwie. Ja pomodlę się za mojego prezydenta, prezydenta Trumpa. Biblia mówi nam, żebyśmy się modlili za rządzących. A teraz wszyscy módlmy się na głos.
2: A teraz wszyscy módlmy się na głos. Oczywiście Pismo Święte jak najbardziej nakazuje modlenie się za władzę. Niemniej jednak chyba wolałbym usłyszeć od chrześcijanina, o ile to są chrześcijanie, żeby się modlić o nawrócenie grzeszników, zbrodniarzy i przynajmniej jakiekolwiek słowa potępienia. Wojciechu?
0: A za chwilę już nie będziemy może komentować, przydałby się pewnie teologiczny komentarz, ale czasu mamy mało, a za chwilę już porozmawiamy z prezesem Jarosławem Kowalczukiem z Równego, bo tam otwarto bardzo ważny pomnik.
1: Czarne niebo.
0: Dzień dobry, panie prezesie. Pan Jarosław Kowalczuk, Centrum Kulturalno-Edukacyjne imienia Tomasza Oskara Sosnowskiego w Równem. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie.
0: I z wielką radością możemy, z małym opóźnieniem, ale to w tym miesiącu wszystko się odbyło, opowiedzieć o ważnym wydarzeniu. Odsłonięto pomnik na cmentarzu dubieńskim w Równem. Ten pomnik, zdaje się, zaraz pana dopytamy, już istniał wcześniej i tam jest są wyryte czy napisane 327 nazwisk bohaterów polskich, którzy zginęli w walce z bolszewikami. Proszę opowiedzieć o tym wydarzeniu. Ważnym, bo i konsul przybył i wiele ważnych osobistości było.
5: No to wielki sukces dla nas, Polaków, jakie mieszka na Wołyniu, bo o tym pomniku my marzyli wielu, wielu lat. I to jest bez przesady, dziesiątki lat. Bo ну, власне, там не было, там стали крыжи, белые крыжи, были то занедбаны. Вот. И каким-то таким чудом они урятовались под час ну, советов. Ну, але як стала незалежна Україна, і ми хотіли цілий час вальчили о тим, щоб цей помнік повстав, і щоб були написи тих жовнежей. Вели праці зроблено, вели праці. То не буду оповідати, бо то не одна програма може на цей тема піти. Ну, сукцес є, і дуже велике подякування Міністерству культури і Edukacji Narodowej Polski, jaka nas wspierała w tym naszych tych pracach, pomagała szukać te nazwiska i 327 nazwisk żołnierzy, ich wojskowy stan, data śmierci i to jest taki no, wielki, ja na Wołyniu takiego poziomu pomnika nie ma i ну, не і мало таких місць пам'яті і в Україні. Та той помнік, який постав у нас в Рівному.
0: Pan prezes wymienił ministerstwo, ja jeszcze przygotowałem sobie projekt. Nazwa to montaż pomnika z nazwiskami polskich żołnierzy na cmentarzu dubieńskim w Równem i przekazuję głos Dmytrowi Antoniukowi.
6: Dziękuję Wojtku i gratulacje panie prezesie, gratulacje panie Jarosławiu.
5: Dziękuję serdecznie.
6: I ja nie jestem dotyczny do tego pomnika, ale ja jestem dotyczny do opisywania historii tego pochowania, ponieważ my razem z Pawłem Bobołowiczem w 2020 roku robiliśmy taki rajd, który nazwaliśmy Pamięć w czasach zarazy, bo akurat to było w czasach COVID-u, kiedy objeżdżaliśmy na ziemi ukraińskie miejsca związane z wojną z bolszewikami 1920 roku i oczywiście związane z sojuszem Ukraińców i Polaków, którzy walczyli ramię w ramię przeciwko znów naszemu odwiecznemu wrogowi. I akurat wtedy miałem zaszczyt poznać pana prezesa. My byliśmy niejednokrotnie w Równym z Pawłem i ja osobnie też bywałem. Mogę powiedzieć państwu, że tak naprawdę to, co pan Jarosław, to, co pan prezes mówi, że na Wołyniu takiego szczeblu pomniku teraz, ale i takiego dużego pochowania polskich żołnierzy na Wołyniu nie ma, to jest prawda. Chyba jeszcze w miejscowości Rokitne, też w obwodzie równieńskim jest też duży cmentarz, ale nie taki duży jak akurat w Równym. I pamiętam, jak też gadaliśmy z panem Jarosławem wtedy w 2020 roku i pan Jarosław wtedy też mówił nam, że on marzy i ma już wszystko przygotowane dla tego, żeby powstał ten pomnik. I ja naprawdę gratuluję panu prezesu tego sukcesu, bo ten sukces tak naprawdę jest bardzo ważnym, szczególnie teraz, dla naszych relacji polsko-ukraińskich, bo takich wydarzeń nam jest brak. My musimy pokazywać, że my pamiętamy o tych naszych dobrych stronach naszych relacji polsko-ukraińskich i ten powstanie tego pomnika w Równym, w mieście obwodowym jest bardzo ważnym. Ja chciałbym zapytać pana prezesa, bo pamiętam z 2020 roku, że obok stał pomnik bolszewikom, którzy akurat walczyli z naszymi chłopcami, z Polakami i z Ukraińcami. Czy ten pomnik jeszcze tam się zachował?
5: Panie Dmitrze, pamiętam, jak pan mówił i był taki przerażony. No, powiem tak, tego pomnika już nie ma, Budionowcem, tym zwanym, tak zwanym. Podczas dekomunizacji to ten pomnik był zniszczony i tam, no, jen zostało miejsce, ale już nie ma, nie napisał nic. Jest jen tak, pomnik nam, naszym żołnierzom polskim, no i obok, jak pan pamięta, tam jest generał Chorundzij, Ukraińskiej Narodowej Armii Республіки Василь Тютюнник, то цей пам'ятник є, а тим совєтам уж нема, так.
6: No i bardzo dobrze. Ja pozwolę sobie Państwu też pokazać książkę, które, dwie książki w sumie, które powstały po tym naszym rajdzie z Pawłem i też dzięki panu prezesowi, dzięki wiedzy pana prezesa, to jest w tej książce i w tej drugiej, która się nazywa Śladami wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku na ziemi lwowskiej i stanisławowskiej. A ta poprzednia to jest 1920-2020, pamięć w czasach zarazy, i obie książki w dwóch oczywiście językach. Też pozwolę sobie powiedzieć, że oprócz tego pomnika, tego grobu Tytunnyka, który jest obok tych grobów polskich żołnierzy, jeszcze jest upamiętnienie w Równym Marka Bezruczki, co jest też bardzo ważnym. Także Równo jest takim miastem, które naprawdę w kontekście tej wojny z bolszewikami 1920 roku bardzo nas łączy. I ja serdecznie dziękuję znów za to, że udało się nam po prostu wszystkim doczekać się do tego czasu, kiedy ten pomnik powstał. I jeszcze krótkie pytanie do pana prezesa. Czy byli obecni też przedstawicieli rządu miejscowego ukraińskiego na tym uroczystym otwarciu?
5: Oczywiście. Byli, dużo były, trzy ksiądze byli naszych z innych, z Równego, z innych miejsc. Byli przedstawicieli konsulatu Rzeczypospolitej Polski w Łódzku, byli nasi urzędniki, jakie dawali pozwolenie. No i panie Dmitrze, i ja zapraszam i proszę też pamiętać, bo jest odbudowany cmentarz obok Równego w Szpanowie i w Kliwaniu. I to wszystko
6: tak jest.
5: Też... Так, і то всього теж на кошти Міністерства культури, едукації народової. Бардзо вдячний їм за то. Ну і є в наших планах, і в тим року таке таємницю трохи отворимо, вже в Кліваню є теж бардзо п'єнкний цвентеж, в лісі він теж таки був занедбаний. Міністерство нам помогло, і в тим року далі хочемо. І, можливо, там теж постання, як пан Бог дозволить, теж з написами, теж жовніжі, які були забіті в Кліваню, бо то Клівань обок Рівнего, це теж такі були, ну, теж битви під Кліванням, то теж знані битви. Так що запрошуємо.
6: Bardzo dziękuję za tę informację. Ja tylko dodam o tym cmentarzu katolickim, dawnym cmentarzu katolickim w Szpanowie, który znajduje się pod Równym. Ten cmentarz znajduje się teraz obecnie na ulicy Krzysztofa Tyfela. Krzysztof Tyfel, proszę Państwa, to jest obywatel Polski, który na ochotnika w 2022 roku poszedł na tą wojnę i niestety złożył swoje życie na tej wojnie i jest pochowany, proszę Panie Prezesie, gdzie on jest pochowany?
5: On, część jego prochu pochowany na Aleje Героїв, Bohaterów Równym, a druga część pochowana w jego, no, w mieście, tam gdzie on urodzony, w Częstochowie. Także no on i... jest.
6: No i najbardziej w dniu dzisiejszym my musimy wspominać o Krzysztofie Tyfelu i o tych poprzednio wspomnianych naszych wspólnych bohaterach, które w obywatelach Ukrainy, ale w Polakach ukraińskich, które oddali swoje życie za oba naszych kraje, za oba naszych narody.
0: Panie prezesie, mamy bardzo mało czasu, bo już za chwilę kolejna rozmowa będzie wyemitowana, ale jeszcze chciałem dopytać o historię, króciutko, tego pomnika, bo okazuje się, że bolszewicy trochę przegapili i trochę tam zachowało się w okresie dominacji sowieckiej.
5: Tam za tymi krzyżami stoi taki ciekawy bardzo, ja panu Dmitru też i panu Pawlu ukazywał, taki pomnik granitowy, i tam napisane «Братья Слонин», і ще це запомнив, і забіті 29 мая 1919 року від морду большевицького. І то для нас то є дивне, що ну, тілі часу за комуни, і то всього, я подозрюю, що або воно було зараснюте, ті написи, або, ну, витлумачить, напевно, хтось би їм витлумачив. Напевно, воно так пан Бог дозволив, що воно, ну, було зараснюне. Ну, і той пам'ятник стоїть. І то теж ще раз показує, хто так і ти на сході нашого краю. Вони кидись нас, ми вальчили з ними, і зараз ми вальчимо. Але звичайно, так.
0: Bardzo dziękujemy za rozmowę i przede wszystkim za to, co pan zrobił dla upamiętnienia tego miejsca. Naszym gościem był prezes Jarosław Kowalczuk, Centrum Oświatowo-Kulturalne w Równem. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję
0: za
5: serdecznie.
0: Rozmowę. Tydzień temu informowaliśmy państwa o ważnej rozmowie, o ważnej konferencji i za chwilę już państwu to przedstawimy.
1: Czarne niebo.
0: Paweł Bobołowicz uczestniczył w Forum Historyków Polskich i Ukraińskich, które odbyło się w Baranowie Sandomierskim i tam rozmawiał między innymi z doktorem Mariuszem Zajączkowskim z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Zatem ta rozmowa proszę obejrzeć i posłuchać.
7: Właściwie już możemy ocenić w jakimś stopniu znaczenie tego kongresu, bo teraz mamy do czynienia chyba z ostatnią czy przedostatnią sesją, więc merytorycznie zapewne wiele się nie zmieni, ale te główne rzeczy, które obserwujemy, to fakt kongresu, spotkania chyba ponad 100 historyków z Polski i Ukrainy, spotkania też polityków, bo jest wyraźny ten duch polityczny. Jak pan to ocenia? Jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie w dialogu historycznym, nie tylko może nawet historycznym, ale może nawet szerzej w tym dialogu pamięci polsko-ukraińskim?
8: Znaczy, niewątpliwie ten kongres jest czymś doniosłym. Tak jak zostało to powiedziane, ze względu na liczbę historyków, całą paletę tematów, którymi się zajmujemy, nie tylko XX wiekiem, prawda? Tym obszarem, który jest najbardziej emocjonalny i wywołuje najwięcej kontrowersji, ale historią, tysiącleczną historią relacji, mówiąc w dużym uproszczeniu, Polaków i Ukraińców, czy polsko-ukraińskiej historii. W dużym uproszczeniu wiadomo, że w tych wiekach średnich to trudno mówić o Ukraińca. Jest wielu historyków, są też politycy, no ale od pierwszego panelu po panele wczorajsze, dwa ostatnie, czyli dotyczące międzywojnia i okresu II wojny światowej, jak i ten panel pierwszy dotyczący terminologii, niezależnie od tego, że podejmujemy tematykę różnych epok historycznych, no to te wszystkie rozmowy ogniskowały się w jakimś, że większość rozmów ogniskowała się wokół tematów najbardziej bolesnych dla polskiej, ukraińskiej pamięci historycznej, czyli wydarzeń z lat 40. XX wieku, w dużym uproszczeniu mówiąc, wokół słowa Wołyń 1943, ale oczywiście tutaj mówimy o czymś szerszym, o tak zwanej antypolskiej akcji podziemia ukraińskiego, o organizacji ukraińskich nacjonalistów Stepana Bandery i Ukraińskiej Powstańczej Armii na terenie Wołynia, Galicji Wschodniej, na Chełmszczyźnie oraz o reakcji na te wydarzenia polskiego podziemia i losu ludności cywilnej polskiej i ukraińskiej. Jeżeli chodzi o ten ostatni obszar dyskusji, no to jest to pierwsze spotkanie po wielu latach pierwsze spotkanie historyków, może nie wszystkich, którzy brali udział w latach 2015-17 w Polsko-Ukraińskim Forum Historyków do spraw trudnych, czyli właśnie do spraw dotyczących przede wszystkim wydarzeń z okresu II wojny światowej. Po tym okresie zamrożenia oficjalnych spotkań historyków, zamrożenia związanego z moratorium na poszukiwanie, ekshumację, związanego również z dewastacjami i prowokacjami wokół ukraińskich upamiętnień w Polsce dokonywanymi przez sympatyków, powiedzmy, strony rosyjskiej. W kontekście wydarzeń na Ukrainie, począwszy od 2014 roku, wreszcie po wybuch pełnoskalowej wojny w 22. Jest to coś, co powinno cieszyć, że spotkaliśmy się, rozmawialiśmy na trudne tematy i rozmawialiśmy spokojnie.
7: Rozmawialiśmy spokojnie, ale często jednoznacznie. Akurat wczoraj pana wystąpienie było twardym wystąpieniem. Wskazał pan na dokument i opowieść o tym dokumencie chyba nie spodobała się wszystkim. Użyję takiego stwierdzenia, chociaż być może akurat na kongresie kwestia podobania się, nie podobania się, to nie jest najlepsza rzecz, ale wskazał pan dokument, który trochę zaburzył wizję ukraińskich badaczy, że jednak są dowody na to, że ukraińska powstańcza armia przeprowadziła akcję antypolską w sposób świadomy i celowy.
8: Wykorzystując do tego tak zwany bunt ludowy, który, czy inspirując ten bunt ludowy, bo ten dokument jest znany ukraińskim historykom, ponieważ to nie był pierwszy raz, kiedy ja się na ten dokument powoływałem. Ten dokument został odnaleziony w 2016 roku pod Hrubieszowem. Całe archiwum Chełmskiego Okręgu ON zostało przez przypadek odkryte w czasie prac budowlanych w jednej z miejscowości pod Hrubieszowem. I ten dokument pochodził właśnie z tego zbioru. To jest jeden z najważniejszych dokumentów, który w tym zbiorze materiałów ONowskich znajdował się. Ten dokument został opublikowany w 2017 roku w periodyku naukowym Instytutu Pamięci Narodowej, Pamięć i Sprawiedliwość. Ten dokument i jeszcze dwa inne, które zostały opatrzone wstępem, kontekstem, opisem zbioru, w jakim się znajdowały, oraz aparatem naukowym wyjaśniającym, o co tak naprawdę w tych dokumentach chodzi, kto do kogo pisze i w jakiej sprawie, w jakim kontekście historycznym należy rozpatrywać te dokumenty, w jakim kontekście historycznym wydarzeń z 1944 roku na

0: anarchicznej w zasadzie akcji oddolnej ukraińskiego chłopstwa pod hasłem walki z polskimi panami, mimo że ofiarami byli polscy chłopi, bo polskich panów już nie było od roku 1941, bowiem Sowieci, zarówno inteligencji, jak i warstw wyższych, czy osadników wojskowych, usunęli tę kategorię polskiego społeczeństwa z obszarów przez siebie zajętych w 1939 roku i wywieziono ją w głąb Związku Sowieckiego, do łagrów. Boli to Kazachstanu, także ten dokument dowodził, że jeszcze w 1944 roku, równolegle do prowadzonej na terenie Galicji Wschodniej antypolskiej akcji, pojawiły się wytyczne do przeprowadzenia, do nasilenia takiej akcji, nie tylko w Galicji, ale również na Chełmszczyźnie. I co więcej, w tym dokumencie odwoływano się do doświadczeń podziemia ukraińskiego z roku 1943 na Wołyniu i do pewnego schematu działań i pewnych formacji, które wówczas, czy grup, które wzięły udział w akcjach przeciwko ludności polskiej obok oddziałów UPA, czy bojówek Służby Bezpieczeństwa UN, czy ukraińskich samoobron. I tą formacją, jak to nazwano w dokumentach, byli tak zwani siekiernicy, czyli przymuszeni, skrzyknięci, zorganizowani przez podziemie banderowskie chłopi ukraińscy, którzy zostali zachęceni bądź nie, częściej zmuszona do współudziału w zbrodni na polskich sąsiadach. Ten dokument potwierdzał, że to nie była niezorganizowana akcja, że to nie była jakaś samowola, oddolna inicjatywa okolicznych chłopów ukraińskich, tylko z rozmysłem przeprowadzona operacja podziemia banderowskiego. Z wykorzystaniem zaszłości, konfliktów także społecznych, czy biedy po prostu okolicznych chłopów ukraińskich, głodu ziemi i tak dalej.
1: A jednocześnie, pomimo tych wskazań na UPA jako sprawczą formację odpowiedzialną za te mordy, pojawiały się inne tematy i pojawiały się w tych dyskusjach tematy, które wcześniej strona polska była oskarżana, że nie chce o nich mówić, a jednak na kongresie jest o tym mowa, czyli na przykład liczba, skala ofiar po stronie ukraińskiej, też ofiar cywilnych, ofiar tak zwanych akcji odwetowych, które wczoraj niektórzy z uczestników nazywali, że twierdzili, że właściwie tak nie powinno się nim nazywać, bo odwet jest niedopuszczalny na ludności cywilnej.
0: Znaczy ja już od dłuższego czasu mówię, że akcja odwetowa to jest swoisty eufemizm, ponieważ i on jest charakterystyczny nie tylko dla strony polskiej, ale również dla strony ukraińskiej, ponieważ podziemie ukraińskie również używało terminologii wypłatnej akcji, czyli akcje odwetowe. Pytanie, za co odwet? Odwet nie trafiał w sprawców zbrodni. Odwet nie trafiał w osoby, które wyrządziły komuś krzywdę. Trafiał przede wszystkim w osoby niewinne, w cywilów, niezależnie od ich wieku i płci. I trafiał w nich tylko dlatego, że mieli tę samą narodowość bądź wyznanie sprawców złych czynów, ewentualnie byli kojarzeni z państwem, wobec którego podziemie ukraińskie występowało zbrojnie w ramach swojej walki wszelkimi metodami, a niepodległy byt państwowy. I tak, kongres dowiódł, że zarówno polscy, jak i ukraińscy historycy mogą rozmawiać spokojnie. Mogą się nie zgadzać, tak? Mogą przedstawiać swoje wizje, ale z drugiej strony pokazał, że nie boimy się trudnych tematów i poruszamy wszelkie. Oczywiście wiek XX kojarzy się przede wszystkim z konfliktem, z morzem cierpienia, ze stratami, ogromnymi stratami wśród ludności cywilnej, oczywiście w większości polskiej, ale też ukraińskiej. I mówiliśmy o jednych i drugich, że należy się godnie pochylić nad ofiarami konfliktu narodowościowego. Była też mowa, jest mowa o kwestii ekshumacji, poszukiwań, zarówno w Polsce, zarówno w Ukrainie ofiar antypolskiej akcji i w Polsce ofiar ukraińskich. O tym mówiono otwarcie i wczoraj, i w czasie dzisiejszych spotkań panelowych.

0: Także wydaje mi się, że poruszyliśmy szeroki wachlarz tematów. Ze wcześniejszych epok, które nie wywołują jakichś emocji, kontrowersji.
1: Chociaż też nie zawsze,
0: ale też nie
1: w ten sam sposób.
0: Tak, no bo tutaj moim postulatem, nie tylko moim zresztą, ale to, co wybrzmiało być może w moim komentarzu, było to, żebyśmy badali źródła i mówili otwarcie o wszystkich faktach, niezależnie czy one są wygodne, czy nie są wygodne dla jednej bądź drugiej strony. I nie próbowali relatywizować wydarzeń historycznych, niewygodnych faktów, umniejszać bądź poszukiwać sprawców tam, gdzie ich nie ma, albo rozmywać odpowiedzialność właściwych sprawców w taki czy inny sposób. Stąd też te cytaty, o których pan wspomniał z jednego z dokumentów podziemia ukraińskiego dotyczące siekierników, które mam nadzieję jasno pokazały i dowiodły, że nie ma sensu doszukiwać się innych sprawców niż nim byli w rzeczywistości.
1: Panie doktorze, ale czy mając też świadomość tych okoliczności i też tych źródeł, które pan cytował, ale też o których była mowa, my jesteśmy w stanie spowodować, że faktycznie uda się rozmawiać z jednej i z drugiej strony bez emocji, zaakceptować jakąś wspólną wizję czy opowieść o tych wydarzeniach z lat 40., mając też świadomość tego, co dzieje się obecnie na Ukrainie, czyli faktycznego heroizowania okresu formacji UPA, heroizowania osób, które tworzyły ukraiński nacjonalizm i ideologię nacjonalistyczną, w tym Stepana Bandery, który oczywiście, i tutaj widać to wśród historyków, że bezpośrednio nikt go nie oskarża o czyny, w których nie brał udziału, ale jednak jako osobę, która stworzył...
0: Symbolicznie odpowiadał za organizację, którą stworzył. Prawda?
1: Ale mam jednocześnie świadomość, że jest to faktycznie bohater obecnie na Ukrainie, nawet nie jako postać historyczna, tylko jako pewien mit do obecnej
0: symbol.
1: To czy jesteśmy w stanie osiągnąć tutaj coś, co moglibyśmy powiedzieć, że no wychodzimy z jakąś wspólną wizją tej historii, która powoduje, że polska pamięć o ofiarach zostanie uspokojona. Ukraińska pamięć być może o krzywdzie, bo nie tyle o ofiarach, ale o jakiejś takiej krzywdzie historycznej, jakiegoś ciągłego prześladowania zostanie uspokojona. Czy my mamy szansę w ogóle do tego dojść?
0: Znaczy wczoraj właśnie też w jakiś sposób nawiązano do tego w panelu drugowojennym, ukazując odmienną pamięć i skupienie się na dziejach UPA ze strony polskiej i ukraińskiej, bo co innego jest ważne w dziejach UPA dla Polaków, co innego jest ważne w dziejach UPA dla Ukraińców i to jest... Znaczy, z punktu widzenia historyka jest to zrozumiałe i ja rozumiem, dlaczego tak to wygląda. Ale być może tym wspólnym mianownikiem byłoby wspólne opowiadanie całej historii tej formacji, niezależnie czy to jest pamięć polska, czy pamięć ukraińska, niech ona będzie całościowa, niewybrana. Dla strony polskiej oczywiście UPA kojarzy się ze zbrodniami, z Wołyniem, z Galicją Wschodnią, szczególnie z okresem II wojny światowej, z końcowym okresem okupacji niemieckiej. Dla strony ukraińskiej to przede wszystkim walka z reżimem komunistycznym, z Sowietami od jesieni 1944 roku po rok 60. I Ukraińców w mniejszym stopniu no, nie ma się czym chwalić za bardzo w tym początkowym okresie działalności podziemia ukraińskiego z uwagi chociażby na antypolską akcję, to raczej mamy świadomość tego, że ona była, ale być może nie warto o tym za dużo mówić. Z kolei dla strony polskiej, dla osób potomków ofiar Wołynia czy Galicji Wschodniej, ta historia późniejsza walki narodowo-wyzwoleńczej, walki z Sowietami jest mniej istotna i w zasadzie nie interesuje strony polskiej, a skupia się na traumie wielopokoleniowej, nieprzepracowanej. Wczoraj też pojawił się, nie tylko wczoraj, ale w ogóle na kongresie, już w pierwszym panelu, zagadnienie akcji Wisła i losu ludności ukraińskiej, ułemkowskiej, rodzin mieszanych w obrębie państwa polskiego i stosunku do tej ludności ówczesnego państwa komunistycznego, jak również stosunku do pamięci o tych wydarzeniach Instytutu Pamięci Narodowej.
1: No bo dzisiaj wprost mamy do czynienia z sytuacją, jeszcze niedawno niewyobrażalną, że polska instytucja odpowiedzialna za politykę pamięci, prokuratorzy tej instytucji, czy Instytutu Pamięci Narodowej, de facto tworzą element usprawiedliwiający to, co do niedawna właściwie nikt z poważnych osób publicznych, nie tylko historyków, nie nazwałby inaczej jak zbrodnią komunistyczną, mam na myśli akcję Wisła. A dzisiaj nagle okazuje się, że Instytut Pamięci Narodowej już nie mówi tak jednoznacznie o akcji Wisła i to też oczywiście staje się takim kolejnym elementem sporu ze stroną ukraińską.
0: Znaczy, to jest bardzo smutne. Bardzo smutne było według mnie i zdumiewające i smutne było wystąpienie pełniące obowiązki prezesa IPN-u pana Karola Polejowskiego i to, co mówił o akcji Wisła. Pomijam już to, że w jego wypowiedzi nie brakowało błędów merytorycznych, ponieważ uznał, że wszystkie osoby dotknięte akcją Wisła były albo członkami podziemia ukraińskiego, albo jego sympatykami. Tak w rzeczywistości nie było. Znakomitą większość wysiedlonych przymusowo stanowiły kobiety, dzieci i starcy. Wśród tych osób byli Łemkowie i Ukraińcy z Podlasia, którzy niekoniecznie byli członkami podziemia ukraińskiego, oni niekoniecznie wspierali podziemie ukraińskie, byli, starali się być lojalnymi obywatelami państwa polskiego.
1: No nawet, właśnie, bo wszyscy byli obywatelami Polski.
0: Tak, mówimy przede wszystkim o obywatelach polskich, a z wypowiedzi pana prezesa, ja odniosłem wrażenie, że pan prezes, mając świadomość transmisji na żywo, przyjechał wygłosić monolog polityczny, monolog etnonacjonalistyczny. Nie była to narracja, która służyłaby dialogowi historycznemu, dialogowi polsko-ukraińskiemu, więc tak to traktuję.
1: Ale
0: jako manifest.
1: Wewnętrznemu polskiemu, bo rozmawiamy o obywatelach tak, polskich, rozmawiamy o zbrodni komunistycznej, o czymś, co zostało potępione na samym początku polskiej niepodległości. No,
0: co więcej,
1: chwała Senatu była jednoznaczna.
0: Co więcej, rozmawiamy o zbrodni komunistycznej w świetle ustawy IPN, rozmawiamy o zbrodni przeciwko ludzkości w świetle prawa międzynarodowego, bo taką zbrodnią są przymusowe deportacje wywózki. Wreszcie, tak jak tutaj pan wspomniał, była inicjatywa polskiego Senatu na początku lat 90., która potępiła akcję Wisła. A tutaj mamy, co więcej, było umorzenie śledztwa przez Instytut Pamięci Narodowej, które to umorzenie śledztwa zostało zakwestionowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie w 2024 roku i to śledztwo zostało wznowione. I akcja Wisła dotyczy, tak jak to słusznie pan zauważył, polskich obywateli wywodzących się z mniejszości ukraińskiej i łemkowskiej, jak również etnicznych Polaków z rodzin mieszanych, w tym działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stanisława Mikołajczyka, bowiem tacy też trafiali do obozu, centralnego obozu pracy w Jaworzynie, pod obozu ukraińskiego, tak zwanego, jak również byli wywożeni w ramach akcji represyjnej, w ramach akcji Wisła, na tereny, tak zwane tereny poniemieckie, czyli na ziemię północnej i zachodniej Polski. W tym również ujawnieni działacze polskiego podziemia antykomunistycznego, ujawnieni na początku 1947 roku, uznani przez władze komunistyczne za element niepożądany w strefie nadgranicznej, którą należało oczyścić z elementu niepożądanego ukraińskiego, ale nie tylko. I mam wrażenie, że w tej wypowiedzi pana Polejowskiego to nie, znaczy jestem przekonany, że to nie wybrzmiało i być może pan Polejowski nie ma takiej wiedzy, że to dotyczy również, że to dotyczy przez polskich obywateli, ale nie tylko narodowości ukraińskiej, nie tylko będących z mniejszości etnicznej łemkowskiej.
1: Na usprawiedliwienie jest specjalistą średniowiecza, ale
0: tak, panie
1: doktorze, jak widać, ten problem pamięci przebiega nie tylko w podziale Polska-Ukraina, ale są pewne aspekty, które wciąż wskazują na podział w polskim społeczeństwie i w polskiej polskiej pamięci wiele środowisk postkomunistycznych wprost teraz dochodzi do głosu i przedstawia wydarzenia Polski Ludowej w inny sposób niż one wyglądały faktycznie, ale jest jeszcze jeden wielki gracz w tej całej sprawie, czyli Federacja Rosyjska, wcześniej Związek Sowiecki, a jeśli chodzi o wydarzenia na Wołyniu, to też jest ten element zewnętrzny też odegrał ważną rolę, ale dzisiaj też może ważną rolę odgrywać, bo pamięć znowu jest wykorzystywana szczególnie przez Federację Rosyjską w sytuacji agresji przeciwko Ukrainie.
0: Dlatego też postulat, który wybrzmiał w czasie kongresu w odniesieniu do wydarzeń w latach 40-20 wieku, nawet dzisiaj w ostatnim panelu, to jest kwestia, żeby Polacy i Ukraińcy wreszcie rozwiązali ten problem dotyczący trudnej przeszłości lat 40., bowiem dopóki sami tego nie rozwiążą, nie będą o tym rozmawiać otwarcie, rozmawiać o wszystkich odcieniach szarości wspólnej historii, bardzo często trudnej, ciężkiej, dramatycznej, dopóty tego nie zrobią, dopóki tego nie zrobią, dopóty ktoś trzeci, ta trzecia siła, w tym przypadku Federacja Rosyjska, będzie wykorzystywała zaszłości historyczne, które mogą dzielić mniej lub bardziej trwale oba narody, Polaków i Ukraińców. I myślę, że uczestnicy tego kongresu, a przede wszystkim uczestnicy panelu drugowojennego, mieli pełną świadomość powagi sytuacji, jak również wiedzieli, że każde słowo, które wypowiedzą, może być, a zakładam, że było śledzone, bo był dostęp otwarty, była transmisja na żywo, było śledzone też przez stronę rosyjską, która skrzętnie analizuje i wyłapuje wszelkie możliwe momenty, które mogą posłużyć do skłócania obu narodów. Przede wszystkim na podstawie nierozliczonej historii, nieprzepracowanej traumy wielopokoleniowej polskiej i ukraińskiej dotyczącej właśnie lat 40. XX wieku.
1: Ale mimo wszystko lepiej rozmawiać niż zawieszać rozmowy, tak jak się wydarzyło w 2017.
0: Znaczy, wczoraj też wybrzmiało, to wyraźnie wybrzmiało w wypowiedzi profesora Grzegorza Motyki, członka kolegium IPN, dajmy, że to, co się stało w 2017 roku, to, co doprowadziło z polskiej i ukraińskiej strony do zamrożenia kontaktów, do moratorium na poszukiwanie ekshumacji, to był efekt pewnej operacji, być może poddania się narracjom środowisk prorosyjskich w Polsce, które spowodowały to, co spowodowały, i dzięki temu być może nie jeden z oficerów FSB otrzymał odznaczenie.
1: Już może mają jakiś specjalny medal, o którym dowiemy się kiedyś za tą operację.
0: Kiedyś może się dowiemy. Mam nadzieję, że nie będą już mieli możliwości i okazji, żeby...
1: O to chciałem się zapytać, ponieważ raz już ulegliśmy z dużym prawdopodobieństwem co najmniej w wtrąsaniu się rosyjskiemu w tę sprawę, to czy nie istnieje niebezpieczeństwo, że to się może powtórzyć, a jeżeli istnieje, to co zrobić, żeby się nie powtórzyło?
0: Oczywiście istnieje takie niebezpieczeństwo, bo są w naszym kraju środowiska, które delikatnie rzecz ujmując zachowują się nieodpowiedzialnie. Środowiska także polityczne i przedstawiciele pewnych środowisk politycznych, skrajnie prawicowych, narodowo-bolszewickich, bo tak to też można nazwać, które, tak jak tutaj pan wspomniał, odwołują się do narracji czy kalek propagandowych z okresu PRL w odniesieniu do relacji polsko-ukraińskich. I to oczywiście jest woda na młyn dla Federacji Rosyjskiej, bo to tylko powoduje, że wzrastają emocje niepotrzebnie, dokonuje się manipulacji faktami historycznymi, nie mówi się pewnej prawdy, zniekształca się prawdę historyczną, która dotyczy tych relacji między Polakami i Ukraińcami w latach 40. I niestety w tym okresie od 2017 roku, w zasadzie do dzisiaj, bo postawa pana Karola Polejewskiego tylko mnie utwierdza w tym przekonaniu, takim nastrojom, takim podszeptom uległ także Instytut Pamięci Narodowej, który skręcił mocno w narrację etnonacjonalistyczną, mimo że ustawa IPN wyraźnie podkreśla, że to jest Instytut Pamięci nie etnicznych Polaków, ale wszystkich obywateli państwa polskiego, niezależnie od ich narodowości czy wyznania.
1: A narodowo-bolszewicki, czy bolszewicko-narodowy, takie sformułowania pan użył, jeżeli dobrze zapamiętałem.
0: No tak, bo jednocześnie odwołuje się do tradycji narodowych, patriotycznych, a równocześnie jest sympatykiem czy zwolennikiem Federacji Rosyjskiej, która jest kontynuatorką i odwołuje się do tradycji stalinowskiej, prawda?
1: Od razu zobaczyłem pewnego byłego premiera, który jest teraz bardzo aktywny w mediach, społecznościowych. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Przepraszam, że zabrałem pana jeszcze
0: trwającego
1: panel.
0: Dziękuję również.
2: To był dr Mariusz Zajączkowski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Oczywiście rozmawiał Paweł Bobołowicz. Przypominamy, od 6 do 8 odbył się w Baranowie Sandomierskim Polsko-Ukraiński Kongres Historyczny i rozmowy z tego kongresu nagrane przez Pawła Bobołowicza będą jeszcze prezentowane w Czarnym Niebie oraz na antenie Radia Wnet. I przypominamy, jutro, 18 maja, jest Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Tatarów Krymskich i teraz w Warszawie odbywa się panel poświęcony temu wydarzeniu. Niestety ze względu na Czarne Niebo nie mogliśmy tam być, ale w szeregu wydarzeń, które Dom Krymski w Warszawie przygotował, jest jeszcze prezentacja książki Anastazji Lewkowej Imiona Krymu, głośnej książki o okupowanym Krymie, która odbędzie się we wtorek 19 maja na Uniwersytecie Warszawskim. My już Państwu dziękujemy za uwagę. Ten materiał przygotowali Paweł Bobołowicz, Artur Żak, Dmytro Antoniuk, Wojciech Jankowski, a czuwali nad wszystkim Fryderyk Litwin i Lech Rustecki. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kanale Czarne Niebo. Czarne Niebo również istnieje w Twitterze, czyli obecnie X-ie Czarne Niebo News, i jutro, jak zwykle, Studio Lwów o 11.30. Do usłyszenia.
3: Czarne Niebo.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz 5. Tadeusz Gajcy. Epitafium. Przechodniu, powiedz imię, a poznamy miejsce marzenia, które niesie bezpiecznie i lekko. Nad nami niebo rośnie i wspina się w dymie, pozostawiona dalekość. Były lata nad nami i są. Ty zabierzesz nieświadomą stopą pręcik ziemi otulony mgłą, co nazywa się dla ust tak prosto, a jest głosem, co zaciska krtań i wołaniem z samotnego dna. Nie zapomnisz, bo woda oparzy, wargi pyszne i zadusi kłos. Kraj ten mamy w oczach jak ołtarzyk z gajem dymów świecących jak kość. Twarz ukryjesz, biodra matki suche nie wydadzą ziarna, gdyby po nas Wawrzyn zostać miał mały jak uśmiech, jak dłoń albo serce, historia. Taka miłość, jak kamień przygniata, ręce nasze przebite na przestrzał, ułożone miłosiernie na kwiatach i żelazie bogatym jak wieńcach. Nie zapomnisz, bo miłość ta da ci oczy niezwykłej zmarszczkę i zobaczysz się wolny pod kaskiem.
0: 17 piętro.
2: Reklama.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Gen Wolności. Młodzież w walce z komuną.
7: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
8: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
9: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: A jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od poniedziałku do czwartku, od 6 rano. Do usłyszenia wnet. Małgorzata Kleszcz.
11: To była autopromocja.
13: Radio Wnet.
14: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Godzina 18.05. Fryderyk Litwin, audycję realizuje. Grzegorz Milku, witam, zapraszam na spotkanie ze sportem. Trwa walka w naszej piłkarskiej ekstraklasie, w jej przedostatniej kolejce. Wiemy już, że mistrzem Polski jest Lech Poznań, a więc kolejarz obronił mistrzowski tytuł, wygrał na wyjeździe z Radomiakiem pewnie 3-1. No i jest mistrzem. Nie musi się oglądać za nikogo, ani w jedną, ani w drugą stronę. Trwa w tym momencie mecz bardzo ważny, bowiem w Gdańsku gra toczy się o utrzymanie. Lechia po 35 minutach przegrywa z Legią 0-1. Jean-Pierre Same strzelił bramkę dla ekipy Marka Papszuna. Rozgrywki trwają w jednej, w drugiej lidze, także w innych. O godzinie 20.30 wieczorem będzie sytuacja, która na pewno wzruszy wielu, bowiem Robert Lewandowski po raz ostatni wybiegnie na stadion Camp Nou, bowiem wczoraj, dokładnie wczoraj ogłosił, że rozstaje się z Barceloną. Po 4 latach Robert Lewandowski opuszcza Barcelonę. No i właśnie za chwilę zastanowimy się, co to oznacza. Przepraszam, 21.15 jest mecz Barcelona-Betis-Sevilla, a więc to będzie okazja, by Robert Lewandowski pożegnał się z publicznością na Camp Nou. Zresztą taka jest zapowiedź. Nawet trener Hansi Flick zapowiedział, że Robert Lewandowski oczywiście zagra w tym meczu, by mieć okazję właśnie pożegnać się. A co to oznacza dla w ogóle dla piłki nożnej? No to, że jeden z najwybitniejszych piłkarzy świata, zawodnik z numerem 9, odchodzi z tego najwyższego absolutnie topu, a więc tego naprawdę takiego high level, absolutny Mount Everest. I teraz jest pytanie, dokąd pójdzie Robert Lewandowski? No bo jeśli trafi do Juventusu lub Milanu, tak jak ma propozycję z tych dwóch klubów, no to jest taka szansa, że on na tym poziomie jeszcze przez jakiś czas pozostanie. Chyba że pójdzie też do jednej z drużyn, no ale powiedzmy z górnych rejonów ligowych tabeli, w jakimś klubie z ligi top 4. No, w Hiszpanii nie zostanie raczej, bo Atletico Madryt, które być może też tam pytało Roberta wcześniej, nie jest zainteresowany w tym momencie. Zresztą rzeczywiście cena za tak wybitnego zawodnika jest cały czas wysoka, a też on chce zarabiać na niemałym poziomie i chyba jedynym, który może spełnić warunki w tym momencie kapitana, wciąż kapitana reprezentacji Polski, jest Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej. Dlaczego? Ano dlatego, że tam Robert miałby zarobić 90 milionów euro za rok. Jeszcze ewentualnie o Roberta pyta MLS, a konkretnie Chicago Fire, ale absolutnie to nie są kwoty porównywalne z tym, co proponują szejkowie z Arabii Saudyjskiej. No i teraz sprawa jest moim zdaniem taka, że jeśli Robert Lewandowski wybierze ofertę z petrodolarami, pójdzie do Al-Hilal, to tym samym jest to koniec wybitnej, wielkiej kariery, długiej, wspaniałej, absolutnie wybitnego napastnika, być może najlepszego na świecie w historii zawodnika grającego na środku ataku, a więc na tej pozycji numer 9. No bo jeśli Robert Lewandowski będzie w tym Al-Hilal i być może nawet będzie w stanie i będzie go na to stać, żeby sobie raz na jakiś czas przejść na mecze reprezentacji Polski, to i tak dla mnie, moim zdaniem, nie wiem, dla wielu, tak jak się czyta komentarze, to będzie pewien kres. To jego Al-Hilal to w zasadzie będzie kres właśnie tej wielkiej gry o wielką stawkę na, powiedzmy, no, stadionach wypełnionych kibicami, gdzie zawsze walka jest o coś, a to mecze w Lidze Hiszpańskiej, w Pucharze Króla, w Lidze Mistrzów, a reprezentacja Polski, co może skorzystać reprezentacja Polski na piłkarzu 39-letnim, który przylatuje z Arabii Saudyjskiej? Moim zdaniem niewiele, nawet jeśli jest to Robert Lewandowski. No ale dobrze, zostawmy na razie sytuację taką, że Lewandowski odchodzi z Barcelony po 4 latach i to już jest fakt. To jest temat zamknięty. No i teraz jest tylko kwestia właśnie tego, gdzie po prostu się odnajdzie. Gdzie odnajdzie się ja tylko momencik, bo jeszcze tutaj patrzę na różne sytuacje, więc tak, cały czas Legia prowadzi 1-0. No właśnie, za chwilę porozmawiamy z Kazimierzem Romańcem, a więc nasz ekspert, oczywiście ekspert piłki nożnej, który jest także dziennikarzem, prawnikiem, pracuje w encyklopedii Fuji i to za chwilę to połączenie, ale najpierw w związku z tym, że żegnamy Roberta z Barceloną w Barcelonie, to przy okazji pamiętam, kiedy on przychodził do Barcelony, bardzo często lubiliśmy dla Państwa puścić taki utwór Alvaro Solera. Alvaro Soler to jest hiszpański piosenkarz dokładnie pochodzący z Katalonii, z Barcelony i on śpiewał Sofia. To imię dziewczyny, imię jego wybranki, imię kobiety, to nie chodzi tutaj o stolicę Bułgarii, w CSKA Sofia, ani w Lewskim Sofia, Robert Lewandowski nie zagra, ale warto posłuchać, myślę, że fajnie takie te klimaty właśnie z Katalonii. A za chwilę też posłuchamy, co Robert Lewandowski powiedział na swoim Instagramie, bo tam bardzo wzruszający filmik, no oczywiście to jego pewnie sztab, team Lewandowski zrobił mu taki filmik, ale jest naprawdę on tam bardzo wzruszony, żegna swoich kamratów i wszystkich mieszkańców i kibiców z Katalonii, z Barcelony. Ale najpierw posłuchajmy Alvaro Solera.

0: Tak powiedział Robert Lewandowski. Żegnaj Barcelono, żegnaj Katalonio. No, zaprezentował to, że rzeczywiście przez 4 sezony 3 razy był mistrzem. Puchary, wiele pięknych meczów, był królem strzelców. I to, że tak bardzo go pokochali kibice z Katalonii, kibice Barcelony, a on odwdzięczył się też tą piękną grą, podziękował także prezydentowi Laporcie. No bardzo jest to wzruszające, piękny obrazek, to można na Instagramie Roberta Lewandowskiego sobie jeszcze raz obejrzeć. A ja witam bardzo serdecznie na naszej antenie Kazimierz Romaniec, Encyklopedia Fuji, wydawnictwo GIA, dziennikarz, prawnik, dziennikarz piłkarski, historyk futbolu. Witaj Kazimierzu i od razu zapytam, czy wzruszyłeś się na tym filmiku i co sądzisz o odejściu Roberta Lewandowskiego z Barcelony?
1: No, dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Ja uważam po prostu tak, że Robert Lewandowski jest bardzo konsekwentnym profesjonalistą, który buduje swoją karierę etapami. I jak sobie popatrzymy, no w momencie, kiedy rozpoczął współpracę z Cezarym Kucharskim, przeszedł do Lecha, cały jego etap zagraniczny kariery dzieli się na 3 kluby. Borussia Dortmund, Bayern Monachium i Barcelonę. Jak sobie popatrzymy na te wszystkie lata, to 4 sezony był w Borussii, 8 sezonów był w Bayernie i 4 sezony znowu w Barcelonie. Kiedy przechodził do Barcelony, podpisywał 4-letni kontrakt, to było wiele spekulacji, jak długo rzeczywiście będzie, czy sobie poradzi. Okazuje się, że poradził sobie doskonale. Po raz kolejny był ambasadorem polskiej piłki. 4 sezony w lidze hiszpańskiej, drugiej dla niektórych pierwszej lidze świata. 4 sezony, 3 sezony mistrzowskie. Pamiętajmy, że przyszedł do Barcelony w sytuacji, kiedy ta Barcelona była w rozsypce. On tą Barcelonę scalił. Bardzo ładnie dzisiaj Gavi powiedział, żegnając Lewandowskiego na, nie wiem, tam w social mediach czy gdziekolwiek indziej. Bardzo ładnie to powiedział, że właśnie przyszedł Lewandowski do Barcelony, która no, miała dużo do nadrobienia i dzięki niemu, dzięki jego wkładowi w drużynę, co też potwierdzał Hansi Flick, trener Barcelony, który dzisiaj w wywiadzie też powiedział to, że no jest to dla niego absolutnie osoba w pełni, która może stanowić za wzorzec profesjonalizmu, wzorzec funkcjonowania w drużynie, w zespole. Mówi to z perspektywy zarówno Bayernu, jak i Barcelony, a zdobył z Lewandowskim, jeśli dobrze pamiętam, 9 tytułów mistrzowskich razem. Więc pytanie oczywiście, co jest dalej, i pytanie, które sobie polski kibic na pewno zawsze zadaje, to czy reprezentacja Polski będzie jeszcze mogła korzystać z usług Roberta Lewandowskiego, jak długo i czy ewentualne miejsce jego przenosin, jeżeli tym miejscem nie byłaby Liga Włoska, która jest z tych League Top 5 jedyną rozpatrywaną, bo pojawia się Robert Lewandowski w kontekście Juventusu, pojawia się w kontekście AC Milan i rzeczywiście te kluby mają doświadczenie dobre z prowadzeniem tego rodzaju zawodników przed 40, a nawet po 40, jak w przypadku było Zlatana Ibrahimowicza. No i pytanie pozostaje tutaj takie, czy rzeczywiście te pogłoski o Al-Hilal, o Arabii Saudyjskiej są prawdziwe. Wtedy mielibyśmy sytuację no, jasnego wyboru, przejścia jak gdyby w kierunku kapitalizowania już ostatecznego swojej kariery. Przy profesjonalnym podejściu Lewandowskiego do wszystkiego, co jest i przy mniejszej, no nie oszukujmy się, intensywności grania w Arabii Saudyjskiej. Oczywiście on tam będzie musiał się również starać, bo szejkowie bardzo patrzą bacznym okiem na swoich podopiecznych, którym płacą miliony dolarów, ale tutaj jest szansa, że no te 2 lata, które zostały do następnego euro, rzeczywiście Lewandowski może w dobrej formie wytrzymać i będzie głodny gry, będzie chciał jeszcze coś pokazać, coś przekazać młodszym kolegom w reprezentacji. No i to już jest kwestia jego ustaleń z selekcjonerem Janem Urbanem, jak to wszystko zostanie zorganizowane. Natomiast niewątpliwie, jeżeli przejdzie do Al-Hilal, to będzie chyba koniec tego etapu takiego topowego jego kariery. Jeżeli pójdzie do Włoch, jeszcze nie, myślę. Będzie oczywiście grał mniej, ale jakość tej gry, reżim treningowy będą od niego wymagały tego, żeby prezentował się bardzo dobrze i trzymał wysoką formę.
0: Tak też właśnie pomyślałem i tym się z Państwem podzieliłem właśnie, że Robert Lewandowski w Juventusie lub w Milanie to jak najbardziej cały czas jest ten top, bo przecież te kluby niezależnie od tego, że nie wiem, ostatnio nie sięgają po zwycięstwo w Lidze Mistrzów, no ale to jest zawsze tak, jak ty powiedziałeś, właśnie ten top 5. Natomiast moim skromnym zdaniem, jeśli Robert będzie w Al-Hilal, to po prostu ja już bym go do reprezentacji nie powoływał. To jest moje zdanie. Dlaczego? Tak jak mówi Jan Tomaszewski. Dlaczego? Dlatego. Dlatego, że po prostu to już jest pewien koniec, bo mówisz o Mistrzostwach Europy. Być może, ale no ja wiem, że Cristiano Ronaldo reprezentacji Portugalii cały czas coś daje. Natomiast nie, Krzysztof Piątek niekoniecznie reprezentacji Polski. Wiadomo, że to jest trochę inny poziom, Robert Lewandowski. Inny level. Chociaż wydaje mi się, że nikt z nas, ani z kibiców, dziennikarzy, postronnych obserwatorów tej Ligi Arabskiej pewnie śledził nie będzie, no z całym szacunkiem, no tego Al-Hilal i tak mi się wydaje, ale to rzeczywiście znaczy, możemy sobie rozmawiać.
1: Pytanie tu jest jedno. Czy co może Robert Lewandowski w takim układzie grając Al-Hilal dać reprezentacji Polski? Jeżeli trener, selekcjoner uzna, że jego obecność, jego podejście, jego profesjonalizm, jego możliwość przekazywania przebogatego doświadczenia, które nabył przez te ponad 20 lat gry na, prawie 20 lat gry na światowym poziomie, jeżeli będzie mógł to przekazać, jeżeli to będzie korzystne, to myślę, że tutaj dlaczego by go nie powoływać? Ja zgadzam się, że to może być bardzo trudne i też przyznam szczerze, że w ogóle ja nie sądziłem jeszcze, że będzie szansa dla niego pojechania na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, więc dla mnie te 4 lata i utrzymanie się przez niego w tak bardzo dobrej formie, świetnej formie, no jest to ogromne osiągnięcie i świadczy o jego ogromnej klasie. Także też wydawałoby się, że no, mamy rok mundialowy, no nie ma nas na Mistrzostwach Świata, wielka szkoda. Będziemy to odczuwać bardzo, bardzo przez najbliższe 4 lata i żadne euro tego nie zmieni. No zobaczymy. No, czas pokaże, jak to klasycy mawiają.
0: Kazimierzu? Tak.
1: No, jest kwestia, bo myślę, że będziemy w ciągu, maksymalnie miesiąca wiedzieli, gdzie zagra. I wtedy będzie można rozważać konsekwencje.
0: Za chwilę o naszej piłkarskiej ekstraklasie, ale jest takie pewien schemat, który mi się tutaj połączył w taką układankę. Już mówię, o co chodzi. Lech Poznań jest mistrzem Polski. Robert Lewandowski z Lechem Poznań też był mistrzem Polski, był królem strzelców naszej ekstraklasy. W Lechu Poznań pracował Franciszek Smuda, który był trenerem reprezentacji Polski na Euro 2012, gdzie Robert Lewandowski był pierwszym napastnikiem reprezentacji Polski. Po tych mistrzostwach Europy Robert Lewandowski krytykował Franciszka Smudę. Nie dalej jak wczoraj, będąc tu w pobliżu, w jednej z większych księgarni Ursynowie w Empiku, sięgnąłem po biografię Franciszka Smudy, która jest dostępna. To jest nowa pozycja, zresztą bardzo ciekawa, obok też Kazimierz Kmiecik, pięknie wydana. Dwie takie biografie, które od razu po prostu podchodząc do półki sięgnęłem. I tam właśnie czytałem, jak bardzo Franciszek Smuda, no niestety już oczywiście nieżyjący, przeżywał, jak my wszyscy, to euro, tam presja była tak wielka, że no gdzieś to się wszystko zawaliło na drużynę, na trenera. A Robert Lewandowski skrytykował trenera Smudę. Czy ty pamiętasz może, o co chodziło?
1: Nie pamiętam, o co chodziło. Ja myślę, że z mojej strony to myślę, że trener Smuda, będąc naprawdę solidnym, dobrym trenerem, to było dla niego za dużo, to euro. To było ponad jego kompetencje. A Robert Lewandowski liczył na to, że wymagał od trenera więcej. Wierzył w trenera chyba bardziej. Był bardzo rozczarowany i pewnie coś tam się ulało, jak to zwykle bywa. Nie wiem, nie znam szczegółów, przyznam szczerze.
0: Tak, tak, ale myślę, że warto sięgać też właśnie po taką, no to też po te wspomnienia, po lekturę, no tym bardziej, że rozmawiamy też właśnie o wybitnym polskim piłkarzu i też o trenerze.
1: Tam zostało, popełnione zostało sporo błędów w przygotowaniach. Pamiętajmy, że myśmy byli jeszcze wtedy w tym etapie historii naszej piłki, gdzie ciągle wszyscy kibice się zastanawiali, jak to jest, że my nie potrafimy być przygotowani szybkościowo na duży turniej. Mhm. Wszyscy od w zasadzie mistrzostw świata w Hiszpanii i mistrzostw świata w Meksyku, gdzie tam były troszeczkę inne kwestie, dlaczego myśmy tak trochę byli ociężali, ale potem był jakiś straszny problem z przygotowaniem szybkościowym. Myśmy mieli wytrzymałość, ale byliśmy wolni zawsze, byliśmy wolni od naszych rywali. I dopiero Adam Nawałka, przejmując reprezentację, złamał to i na Mistrzostwach Europy w 2016 roku, w 2016 roku we Francji ta szybkość była i to było spasowane. Natomiast ja doskonale pamiętam, jak była ogromna krytyka, tam byli jacyś specjaliści przygotowania fizycznego specjalnie przed Mistrzostwami Europy, bieganie z oponami, na jakichś łańcuchach, w ogóle cudawianki się tam działy po prostu. W momencie, kiedy gracze byli po sezonie i to był pewnie mógł być jeden z zarzutów, które Robert Lewandowski, po prostu trener Smuda, myślę, że sobie nie poradził wtedy. Mimo najlepszych chęci, największego doświadczenia, które miał, bo to było ukoronowanie jego kariery trenerskiej, mogło być tak, że ta impreza go po prostu przerosła.
0: Tak, więc polecamy, żeby sięgać do tych książek. Więc może teraz... Bo o książce i o mundialu za chwilę, ale zacznijmy od naszej ekstraklasy. Lech Poznań jest już mistrzem Polski, obronił mistrzowski tytuł. Jaki to jest mistrz, Kazimierzu? Jak to oceniasz?
1: Jest mistrz po wyjątkowym sezonie, który się jeszcze nam nie skończył. Jest to mistrz, no, który od niepamiętnych czasów jest to mistrz, który obronił tytuł. To trzeba sobie to powiedzieć. Jest to ogromne osiągnięcie. Jest to drużyna, która gra niewątpliwie najrówniej. Co w takiej lidze ja najmniej wpadek. Nie jest może to mistrz, bo w europejskich pucharach radził sobie tak, jak sobie radził, ale nie jest może to mistrz grający najpiękniej, ale jest to mistrz będący rezultatem konsekwentnej 20-letniej pracy rodziny Rutkowskich, ojca i syna. Można powiedzieć to... Cała piłkarska Polska czeka, aż wreszcie Lech będzie miał, przetworzy to wszystko, tą bazę, którą buduje bardzo systematycznie, te doświadczenia, które nabywa w porażkach, które ponosił na pewnych etapach, na coraz wyższych etapach, bo trzeba to powiedzieć, że ten klub się cały czas rozwija, że cały czas jest pomysł na ten klub. Że mimo tam porażek, niepowodzeń, które są, to jednak cały czas są wyciągane wnioski. No i wszyscy czekamy na to, aby wreszcie to się wszystko spięło. Żeby te transfery wychodzące nagarniały takie pieniądze, żeby za te pieniądze byli kupowani zawodnicy, które będą wzmacniali Lecha. Żeby Lech był wolny od kontuzji, żeby mógł zrealizować to, żeby wszystko w końcu zatrybiło, żeby wszystkie łańcuchy zakleszczyły się idealnie i żeby ta drużyna grała i żeby awansowała do Ligi Mistrzów. I będziemy kibicować i będziemy chcieli zobaczyć tego Lecha w Lidze Mistrzów. Bardzo ważne okno transferowe, myślę, że tam cały sztab już główkuje, jak, no może jeszcze nie teraz, bo jeszcze sezon trwa, ale no po jakimś tygodniu, 10 dniach przerwy, to będą myśleli o tym, jak tą drużynę zmontować tak, żeby no tą wyjątkową szansę, bo wszystko wygląda na to, że będzie Lech rozstawiony, więc ta ścieżka będzie no stosunkowo najkrótsza, więc też będzie można się lepiej przygotować, będzie wreszcie można wykorzystać to, o czym zawsze mówiliśmy, że byliśmy nisko w rankingu, musieliśmy wcześniej ten sezon zaczynać. Musiały być dwa szczyty formy, nie zawsze się to udawało przygotować, a teraz będzie większy komfort, będzie można się przygotować, będzie można rzeczywiście wejść w ten sezon odpowiednio później, po to, żeby być w takiej formie, żeby do tej Ligi Mistrzów awansować. Więc po długiej podróży, po długim marszu przez Morze Czerwone wychodzimy z tego Morza Czerwonego z szansami, no bo nie tylko przecież Lech będzie, ale będzie jeszcze druga drużyna, o której jeszcze nie wiemy. Czy to będzie Górnik, czy to będzie Jagiellonia. Czy może ktoś inny, nie wiem, czy jeszcze ktoś ma szansę, czy Raków. No Raków też ma szansę jeszcze. Także zobaczymy, kto będzie tą drugą drużyną. Więc no, czekają nas spore emocje, które no, może nam ukoją troszeczkę brak naszej reprezentacji na Mistrzostwach Świata.
0: Właśnie, ta liga, dziś przedostatnia kolejka, jeszcze dziś i jutro, bo w tym momencie jest przerwa w meczu Lechia Legia, 1-0 prowadzi drużyna Marka Papszuna. Też ciekawa walka o utrzymanie, nikt nie chce spaść.
1: Ogromnie
0: oczywiście
1: ciekawa.
0: Spadła Termalika, ale jeszcze i Arka, i Lechia ma szansę się utrzymać. Widzę, w Krakowie jest zagmatwaną, mam tą sytuację, odskoczyła na pewno Korona, prawda, po tym zwycięstwie nad Widzewem.
1: Tak, ja myślę, że w tej chwili idzie to od Piasta w dół. Są drużyny zagrożone, no, w różnym stopniu, natomiast od Piasta w dół ostatnia kolejka się zapowiada strasznie ciekawie. Zobaczymy, no, szalenie istotną kwestią jest, jak się zakończy mecz Legii z Lechią. W tej chwili, dlatego że jeśli by Lechia przegrała, no to jest w najtrudniejszej wtedy sytuacji, niewątpliwie, dlatego że widzę mecz z Piastem u siebie. Natomiast tutaj jest bardzo, ten mecz Widzewa z Piastem będzie bardzo ciekawy, bo naprzeciwko siebie stanie z jednej strony Widzew, a z drugiej strony trener Piasta Daniel Myśliwiec, który został z Widzewa wyrzucony ponad rok temu, w sytuacji, która była bardzo kontrowersyjna i dla wielu krzywdząca trenera, i myślę, że tutaj zdecydowanie nie będzie chciał popuścić pewnym osobom, które jeszcze w klubie są z Łodzi, więc tutaj będzie bardzo ciekawy, bardzo zacięty mecz. Myślę, że Korona dzięki temu zwycięstwu i przepięknej bramce z rzutu wolnego, myślę, że to były punkty na wagę utrzymania się w Ekstraklasie. No a Arka, cóż, no ma jutrzejszy mecz, musi ten mecz wygrać, jeżeli w ogóle chce o czymś jeszcze marzyć. Wtedy miałaby tyle samo punktów, co Widzew. No i zobaczymy, no może być sytuacja taka, że Pomorze Gdańskie będzie bez Ekstraklasy, bo może spaść i Lechia, i Arka.
0: Właśnie. Natomiast też pierwsza liga, prawda? No bo wiadomo, że awansowała Wisła Kraków. Może awans pewnie z drugiego miejsca Śląsk, chociaż też tam toczy się walka.
1: Niekoniecznie.
0: Bo jest wieczysta. Tak, i teraz Kazimierzu, to od razu pytanie.
1: Ale nie interesująca sytuacja.
0: Właśnie, bo jest grupa drużyn, ta, która zagra w barażach, tam Polonia Warszawa też bardzo, bardzo chce o te baraże, o tą ekstraklasę powalczyć, ale powiedz właśnie, o co chodzi tam z tym drugim miejscem i z tą wieczystą. Niby pan Marzec chce oddać swój kapitał Wiśle Kraków, ale z drugiej strony mówi się, że Wieczysta dalej będzie grała, czyli szykuje się, może tak być, że Kraków będzie miał 3 zespoły w ekstraklasie?
1: Znaczy, w teorii jest to możliwe, prawda? W teorii jest to możliwe. Natomiast tutaj mamy sytuację taką. Mamy w tej chwili, no zobaczymy, co Śląsk, jak Śląsk zagra, bo Śląsk ma jeszcze jeden mecz do zagrania w tym momencie. Jeśli wygra, no to już będzie sprawa załatwiona. I wtedy mamy dwie drużyny z bezpośredniego awansu, Wisłę i Śląsk. Natomiast mamy baraże. I mamy w barażach Wieczystą, mamy w barażach Chrobrego Głogów. Myślę, że to te dwie drużyny w barażach są na pewno. No i potem mamy, myślę, że bardzo dobrą rundę wiosenną, bardzo dobrze w rundzie wiosennej prezentuje się ŁKS Łódź. I tutaj kto wie, czy to nie będzie jakiś czarny koń w barażach o pierwszą ligę, przepraszam, o ekstraklasę. Dlatego, że cóż, no Wieczysta, z tego co ja wiem, to sytuacja jest taka. No jeszcze nic nigdzie nie zostało oficjalnie ogłoszone, ale tak. Pan Kwiecień ma zamiar objąć, i pan Królewski tego nie zaprzeczył, że ma wejść w Wisłę Kraków jako mniejszościowy akcjonariusz. Podobno nawet ta umowa została podpisana w czwartek, tylko że nie jest to wszystko potwierdzone. Załóżmy, że tak jest, bo rzeczywiście no, wiele o tym świadczy, aczkolwiek no, cały czas nie mamy tego potwierdzenia. No ale tutaj wiele osób, które tak zachwyca się tymi wszystkimi działaniami, zapomniało, że jeszcze są w tym wszystkim piłkarze Wieczystej. Ja z kolei mam informację, że piłkarze czy są strasznie zmobilizowani i zdeterminowani, żeby na boisku ten awans wywalczyć. Co nadaje, zresztą ten wynik, który w tej kolejce, zwycięstwo 5-1 w Rzeszowie nad Stalą Rzeszów, która no, w końcu jest takim średniakiem pierwszoligowym, no ale raczej spadek jej nie grozi, prawda? To świadczy doskonale o tym, że rzeczywiście coś tam musi być, a ci piłkarze posiadają swoje umiejętności i umieją grać. Więc no, przyznam szczerze, że piękne by to było, gdyby zatriumfował Sport, Wieczysta by wygrała baraże i, no i byłby problem dla niektórych osób. Także zobaczymy, co to będzie. No ja myślę tutaj, że Wieczysta, Chrobry, ŁKS i Ruch będą w barażach grały. Natomiast tak jak mówię, tutaj bardzo dobra praca trenera ŁKS-u na wiosnę, trener Szoka, który przeszedł z Nicza Pruszków do ŁKS-u i naprawdę po takim wstępnym okresie aklimatyzacyjnym pociągnął drużynę, znalazł receptę, drużyna zaczęła się piąć do góry i to naprawdę prezentując dobrą piłkę i tutaj no, w sytuacji, gdyby, no nie wiem, dla mnie będzie faworytem, jeżeli Wieczysta będzie grała z taką determinacją, jaką gra w tej chwili, no to dla mnie powiedzmy w barażach, finał baraży bym typował Wieczysta ŁKS.
0: No to rzeczywiście wygląda to wszystko bardzo ciekawie. Zawsze te rozgrywki w Ekstraklasie, w pierwszej lidze mają tam taką swój smak taki nieoczywisty właśnie, że się takie rzeczy dzieją. Ale
1: to jest wynik dobrego przesunięcia regulaminowego, gdzie wprowadziliśmy te baraże na wzór angielski między drużynami, między pozycjami trzecią a szóstą i to się bardzo dobrze sprawdza. Jest to bardzo atrakcyjne. Pamiętajmy, że to jest nie tylko na przy awansie z pierwszej ligi do ekstraklasy, ale jest to przy awansie z drugiej ligi do pierwszej ligi też. To są szalenie emocjonujące mecze, które gromadzą naprawdę duże rzesze kibiców. Bardzo przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności rozgrywek na całym szczeblu centralnym.

0: za bardzo tym, żeby Maluczki wygrał te mistrzostwa.
1: A szkoda, bo to jest też takie piękne właśnie w sporcie, jak czasami.
0: Pewnie, że szkoda, no ale na papierze wszystko się zgadza. Był mecz bezpośredni, Celtic wygrał 3-1. No i cóż.
1: A Hull City czy Southampton?
0: A może Middlesbrough, bo jeszcze nie wiadomo, czy mamy decyzję o tym, czy Southampton zostanie dopuszczony do barażu.
1: O, a co tam, czym, dlaczego?
0: No też były pewne kwestie regulaminowe, no ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, czy Hull, czy Southampton, no to Hull jest taki underdog, a Southampton to są tacy, że tak powiem, doświadczeni wyjadacze, prawda? Także to może tego postawimy na tego mniej doświadczonego.
1: To przejdźmy teraz, umawialiśmy się, że może zrobimy przerwę na muzykę, ale myślę, że piłka tak pędzi, jest już godzina 18:39, prawie 40, a my rzeczywiście tych tematów mamy dużo, a no nie sposób nie przejść jednak do Mistrzostw Świata. Jesteś wielkim miłośnikiem, znawcą, historykiem futbolu. Właśnie jak zawsze pamiętam, rozmawialiśmy, to mówiłeś, że dla ciebie świat toczy się innym rytmem, kiedy jest mundial i pewnie dla wielu z nas też. Ale lada moment, bo to za miesiąc już ruszy ten mundial trzech krain, a więc Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk, z tą niebagatelną liczbą drużyn, nie zawsze najlepszych, czy też no, takich, które nie awansowały. Ja wiem, że Italia, naszej reprezentacji nie będzie. Mecze w nocy, przypominają się te mistrzostwa ze Stanów, 9-4 czy 8-6 z Meksyku i z Korei. Ale chciałbym ciebie zapytać, co na teraz, na miesiąc przed rozpoczęciem mistrzostw czujesz? Może co nas omija? Może my coś powinniśmy wiedzieć? Może są jakieś zmiany regulaminowe? A w związku z tym, że nasza reprezentacja nie awansowała, no to w zasadzie w Polsce nie pisze o tych mistrzostwach. Tak troszeczkę mają być, to będą. No i
0: ja
1: właśnie
0: nie
1: o co
0: będę
1: tu chodzi?
0: Oceniał tego, czy się pisze, czy się nie pisze o tych mistrzostwach, bo to najlepiej świadczy o tym, jak się to wszystko traktuje. Natomiast cóż ja mogę powiedzieć? Ja mam mieszane uczucia jak nigdy chyba, ponieważ mam głębokie takie przekonanie, że poprzez to, że mistrzostwa są w trzech krajach, to może mniej, ale też to jest dla mnie pewna rzecz nienormalna w pewnym sensie. Ale przede wszystkim przez to, że mamy 48 drużyn, że mistrz świata będzie musiał rozegrać 8 meczów, żeby tym mistrzem świata zostać. To pokazuje, że pan Infantino, wydaje mi się, troszeczkę jest odrealniony w swoich działaniach. Pieniądz przysłania
1: 8,
0: wszystko.
1: A nie 7, jak było, 8, a nie 7, jak było zawsze, prawda?
0: Tak, tak. No bo mamy, ja to nazywam, dla mnie się mistrzostwa tak naprawdę rozpoczną od 1:16. Bo to, co będzie, zwróć uwagę na taką rzecz. Ile meczów zostanie rozegranych w tej rundzie grupowej? Ogromna ilość. Kibic, który będzie oglądał wszystkie te mecze, będzie już po tej rundzie grupowej tak zmęczony oglądaniem samym tych meczów, że tak naprawdę to by trzeba było tydzień sobie odpocząć, żeby przejść do następnej fazy, żeby po prostu się odświeżyć, bo to ilość bodźców, ilość informacji, ilość tego wszystkiego stępi po prostu uwagę, radość i wszystko to w sytuacji, kiedy tak naprawdę te mistrzostwa się dopiero rozpoczną. Więc to jest, ja muszę powiedzieć, przeczytałem niedawno wypowiedź byłego sekretarza generalnego i potem prezydenta FIFA Josefa Blattera, który był poprzednikiem Gianni Infantino, no, która była jednoznaczną krytyką jego następcy. Przypomnijmy, że pan Blatter został oskarżony o pewne malwersacje w związku z prowadzeniem FIFA, natomiast wszystkie procesy wygrał i został całkowicie uniewinniony. Także jego zna tą organizację jak mało kto. I bardzo ostro w tym ostatnim wywiadzie krytykuje Gianniego Infantino za bizantyjski sposób zawiadywania FIFA. Krytycy Blattera mogliby powiedzieć oczywiście też, że już za jego czasu było Bizancjum, no ale za jego czasu nie było, miało to wszystko jakieś jeszcze proporcje, bo w tym momencie te 48 drużyn, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że FIFA liczy chyba 204 członków, no to jest w zasadzie co piąta drużyna jest na mistrzostwach. To na finałach

0: bez mistrzostw świata. Co to za finały są? Ja tam pomijam fakt jeszcze, że proporcje zostały tak ustawione, że Europa ma tylko 13 miejsc, co w żaden sposób nie jest adekwatne do roli, jaką odgrywa w światowej piłce. Ja muszę powiedzieć, że ja byłem bardzo zadowolony z tego systemu, gdzie były 32 drużyny. O wiele bardziej mi się ten system podobał niż historycznie, niż ten, w którym grało 24 drużyny. Dlatego, że ten system, który jest wielokrotnością szesnastki, daje pewną taką uczciwą proporcję. To znaczy nie ma tego wychodzenia z grupy, z trzeciego miejsca, porównywania, kalkulacji, algorytmów, matematyki. Po prostu kto jest na pierwszych dwóch miejscach w grupie, ten wychodzi dalej, a potem jest system przegrywający odpada. I to muszę powiedzieć, że te 32 drużyny i one i uwzględniały to, że w tych państw jest więcej i uwzględniały, ten system uwzględniał rosnącą rolę krajów afrykańskich i azjatyckich. Było to bardzo fajnie skrojone na miarę i bardzo dobrze to funkcjonowało. No i zostało to zburzone. Ja mam tylko taką nadzieję, ona jest co prawda dość nikła, ale mam tylko taką nadzieję, że kiedyś też wprowadzano złote bramki, srebrne bramki i potem FIFA się z tego wycofywała. No ale tutaj by chyba trzeba było jednak jakiejś większej rewolucji. Także no mam tutaj mieszane uczucia. Z jednej strony oczywiście Mistrzostwa Świata są jak zwykle dla mnie wielką radością i po raz kolejny będę je śledził, tym razem nie bezpośrednio. W każdym bądź razie, teraz jeszcze słowo o tych trzech krajach. Już w 1994 roku, kiedy mistrzostwa były w Stanach Zjednoczonych i były te mistrzostwa tylko w Stanach Zjednoczonych, no były ogromne odległości, które i kibice, i piłkarze musieli przelatywać. A teraz te odległości będą jeszcze większe. Pomijam już kwestię cen za bilety, bo to dla kibiców, no powiedzmy, zawsze jest problem, ale ten problem jest szczególnie istotny w Stanach Zjednoczonych, bo Amerykanie jako organizatorzy nigdy po prostu nie, że tak powiem, nie ukrywali tego, że dla nich przede wszystkim na takiej imprezie liczy się to, żeby zarobić pieniądze, a reszta ich mało stosunkowo interesuje, zwłaszcza, że to nie był, nie jest i nigdy nie będzie kraj piłki nożnej. Więc tutaj pewnych złudzeń nie można mieć. Pytałeś się o pewne nowinki regulaminowe. No było spotkanie International Board w Walii na 150-lecie Walijskiej Federacji Piłkarskiej przy okazji i tam wprowadzono nowe reguły odnośnie, generalnie te reguły mają pomóc i one są generalnie korzystne dla gry, dlatego że mają zapobiec złodziejstwu czasowemu. Generalnie większość tych przepisów ma na celu po prostu poprawę płynności gry i stworzenie możliwości, żeby ta gra czysta była w większym procencie do 90 minut niż jest do tej pory, więc tutaj nie ma jakichś problemów. Natomiast też jest rozszerzenie wykorzystania VAR-u. No to tutaj musielibyśmy też odrębną dyskusję na temat VAR-u prowadzić, ale generalnie tutaj nie zaburza to, nie budzi to takich jakichś wątpliwości szczególnych. Te korekty, one co do zasady idą w dobrym kierunku. Nie ma jeszcze tej korekty oczywiście o spalonym, bo to jeszcze te kwestie, ale ona też, jeżeli ona wejdzie, to też będzie korektą jednoznacznie korzystną i logiczną z perspektywy nie tylko rozwoju gry, ale w ogóle innych przepisów, które piłka nożna posiada. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę o czymś, co się nie mówi, a co jest bardzo takim niesmacznym trendem organizatorów. Otóż niezależnie od wszystkiego, niezależnie o której godzinie mecz będzie grany, bo niektóre mecze będą grane wieczorem, niektóre będą w południe grane, ale niezależnie od tego będzie przerwa na nawodnienie w każdej połowie meczu, w każdej połowie połowy meczu, czyli po 22-23 minutach będzie przerwa na nawodnienie, no ale po co taka przerwa na nawodnienie jest w momencie, kiedy grasz wieczorem? No po to, żeby oczywiście sponsorzy mogli swoje reklamy zaprezentować w telewizji, prawda? I tutaj to jest jawne naruszenie spójności gry, płynności gry, o co zawsze walczymy i zasad, które w piłce są. Więc tutaj Infantino odpuścił i to jest kolejny przykład jego działań, które no mnie się one absolutnie nie podobają, bo to jest pójście w kierunku pauperyzacji Mistrzostw Świata jako takich.
1: Jeszcze raz powiedz to słowo.
0: To jest pauperyzacji.
1: Pauperyzacja?
0: No, czyli takiego, jakby to powiedzieć, no, obniżania poziomu wartości tej imprezy.
1: A, w ten sposób. Kazimierzu, więc teraz ja myślę, że będziemy do tego wracać też, te pierwsze tak. mecze nam też pokażą. Ja na przykład też tak się trochę bałem intensywności Igrzysk Olimpijskich, które były teraz w Mediolanie Cortina d'Ampezzo, bo tam od świtu do późnego wieczora trwały różne konkurencje, prawda? I
0: ale to,
1: ja sobie myślałem,
0: że
1: jak to wszystko...
0: Chodzi o to, tu będą
1: tak, tak, ja wiem, ale
0: rotowali składem, to oni sobie z tym poradzą. Natomiast
1: tak,
0: chodzi o to,
1: tak.
0: Ja patrzę na to z perspektywy osoby, która ogląda te mistrzostwa.
1: I w Polsce, i ja tak, w Europie, w środkowej Europie.
0: Proszę?
1: No bo gdybyśmy byli i mówię z pozycji też widza...
0: Nie chodzi o porę.
1: Ale no nie, ale gdybyśmy byli w Stanach, to mielibyśmy to powiedzmy tu i teraz, a my w Europie będziemy jednak to mieli w nocy. No to trochę
0: ale
1: mecze
0: to
1: nad ranem.
0: Ale słuchaj, to nie jest... Ja uważam, że to jest wtórny problem. Problemem zasadniczym jest ilość tego wszystkiego. To są 104 mecze.
1: No tak.
0: I
1: no wiesz, Kazimierzu...
0: Zobacz, jaki procent tych meczów jest w warstwie, w części grupowej. Kiedy tak naprawdę...
1: Dobrze, to teraz...
0: drużyn odpada.
1: Płynnie przeszliśmy
0: to jest
1: do... Bo mówimy
0: konkretnie... reklamodawcy więcej reklam pokazali.
1: Tak, to jest absolutnie niepotrzebne, wiem o tym doskonale, natomiast przeszliśmy teraz płynnie do waszego wydawnictwa, ale Kazimierzu,
0: tak.
1: Wasze wydawnictwo to jest 100 meczów na 100 mundiali, więc oczywiście, że jak będą teraz spotkania przysłowiowe, z całym szacunkiem, Curaçao, Wyspy Zielonego Przylądka i to będzie, nie wiem, o 4 nad ranem czasu polskiego, to pewnie nikt tego z nas nie będzie oglądał, ale Mistrzostwa Świata mają zawsze gdzieś tam tą swoją taką historię i wydaliście teraz jako encyklopedię Wikipedia Fuji. Zaprezentujemy to oczywiście także na naszym kanale YouTube'owym Radia Wnet, ale nie teraz, nie w tym momencie. Proszę, żebyś nas, bo widziałem i okładkę, i bardzo pozytywne wszystkie opinie o tym wydawnictwie, o tej książce. Też no, podpisana jako Marek Gowarzewski, prawda? Andrzej Gowarzewski, tak, Encyklopedia Fuji, no i to wasze wydawnictwo GIA i bardzo bym cię poprosił, żebyś nam właśnie o tym opowiedział.
0: Dziękuję, no proszę państwa, jest to książka niezwykła, dlatego że na 300 kilku stronach postanowiliśmy wybrać 100 meczów w historii Mistrzostw Świata, które się wydarzyły. Bo trzeba tutaj zwrócić uwagę, że Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, które odbędą się w tym roku, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, które odbędą się w tym roku, kończą pierwsze stulecie piłkarskich Mistrzostw Świata. Za 4 lata, w 2030 roku, mimo że minie już 100 lat, to już będzie rozpoczęcie drugiego stulecia piłkarskich Mistrzostw Świata. Stąd też ten tytuł, 100 meczów na stulecie mundialu. Wybraliśmy tam 100 meczów, które nie są oczywiste. Był to wybór wynikający no, z dosyć zaciekłych negocjacji, przekonywania zespołu redakcyjnego, w którym miałem przyjemność być. Natomiast są to takie mecze, które w jakiś sposób się zapisały z różnych powodów. Jedne z uwagi na poziom, drugie z uwagi na ilość bramek. Inne, przepraszam bardzo, z uwagi na fakt, że na przykład czworonogi różne wbiegały na boisko i przechodziły przez to do historii. Inne z kolei, że brali w nim udział w nich ludzie, którzy potem wsławili się, albo może nie wsławili się, tylko byli przedmiotami, bohaterami smutnych historii z dziejów naszej cywilizacji. Żeby daleko nie sięgać, mamy pierwszy mecz otwarcia grany między Francją i Meksykiem i tam jeden z Francuzów, kapitan zresztą tej drużyny, odnajdzie się na kartach II wojny światowej jako podporucznik SS. Inna ciekawa historia, właśnie wspomniałem o tym w czworonogu. Opisujemy też mecz ćwierćfinałowy pomiędzy Anglią a Brazylią w 1902 roku w Chile, gdzie 4 lata przed pieskiem, który znalazł w zamieniątku złotą nikę w Anglii, inny piesek, tym razem chilijski, który został potem nazwany Piot Bicampeonato, Campeão, podwójni mistrzowie, wbiegł na boisko, no i wielu zawodników próbowało go złapać, w końcu Jimmy Greaves, do dzisiaj rekordzista w ilości zdobytych goli w historii Ligi Angielskiej, złapał tego pieska, wyniósł go, okazało się potem, śmiał się potem w wielu wywiadach, które dawał, że ten pies w momencie, kiedy go chwycił, to go obsikał zwyczajnie i potem miał większą swobodę w grze, bo Brazylijczycy nie chcieli go tak ściśle kryć. Więc tego rodzaju historie, natomiast oczywiście jest szereg kwestii czysto stricte piłkarskich, które Państwo znajdziecie na kartach tej książki. Wiele zdjęć, które nie było publikowanych, które zostało znalezione w innych archiwach, oczywiście za zgodą ich właścicieli, które są ciekawe i myślę, że swoiste rozłożenie tej historii. Dalej staraliśmy się bardzo, żeby w sposób w miarę równy obciążyć wszystkie te turnieje i żeby reprezentanci, te mecze, które reprezentują poszczególne turnieje, były w miarę te turnieje dobrze i równo reprezentowane. Polska karta oczywiście w książce również jest. Pozostawiam czytelnikom zgadywanie,
1: jaki
0: które
1: mecz
0: z udziałem biało-czerwonych się tam znalazły, bo też nie jest to wszystko aż tak oczywiste, jakby się to wydawało z czystej historii. No i cóż, i zapraszam do lektury. Myślę, że to będzie świetna książka przed rozpoczęciem mistrzostw, żeby wprowadzić w nastrój, zobaczyć, jak to drzewiej bywało. Jak to było, że ta piłka jest cały czas taka sama, walczymy o ten sam puchar świata, oczywiście w drugiej odsłonie, bo pierwsza była złota nikę do 1970 roku, od 1974 puchar świata, ale to trofeum jest największym trofeum, nie ma większego trofeum w sporcie światowym, żadne trofeum nie jest tak pożądane, żadne nie jest tak cenione i cieszmy się na to, że po raz kolejny po 4 latach doczekaliśmy się mistrzostw, doczekaliśmy się rywalizacji. Zapowiada się ona strasznie ciekawie. Jest naprawdę, moim zdaniem, przynajmniej 6-7 kandydatów do ostatecznego zwycięstwa i szykuje nam się, o ile nie zepsuje nam tego fakt zbyt dużej ilości rozgrywanych meczów, to zapowiada się naprawdę prawdziwa uczta.
1: No tak, ja myślę, że też poniekąd trochę mamy w pamięci, bo przecież przeżywaliśmy, ktoś starszy to więcej tych mundiali właśnie z tamtej półkuli, bo przecież 70. rok Meksyk, potem 86. Meksyk, takie te pamiętne, prawda? Te, które możemy my pamiętać, 70. to akurat nie pamiętam, bo jestem rocznikiem 71., ale 86. już świadomie pamiętamy, Kazimierzu, i te nocne transmisje i tak dalej, potem 94., czyli Stany Zjednoczone, też plusy minusy. Minusy tamtego mundialu, na pewno dramaturgia, na pewno przestrzelony karny Baggio, mistrzostwa dla Brazylii i tam pewnie jakieś parę historii byśmy powyciągali. A podpowiedz tylko to, ile meczów reprezentacji Polski z tych 100 zostało umieszczonych i chociaż powiedz o jednym. Proszę, jeśli nie, to trudno.
0: Nie, ja już mówię, meczów jest 6 i jakbym miał tak zastanawiać się, ja powiem, jakie są te mecze. To jest tak, Polska-Brazylia w 1938 roku, 5-6 po dogrywce, Polska-Argentyna w 1974 roku, Polska-Niemcy zachodnie 1974 rok, w praktyce półfinał piłkarskich mistrzostw świata wtedy, Polska-Argentyna w 1978, Polska-Belgia w 1982 i Polska-Związek Radziecki w 1982 też. Także te mecze Polski są. No ja powiem tak, dla mnie to takim meczem zawsze, który uważam, że byliśmy najbliżej tytułu mistrza świata, to jest ten mecz we Frankfurcie z Niemcami. I ten mecz, no póki będę żył, to będę myślał o tym meczu, rozmawiałem z uczestnikami tego meczu. Nie wszystko tam przebiegało z naszej strony, byliśmy troszeczkę naiwni w tym meczu i może pewne detale spowodowały to, że nie mogliśmy tego meczu wygrać, bo przypomnijmy, że myśmy ten mecz musieli wygrać, a Niemcom wystarczał remis, ponieważ wygrali wyżej ze Szwedami niż my i mieli lepszą różnicę bramek. Także remis nam nic nie dawał. Też czytam i wnikliwie zawsze czytam wszystkie te wypowiedzi strony niemieckiej, które po tym meczu się pojawiają i póki żył Franz Beckenbauer, teraz Paul Breitner, oni jasno przyznają, że no, ten finał nam się należał po prostu, że gdyby nie deszcz, gdyby nie pewne okoliczności, które tam zaistniały, no po prostu zbiegi okoliczności, no to Niemcy w tym finale by nie było. Niemców by w tym finale nie było i my byśmy grali z Holandią. Także skoro już nawet przeciwnik przyznaje to, no nic nam tego nie zwróci oczywiście, bo w sportowej walce Niemcy wygrali to po prostu bez żadnych kruczków na boisku. Były nasze pewne zachowania, które oni wykorzystali i przez to, że no, atakowaliśmy w pierwszej połowie na bardziej zalaną część boiska, a mieliśmy wtedy najlepsze sytuacje do strzelenia bramki, także i tutaj nam to tutaj w pewnym sensie pewne rzeczy zostały odebrane. Natomiast no nie możemy tego kwestionować, pozostaje nam tylko ta wątpliwa satysfakcja, znaczy jakaś satysfakcja jest, że uznano naszą klasę, ale powtarzam, no dla mnie z tych meczów to właśnie ten mecz, no poza oczywiście tym słynnym w Strasburgu 5-6 z Brazylią, no to będzie taki najważniejszy, bo wtedy byliśmy najbliżej. Czegoś, co byłoby... No co można było dzieciom, wnukom i można było spokojnie umierać.
1: Ale myślę, że jeszcze wszystko przed nami. Oczywiście nikt nie zna dnia ani godziny, ale jeszcze nie umieramy. Piłkarsko też będziemy z Państwem. Kazimierzu, jest akurat godzina 19, a myślę, że też... Do mistrzostw pozostał miesiąc, więc myślę, że w tym miesiącu na pewno się spotkamy. Zaprezentujemy Państwu tę książkę. Będziemy rozmawiali o piłce, o mundialach. Dziś akurat nie było żadnego tematu o innej dyscyplinie sportu niż piłka, więc chcę zakończyć wynikiem żużlowym. Fogołunia Leszno pokonała Orlen Motor Lublin 46-44 i to jest niespodzianka. Niespodzianka Ekstraliga Żużlowa. Natomiast w tym meczu Ekstraklasy Piłkarskiej Lechia wyrównała jest w tym momencie Lechia-Legia 1-1. Kazimierz Romaniec był naszym gościem. Ekspert futbolu, historyk, wielki znawca, pasjonat, encyklopedia Fuji. Kazimierzu, dziękuję. Do usłyszenia,
0: dziękuję,
1: do zobaczenia.
0: Miłego wieczoru.
1: A ja w tym momencie z Państwem się żegnam. 19.01, za chwilę Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina. Fryderyk Litwin audycję zrealizował. Jutro od rana serwisy sportowe, także inne ważne wydarzenia. Na pewno będziemy wracali, będziemy się zastanawiali, dokąd ten Robert podąży i co będzie dalej z jego karierą. Jedno jest pewne, pewien etap się zamyka. Dziękujemy, Robert, za to, co zrobiłeś dla Barcelony, ale także w kontekście oczywiście reprezentacji Polski. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: www.net.fm. Reklama.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Po reklamie.
6: Radio Wnet.
7: Anno Domini 1492. Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. 2011. Republika Latina start.

Niedziela, 17 maja, 3 minuty po godzinie 19 i jak co tydzień o tej porze na antenie Radia Wnet Republika Latina. No to już chyba wszyscy Państwo wiecie, jeżeli tylko włączacie radioodbiorniki albo łączycie się w sieci z Radiem Wnet. Dzisiejszego wieczora, proszę Państwa, opowiem troszkę o ucieczkach polityków w Ameryce Łacińskiej. Tak, tak, proszę Państwa, nawiązuję do... jakby to powiedzieć, opuszczenie jednego kraju, a potem drugiego kraju przez pewnego polskiego polityka. Myślę, że Państwo wiecie doskonale, o kogo chodzi. O tym za chwileczkę będę Państwu opowiadał, a zatem mój buonanocie do mojego biuro, buonanocie, senioras i senioryż, dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Zbyszek Dąbrowski, ale zanim jeszcze przejdziemy, ja już Państwa mogę w tej chwili zaprosić na kolejne wydanie Republika Latina, natomiast jeszcze na sam początek... smutna informacja, bo w ostatni piątek opuścił nas Andrzej Zbrożek. Przyjaciel mój, bym go tak nazwał, amigo bym powiedział po prostu. No, tak myślę, że dużo, dużo lepiej nazwać, powiedzmy, znajomość. Andrzej Zbrożek, który wiele lat spędził w Ameryce Łacińskiej, w Meksyku, na Kubie, ale podróżował też po innych krajach tej części świata. Osoba mimo wszystko skromna, ale też osoba naprawdę, z którą się bardzo przyjemnie spędzało czas, słuchając jego opowieści. Zresztą te opowieści zawarł w książce swojej, Latynoska euforia z Hollywoodem w tle. Być może mieliście Państwo okazję przeczytać tę książkę, być może nie. Jeżeli nie, no to zachęcam Państwa do lektury tej książki, bo Andrzej tam naprawdę napisał szereg różnych historii. Andrzej, który pracował w Meksyku między innymi jako kaskader i jako dubler w filmach hollywoodzkich, gdzie miał zresztą okazję poznać no, ówczesne gwiazdy srebrnego ekranu, czego mu osobiście zazdrościłem i zazdroszczę. Andrzej zresztą u nas był w Republika Latina dawno, dawno temu, jeszcze przed wydaniem swojej drugiej książki. No i bardzo żałuję, że niestety nie odwiedzi nas po raz kolejny. Bo była to osoba również obdarzona naprawdę bardzo wysmakowanym poczuciem humoru i na pewno ta audycja byłaby bardzo przyjemna. No cóż, Andrzeju, no tym razem się nie udało, ale wierzę, że jeszcze kiedyś się spotkamy nie na tym, ale na przyszłym świecie i zrobimy razem wywiad.

poruszmy teraz już do naszej okrutnej rzeczywistości. Bo stwierdziłem, proszę Państwa, tak, że w zasadzie z Polski w zasadzie politycy rzadko uciekają. A w Ameryce Łacińskiej jest to dużo częstsze zjawisko i tak sobie zrobiłem małe porównanie. No bo tak, no mamy teraz bardzo głośny przypadek, prawda? Polityka na cały czas, mojego imiennika, byłego ministra sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Osobę, która nazywaną rozmaitymi mniej lub bardziej chwalebnymi epitetami, których dzisiejszego wieczora na antenie nie będę przytaczał, no bo to jest kulturalna audycja. Ale tak sobie stwierdziłem, że w zasadzie porównując sytuację Polski i sytuację Ameryki Łacińskiej, no to tak naprawdę tych polityków latynoamerykańskich, którzy opuścili swoje kraje, było całkiem sporo. Oczywiście do dzisiejszego wieczora o wszystkich Państwu nie opowiem, bo po prostu nie starczyłoby na to czasu. Raczej chciałbym skupić się, powiedzmy, na początku na pewnym porównaniu Polski i Ameryki Łacińskiej, a później już przejść do samej Ameryki Łacińskiej i ucieczek polityków. Dlaczego? Dlatego po pierwsze, proszę Państwa, że w zasadzie po pierwsze, jeżeli w ogóle porównujemy Polskę i Amerykę Łacińską, obydwie części świata, może powiedzmy tak, mamy inne w obydwu, powiedzmy, i w Polsce, i w Ameryce Łacińskiej. Inne typy państw, inne typy kryzysów, inne typy ucieczek. Chociaż o czym trzeba też powiedzieć, proszę Państwa, że ludzkie motywacje są zaskakująco podobnie. Aczkolwiek różnica jest taka, przede wszystkim w Ameryce Łacińskiej uciekają prezydenci, ministrowie, generałowie, liderzy partii, czyli ludzie, którzy byli u władzy na przykład i nagle znaleźli się w sytuacji, w której państwo, które wczoraj kontrolowali, dzisiaj ich ściga. W Polsce, proszę Państwa, poza kilkoma przypadkami w zasadzie podobna sytuacja nie występuje. W Polsce zazwyczaj uciekali ludzie z opozycji, tak? I nie mówimy, powiedzmy, o byłych politykach, którzy na początku rządzili, teraz znaleźli się, czy niedawno rządzili, obecnie znaleźli się w opozycji, ale o ludziach, którzy po prostu byli prześladowani przez rozmaite reżimy, na przykład, którzy byli wypychani przez systemy polityczne, którzy nie mieli władzy, ale mieli pewne poglądy, które ówczesne władze uważały za zagrożenie. No mowa tutaj przede wszystkim o cesarstwie rosyjskim i później też czasach komunistycznym. W związku z tym w zasadzie można powiedzieć tak, że w Ameryce Łacińskiej uciekają rządzący, w Polsce uciekają rządzeni. Natomiast logika jest podobna. Ucieczka jest reakcją na zmianę układu sił. No weźmy na przykład, proszę Państwa, pierwszy przykład Alberto Fujimori, o którym już kilkukrotnie wspominaliśmy w Republika Latina, który uciekł z Peru w roku 2000 po ujawnieniu nagrań korupcyjnych. I to jest taki klasyczny przypadek prezydenta, który traci władzę i który ucieka przed śledztwem. W Polsce w zasadzie nie mamy takiego odpowiednika na poziomie prezydenta. Mieliśmy odpowiednik, powiedzmy, na poziomie na przykład ludzi z aparatu władzy w PRL-u, którzy po 1989 roku wyjeżdżali, bo bali się rozliczeń, ale tego też było bardzo niewiele, prawda? I bardzo często w Polsce też, po pierwsze, w Polsce transformacja z epoki komunistycznej do epoki, nazwijmy to, współczesnej demokracji była pokojowa, tak? Nie było spektakularnych ucieczek, były być może jakieś tam ciche wyjazdy. Dalej, proszę Państwa, Gonzalo Sánchez de Lozada był prezydent Boliwii, który uciekł do Stanów Zjednoczonych po protestach i zarzutach dotyczących odpowiedzialności za śmierć demonstrantów. W Polsce w zasadzie też nie mamy polityków, którzy na przykład uciekaliby przed zarzutami dotyczącymi przemocy państwowej. Owszem, rozdawnictwo pieniędzy, kradzież pieniędzy, rozmaite takie inne decyzje, ale niekoniecznie tutaj, powiedzmy, jeżeli chodzi o stosowanie
przemocy, prawda? Nawet jeżeli weźmiemy, powiedzmy, polityków z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, no jak wiemy, włos im z głowy de facto po 1989 roku nie spadł. Ricardo Martinelli, był prezydent Panamy, który uciekł do Stanów Zjednoczonych po zarzutach dotyczących nielegalnych podsłuchów, no w Polsce też w zasadzie, po pierwsze, no nie ma żadnego prezydenta, który uciekłby przed zarzutami dotyczącymi inwigilacji. Owszem, no takie zarzuty pojawiały się wobec polityków i funkcjonariuszy służb Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. No i takie zarzuty też pojawiały się wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości. To o tym wiemy, tu stawiam kropkę. Mauricio Funes, były prezydent Salwadoru, który uciekł do Nikaragui po zarzutach korupcyjnych. I tutaj, no, proszę państwa, jeżeli chodzi o zarzuty korupcyjne, no to tu już troszkę bliżej, tak? Mamy, jeżeli chodzi o porównanie na przykład z Polską, mamy śledztwo, mamy wyjazd, mamy próbę uniknięcia ekstradycji. Podobna sytuacja zresztą jest na przykład chociażby w przypadku Rafaela Correa, byłego prezydenta Ekwadoru, który uciekł do Belgii po zarzutach dotyczących korupcji i nadużyć władzy. No, w Polsce no nie mamy takiego przykładu, ale mamy na przykład polityków, którzy de facto schronili się w Parlamencie Europejskim. I tutaj mogę wbić szpilę w zasadzie chyba politykom prawie że wszystkich opcji politycznych. Właśnie skądinąd po to, żeby uniknąć... nie chcę powiedzieć, że uniknąć sprawiedliwości, ale po prostu no generalnie tam bardziej czuli się, czy czują się, po prostu bardziej czują się bezpieczni politycznie. I w zasadzie, jeżeli można byłoby porównać Polskę czy wyjazdy z Polski, bo nie chcę się skupiać na obecnej sytuacji, ponieważ jest ona mocno dyskusyjna. No, każdy z nas ma swoje poglądy polityczne i tutaj też nie chcę być jakimś symetrystą, oskarżać jednych i drugich. Raczej, powiedzmy, skupię się troszkę bardziej na historii, proszę państwa. No, jeżeli przyjrzymy się, powiedzmy, wyjazdom politycznym z Polski, no to zobaczymy, że no, mamy emigrację chociażby w czasach rozbiorów, tak? Czy zaborów, powiedzmy. No, mamy emigrację polityczną, chociażby, czy emigrację wojenną, prawda, w czasach I i II wojny światowej, później w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. I w zasadzie, gdybyśmy chcieli porównywać, no to być może tutaj moglibyśmy znaleźć porównanie, tak? No bo mieliśmy polityków opozycyjnych, którzy byli na przykład zmuszani do... może nawet nie tyle zmuszani, co powiedzmy ewentualnie namawiani do emigracji lub zmuszani po prostu do emigracji przez reżim Polski Ludowej i działalność po prostu była zagrożeniem dla władzy. I tu można byłoby porównać chociażby sytuację z ostatnich kilku dekad związaną z politykami chociażby wenezuelskiej opozycji. Świetnym przykładem jest chociażby Leopoldo López, czy Juan Guaidó, czy polityków nikaraguańskich, chociażby zwłaszcza w ostatnich kilkunastu latach, czyli od momentu powrotu Daniela Ortegi na urząd prezydenta Nikaragui. No, podobną sytuację mamy też na Kubie, chociaż akurat tutaj w przypadku Kuby no, pewne różnice też są, dlatego że de facto na Kubie, tak jak wspominałem państwu i wspominam zawsze, de facto nie ma opozycji, takiej nie ma opozycji parlamentarnej, partyjnej, która by kontrolowała rząd. Jeżeli pojawiają się jakieś protesty, to są to zazwyczaj jakieś protesty oddolne, lokalne, które szybko są pacyfikowane przez władzę. Natomiast osoby, którym po prostu nie podobał się, nie podobały się czy nie podobają się działania reżimu kastrystowskiego na Kubie, w Hawanie, no to po prostu albo zostały zmuszone do emigracji, począwszy, powiedzmy, od byłego prezydenta Fulgencio Batisty, no, który de facto uciekł z Kuby i jego, powiedzmy, zwolenników. No a później kolejne osoby, które po prostu no, de facto no, były zmuszone, nawet osoby, które, powiedzmy, współpracowały, czy nawet, nazwijmy to, wyzwalały Kubę spod reżimu Fulgencio Batisty.
kilku rewolucjonistów no też musiało opuścić Kubę, bo nie zgadzało się po prostu z braćmi Castro. Natomiast de facto też, o czym trzeba powiedzieć, to też jest związane troszkę z naszą historią, tak? Inaczej przebiegała historia Polski. W zasadzie o niepodległości Polski możemy mówić dopiero od roku 1918. Inaczej przebiegała sytuacja krajów Ameryki Łacińskiej, gdzie o niepodległości możemy mówić od czasów drugiej czy trzeciej dekady wieku XIX, czyli jednym słowem po prostu Ameryka Łacińska, no jest jednak, czy kraje Ameryki Łacińskiej są, mają nieco dłuższą tą, nazwijmy to, nowożytną państwowość. Nie mówię oczywiście o, nie mówię tutaj o czasach jeszcze sprzed, nie wiem, przedrozbiorowych, kiedy to po prostu nie istniały państwa Ameryki Łacińskiej. I de facto dzisiejszego wieczora też skupię się już w zasadzie dopiero na momencie, kiedy to upadły rządy kolonialne, kiedy to państwa Ameryki Łacińskiej powstały, no i troszkę też opowiem o ucieczkach, powiedzmy, no głównie ich przywódców, ich troszkę tutaj też było. W zasadzie można powiedzieć tak, proszę Państwa, że w Ameryce Łacińskiej uciekali rządzący, w Polsce uciekają ci, których rządzący ścigają. Uciekają czy uciekali, może raczej powiedzmy tak powiedzieć. Uciekają i uciekali. I to jest w zasadzie, można powiedzieć tak, taka fundamentalna różnica. Oczywiście też jest jeszcze jedna rzecz. Po pierwsze, mamy motywacje, które de facto są identyczne. Tak? Mamy strach przed więzieniem, przed zemstą polityczną, przed procesem, przed utratą wolności, przed nowym reżimem, przed nowymi rządami, czy też tym, że państwo zdaniem uciekających przestało być neutralne. Poza tym mówimy też o ucieczkach międzynarodowych, czyli ucieczkach za granicę, co zresztą też mówi wiele o pozycji krajów w systemie międzynarodowym. No bo na przykład to amerykańscy politycy uciekali i uciekają głównie do trzech takich miejsc, powiedzmy Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii i Meksyku. Obecnie może powiedzmy, uciekali też do innych krajów Ameryki Łacińskiej. Polscy politycy uciekali zazwyczaj do Europy Zachodniej albo do Stanów Zjednoczonych, czyli uciekali tam, gdzie powiedzmy do krajów, w których krajów stabilnych, ze stabilnymi systemami prawnymi, gdzie mogli uzyskać azyl, no i gdzie też ewentualnie mogli potem sobie, po prostu potem działać. Natomiast o czym też tutaj jeszcze trzeba Państwu powiedzieć. Generalnie różnice też są takie, bo wspomniałem Państwu, że no nie mieliśmy nigdy prezydentów, którzy uciekali. No jak wiemy, prezydent Polski, i prezydentów Polski mieliśmy. No w II Rzeczypospolitej mieliśmy trzech, w III Rzeczypospolitej, nawet jeżeli weźmiemy, tutaj doliczymy sobie generała Jaruzelskiego, no to mieliśmy teraz mamy szóstego prezydenta, tak? Czyli generalnie wszystkich prezydentów Polski mamy dziś niecałe 10 osób. I też musimy spojrzeć na to, że według polskiej konstytucji no jednak prezydent pełni głównie rolę reprezentacyjną. To nie jest ta rola, powiedzmy, rządząca. To nie jest władza stricte wykonawcza, bo u nas, powiedzmy, no tę władzę stricte wykonawczą pełni rząd. O tym zresztą też wspominałem Państwu dwa tygodnie temu, kiedy opowiadałem Państwu o systemach politycznych, o konstytucjach Ameryki Łacińskiej. W Ameryce Łacińskiej generalnie prezydent ma po prostu większą władzę, może więcej, ale też ma większą odpowiedzialność. Dlatego też po prostu jest dużo bardziej narażony na rozmaite oskarżenia polityczne. Nie tylko o samo wetowanie, powiedzmy, bo ja myślę, że latoamerykańscy prezydenci po prostu śmieliby się w kółach, gdyby usłyszeli, że no, największym zarzutem wobec prezydenta Polski jest to, że stał się wetomatem, jak chcą jego przeciwnicy polityczni. W Ameryce Łacińskiej prezydenci no, byli już raczej, zwłaszcza ci, którzy zdecydowali się na ucieczkę ze swoich krajów,
stawiano im dużo bardziej, dużo poważniejsze zarzuty. I być może polscy prezydenci dzięki temu są w lepszej sytuacji. Być może naprawdę nie ma sensu zmiany konstytucji.

Dobrze, proszę Państwa, przejdźmy w takim razie już do sedna sprawy, czyli w zasadzie powody ucieczek, kto uciekał, dokąd uciekał i rozpocznijmy naszą historię wielkich ucieczek polityków latynoamerykańskich od XIX wieku, czyli w zasadzie można powiedzieć tak, od początku istnienia państw Ameryki Łacińskiej, niepodległych państw Ameryki Łacińskiej, bowiem de facto trzeba powiedzieć tak, że ucieczki polityków w Ameryce Łacińskiej są zjawiskiem tak samo starym jak same republiki. I właściwie trudno znaleźć inny region świata, w którym ucieczka rozumiana jako opuszczenie kraju przez osobę pełniącą funkcję publiczną byłaby tak organicznie wpisana w rytm życia politycznego. Bowiem de facto, proszę Państwa, w tamtych czasach ucieczki monarchów, w Europie oczywiście, zdarzały się rzadko i zazwyczaj kończyły jakąś epokę, prawda? Nie wiem, chociażby weźmy sobie na przykład Francję. W Ameryce Łacińskiej ucieczka nigdy nie kończyła niczego, a wręcz przeciwnie, bardzo często bywała początkiem nowego etapu. Takim narzędziem przetrwania, strategią polityczną, sposobem na przeczekanie jakichś burzy, niekorzystnych czasów, a wręcz czasem elementem kariery. I tutaj, jeżeli byśmy się skupili na XIX wieku, powiedzieć trzeba tak, że ucieczka w tamtych czasach była reakcją na przewroty wojskowe, na konflikty frankcyjne, na osobiste zagrożenie czy brak stabilnych instytucji państwowych. W XX wieku, zwłaszcza w okresie zimnej wojny, była odpowiedzią na represje dyktatur wojskowych, na tortury, zniknięcia czy prześladowania polityczne, zwłaszcza jeżeli sobie przyjrzymy się, powiedzmy, wspomnianym wcześniej dyktaturom wojskowym. Po 1990 roku, kiedy już powiedzmy wszystkie kraje stały się krajami demokratycznymi, no, aż powiedzmy do pierwszej dekady obecnego stulecia, ucieczki zmieniły charakter. To znaczy, stały się reakcją na chociażby śledztwa antykorupcyjne, na konflikty instytucjonalne, na zarzuty prawne, na rozmaite impeachmenty, kryzysy konstytucyjne itd., itd. To znaczy, w zasadzie można powiedzieć tak, że zmieniły się powody, natomiast logika samej ucieczki się nie zmieniła. Politycy uciekają, gdy państwo, powiedzmy, czy opinia publiczna, czy przeciwnicy polityczni zaczęli się stawać, powiedzmy, dla nich zagrożeniem. I w zasadzie trzeba powiedzieć tak, tak jak wspomniałem państwu o XIX wieku. Ucieczka w tamtych czasach była przede wszystkim ucieczką przed przeciwną frakcją. Dlaczego? Dlatego, że w zasadzie państwa dopiero powstawały. Konstytucje zmieniały się co kilka lat. Armie, czyli jeden z głównych trzonów tamtych państw, były lojalne wobec generałów, natomiast niekoniecznie wobec samych instytucji państwowych. I bardzo często ucieczka bywała naturalnym elementem wojny domowej. W tamtych czasach uciekali nie tylko prezydenci, uciekali również generałowie, uciekali przywódcy frakcji, uciekali gubernatorzy, uciekali ministrowie. Natomiast też o czym trzeba powiedzieć, że zazwyczaj te ucieczki to nie były takie ucieczki, nazwijmy to do krajów sąsiednich, tak? Że nie wiem, powiedzmy z Brazylii do Argentyny albo nie wiem, z Kolumbii do Wenezueli, tak? Dlaczego? Dlatego, że po prostu w tamtych czasach generalnie granice były przepuszczalne. To znaczy po prostu no, bez większego problemu można było przekroczyć granicę. Teraz obecnie też nie ma jakiegoś większego problemu, no ale wtedy powiedzmy de facto granice były bardziej nominalne, nazwijmy to tak. Natomiast polityka regionalna w tamtych czasach opierała się też na sieciach osobistych. W związku z tym powiedzmy, jeżeli weźmiemy na przykład Meksykanów, no to możemy zobaczyć, że często politycy meksykańscy uciekali do Europy. To była najdalsza opcja, powiedzmy najbardziej kosztowna, ale uciekali. Uciekali do Stanów Zjednoczonych, uciekali na Kubę, która w tamtych czasach jeszcze była kolonią hiszpańską. Argentyńczycy uciekali, no tutaj już akurat po sąsiedzku, powiedzmy do Urugwaju czy Chile. Kolumbijczycy do Wenezueli czy Ekwadoru. Paragwajczycy do Argentyny czy Brazylii. Czyli takie powiedzmy bardziej bliskich, praktycznych, dostępnych kierunków. Natomiast to też, inaczej powinienem powiedzieć. Tak jak Państwu przed chwilą wspomniałem,
bardzo często taka ucieczka była elementem historii życiowej, historii politycznej danej osoby. To nie było tak, że to była jakaś, powiedzmy, emigracja dożywotnia, tak? W XX wieku, tak jak wspominałem Państwu, ucieczki nabrały bardziej charakteru ideologicznego, zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku. No bo przypomnę Państwu, no, mówimy o czasach zimnej wojny, tak? Kiedy to, powiedzmy, cały świat de facto podzielony został na sojuszników ZSRR i sojuszników Stanów Zjednoczonych. Owszem, no istniały te państwa niezaangażowane, ale powiedzmy sobie szczerze, one też raz łypały okiem w jedną, raz łypały okiem w drugą stronę. I podobnie zresztą było w Ameryce Łacińskiej. No, generalnie większość krajów była sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Większość krajów to były rządy prawicowe. Natomiast no, poza Kubą w zasadzie de facto ucieczki i później Nikaragłą, ucieczki w zasadzie były reakcją na represje polityczne. I też o tym trzeba powiedzieć, że tak jak wspomniałem Państwu, w zasadzie wtedy może niekoniecznie uciekali na przykład prezydenci, ale uciekali ministrowie, uciekali parlamentarzyści, rozmaici działacze, intelektualiści, członkowie organizacji pozarządowych, związkowcy, artyści, czasami też całe rodziny polityczne. W tamtych czasach wielu polityków lewicowych uciekało na przykład na Kubę, ale też uciekało chociażby do Meksyku, który był, przypomnę Państwu, rządzony przez partię rewolucyjną instytucjonalną, która no, przynajmniej siliła się na to, żeby pokazać się, że jest partią lewicową. Tam z lewicą to miała niewiele wspólnego, ale powiedzmy chętnie przyjmowała tych polityków lewicowych. Nawet bracie Castro i innych brodatych rozbójników. Dla prawicy takim miejscem, powiedzmy, były Stany Zjednoczone. Dla elit południowoamerykańskich często była to Hiszpania. I też o czym trzeba powiedzieć, Hiszpania, Francja zresztą też, o czym trzeba powiedzieć, no mówimy też o czasach, kiedy de facto kraje Ameryki Łacińskiej w sporej części nie były krajami demokratycznymi, kiedy były one rządzone chociażby przez hunty wojskowe, czy przez generałów, którzy, no, jak wiemy, mieli odpowiednie, znaczy nieodpowiednie, swoje własne, powiedzmy, podejście do polityki, kiedy to, powiedzmy, stosowano wobec przeciwników politycznych tortury, kiedy stosowano zniknięcia, procesy polityczne, czy chociażby zakaz działalności politycznej. I teraz powiedzmy, jeżeli byśmy się już cofnęli do ostatnich 30 lat, czyli powiedzmy do czasów po 1990 roku, tak jak wspominałem Państwu, same ucieczki stały się reakcją na śledztwa antykorupcyjne, na rozmaite zarzuty finansowe, na spory konstytucyjne, kwestie bezpieczeństwa osobistego. I w zasadzie można powiedzieć tak, że w tej chwili, jeżeli kogokolwiek polityka dotykają jakieś pewne zarzuty i nie czuje się zbyt pewnie, to po prostu bierze nogi za pas. Albo ucieka do ambasady danego kraju, prosząc o azyl, albo po prostu ucieka za granicę. Gdzie uciekają? Do Stanów Zjednoczonych, do Hiszpanii, do Meksyku, Panamy, Kostaryki, Argentyny, Brazylii i tak dalej. I w zasadzie można powiedzieć tak, że ucieczka jest obecnie elementem funkcjonowania takich systemów demokratycznych, ale też tych systemów autorytarnych, w których instytucje prawne odgrywają kluczową rolę. I tyle, proszę Państwa. Chwilka przerwy.

ucieczkę ze swojego kraju. Był jeden z Padres Libertadores, czyli ojców wyzwolicieli Meksyku, Agustin Iturbide. Przypomnę Państwu, osoba, która, można powiedzieć, na własne życzenie spaprała sobie karierę i życiorys, bowiem Agustin Iturbide był jeden z przywódców powstania meksykańskiego de facto przeciwko rządom kolonialnym, rządom hiszpańskim. I można nawet w zasadzie powiedzieć tak, że być może gdyby decyzja, czy w zasadzie nie kilka decyzji, powiedzmy, czyli po pierwsze to, że niepodległy Meksyk został ogłoszony nie republiką, nie państwem, w którym miały, powiedzmy, zostać spełnione wszystkie ideały, o które walczyli przyszli Meksykanie. I gdyby Agustin Iturbide inaczej troszkę zarządzał Meksykiem, no to być może okazałoby się, proszę Państwa, że facet miałby naprawdę ciekawą... powiedzmy tak, no, zostałby uznany za jedną z najważniejszych osób w historii Meksyku. No ale tak się, proszę Państwa, nie stało. Meksyk, przypomnę, niepodległy Meksyk stał się cesarstwem. Bardzo krótko, bowiem cesarstwem był przez niecałe 2 lata, od roku 1821 do roku 1823, kiedy to po prostu Agustin Iturbide został obalony. No, de facto można powiedzieć tak, stracił poparcie armii, stracił poparcie elit politycznych. No, można powiedzieć tak, że Agustin Iturbide stwierdził, że skoro on już jest tym cesarzem, no to de facto może rządzić jako władca absolutny, co zapewne większej części reszty jego rodaków po prostu się nie spodobało. Jednym słowem, po prostu Agustin Iturbide został ogłoszony zdrajcą i po prostu musiał ratować się ucieczką do Europy. Trafił do Francji, trafił do Anglii. Warto wspomnieć zresztą, że w Londynie próbował przekonywać brytyjskich polityków, że Meksyk i Meksykanie w zasadzie nie marzą o niczym innym, jak tylko o jego powrocie. Chociaż tutaj coś trzeba powiedzieć, że w tamtych czasach w Meksyku obowiązywał dekret, który po prostu nakazywał jego natychmiastową egzekucję, gdyby tylko Agustin Iturbide z powrotem wylądował w tym kraju. Zresztą Agustin Iturbide, proszę Państwa, zdecydował się na powrót rok później, w roku 1824, gdzie został, no i kiedy powiedzmy powrócił do Meksyku, został zatrzymany, został rozstrzelany. I w zasadzie można powiedzieć tak, że to sama ta cała ta historia z ucieczką i powrotem, może powiedzmy w ten sposób, Agustina Iturbide stała się taką przestrogą dla kolejnych pokoleń. Po prostu, że powrót z emigracji de facto bez gwarancji bezpieczeństwa może być śmiertelny. Ale uciekali, proszę Państwa, inni politycy, zwłaszcza jeżeli spojrzymy sobie chociażby na przykład na kraje Ameryki Środkowej, które, przypomnę Państwu, były rządzone raczej przez takich caudillos, czyli takich, bym powiedział, niekoniecznie demokratycznie wybranych prezydentów z naszego punktu widzenia, raczej bym powiedział przez polityków, którzy bardzo często sami siebie mianowali sami siebie, czy powiedzmy za pomocą armii mianowani byli po prostu na głowy konkretnych państw, gdzie de facto mówimy o czasach, że kiedy to prawie każdy nowy prezydent wprowadzał nową konstytucję, która oczywiście miała chronić głównie jego i interesy, jego interesy, powiedzmy, jego własną osobę i interesy i osoby, powiedzmy, jego poprzeczników politycznych, natomiast niekoniecznie miała służyć dobru konkretnego państwa. I
Często były to rządy dosyć krótkie, owszem, bardzo gwałtowne, ale jednak krótkie i często kończyły się one ucieczkami. W zasadzie no, możemy powiedzieć tak, że chyba nie było żadnego kraju Ameryki Łacińskiej w tamtych czasach, gdzie któryś z polityków po prostu nie decydowałby się na emigrację czy na ucieczkę, powiedzmy, i jako

powiedzmy, była głowa danego państwa. Nie jako opozycjonista, tylko jako, powiedzmy, były prezydent. Wspominając, proszę państwa, o Meksyku, warto wspomnieć o dwóch politykach, dwóch takich, można powiedzieć, antagonistach, którzy rządzili tym krajem mniej więcej w połowie XIX wieku. Jednym z nich był generał Antonio López de Santa Anna, drugim z nich był Benito Juárez. Antonio López de Santa Anna, czyli powiedzmy no przywódca konserwatystów meksykańskich, Benito Juárez przywódca liberałów meksykańskich. Tutaj nie będę mówił, który z nich był lepszym prezydentem czy gorszym prezydentem, chociaż moje sympatie wyraźnie są po stronie Benito Juáreza. Natomiast dlaczego akurat o nich wspominam? Dlatego, że jeżeli chodzi o samego Antonio Lópeza de Santa Anna, mówi się tak, że ustanowił on nieformalny rekord liczby ucieczek. Warto wspomnieć, że po przegranej wojnie ze Stanami Zjednoczonymi uciekł najpierw na Jamajkę, potem do Kolumbii, potem powrócił do Meksyku, potem znowu stracił władzę, uciekł na Kubę, potem do Wenezueli, potem znowu do Stanów Zjednoczonych i można powiedzieć tak, że jego życie było takim nieustannym cyklem. Objęcie władzy, utrata poparcia, ucieczka. Powrót, kolejny upadek, kolejna ucieczka. Zresztą, proszę państwa, no to była osoba no, mocno ekscentryczna, ale też osoba, która poza konserwatystami meksykańskimi raczej nie była darzona sympatią i szacunkiem przez resztę swoich rodaków. No, warto wspomnieć, że na przykład po utracie nogi w bitwie generał de Santa nakazał pochować swoją nogę z państwowymi honorami, a gdy tłumią, natomiast później po prostu tłumią wykopał, zbezcześcił i López de Santa Anna opuścił kraj, twierdząc, że naród nie jest go godzien. No. Także to jest też osoba, o której na pewno istnieje szereg anegdot politycznych, natomiast już dzisiejszego wieczora, powiedzmy, nie będę ich państwu przytaczał. Z kolei Benito Juárez był takim, można powiedzieć, zanim no, wreszcie nie pokonał, powiedzmy, konserwatystów, nie pokonał również Maksymiliana Habsburga i jego zwolenników, czyli drugiego cesarza Meksyku, zanim powiedzmy no, nie wprowadził tej stabilności swoich rządów, też bardzo często był w drodze. Przypomnę państwu, że Benito Juárez pochodził z Istmo de Tehuantepec, z ludu Zapoteków, ze stanu Oaxaca. Był jedynym jak dotychczas prezydentem ludności rdzennej na jedynym politykiem, powiedzmy, pochodzącym z ludności rdzennej na urzędzie prezydenta Meksyku w całej historii tego kraju, ale Benito Juárez też no, nie cieszył się stabilnością swoich rządów. Po pierwsze ze względu na sytuację polityczną, czyli na tę wojnę domową liberałów z konserwatystami. Z drugiej strony oczywiście też ze względu na interwencję francuską i osadzenie na tronie Meksyku Maksymiliana Habsburga. Benito Juárez bardzo często podróżował po całym Meksyku, dlatego że po prostu zagrożony był tym, że zostanie zastrzelony. Później natomiast też opuścił Meksyk, uciekł do Stanów Zjednoczonych. Zresztą no, z dwóch powodów, powiedzmy, no, jednym z nich było bezpieczeństwo, drugim z kolei z tych powodów było no, nawiązanie pewnej relacji politycznej ze Stanami Zjednoczonymi i szukanie poparcia u Stanów Zjednoczonych, co zresztą mu się udało. Natomiast warto też wspomnieć, jeżeli mówimy o innych prezydentach innych krajów, to tutaj możemy chociażby przenieść się do Argentyny w epoce rządów Juana Manuela de Rosasa. Wielu polityków zmuszanych było do emigracji. Warto wspomnieć chociażby o Domingo Faustino Sarmiento, który uciekł do Chile, gdzie prowadził działalność publicystyczną, o Bartolomé Mitre, który wyjechał do Urugwaju.
W Kolumbii z kolei Rafael Núñez, architekt konstytucji z 1886 roku, wielokrotnie opuszczał kraj z powodu groźby zamachów. No i de facto, proszę Państwa, wiek XIX z pewnością, jeżeli chodzi o te ucieczki polityków, był bardzo obfity i tak jak powiedziałem Państwu, tych przypadków było bardzo dużo. No, dzisiejszego wieczora raczej Państwu ich już nie opowiem.

W zasadzie takim elementem, takim łącznikiem pomiędzy wiekiem XIX a wiekiem XX są rządy Porfirio Diasa, który był jednym z następców Benito Juareza, oczywiście prezydentem Meksyku, który przez i swoich współczesnych, i przez potomnych jest wielorako, powiedzmy, oceniany, w związku z tym dzisiaj nie będę o tym Państwu wspominał, zresztą kiedyś już dawno, dawno temu żeśmy rozmawiali o tym, czy rządy Porfirio Diasa były bardziej pozytywne, czy bardziej negatywne dla Meksyku. Natomiast warto wspomnieć, proszę Państwa, że Porfirio Diaz rządził krajem ponad 35 lat i rewolucja meksykańska z 1910 roku, która była taką, można powiedzieć, odpowiedzią na jego rządy, zmusiła go do rezygnacji, natomiast w 1911 roku opuścił kraj, uciekł do Francji i w zasadzie podobno w ostatnich dniach władzy miał też powiedzieć, że Meksyk jest gotowy na demokrację. Natomiast o czym trzeba też powiedzieć? Ucieczka Porfirio Diasa, można powiedzieć tak, była takim symbolem końca epoki owego caudillismu, o którym Państwu wspominałem w poprzedniej części audycji, w klasycznej formie tego zjawiska. I w zasadzie można powiedzieć tak, że kolejne lata, aż do wybuchu II wojny światowej i do ustalenia nowego porządku światowego, w zasadzie tutaj aż tak bardzo nie zmieniły się. To znaczy, warto wspomnieć na przykład, że chociażby w latach 30. czy 40. ubiegłego stulecia Ameryka Środkowa stała się taką sceną częstych przewrotów wojskowych. Byli przywódcy takich krajów jak Nikaragua, Honduras czy Salwador uciekali do sąsiednich krajów, do Gwatemali, do Kostaryki czy do Meksyku. Natomiast te ucieczki były reakcjami na zamachy stanu, które w tamtych czasach były tak częste, po prostu, że stawały się niemal rutyną. I tutaj też o czym trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że bardzo często owi prezydenci, którzy uciekali do innych krajów, na przykład chociażby był prezydent Salwadoru Maximiliano Hernández Martínez, który uciekł do Gwatemali, czy były przywódca Hondurasu Tiburcio Carias Andino. To byli prezydenci, którzy de facto byli dyktatorami, a przynajmniej ich rządy były dużo bardziej rządami autorytarnymi, które, powiedzmy, pozwalały utrzymywać się owym polityką u władzy dzięki represjom, niż rządami demokratycznymi. Zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że podobnie bywało również z opozycją. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład chociażby Nikaragłę tamtych czasów, kraj rządzony przez rodzinę Somosów, w tamtych czasach, powiedzmy, przedstawiciele opozycji, przeciwników politycznych rodziny Somoza de facto po prostu zmuszani byli do emigracji, na przykład do Kostaryki czy do Meksyku. I w zasadzie aż do czasu pojawienia się rządów wojskowych, w późniejszych czasach, powiedzmy, te ucieczki nie były aż tak częste, chociaż tutaj też należy wspomnieć o dwóch przypadkach. Pierwszy to jest Kuba i rok 1959, czyli obalenie, wybuch rewolucji kubańskiej, czyli tej pierwszej części, zakończenie pierwszej części rewolucji kubańskiej, jak chcą ideolodzy tejże rewolucji. I obalenie Fulgencio Batisty, który 1 stycznia tego roku po prostu uciekł z Hawany. Uciekł najpierw na Dominikanę, później do Portugalii, ostatecznie uciekł do Hiszpanii, ale wraz z nim, o czym też trzeba powiedzieć, uciekły tysiące osób, które były związane z jego rządami, urzędnicy, wojskowi, politycy i tak dalej, i tak dalej. Większość z nich uciekła do Stanów Zjednoczonych, głównie do Miami i de facto, można powiedzieć tak, to były te czasy, kiedy to Miami stało się takim jak gdyby drugim ośrodkiem
Kuby. Oczywiście mówimy tutaj o ośrodku na emigracji. To właśnie od tych czasów, powiedzmy, Miami stało się takim najbardziej antykastrystowskim miastem świata. Ale podobnie, proszę państwa, było dwa lata później, w 1961 roku, kiedy to po zabójstwie Rafaela Trujillo, również no de facto dyktatora Republiki Dominikany, jego rodzina i część elity politycznej uciekła do Hiszpanii i do Stanów Zjednoczonych. Ale de facto w zasadzie trzeba powiedzieć tak, my mówimy o rządach, które były naprawdę jednymi z najbardziej brutalnych w całej Ameryce Łacińskiej i po prostu po śmierci Rafaela Trujillo groźba rozliczeń była tak realna, że de facto ucieczka stała się jedyną możliwością przetrwania dla wielu osób związanych z jego władzą. Natomiast później pojawiły się, proszę państwa, lata 60., lata 70., czyli czas dyktatur wojskowych w Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza w Ameryce Południowej. I tu mówimy o emigracjach tysięcy osób, które po prostu no de facto no albo mogły emigrować, albo pozostać i albo zniknąć, albo zostać zamordowanymi, albo być torturowanymi i tak dalej, i tak dalej. No mówimy tutaj, proszę państwa, chociażby o Brazylii, kiedy to po zamachu stanu w 1964 roku wielu działaczy politycznych, intelektualistów czy studentów uciekało najpierw do Chile, później też do Meksyku czy do Francji. Podobnie było, proszę państwa, z Urugwajem po przewrocie w 1973 roku. Podobnie było, proszę państwa, w Argentynie po zamachu stanu w 1976 roku. Podobnie było też w samym Chile, o którym państwu przed chwilą powiedziałem. No, Chile najpierw było, powiedzmy, rządzone przez Salvadora Allende, no dosyć dziwnego polityka, powiedzmy, który chciał stworzyć w ogóle nowy kraj. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Natomiast no, później Salvador Allende i jego rządy zostały obalone przez generała Augusto Pinocheta, który nie patyczkował się z opozycjonistami, ze swoimi przeciwnikami politycznymi. No i tutaj de facto albo przeciwnicy polityczni generała Pinocheta no mieli w zasadzie dwie opcje. No albo uciec, albo po prostu pozostać w Chile i być torturowanymi, być zamordowanymi i tak dalej, i tak dalej. W tamtych czasach wielu polityków, ale i zwykłych Chilijczyków uciekało do takich krajów jak Meksyk, jak Kuba, jak Francja, Szwecja, czy na przykład Niemiecka Republika Demokratyczna. No oczywiście mówimy o politykach z lewej strony politycznej. A mówimy, proszę państwa, o byłych ministrach rządów Salvadora Allende, o parlamentach lewicowych, o działaczach społecznych, o intelektualistach, o wielu artystach też, którzy po prostu zdecydowali się na ucieczkę. I w zasadzie podobna sytuacja trwała aż do lat 90., czyli można powiedzieć do czasu upadku lat 80. i 90., może powiedzmy w ten sposób, czyli do czasów upadku dyktatur wojskowych na terenie Ameryki Łacińskiej, do powrotu demokracji, ale też do powrotu wielu polityków z emigracji. No bo jeżeli spojrzymy sobie, proszę państwa, chociażby na Nikaragłę lat 80. i 90. zresztą też. W 1979 roku zostały obalone rządy rodziny Somoza, o której też przed chwilą państwu wspominałem. Również rządy autorytarne, rządy de facto, które podporządkowywały cały kraj i jego obywateli jednej rodzinie, kilku, może kilkunastu osobom, no plus jakichś tam poplecznikom. No kiedy to rewolucja sandynistowska obaliła te rządy, no to nagle się okazało, że w sumie w Nikaragui można zbudować demokrację. To znaczy ta budowa demokracji oczywiście trwała bardzo długo, bo ona trwała ponad 10 lat, ale też przypomnę państwu, że kiedy to sandyniści objęli władzę w Managui, wówczas pojawiła się propozycja stworzenia rządów mniej lub bardziej demokratycznych, również przede wszystkim z rodziną Chamorro, czyli no,
też rodziną polityczną, rodziną nikaraguańską, może powiedzmy tak, zasłużoną dla polityki tego kraju, ale zasłużoną dla polityki w sensie pozytywnym, nie w sensie negatywnym, tak jak rodzina Somoza, czy obecnie rodzina Ortega Murillo. Natomiast w tamtych czasach Violeta Chamorro, późniejsza prezydent Nikaragui, po prostu odmówiła sandynistom, mówiąc, że no okej, fajnie, my też chcemy demokratycznego kraju, tak jak wy, no ale troszkę nam się nie podobają wasze, nazwijmy to, mówiąc delikatnie, lewicowe poglądy i nie chcemy wcale z wami budować tego kraju. I o ile dobrze pamiętam, to rodzina Chamorro no, wtedy jeszcze nie angażowała się w życie polityczne. No później nastąpiły pierwsze wolne wybory w zasadzie od nie wiem jak długiego czasu, być może w całej historii Nikaragui, wybory, w których przypomnę państwu, sandyniści stracili władzę. I kiedy to Violeta Chamorro objęła władzę, zresztą to były czasy, kiedy to tych, no powiedzmy, kilkanaście lat do mniej więcej połowy pierwszej dekady XXI wieku, kiedy Nikaragua rzeczywiście była krajem demokratycznym. No później powrócił Daniel Ortega i Nikaragua przestała być krajem demokratycznym. I w zasadzie, jeżeli chodzi o ucieczki przeciwników politycznych, ale mówimy tutaj, proszę państwa, o prześladowaniach politycznych. Nie mówimy tutaj o rozmaitych rozliczeniach, czy zarzutach korupcyjnych, czy zarzutach o defraudację, czy o zarzutach o rozdawnictwo i tak dalej, czyli takich zarzutach, powiedzmy, politycznych, a nie to, że na przykład powiedzmy nie podoba nam się opozycja, no to w takim razie wtrącimy ją do więzienia, no to de facto druga połowa, znaczy powiedzmy tak, końcówka wieku XX w zasadzie była wolna od tego, później ze względów politycznych, znaczy w zasadzie, no poza Kubą, która de facto w tamtych czasach była w zasadzie jedynym niedemokratycznym krajem no, z punktu widzenia zachodniej demokracji, z którego przeciwnicy polityczni uciekali. Zresztą no, w tej chwili w zasadzie można powiedzieć, że nadal uciekają, chociaż w tej chwili jest to bardziej, już powiedzmy, emigracja ekonomiczna niż polityczna. I w zasadzie tak się wszystko działo aż do mniej więcej przełomu XX i XXI wieku. Przypomnę państwu, w tych czasach do władzy w Wenezueli dochodzi Hugo Chavez. Później też od 2013 czy 14, już w tej chwili nie pamiętam roku, do władzy dochodzi Nicolas Maduro. No i nagle okazuje się, że przeciwnicy polityczni chawizmu zmuszani są do ucieczki. Inaczej po prostu, w przeciwnym wypadku po prostu grozi im więzienie, tak? Wspomniany przeze mnie Leopoldo López, jeden z przywódców opozycji wenezuelskiej, który bardzo długo działał w Wenezueli, który później został aresztowany, później w czasach krótkich rządów Juana Guaido, znaczy takich nieformalnych w zasadzie, bo Juan Guaido de facto żadnej władzy nie miał. Został uwolniony i niedługo potem zdecydował się na emigrację. Julio Borges, również jeden z przywódców opozycji wenezuelskiej, również udał się na emigrację. I tak naprawdę Iwan Simonowicz tak samo. Wielu polityków wenezuelskich po prostu zmuszonych było do emigracji. Dlaczego? Dlatego, że po prostu w przeciwnym wypadku trafiliby do więzienia, albo po prostu musieliby się ukrywać. No jedynym w zasadzie, jedyną osobą, która na tę emigrację się nie udała, była, czy jest, Maria Corina Machado, która zresztą no, po odebraniu Nagrody Nobla stale nie może powrócić do Wenezueli. Ale chociażby Edmundo González Urrutia, de facto wybrany demokratycznie prezydent tego kraju, też z powodów politycznych na początku ubiegłego roku został zmuszony do emigracji i cały czas do Wenezueli powrócić nie może. Podobna sytuacja, proszę państwa, ma miejsce w Nikaragui, gdzie de facto reżim Ortega Murillo też
walczy ze swoimi przeciwnikami politycznymi, no, którzy też albo zmuszani są do emigracji, albo po prostu wtrącani do więzienia.

No i proszę Państwa, przejdźmy do wieku XXI i do, no nazwijmy to, ucieczek konkretnych polityków. Już o części Państwu wspominałem, do tego za chwileczkę jeszcze powrócę, wspominałem Państwu na początku dzisiejszej audycji. Natomiast o czym trzeba powiedzieć? De facto nie istnieje niewiele krajów, z których politycy by nie uciekali, i też o czym trzeba powiedzieć. Nie, w tej chwili powiedzmy odstawiam na bok trzy kraje, które de facto nie są krajami, czy w których nie istnieją rządy demokratyczne, czyli Kubę, Nikaragłę i cały czas jeszcze Wenezuelę. Natomiast cała reszta de facto, mówimy tutaj, proszę Państwa, albo o kryzysie władzy, albo o po prostu złych rządach i rozliczeniach tych złych rządów. Czy rządów, powiedzmy, przepraszam bardzo, które były co najmniej bardzo mocno kontrowersyjne. Zwłaszcza, że proszę Państwa, obecnie można powiedzieć tak, że te ucieczki polityków są dosyć częste, ale też często są bardziej złożone. Bo tutaj de facto, proszę Państwa, no nie mówimy w zasadzie o jakichś reakcjach na przykład na zamachy stanu. No w zasadzie można powiedzieć tak, że być może Manuel Zelaya, były prezydent Hondurasu, przepraszam, był tym politykiem, który no de facto został zmuszony do emigracji czy serwowania się ucieczką, ponieważ w 2009 roku jego rządy zostały obalone przez wojsko hondureńskie. Natomiast de facto też, o czym trzeba powiedzieć, Manuel Zelaya był politykiem bardzo mocno kontrowersyjnym, politykiem, który nie tylko chciał wprowadzić w Hondurasie rządy, coś na kształt rządów chavistowskich Wenezueli, ale również był osobą, która prawdopodobnie była zamieszana w rozmaite skandale związane z korupcją, płatną protekcją i tak dalej, i tak dalej. W Ameryce Łacińskiej nie mamy wojen domowych, tak? De facto ucieczki de facto są reakcją na śledztwa, na komisje parlamentarne, na prokuratorów, trybunały konstytucyjne, nagrania, dokumenty, zeznania świadków, jakieś raporty audytowe, czy chociażby nawet konflikty instytucjonalne, które po prostu no, bardzo szybko potrafią eskalować. I de facto można powiedzieć tak, że w XXI wieku ucieczka polityczna staje się częścią gry, w której i prawo, i polityka, i media splatają się w taki sposób, który po prostu wcześniej nie istniał. I właśnie dlatego te przypadki są pełne szczegółów, są gęste od faktów, są dobrze osadzone w dokumentach, są świetnie wręcz osadzone w mediach współczesnych. I też jest ich całkiem sporo. Ja nie będę Państwu o wszystkich opowiadał. No ale zacznijmy, proszę Państwa, chociażby od Peru, przepraszam, z którego aż trzech prezydentów decydowało się na emigrację. Pierwszym z nich był Alberto Fujimori, który opuścił kraj w 2000 roku. Przypomnę Państwu, że wówczas Alberto Fujimori udał się na szczyt APEC do Brunei i tam de facto stamtąd uciekł do Japonii. No, Alberto Fujimori w końcu był potomkiem imigrantów japońskich, którzy przybyli do Peru i posiadał obywatelstwo japońskie. Stamtąd, o ile dobrze pamiętam, wysłał faks wręcz z rezygnacją z urzędu prezydenta. Natomiast ta ucieczka de facto związana była z ujawnieniem nagrań Władimira Montesinosa, szefa służb specjalnych, na których widać, jak ten wręcza łapówki politykom, przedsiębiorcom i mediom. I dopiero po ucieczce Alberto Fujimoriego w Peru wszczęto przeciwko niemu śledztwa dotyczące korupcji, nadużyć władzy czy łamania praw człowieka. Zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że Fujimori długo w Japonii nie wytrwał. W 2005 roku przybył do Chile, gdzie został
został zatrzymany na podstawie międzynarodowego listu gończego i później ekstradowany do Peru. I w zasadzie można powiedzieć tak, że to jest taki symbol nowej epoki, bowiem prezydent nie ucieka tutaj w tym przypadku, nie uciekł przed wojskiem, lecz przed wymiarem sprawiedliwości. I można powiedzieć tak, że cała reszta w zasadzie podobnych przypadków, znaczy cała reszta tych przypadków jest bardzo podobna. Możemy sobie spojrzeć też chociażby na następców Alberto Fujimoriego, na przykład Alejandro Toledo, prezydent Peru w latach 2001-2006, który uciekł z Peru do Stanów Zjednoczonych w momencie, gdy peruwiańska prokuratura wszczęła przeciwko niemu śledztwo dotyczące przyjęcia łapówek od firmy Odebrecht. I tutaj mówimy o zarzutach na kwotę około 20 milionów dolarów. Zresztą później został on zatrzymany w Stanach Zjednoczonych i z powrotem odesłany do Peru, ale to już miało miejsce kilkanaście lat później. Alan Garcia, prezydent Peru w latach 1985-90 i 2006-11, też znalazł się w centrum śledztwa dotyczącego firmy Odebrecht i w 2018 roku, kiedy to prokuratura wszczęła przeciwko niemu postępowanie, Alan Garcia próbował uzyskać azyl w ambasadzie Urugwaju w Limie, natomiast wówczas Urugwaj mu odmówił. Zresztą to jest dosyć tragiczna historia, bowiem de facto Alanowi Garcia nie udało się uciec, przynajmniej za granicę, i kiedy to w 2019 roku policja przybyła, żeby go zatrzymać, po prostu Alan Garcia popełnił samobójstwo. Natomiast proszę Państwa, o czym trzeba powiedzieć? No, Peru generalnie było, czy jest tym krajem, w którym zarzuty korupcyjne zmiatały i zmiatają polityków z powierzchni ziemi. Zresztą przypomnę Państwu chociażby przypadek całkiem niedawny Pedro Castillo, byłego już w tej chwili prezydenta tego kraju, zresztą ostatniego de facto wybranego demokratycznie prezydenta Peru, który też usiłował schronić się w ambasadzie Meksyku. On usiłował zresztą później, najpierw schronić się w ambasadzie Meksyku, później również uciec do Meksyku. I de facto to jest, bym powiedział tak, że Peru jest, no można powiedzieć, taką soczewką, w której de facto odbijają się problemy polityczno-gospodarcze każdego w zasadzie w każdym z całego regionu, może powiedzmy tak. Ale de facto, proszę Państwa, spojrzeć możemy na wszystkie kraje regionu. Cofnąć się chociażby do lat 90., kiedy to w 1993 roku ówczesny przywódca Gwatemali Jorge Serrano Elias po nieudanym autogolpe, czyli takiej próbie rozwiązania parlamentu i przejęcia pełni władzy, kiedy został usunięty z urzędu, uciekł do Panamy, gdzie otrzymał azyl polityczny. W połowie lat 90. były już prezydent Meksyku, Carlos Salinas de Gortari, uciekł z tego kraju w 1995 roku po kryzysie gospodarczym, po aresztowaniu jego brata Raula pod zarzutem korupcji i zabójstwa. I w zasadzie można powiedzieć tak, że pomimo faktu, że sam Carlos Salinas nie był formalnie ścigany, presja polityczna i społeczna Meksyku w tamtych czasach była tak duża, że po prostu de facto jedyną opcją przetrwania gdzieś tam na powierzchni była ucieczka. Zresztą warto wspomnieć, że Carlos Salinas uciekł najpierw do Stanów Zjednoczonych, później do Irlandii. Ale de facto można powiedzieć tak, proszę Państwa, że
początek lat, przełom lat 90. i 2000 również był związany z takimi, ja bym powiedział, zarzutami nieumiejętnego rządzenia krajem, bo tutaj z jednej strony mamy ludzi, którzy chcieli wprowadzić rządy takie oparte na silniejszej władzy prezydenta. Znaczy mówię to, proszę państwa, bardzo delikatnie, bo de facto można powiedzieć tak, że nawet nie silniejszej władzy prezydenta, tylko po prostu o rządach de facto quasi autorytarnych. Ale z drugiej strony też mówimy o osobach, które były zamieszane w rozmaite afery gospodarcze. Ekwador, proszę państwa, był prezydent tego kraju. Hamil Mawad opuścił Ekwador w roku 2000 po masowych protestach i buncie części armii. Udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka po dzień dzisiejszy. Niedługo potem był prezydent Boliwii, Gonzalo Sánchez de Lozada, uciekł w roku 2003 po protestach społecznych i oskarżeniach o odpowiedzialność za ofiary podczas po prostu strzelania do demonstrantów. Zresztą uciekł również do Stanów Zjednoczonych. Kolejny z Ekwadorczyków, Lucio Gutierrez, ucieka w roku 2005 po masowych protestach po odwołaniu przez kongres. Najpierw schronił się, najpierw otrzymał azyl w ambasadzie Brazylii, później wyjechał do tego kraju. Wspomniałem państwu już o Manuelu Zelaya, który najpierw uciekł do Kostaryki, później do Nikaragui. Ale proszę państwa, de facto wspomnieć można też o innych politykach. Za chwileczkę powiem państwu o takich najbardziej, powiedzmy, najbardziej znanych, ale tak naprawdę, nawet jeżeli przyjrzymy się przywódcom mniejszych krajów, o których zbyt często się nie mówi, powiedzmy, w kontekście Ameryki Łacińskiej, to warto wspomnieć chociażby o ucieczce byłego prezydenta Ricardo Martinellego w 2015 roku, kiedy to wszczęto po prostu śledztwa dotyczące korupcji i nielegalnych odsłuchów, i który uciekł do Stanów Zjednoczonych aż do 2018 roku, kiedy to został ekstradowany z powrotem do Panamy. Warto wspomnieć, proszę państwa, o innym przywódcy innego kraju Ameryki Środkowej, Otto Peresie Molinie, prezydencie Gwatemali w latach 2012-15, który został zatrzymany po ujawnieniu afery korupcyjnej La Linea. I on sam owszem, nie opuścił Gwatemali, natomiast wielu jego współpracowników po wszczęciu rozmaitych śledztw po prostu opuściło Gwatemalę i de facto wiele zarzutów korupcyjnych, wiele zarzutów niegospodarności dotknęło naprawdę wielu, powiedzmy, polityków średniego stopnia, bo tutaj, tak jak wspomniałem państwu, chociażby Gwatemala, ale inna sprawa to jest chociażby inne kraje, na przykład to są takie jak na przykład Argentyna czy Brazylia, tak? Przywódcy tych krajów nie zdecydowali się na emigrację, przywódcy w tamtych czasach, mówimy tutaj powiedzmy o pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku, ale wielu ministrów, czy wielu współpracowników ministrów, którzy umoczeni byli w rozmaitych aferach korupcyjnych, takich chociażby jak na przykład Lava Jato w Brazylii, po prostu uciekło z tych krajów, uciekło do Paragwaju, Urugwaju, do Portugalii, Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie można powiedzieć tak, że te współczesne ucieczki polityków są, można powiedzieć, taką reakcją na postępowania sądowe, na śledztwa antykorupcyjne, na konflikty instytucjonalne, na zarzuty finansowe, czy kwestie bezpieczeństwa osobistego, chociaż tutaj raczej trzeba mówić o przywódcach opozycyjnych. Natomiast powracając jeszcze do samych przywódców krajów Ameryki Łacińskiej, to tutaj na koniec tej części audycji z pewnością trzeba wspomnieć o dwóch prezydentach bardzo głośnych swego czasu. Prezydentach,
którzy też byli bardzo kontrowersyjni. Prezydentach lewicowo-populistycznych, prezydentach, którzy owszem byli wybrani w sposób demokratyczny, natomiast których rządy no niekoniecznie były pozytywnie postrzegane przez ich zwolenników. Po pierwsze, czy zwolenników, a zwłaszcza przeciwników, powiedzmy, politycznych. Pierwszym z nich był Rafael Correa, prezydent Ekwadoru w latach 2007-2017. On zresztą niedługo po zakończeniu swoich rządów, zresztą przypomnę państwu, że Rafael Correa miał ogromną chęć rządzić dożywotnio Ekwadorem. To mu się nie udało. Namaścił wówczas swojego współpracownika na swojego następcę. Tym współpracownikiem był niejaki Lenin Moreno, który zresztą przeszedł długą drogę polityczną z populistycznej lewicy przez centrum aż na prawicę i który niekoniecznie szanował swojego dawnego mentora politycznego, który wszczął śledztwa właśnie dotyczące działań korupcyjnych, działań związanych z nadużywaniem władzy czy nielegalnym finansowaniem kampanii. Natomiast o czym trzeba powiedzieć? Wobec Rafaela Correa wszczęto postępowania sądowe. No i sam Rafael Correa po dzień dzisiejszy twierdzi, że owe zarzuty mają charakter polityczny. Natomiast no cóż, no salwował się ucieczką, co z pewnością tutaj proszę państwa no raczej nie jest pozytywnym, raczej nie jest nie ukazuje go w pozytywnym świetle, może powiedzmy w ten sposób, nie ukazuje go w pozytywnym świetle w oczach jego rodaków. Rafael Correa przebywa obecnie w Belgii i pomimo swojej ucieczki, no nadal ma całkiem spory wpływ na swoich zwolenników politycznych. Przypomnę państwu, że Ekwadorczycy już trzykrotnie, mówiąc delikatnie, pokazali środkowy palec Rafaelowi Correi i jego zwolennikom w wyborach prezydenckich, ale o czym też trzeba powiedzieć, że koreiści w zasadzie cały czas dochodzą do drugiej tury politycznej, do drugiej tury wyborczej. No i tutaj jeszcze chciałbym wspomnieć o politycznym towarzyszu Rafaela Correi, jakim był Evo Morales, również długoletni prezydent innego środkowego, południowoamerykańskiego kraju, jakim jest Boliwia. Rządził on Boliwią w latach 2006-2019. Natomiast przypomnę państwu, że Evo Morales uciekł dlatego, że de facto sfałszował kolejne wybory prezydenckie, no i Boliwijczycy po prostu mieli go już serdecznie dosyć. I po prostu Evo Morales został obalony, czy w zasadzie no pozbawiony urzędu prezydenta. Najpierw uciekł do Meksyku, potem do Argentyny, później powrócił do Boliwii, natomiast też przypomnę państwu, że owszem, zwolennicy Evo Moralesa powrócili do władzy w roku 2020 albo 2021. Już nie pamiętam w tej chwili, natomiast tutaj o czym też trzeba wspomnieć, że co z tego, że zwolennicy Evo Moralesa powrócili do władzy? No głównie dlatego, że po prostu ten krótki czas rządów prawicy w Boliwii, były już prezydent Janine Añez
No to były rządy mocno nieudolne, rządy, które nie potrafiły poradzić sobie z panującą wówczas na całym świecie epidemią COVID-19. Natomiast no wtedy do władzy powrócił, znaczy do władzy powrócili zwolennicy Evo Moralesa, ale w między, znaczy może powiedzmy w ten sposób. Prawica owszem być może działała nieudolnie, natomiast jedną zasługę z pewnością miała, to znaczy po prostu pozbawiła biernego prawa wyborczego Evo Moralesa. Evo Morales wrócił do Boliwii, ale kandydować nie mógł. Jego powiedzmy namaszczonym politykiem był Luis Arce, do niedawna, do ubiegłego roku prezydent tego kraju. Evo Morales owszem, no cały czas ma swoich zwolenników wśród ruchu Cocaleros, czyli plantatorów koki, ale zarazem też de facto można powiedzieć tak, że ta jego ucieczka i późniejszy powrót no w zasadzie stały się początkiem schyłku jego kariery politycznej. No w tej chwili nawet sami wielu powiedzmy zwolenników Evo Moralesa po prostu odwróciło się od niego, czy dawnych zwolenników. Przypomnę państwu, że w ubiegłym roku władzę objęła prawica, prezydentem został wybrany Rodrigo Paz. Zwolennicy Evo Moralesa w zasadzie przegrali sromotnie. No cóż, takie są po prostu koleje życia.

0: Escapamos, pero no digan nada.
1: I w zasadzie chyba jednym z ostatnich polityków, przywódców krajów Ameryki Łacińskiej jest Juan Orlando Hernández, jednym z ostatnich, powiedzmy, którzy udali się na emigrację. Juan Orlando Hernández, były prezydent Hondurasu, nad którym ciążyły zarzuty związane chociażby ze współpracą przy handlu narkotykami. Nazwijmy to w ten sposób. Zresztą Juan Orlando Hernández uciekł najpierw do Stanów Zjednoczonych. Tam zresztą został aresztowany właśnie po zarzutami współpracy z narkobiznesem. Obecnie prezydent Donald Trump go uwolnił i istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że Juan Orlando Hernández powróci do Hondurasu, zwłaszcza, że obecnym prezydentem tego kraju jest Nasri Asfura, który jest, no można powiedzieć, w zasadzie z tej samej partii politycznej i który, no zresztą nawet wspominał o tym, że kiedy obejmie władzę, Juan Orlando Hernández powróci do Hondurasu. Z tym, że o czym trzeba powiedzieć też, Juan Orlando Hernández jest na tyle niepopularnym politykiem, naprawdę wielu Honduryńczyków po prostu nie życzy sobie jego powrotu, a jeżeli już, to po prostu w kajdankach. Natomiast jeszcze chciałbym Państwu opowiedzieć troszkę w zasadzie o tym, że, znaczy, podsumowując to, co Państwu opowiedziałem. Każda w tych, nazwijmy to, ostatnich kilku dekadach od roku 1990 w zasadzie można powiedzieć, że każda dekada ma swój rytm. To znaczy, lata 90. To są takie ucieczki związane z kryzysami konstytucyjnymi. Lata 2000 to ucieczki związane z protestami społecznymi bardzo częste. Natomiast kolejna dekada, czyli druga dekada XXI wieku, lata 2010-2020, to są ucieczki związane ze śledztwami antykorupcyjnymi czy kryzysami wyborczymi. I można powiedzieć tak, że mamy tutaj taką ewolucję, to znaczy od chaosu instytucjonalnego do chaosu prawnego. I o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że w tym

że w Ameryce Łacińskiej władza sądownicza jest obecnie dużo silniejsza, tak? Prokuratorzy mają taką władzę, o jakiej w zasadzie nie śniło się ich poprzednikom. W dodatku parlamenty też mają silną władzę. Trybunały konstytucyjne mają silną władzę. To właśnie trybunały konstytucyjne czy komisje parlamentarne mogą obalić prezydenta. To znaczy trybunały po prostu wydać odpowiednie rozporządzenie. Komisje parlamentarne mogą doprowadzić do impeachmentu. I w zasadzie można powiedzieć tak, że teraz również dzięki powiedzmy nowszym technologiom mówimy o tym, że rozmaite nagrania, dokumenty, zeznania świadków i tak dalej w zasadzie mogą zniszczyć karierę polityczną w ciągu jednego dnia. I można powiedzieć tak, że jeżeli mówimy o tych mechanizmach ucieczki, one w zasadzie zaczynają się od śledztwa. To znaczy prokuratura wszczyna postępowanie często na podstawie doniesień medialnych, a o czym trzeba powiedzieć, że nadal w Ameryce Łacińskiej media są tą czwartą władzą. Natomiast przecieki są po prostu częścią gry politycznej. No i kiedy takie śledztwo nabiera tempa, pojawia się nakaz aresztowania i to jest w zasadzie, można powiedzieć tak, że to jest taki moment krytyczny dla konkretnego polityka. Znaczy, ów polityk wie, że zostanie zatrzymany, że straci kontrolę nad swoją narracją i dlatego też po prostu wielu z nich decyduje się na wyjazdy jeszcze przed formalnym postawieniem zarzutów. Drugim z takich mechanizmów jest impeachment. Bo można powiedzieć tak, że w Ameryce Łacińskiej impeachment jest nie tyle prawnym narzędziem, ile raczej narzędziem politycznym. To znaczy, jeżeli weźmiemy sobie chociażby Peru, kongres może odwołać prezydenta większością głosów, często bez twardych dowodów. Peru jest tego najlepszym przykładem, bo tam de facto od dwóch dekad żaden z prezydentów nie dotrwał do końca swojej kadencji. I w zasadzie możemy powiedzieć tak, że mówimy też o takim momencie, jeżeli mówimy o samym impeachmencie, powiedzmy, kiedy to prezydent traci swój immunitet polityczny i kiedy to po prostu może podlegać śledztwom. I dlatego też po prostu wielu byłych przywódców krajów Ameryki Łacińskiej ucieka tuż po impeachmentach. No i dalej, proszę państwa, wspominałem państwu również o azylach, o ambasadach. Jeżeli śledzicie państwo informacje z Ameryki Łacińskiej, również te, które ja podaję tutaj na antenie Radia Wnet, no to od czasu do czasu wspominam o tych właśnie azylach politycznych. Wspominałem państwu chociażby o... wspominałem państwu... Ojku, zapomniałem jego nazwisko. Byłym prezydencie Peru, zaraz sobie przypomnę państwu, Pedro Castillo. Pedro Castillo chciał schronić się w ambasadzie Meksyku. Przypomnę państwu również, że jeden z byłych ministrów z rządu, o ile dobrze pamiętam, Rafaela Correa, czy to był wiceprezydent, czy to był któryś z ministrów, czyli mówimy teraz o Ekwadorze, no wręcz wtargnął na teren ambasady Meksyku w Quito, skąd został wyprowadzony przez siły bezpieczeństwa. Na nim również ciążyły zarzuty korupcyjne. I de facto, proszę państwa, ten azyl polityczny bardzo często pomaga w ucieczce. No zresztą, jeżeli weźmiemy sobie bardziej pozytywny przypadek, no to przypomnę państwu chociażby o grupie opozycjonistów wenezuelskich, którzy uzyskali azyl dyplomatyczny w ambasadzie Argentyny w Caracas, prześladowani przez chawizm. Bo de facto można powiedzieć, proszę państwa, tak, że ten azyl jest z jednej strony taką tradycją schronienia przed aresztowaniem, jeżeli mówimy powiedzmy o samych ambasadach, natomiast też jest powiedzmy częścią gry ekstradycyjnej. No i de facto, proszę państwa, też często bywa tak, że politycy z krajów Ameryki Łacińskiej uciekają, jeżeli już powiedzmy opuszczają swoje ojczyzny, uciekają do krajów

powiedzmy dwóch czy trzech rodzajów. To znaczy pierwszy typ tych krajów to są kraje, które są powiedzmy, których przywódcy powiedzmy należą do tego samego obozu politycznego, czyli powiedzmy, nie wiem co, polityk lewicowy na przykład ucieknie na Kubę, tak, czy do Meksyku. Z drugiej strony też mówimy powiedzmy o krajach, które są na tyle daleko powiedzmy, nie wiem, jak Stany Zjednoczone, czy na przykład, nie wiem, kraje Europy, gdzie też ten proces ewentualny proces ekstradycyjny może być bardzo długi. No i wreszcie trzecia sprawa to są kraje, w których po prostu do ekstradycji nie dojdzie, prawda, bo nie mamy podpisanych jakichś tam odpowiednich, nie ma jakichś tam podpisanych odpowiednich porozumień. W związku z tym bardzo często politycy latynoscy wybierają kraj, który po prostu daje największą szansę na uniknięcie ekstradycji. W zasadzie no, można powiedzieć tak, że to jest no, nie tyle kalkulacja prawna, znaczy, że nie jest to kalkulacja emocjonalna, co kalkulacja prawna. Opowiem Państwu jeszcze troszkę o typach ludzi, takich typach osobowości, stylach rządzenia, które łączą wszystkich z tych politycznych, tych polityków. Pierwszy typ to są liderzy krajów, liderzy personalistyczni, czyli po prostu politycy, którzy budują władzę na sobie, nie na instytucjach. Do nich należeli chociażby Alberto Fujimori, Rafael Correa czy Evo Morales, bowiem każdy z nich stworzył system, w którym państwo było przedłużeniem, no, można powiedzieć, jego osoby. I gdy taki polityk traci władzę, po prostu traci wszystko. To nie ma partii, która go obroni, nie ma instytucji, które go wesprą, po prostu i dlatego ucieka. Drugi typ polityków to są technokraci, którzy nie rozumieją polityki ulicy. Takim był chociażby Sanchez de Losada, ekonomista, który wierzył w reformę, ale nie rozumiał gniewu społecznego. Takim politykiem był Pedro Pablo Kuczyński w Peru. Były finansista, który po prostu nie rozumiał tego, że w parlamencie może znaleźć odpowiedniego przeciwnika. I tu mówimy o politykach, którzy po prostu uciekają, bo nie potrafią przewidzieć, kiedy sytuacja wymknie się spod kontroli. Kolejny typ to są politycy, którzy wierzą, że są niewinni, ale wiedzą, że nie wygrają procesu. Ricardo Martinelli chociażby, czy wielu polityków z afery Odebrecht. To są ludzie, którzy twierdzą, że są ofiarami politycznych prześladowań, natomiast wiedzą również, że sam proces będzie dla nich niebezpieczny i po prostu ucieczka jest dla nich sposobem na zachowanie narracji. No i wreszcie, proszę Państwa, mówimy o tym takim, bym powiedział, najłagodniejszym typie polityków, czyli po prostu polityka, którzy nie uciekają przed prawem, ale którzy uciekają przed przemocą. Tutaj wspomniani przeze mnie wcześniej politycy wenezuelscy, kubańscy, nikaraguańscy, ale i boliwijscy chociażby, którzy uciekali dlatego, że bali się o własne życie. I mówimy tutaj w zasadzie o takim bardziej ludzkim typie ucieczki, bardziej ludzkim typie ucieczki każdego z nich, powiedzmy.

No i proszę Państwa, o czym trzeba jeszcze powiedzieć? Generalnie w Ameryce Łacińskiej społeczeństwa mają długą pamięć ucieczek politycznych. Dlaczego? Dlatego, że po prostu tych ucieczek było naprawdę bardzo wiele. I w zasadzie można powiedzieć tak, że każda nowa ucieczka polityczna wpisuje się w pewien schemat, który mieszkający Ameryki Łacińskiej natychmiast rozpoznają. To znaczy, gdy prezydent ucieka, część społeczeństwa widzi w tym potwierdzenie winy, część dowód prześladowania, a jeszcze inna naturalny element politycznej gry. I w zasadzie, kiedy mówimy o Ameryce Łacińskiej, to trzeba powiedzieć tak, że to jest taki jak gdyby region, w którym ludzie wiedzą, że władza jest niebezpieczna, natomiast jej utrata jest jeszcze bardziej niebezpieczna. I po prostu ucieczka w zasadzie nawet nie tyle jest szokiem politycznym, ale rytuałem. Zresztą weźcie Państwo pod uwagę, że politycy, o których Państwu wspominałem, byli politykami mocno kontrowersyjnymi. Ich w zasadzie nie można ocenić jednoznacznie ani pozytywnie, ani negatywnie, bowiem mówimy tutaj o politykach, którzy no oczywiście mieli swoich przeciwników, ale też i wielu zwolenników. No, jeżeli powiemy na przykład o Alberto Fujimori, wielu Peruwianczyków po dzień dzisiejszy uważa go za autokratę, ale inni uważają go chociażby za człowieka, który pokonał terrorystów spod znaku świetlistego szlaku. Tak? Evo Morales, kiedy wyjechał z Boliwii w 2019 roku, no i jedni mówili o zamachu stanu, inni Boliwijczycy z kolei o koniecznym odejściu. I tak dalej. I w zasadzie można powiedzieć tak, że w Ameryce Łacińskiej ucieczka nie niszczy kariery politycznej. Ba, wręcz można powiedzieć, że czasami ją wzmacnia. To znaczy, przypomnę Państwu, Evo Morales, kiedy powrócił do Boliwii, powrócił jako bohater dla swoich zwolenników. Wspomniany przeze mnie wcześniej Rafael Correa nadal ma ogromny wpływ na politykę Ekwadoru. Alberto Fujimori, no już go nie ma na tym świecie, ale nadal ma, myślę, że ma swoich zwolenników na czele ze swoją własną córką Keiko, tak, która niewykluczone, że zostanie wybrana na prezydentkę, wszystko jedno, Peru. No, przynajmniej wygrała pierwszą turę wyborów politycznych. I w zasadzie można powiedzieć tak, że o ile u nas w Europie bardzo często ucieczka polityczna uważana jest za hańbę, o tyle w Ameryce Łacińskiej uważana jest za jeden z takich możliwych etapów kariery. I dlaczego? Dlatego, że po prostu w Ameryce Łacińskiej ludzie wiedzą, że polityka jest brutalna i że państwo po prostu może być narzędziem zemsty, że procesy mogą być polityczne. Dlatego po prostu bardzo często owa ucieczka polityka w zasadzie nie jest takim dowodem winy, ale raczej dowodem na to, że gra się nie skończyła. Zresztą o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, my, jeżeli mówimy o ucieczkach politycznych, no nie mówimy tylko o ucieczkach osobistych czy jakichś tak, konfliktach prawnych, ale również o takich wydarzeniach ekonomicznych. Dlaczego? Dlatego, że politycy, którzy uciekają, rzadko uciekają sami. Uciekają z nimi ich doradcy, uciekają ich rodziny, ale uciekają też powiązania biznesowe, pieniądze, sieci kontaktów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym można powiedzieć tak, że to właśnie ekonomia ucieczek tłumaczy, dlaczego niektóre kraje są, kraje, do których uciekają, powiedzmy ci politycy, są atrakcyjne, a inne nie. Dla przykładu, proszę Państwa, Stany Zjednoczone są atrakcyjne, bo mają system finansowy, który pozwala ukryć majątek, jeśli ma się odpowiednich prawników. Hiszpania jest atrakcyjna, bo ma stabilny system bankowy i dużą diasporę latynoamerykańską. Panama jest atrakcyjna, bo ma tradycję tajemnicy bankowej. Kostaryka jest atrakcyjna, bo jest neutralna i bezpieczna. Argentyna i Brazylia są atrakcyjne, bo są duże, mają skomplikowane systemy prawne, które utrudniają ekstradycję. I w zasadzie można powiedzieć, że taka brutalna prawda mówi o tym, że politycy uciekają tam, gdzie mogą zabezpieczyć swój majątek. Alberto Fujimori uciekł do Japonii, bo miał tam obywatelstwo i kontakty. Ricardo Martinelli uciekł do Stanów Zjednoczonych, bo miał tam pieniądze. Rafael Correa uciekł do Belgii, bo jego żona jest Belgijką.
Evo Morales uciekł do Argentyny, bo miał tam sojuszników. I w zasadzie, jeżeli mówimy na przykład chociażby o powrotach polityków, no to trzeba powiedzieć tak, że dany polityk wraca wtedy, kiedy wie, że jego sieć biznesowa jest bezpieczna, kiedy wie, że jego ludzie w kraju nadal mają wpływy, kiedy wie, że jego majątek nie zostanie skonfiskowany, kiedy wie, że jego powrót nie zniszczy jego ekonomicznego zaplecza. I dlatego też często jedni politycy wracają, inni nie. No chociażby Evo Morales powrócił do Boliwii, dlatego że Movimiento al Socialismo wówczas rządziło krajem, zresztą no, miał on wtedy nadzieję na powrót do władzy. Rafael Correa z kolei nie wraca, bo wie, że jego majątek i rodzina są bezpieczniejsze w Europie. No i o czym też trzeba powiedzieć, to jest element psychologiczny, proszę państwa. Mianowicie de facto ucieczka polityczna, jeżeli tak możemy, jeżeli możemy tak powiedzieć, jest pewnym, powiedzmy, no takim, nie wiem jak to nazwać, takim troszkę systemem działania określonego, systemem psychologicznym jak gdyby działania określonego polityka. Czyli w zasadzie taką decyzją psychologiczną. Dlaczego? Dlatego, że po prostu mówimy o pewnym momencie, w którym człowiek, który przez lata żył w centrum władzy, nagle musi przyznać, że po prostu przegrał. Tak? Kiedy osoba, która no, miała ochronę, która miała wpływy, która miała kontakty, nagle pozostaje bez tego wszystkiego, tak? Kiedy osoba, która wydawała rozkazy, nagle musi prosić o azyl. Kiedy to polityk, który no, miał państwo po swojej stronie, nagle ma państwo przeciwko sobie. I tutaj też bym chciał powiedzieć państwu kilka słów na temat psychologii ucieczki. Ona zaczyna się od zaprzeczenia, kiedy to polityk, który widzi, że sytuacja się pogarsza, najpierw mówi sobie, że to jest chwilowe, że to jest kryzys, który minie, że to jest tylko polityczna burza, że zostanie obroniony przez instytucje, że ludzie go poprą, że armia pozostanie lojalna, że sądy nie pójdą za daleko, że prokuratura nie odważy się postawić zarzutów. Czyli mówimy o takiej wierze, że system, który przez lata działał na jego korzyść, będzie działał dalej. Kolejna faza, czyli druga faza, to jest gniew, czyli polityk zaczyna szukać winnych, zdrady, spisku, nielojalności, zaczyna mówić o polowaniu na czarownicę, o kampanii nienawiści, o fałszywych oskarżeniach. I to jest moment, w którym polityk czuje, że traci kontrolę, ale jeszcze nie jest gotów przyznać, że sytuacja jest poważna. Trzecia faza jest to strach, czyli moment, w którym polityk zaczyna rozumieć, że nie jest to chwilowe wydarzenie, że nie jest to jakaś tam burza, która minie, że nie to jest kryzys, że nie jest to kryzys, który da się przeczekać, ale że jest to moment, w którym polityk zaczyna myśleć o więzieniu, o procesie, o konfiskacie majątku, o utracie wolności i kiedy to właśnie zaczyna rozważać ucieczkę. No i pojawia się czwarta faza, czyli decyzja, którą polityk musi podjąć, to znaczy musi dokonać wyboru, czy pozostać czy walczyć, czy też wyjechać i przetrwać. I wówczas mówimy o momencie, w którym polityk no, musi przyznać przed samym sobą, że przegrał, kiedy musi zrezygnować z władzy, z kraju, z życia, które znał, kiedy po prostu musi spakować walizkę i wyjechać. No i dalej, proszę państwa, mówimy tutaj o życiu, o ostatniej fazie, czyli o piątej fazie, czyli o życiu na emigracji. No kiedy to polityk po prostu musi nauczyć się żyć bez władzy, bez ochrony, bez wpływu, bez państwa. Po prostu czasami jako zwykły człowiek. No i jak możecie się państwo domyślić, w zasadzie no nie każdy jest na to gotowy. Krótkie podsumowanie. Gdybyśmy mieli porównać Amerykę Łacińską i Europę, w tym również Polskę, powiedzmy tak, no tak jak wspomniałem państwu, z Polski ucieczek politycznych było, czy jest
bardzo mało. W Ameryce Łacińskiej wręcz przeciwnie. Ale dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, Ameryka Łacińska ma państwa od mniej więcej 200 lat, ale są to państwa... Są, czy były i są w zasadzie państwa niestabilne, państwa pełne przewrotów, zamachu stanu, rewolucji, kontrrewolucji, dyktatur, kryzysów konstytucyjnych itd., itd., w których bardzo często władza była osobista, nie instytucjonalna, gdzie prezydent często bywał silniejszy niż konstytucja, gdzie armia była silniejsza niż parlament. Natomiast kiedy prezydent tracił władzę, tracił wszystko i dlatego po prostu musiał uciekać. W Europie no de facto instytucje są silniejsze niż jednostki, gdzie władza jest ograniczona prawem, gdzie w większości przypadków parlament jest silniejszy niż, niż prezydent czy premier, gdzie często mamy do czynienia z wolnymi, niezależnymi i sprawiedliwymi sądami. I de facto, no owszem, w przypadku krajów Europy Zachodniej w zasadzie możemy mówić o dymisjach, o procesach, o komisjach śledczych, natomiast o ucieczkach bardzo rzadko. No i podobnie, proszę państwa, w zasadzie możemy powiedzieć tak, że w Polsce jest podobnie. Możemy powiedzieć tak, w Ameryce Łacińskiej władza jest totalna, a kiedy polityk ją traci, traci wszystko. W Europie władza jest ograniczona. Kiedy polityk ją traci, traci stanowisko, ale niekoniecznie traci życie. W Ameryce Łacińskiej uciekają głównie przywódcy państw, czy byli przywódcy państw i ewentualnie jacyś ich poprzecznicy. W Europie, no cóż, do niedawna uciekali ci, którzy byli po prostu prześladowani przez określone, przepraszam bardzo, rządy. I w zasadzie chyba wszystkim politykom na całym świecie należy życzyć tylko tego, niezależnie od tego, czy pochodzą z prawicy, czy z centrum, czy z lewicy, byle nie populistów, bo ich szczerze nienawidzę, mianowicie, żeby po prostu ich rządy były na tyle uczciwe, żeby ich przeciwnicy polityczni nie mogli wystawić im laurki w postaci jakichkolwiek zarzutów, które ewentualnie stałyby się implikacją do ucieczki. Niezależnie od tego, czy mówimy o Ameryce Łacińskiej, czy Europie, a w szczególności Polsce. I tym samym kończymy dzisiejsze wydanie Republika Latina. Bardzo dziękuję Fryderykowi za realizację dzisiejszej audycji. Wszystkim państwu za wysłuchanie tego, co miałem państwu do powiedzenia. Znowu za dużo się rozgadałem i za mało muzyki puściłem, ale miejmy nadzieję, że za tydzień to się zmieni, bo o ile dobrze pamiętam, za tydzień powrócimy z kolejnym odcinkiem Musica Urbana. To jeszcze będę musiał potwierdzić z Markiem Świrkowiczem. O tym powiem państwu w najbliższy czwartek po godzinie 20 w Tres por Tres i ciekawostkach z Ameryki Łacińskiej, na które państwa serdecznie zapraszam. No i zapraszam państwa oczywiście do tego, zachęcam do tego, żeby pozostać z Radiem Wnet przez cały tydzień. Życzę wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. Na samo zakończenie zagra nam na dobranoc, zaśpiewa nam Daniel Santos, zagra nam Sonora Matancera, a ja mówię państwu buenas noches.

0: Yo solo quiero pegar en la radio.
1: República Latina. Latynoski głos pod każdą strzechą.
2: Autopromocja.
3: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania. Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
4: Co dzieje się w Casino, 30-tysięcznym miasteczku u stóp wzgórza Monte Cassino? Od 11 maja codziennie po godzinie 9 zapraszam do wspólnego odkrywania historii, ale też teraźniejszości tego miejsca. Hania Tracz.
2: To była autopromocja.
5: Wypływamy na łódź.
6: 106.1 FM.

0: autopromocja.
1: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
0: To była autopromocja. Autopromocja.
2: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
0: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Realizuje Asia Reimer. Witam cię bardzo. Moim wydawcą jest jak zwykle Hania Tracz. O, a dzisiaj gość, o nie, pierwszy raz, nawet nasz szef Krzysztof Skowroński mówi, ach tak, pamiętam, on był już u ciebie parę razy. No, Krzysztof Szuster, jak ciebie przedstawić? Sam się przedstaw, to powiesz, co
2: bardzo
1: chcesz.
2: Proszę, witam Państwa bardzo serdecznie. Z Joanną nie będziemy udawać, że nie jesteśmy na ty. Znamy się ho-ho i jeszcze trochę.
1: Tak.
2: Jak mnie przedstawić? Od końca zacznę, dobrze?
1: Bardzo proszę.
2: Wszystkie zawody. Reżyser radiowy, teatralny.
1: Aktor.
2: Aktor. Adept w teatrze, dyrektor.
1: Kończyłeś szkołę filmowo-teatralną w Łodzi.
2: Wydział aktorski, tak. Adept teatralny, wreszcie szkoła aktorska, wydział aktorski. Wcześniej inspicjent, sufler, maszynista sceny, treser zwierząt do spektakli i filmów, kaskader,
1: i artysta
2: statysta, jak żeśmy o sobie mówili. Ja przez całe życie błąkałem się, pochodzę z rodziny aktorsko-rolniczej i to sami hodowcy koni, tak ze strony mamy,
1: jak i... Sam hoduję
2: konie, tak, to już jest
1: i
2: nasza...
1: masz Muzeum Powozów.
2: I Muzeum Powozów mam, no i tak sobie dłubię w tym życiu i cały czas nie wiem, co mam jeszcze robić, bo jak ja coś za długo robię, to się nudzę.
1: Ty nigdy za długo nie robisz. Parę lat temu zaprosiłeś mnie i zabrałeś na swój jubileusz na Damy i Huzary Fredry w Teatrze imienia Szaniawskiego w Płocku i ja nagle zobaczyłam, o, jaki ten Fredro zupełnie inny. A teraz zaprosiłeś mnie, to było dokładnie tydzień temu, na swój spektakl Wesela Wyspiańskiego w Teatrze Lalki Kubuś w Kielcach.
2: Lalki i aktora Kubuś. Tak,
1: Lalki i aktora.
2: Imienia Karskiego.
1: No i tam jest dyrektorem nasz przyjaciel Piotrek Jędrzejczyk, którego...
2: Jędrzejczak,
1: którego serdecznie pozdrawiamy, ale on dostał nową siedzibę od 2 lat i to jest imponująca sala i dlatego mogłeś to realizować. Tak?
2: Joanno, szanowni państwo, nie, Jasiu, poprawię cię, przepraszam.
1: Poprawię.
2: On nie dostał tego teatru, tylko on najpierw wygrał w Starym Teatrze konkurs na dyrektora.
1: Pamiętam.
2: I to jest właśnie ta osoba, która doprowadziła właściwie budowę prawie nowego teatru.
1: Bo to jest zabytkowy budynek,
2: to był
1: ale
2: zabytkowy
1: teatr jest nowoczesny.
2: Budynek dawnej kuźni.
1: A właśnie, ja nie wiedziałam, co
2: tak,
1: tam było. Na wzgórzu zamkowym.
2: Tak,
1: piękne
2: tak,
1: miejsce.
2: Zamkowa. Jeden adres dokładnie i Piotr doprowadził, to jest przedziwne, mieliśmy mówić tylko o Weselu i o nas, ale trzeba powiedzieć o Piotrusiu, Piotr
1: trzeba.
2: Bogusław Jędrzejczak,
1: tak, tak.
2: To jest niebywały człowiek, proszę państwa, mało że artysta, skończył reżyserię, mało że człowiek teatru, no i oczywiście reżyser, erudyta, ale jeszcze zaskoczył mnie, a znałem Piotra z działalności jego społecznej w Związku Artystów Scen Polskich.
1: Tak, bo on był długo w zarządzie.
2: Długie lata, w zarządzie, w komisji rewizyjnej.
1: Ale
2: dał się poznać jako znakomity organizator. No i kto z państwa budował się kiedykolwiek albo remontował cokolwiek, wie, czym to się je. Piotr doprowadził ten remont do końca. Wspaniale. 2 lata temu było uroczyste otwarcie, na które to otwarcie Piotr przygotował Celestynę, sam reżyserował, wspaniałe przedstawienie dla dorosłych, ale podziwiam go, proszę państwa, jest w teatrze taki przesąd, jeżeli się doprowadzi remont teatru jako dyrektor, to nigdy się w nim nie zostanie później.
1: Wiem, no coś jeszcze, o tym słyszałam. To
2: i tak. Jeszcze 2 lata Piotr był dyrektorem. Niestety w tym roku już odchodzi. Do końca sezonu będzie. Żegna się z widzami w swojej adaptacji i reżyserii sztuką w czerwcu. Zapraszam Państwa do Kielc. Będzie Piotra przedstawienie.
1: Krzysiu, Krzysiu, ale ty wystawiłeś Wesele Wyspiańskiego w sposób nieprawdopodobny. Ja widziałam parę teatrów lalek. To wiem od dyrektora Piotra, że to w dziejach Wesela, który liczy sobie ponad 120 lat, jest dopiero czwarty spektakl w teatrze lalkowym, ale ty przerobiłeś te lalki inaczej, te kukiełki. One występują razem z aktorami. Aktorzy nie są za tym parawanem. I opowiadałeś mi, że to twój pomysł i nawet aktorzy byli bardzo sceptyczni wobec tej idei. A to wyszło wspaniale.
2: To Joanno, moja pani dziekan w szkole teatralnej.
1: Pani Kaniewska.
2: Maria Kaniewska, wspaniała, legendarna pani. Państwo ją znacie, reżyserowała w całej Polsce Moralność pani Dulskiej po Bożemu we wszystkich teatrach w całej Polsce, ale również znacie jej filmy Panienka z okienka, Szatan z siódmej klasy, pierwszą wersję O dwóch takich, co ukradli
1: taki
2: księżyc z braćmi Kaczyńskimi. W rolach Jacka i Placka. Ta pani nas uczyła i zawsze nam mówiła, to pani, no później dla mnie Maryśka, kochana moja przyjaciółka, już skończyłem szkołę, pozwoliła mówić do siebie na ty. Kochaliśmy ją bardzo, była bardzo wyrozumiała była też, ale była bardzo żądająca od nas,
1: sroga
2: i ponad miarę. Ale ona mówiła nam zawsze, słuchajcie, pamiętajcie, ilekroć gdziekolwiek występujecie, mówcie zawsze dobrze o sobie, bo nigdy nikt was nie pochwali. Tego nauczyła mnie. Joanno, to Wesele chodziło za mną dokładnie 4 lata, kiedy po raz pierwszy
1: właśnie
2: w czasie bezsennych nocy. Ja często mam kłopoty ze spaniem. Wstaję rano o 6 do koni.
1: No, ty masz do czego wstawać.
2: Kładę się najwcześniej o 2 w nocy i jeszcze sobie rozmyślam, albo siedzę na Facebooku, albo czytam. I wymyśliłem sobie to dokładnie 4 lata temu. I wtedy jeszcze byłem prezesem Związku Artystów
1: Pamiętam,
2: Scen Polskich
1: tak.
2: I mówię do Piotrusia przy jakimś spotkaniu, mówię, Piotrek, ty jesteś dyrektor teatru lalkowego, wiesz, ja sobie wymyśliłem wesele i opowiedziałem mu, tego się nie robi w teatrze, można tylko powiedzieć przyjaciołom, a dlaczego? Bo inaczej ci ukradną pomysł.
1: Bo to jest multimedialne,
2: tak,
1: absolutnie.
2: A Piotr zachował się znakomicie i opowiadam mu, wiesz, Piotruś, wymyśliłem sobie takie wesele. Prawdziwa szopka krakowska, obrotnica, wyjeżdżające lalki albo kukły,
1: tak.
2: Wyjeżdżające z tej szopki, tak jak koziołki poznańskie trykają się.
1: Tak.
2: Do tego dograne filmowe elementy wyświetlane na ekranie, do tego ilustracje wyświetlane też na ekranie, przecież Wyspiański o tym napisał, o bitwie pod Grunwaldem, o kosynierach, on to wszystko jakby wsadził w to wesele. Wernychory, przyjazd Wernychory na siwym koniu.
1: Cała historia.
2: Ja mówię, wiesz, to ja bym to zrobił właśnie w ten sposób. Do tego, Piotrze, mówię, wiesz, muszą być lalki, ale takie bym chciał duże, to się nazywają kukły.
1: Kukły, tak.
2: I aktorzy schowani za te kukły, ale nie za parawan, tylko złamanie konwencji.
1: Tak, że
2: czyli
1: oni
2: występują
1: schodzą
2: też,
1: z tymi lalkami.
2: A ponieważ twój teatr nazywa się teatrem lalki i aktora, to żeby to było połączenie teatru dramatycznego, teatru lalkowego, teatru radiowego, ja kocham radio.
1: Ja wiem.
2: I od czasu do czasu robię przedstawienia w Teatrze Polskiego Radia. Teatru radiowego, bo mówię, wiesz, Piotr, ja bym nagrał to wesele wcześniej, a oni by tylko występowali. No i Piotr mówi, a no i oczywiście multimedia, no on wiedział.
1: I tam jest ekran na tej
2: wielki
1: dużej
2: ekran
1: scenie
2: jest z tyłu,
1: i są
2: tak?
1: Aktorzy tam.
2: I aktorzy, i wiesz, i muzykę nie chciałbym. No przyjaźnie się i z dyrektorem zespołu Mazowsze, i z dyrektorem z Jackiem Bonieckim, i przyjaźnie się ze Zbyszkiem Cierniakiem, dyrektorem Śląska. Ja kocham te dwa zespoły, ale wiesz, nie symfoniczną muzykę, tylko marzy mi się prawdziwa kapela. I Piotr mówi, oj, wiesz, tak, to ty, Szuster, to tylko to, wiesz, to tylko werze takie marzenia mogą być, jak się dawniej mówiło.
1: Tak,
2: i on mówi, znajdź na to pieniądze i my to zrobimy. No i szukaliśmy tych pieniędzy przez bez mała 4 lata, aż wreszcie Piotr dzwoni do mnie, Krzysiu, robimy to na wiosnę. Zaczynasz próby w lutym, i robimy to na wiosnę. No ale wiesz, ale ja mam tylko połowę pieniędzy. No to ja do mojej
1: ty
2: żony...
1: Ty dałeś drugą połowę, jak ciebie znam.
2: No bingo, zgadłaś. I no o tyle, że mogłem wnieść również konie za darmo, zabytkowy powóz, bo Wyspiański, jak znacie państwo, Wesele, Panna Młoda mówi, a sen to miałam, że wiezły mnie diabły w złotej karecie. No i ja tę karetę dostarczyłem, diabły wiezły prawdziwe, ucharakteryzowane, moje wspaniałe dziewczyny ze stadniny pomazały się sadzą, a to też ładna anegdota. Jest, mogę?
1: No oczywiście.
2: Ładna anegdotka. Przyjeżdża aktorka, która Zuzanna Wiatr, która grała Pannę Młodą. No i posadziłem ją w tej karocy. I jedziemy nagrywać. Ale moje dziewczyny, przebrane w piękne surduty powożących, schowane włosy, żeby nie było widać, że to diabły męskie, więc diablice. I tak siedzą na tym koźle, a ja mówię, ojej, ale dziewczyny, no jak wy wyglądacie? To za ładnie jesteście umalowane. One mówią, szefie, niech szef potrzyma konie. No ja wsiadłem na kozioł, potrzymałem, poleciały do nas, do sali kominkowej, otworzyły kominek, wsadziły ręce w kominek, umazały całe buzie sadzą i widziała się, Anno, efekt, prawdziwe diablice. Opowiadam to dlatego, że jak ludzie, którzy kochają teatr i kochają wariactwa swojego szefa, błyskawicznie potrafią zareagować na jego zachcianka, ale rozumiemy się doskonale.
1: Ale to się czuło w tym przedstawieniu, wiesz, zaangażowanie takie emocjonalny, który istnieje zawsze.
2: Absolutnie
1: ale
2: wszystkich.
1: Zależy do jakiego stopnia to było maksymalne.
2: Joanno, to jest coś niebywałego, jakie Piotr Bogusław Jędrzejczak, tak, dyrektor, jak ten stworzył zespół, bo tam jest bardzo dużo aktorów zaangażowanych przez Piotra już kadencji,
1: tak,
2: za
1: tak.
2: Piotra kadencji.
1: Tak.
2: I ci ludzie, aktorzy, byli, no w ogóle cały zespół, był nastawiony do mnie, aha, no opowiadałeś pan, no bo ja nie znałem tam nikogo, ale od maszynisty sceny po zastępczynię Piotra. No, wie pan, tyle pan naopowiadał nam na tej pierwszej próbie, no to my tego nie jesteśmy w stanie, nie powiedzieli, że nie jesteśmy w stanie zrealizować, ale czułem
1: dystans,
2: ogromny dystans. No i zacząłem od tego, że no ja miałem świetnych profesorów w szkole teatralnej, od wiersza, od scen klasycznych, była pani właśnie Maria Kaniewska, Jadwiga Chojnacka, no to wybitne nazwiska polskie.
1: Gigant.
2: I od wiersza wspaniały profesor Aleksander Benczak, aktor tylko popularny w Łodzi, ale znał się na wierszu jak mało kto. I on nas nauczył tak mówić wiersz i podawać, że ja dostanę dziś i moi koledzy z mojego roku dostaniemy tekst świeżuteńki w radiu i przeczytamy go tak państwu, że będzie własna interpretacja po znakach przestankowych, tam, gdzie są pauzy, bo autorzy sami często zaznaczają to.
1: Tak.
2: No i on nas tego nauczył. I pierwsze dwa tygodnie, szczególnie młodych aktorów, trzeba to powiedzieć, bo ja nie wiem, co teraz w szkołach teatralnych się dzieje, kto uczy wiersza, ale nie potrafią mówić wierszem. Nie w tym teatrze, ale jedna z młodych aktorek przy pewnej realizacji, ja jej zadaję pytanie, studentka trzeciego roku szkoły teatralnej. Pewnej, nie podaję celowo jakiej.
1: Dobrze.
2: Ja jej zadaję pytanie, słuchaj, ale ty miałaś wiersz i monolog klasyczny w szkole? No tak, miałam. No i co? Bo masz kłopoty, bo zaczynamy przerabiać 3 lata szkoły teatralnej teraz na próbach. No tak, ale my zawsze mówiliśmy prozą. No Boże kochany, no czas umierać. No ja powiedziałem, że to u mnie, no i to trzeba wyrzucić w radio, to moje no, ale rozmawiamy na żywo, więc
1: tak.
2: Włączam to niejako. I ci młodzi aktorzy rzeczywiście mieli troszkę kłopotu, ale ponieważ widziałaś ich wszystkich, znakomity zespół Piotr zgromadził, naprawdę.
1: Rachela mi się bardzo podobała.
2: Tak, Ania Iwasiuta, wspaniale. Będzie o niej głośno jeszcze w Polskim Teatrze. Głos tak zmysłowy,
1: piękny.
2: Jak niegdyś Maja Komorowska.
1: Piękny, głęboki.
2: Piękny, głęboki głos. No i opowiadam, znowu, no, opowiadam ci i państwu o tych próbach. Pierwsze 2 tygodnie nagle dopada mnie choroba RSV, zabiera mnie pogotowie do szpitala.
1: Ty się ciężko przechorowałeś,
2: potwornie,
1: pamiętam.
2: Potwornie się przechorowałem. Proszę państwa, jak nawet jesteście wrogami szczepień, szczepiajcie się, szczególnie, ja mam 75 lat, szczególnie starsi, którzy mnie teraz słuchają. Ja się nie szczepiłem. Jestem skończonym durniem. Ledwie mnie nasza serów odratowali.
1: Widzisz?
2: W izolatce.
1: Widzisz?
2: No i znowu, no ale przez 1,5 tygodnia w izolatce, bo na to nie ma lekarstwa. Jest szczepionka? Ale nie ma lekarstwa, to musi organizm sam zwalczyć. Człowiek się dusi, mdleje, no i jak jest się w szpitalu, to ci wsadzą respirator albo dadzą ci tlen i przeżyjesz, a jak cię to złapie w domu czy na ulicy, no to do widzenia. Wracam do...
1: Ale wesele tak okrutnie aktualne się okazało, zwłaszcza
2: zaraz o tym powiem.
1: Początek. Chińczyki
2: trzymają się
1: coraz bardziej mocno.
2: Zaraz do tego wrócimy, tylko skończę opowiadanie,
1: dobrze?
2: Bo myślę, że
1: bardzo
2: to taka
1: proszę.
2: Ciekawa anegdotka teatralna. Wracam po tym szpitalu, ale już mamy naznaczony termin za 2 dni po moim powrocie nagrania w studio Polskiego Radia wynajętym. I jeszcze ostatnia poprawka, ale widać, Joanno, widać, że oni pracowali w domu, że każdy pracował. No więc myślę, aha, dobra nasza, zaraziłem ich tym. No zresztą ja powtarzałem to, czego nas uczono w szkole, że ty nie możesz kłócić się z reżyserem, bo reżyser jest twoim odbiciem w lustrze, a poza tym reżyser, nawet najgorszy, pojedzie do domu, a ty sam zostaniesz przed widownią. Więc lepiej się słuchać. I pojechaliśmy do Warszawy. Jeno 2 dni na ogromne wesele, ale dodatkową trudnością było to, o czym żeśmy nie powiedzieli, że ja sobie wymyśliłem, że nagrywając głos w radiu, jeszcze będę nagrywał każdą postać z tyłu, zielone tło, tak zwany blue box, żeby można to było później wstawić w spektakl. I nagrywałem do pasa wszystkie postacie, jak grały nam. I oni poczuli nagle, no młodzi byli po raz pierwszy w radiu w ogóle, jak oni poczuli kamerę, siedli przy tym mikrofonie, przy którym siedzimy dziś, a my to nazywamy sitkiem.
1: Tak.
2: Siedli przy tym sitku I zaprosiłem jeszcze, ponieważ wesele, no teatr nie ma tylu aktorów, zaprosiłem moich przyjaciół do tego spektaklu. A byli to Małgorzata Rożniatowska, państwu doskonale znana Kleczewska z serialu. Cudowna aktorka. Dwóch kolegów, z którymi zaczynałem w Płocku swoją drogę po scenach Polski. Krzysio Górecki i Krzysztof Jędrysek. Jeden teatr Słowackiego w Krakowie, drugi teatr Ludowy w Krakowie. Zaprosiłem również Tomka Marzeckiego, potęga i wspaniałe nazwisko.
1: Wiem, znam go, to student Ignacego.
2: Tak, Polskiego Radia, przepiękny głos. Tak. I zaprosiłem na koniec Artura Barcisia, mojego kolegę z roku, najmłodszego naszego kolegę, bo my byliśmy bardzo starym rokiem. Tomek Męczak, Dusia Trafankowska, to wszystko byli ludzie po przejściach, po teatrach, po filmach, którzy trafili na wydział aktorski. Mhm. A Artur był taką cudną świeżynką. No i proszę państwa, do czego Artur doszedł? Do jakiej wielkiej pozycji w teatrze polskim
1: w ogóle?
2: Z taką skromną posturą.
1: Siłę wszystkich postaci.
2: I Artur zagrał Stańczyka. A mogę anegdotkę od razu o Arturze?
1: Oczywiście,
2: ja mówiłem państwu już i tobie, Janno, mówiłem o tej naszej gotowości, której nas nauczyli w szkole teatralnej.
1: Tak.
2: I Artur, bardzo zajęty człowiek, dzwonię do niego: Arturku, bardzo cię proszę, wiesz, wymyśliłem, chciałbym, żebyś zagrał Stańczyka. A mówi: dobra, Krzysiek, ale ja nie mam czasu, wiesz, ja jestem tak zajęty, sam reżyseruję, bo Artur też reżyseruje. Ale my, dobra, dostosujemy studio do ciebie, akurat się udało wpasować ten termin. A gdzie ci, wiesz, chciałbym, żebyś zagrał Stańczyka, gdzie ci zostawić tekst, bo ja go mocno określiłem, określiłem, to znaczy poskracałem. On mówi: wiesz, najlepiej w radiu mi zostaw. No to zostawiłem mu w radiu. No Artur oczywiście do radia nie miał czasu przyjechać, wziąć tego egzemplarza, a my żeśmy grali jako nasz dyplom. Artur grał poetę, a ja grałem Wernichorę. Graliśmy jako dyplom w szkole teatralnej Wesele. I nie wiem skąd się Arturowi, może dlatego, że ja grałem tego Wernichorę. Artur przychodzi do studia, mówi: proszę bardzo, Artur, no to naczytaj. Tak, naczytałem sobie Wernichorę. No tu brzydkie słowo pada, przekleństwo z moich ust.
1: Nie to.
2: Przecież miałeś grać Stańczyka. Nie, mówiłeś, że Wernichorę. No, pokręciło ci się. I teraz proszę państwa, jaki wielki profesjonalista. Dawaj ten tekst. No, mówię, no tu leży. Proszę bardzo, Artur. Raz przeczytaliśmy z moimi uwagami. Raz. I Artur siada. Może cztery razy mu tam przerwałem.
1: Przejmujące to jest.
2: Ze cztery razy przerwałem. No a jak on to nagrał, jak on tego Stańczyka podał, no to, to przebija polskość i nasze wady. Także proszę państwa, zapraszam bardzo do Kielc. Myślę, że będziemy jeździli z tym spektaklem w Polsce.
1: Ale dobrze, ale tam jest imponująca ta maszyneria, bo jak wychodziliśmy z widowni, to tam widziałam tę kabinę, które jest na górze, to czy we wszystkich teatrach już są takie techniczne urządzenia?
2: Nie,
1: do
2: bo
1: tego, teatry... że był obraz i dźwięk i wszystko.
2: Ale ten dźwięk, ten obraz, ten obrazy już wszyscy te ekrany do tak zwanej
1: to
2: tylnej
1: już,
2: projekcji
1: to
2: mają. Natomiast
1: to...
2: nie wszystkie teatry, większość teatrów to są zabytki i chorzy konserwatorzy zabytków wpuszczają tam ludzi, ale nie wolno dotknąć fotela, który się sypie i który jest próchnem, wymienić, tylko musi być na taki sam fotel wymieniony. To jest mój komentarz, przepraszam, w stosunku do konserwatorów zabytków, a ja sam jestem, jak wiesz, muzealnikiem, więc
1: no
2: mam prawo to powiedzieć.
1: W Belgii,
2: w państwach, w których...
1: Gdzie bywałeś od młodości.
2: Od młodości, gdzie wojna oczywiście nie zniszczyła tak jak u nas, tylko że u nas są to w większości rzeczy odnowione, odbudowane przez nas po wojnie. No i stosowanie tych, ale zostawmy to.
1: Tak, tak, tak.
2: Zostawmy to. W Teatrze Kubuś jest jeszcze jedna rewelacyjna rzecz. Dziękuję, że na to zwróciłaś uwagę. Ten głos wędruje, może jak dawniej się to nazywało, beczka śmierci. W miasteczkach wchodziło się do takiej drewnianej beczki, tam się jeździło motocyklem w środku. I ten głos wędruje po całości, zresztą wykorzystał.
1: A na czym to polega? To technika czy architektura?
2: Nie, technika i głośniki po okręgu wbudowane w ściany i że ten głos może tak przenikać ta i zatoczyć cały tak jak cyferblat
1: właśnie,
2: zegarka.
1: Bo to idealne.
2: No i
1: te
2: to
1: głosy
2: w zjawach, i to w zjawach wykorzystałem, w zjawach jak chór w scenie Hetmana, jak go szarpią te zjawy na sztuki, rozrywają czerwone sukno i jego postać, no to tam posłużyłem się również techniką.
1: Czy ty dużo dokonałeś cięć? Bo jak ja wiedziałam od początku, że to trwa godzinę, ile?
2: Półtorej godziny.
1: To byłam trochę przerażona, bo ja pamiętam stare wesela, trzy akty.
2: Cztery godziny.
1: Właśnie. A to znaczy, że dzisiaj jest inny odbiór, prawda?
2: Joanno, tak. Świetne pytanie, jeżeli nas słuchają młodzi ludzie. Ja jestem zafascynowany Facebookiem i tymi multimediami wszystkimi.
1: Czyli nowoczesnością dzisiejszym światem.
2: Bardzo słabo się tam posługuję tym, ale klikam. I zauważyłem kiedyś, jak na moim koncie pokazało się, że jestem już, jakoś to się specjalnie nazywa, profesjonalny taki, co tam wchodzi, co ma 5 tysięcy znajomych i ponad 10 tysięcy obserwujących. No to się zmienia jego status i nagle dostałem podgląd, ile ludzie oglądają z filmików końskich, które ja wstawiam. I zaskoczę cię.
1: Dużo.
2: No, ludzi ogląda mnóstwo, ale ile czasu oni oglądają? Od 7 do 15 sekund najczęściej. Po 15 sekundach młodzi ludzie już się nudzą i tam jest również podane statystyki, w jakie grupy wiekowe. Ja sobie pomyślałem, Boże, jak ja zrobię całe wesele, a nauczył nas Jan Machulski, który był naszym opiekunem i profesorem na roku, mówił zawsze, jak będziecie w przyszłości reżyserować, skreślajcie, bo autorzy to się rozpisną. No zresztą ty sama wiesz, bo jesteś autorką wielu książek i wspaniałych publikacji, choćby ostatniego Małego Księcia. I ja pokreśliłem i określiłem, jak się to mówi w języku teatralnym, wesele do tych najważniejszych polskich... Zadałaś to pytanie a ja ci przerwałem. Do tych najważniejszych polskich spraw związanych z aktualnością po 120 latach Wyspiański rewelacyjnie scharakteryzował nasze społeczeństwo, nas jako naród.
1: Myślenie, czucie.
2: Sposób myślenia, czucia. Niestety bardzo krytycznie.
1: Bardzo.
2: Ale to jest tak aż aktualne, aż do bólu. No Chińczycy trzymają się mocno, to jest połowa, nie połowa, tylko zaczepienie, ale te nasze przywary, ten tekst, myśmy wszystko zapomnieli.
1: Tak. Mego ojca piłą rżnęli, to wyrzuciłeś.
2: Tak, no wyrzuciłem, ale myśmy wszystko zapomnieli o tych mękach, wstydzie, brudzie, o tym, co było wcześniej, przed wojną, za socjalizmu. My żeśmy zapomnieli, choć socjalizm, przepraszam, naraża się, był bardzo dobry dla kultury.
1: Dla kultury wyjątkowo.
2: Oczywiście oni
1: tak
2: chcieli
1: uważam.
2: Odwrócić uwagę od braków na rynku i innych ideologicznych
1: intencje,
2: rzeczy,
1: ale
2: kulturę jako igrzyska bardzo dotowali. I starałem się to przekazać, Ale pomyślałem sobie tak, no Boże, wyrzuciłem całą Isię, wyrzuciłem te wątki dziada, ojca, powyrzucałem to z wesela zupełnie.
1: I wcale mi nie brakowało, teraz właśnie rozumiem.
2: Właśnie, Joanno, a ograniczyłem wątek cudny, miłosny
1: tak.
2: I tej poezji, która w nas tak. drzemie jako w narodzie, to jest jedyna
1: Rachela,
2: dobra cecha.
1: Poeta,
2: Rachela, panna młoda,
1: tak,
2: pan
1: tak.
2: młody, obejrzał. Znaczy, te sceny pozostawiłem. No i scena moja, bez wątpienia, 8 lat byłem u Adama Hanuszkiewicza w teatrze, jeszcze w powszechnym, a później w narodowym.
1: Gdzie on wesele wystawił.
2: I on wesele wystawił dwa razy. Wszyscy pamiętamy jego drugie wesele, ja pamiętam jego pierwsze wesele.
1: A przypomnij pierwsze.
2: Pierwsze wesele było bardzo, no śmieję się, znaczy śmieję się, troszkę pamiętałem, to też postacie wybiegały z takiej jakby szopki, z takich drzwi i biegały w kółko. A ja zamieniłem to już na pełną obrotówkę.
1: Tak.
2: Ale chcę powiedzieć o scenie, która była moją wielką inspiracją.
1: Która?
2: I jak wiesz, przerobiłem ją na scenę filmową. A niech tak Jagusia przyłoży rękę pod pierś. A co tam? A cóż to za nauka? A tam serce? A tam puka? A cóż to za nauka? Mówi Jagusia. Serce. A to Polska. Właśnie.
1: To kluczowa kwestia.
2: To kluczowa kwestia i to zrobiłem, jak wiesz, konie jadą w polskich piaskach, dawniej się mówiło piaski, Mazowsze, piaski, równina, laski. To nakręciłem u siebie w Stadninie pod Warszawą, a żeby zaktualizować na słowach a to Polska właśnie, było pokazane muzeum, powóz Złota Kareta jechała przez Kielce obok fasady budynku Muzeum Narodowego i Katedry Kieleckiej. No zresztą byłaś na premierze i później ja jeszcze dwa przedstawienia obejrzałem, bo były z nauczycielami spotkanie z reżyserem później i zawsze na tych trzech spektaklach był szum, że no ja tak uaktualniam swoje realizacje. O, Kielce, bo Kielce to też Polska właśnie.
1: To samo zrobiłeś w Płocku z
2: W Damach i Huzarach, tak.
1: W Damach i Huzarach.
2: Także, tak. Joanno, to chodziło za mną to przedstawienie.
1: Parę lat.
2: Cztery równe lata. Powiem wprost.
1: Mów.
2: Czuję się tak szczęśliwy, że to zrealizowałem. Tak się bałem tego bardzo.
1: Trzeba się bać.
2: Tak drżałem przed... uspokoiłem się nieco po trzeciej generalnej, tak zwanej pokazówce, na którą się zaprasza rodziny pracowników.
1: Wiem, przeddzień było. Tak.
2: I uspokoiłem się, jak wiesz... Przedstawienie jest niebywale wartkie i Monika, moja żona, powiedziała mi po premierze...
1: Pochwaliła cię?
2: No pochwaliła, ale mówi, ale zganiła mnie. Mówi, wiesz, Krzysiu...
1: Za co?
2: Są sceny, gdzie aż się ręce składają, żeby klaskać i żeby podkreślić te nasze wady, te cechy złe narodowe. Żeby to, co zrobili w weselu Dejmka, przecież widzowie, od czego się zaczęła rewolucja 68 roku. I ona mówi, wiesz, zrobiłeś to tak wartko, że do końca nie można nawet bić brawa. Ale ja się uspokoiłem, Joanno, po tych trzech przedstawieniach, jak już wyjechałem, już jechałem samochodem do Warszawy, że nie wiercili się w fotelach, do
1: nie,
2: końca siedzieli.
1: Nie, to było
2: siedzieli,
1: porywające.
2: Że wszyscy siedzieli w fotelach jak zaczarowani. No i te owacje na koniec wspaniałe dla mnie jako reżysera i dla reszty twórców i dla aktorów. No i dla odwagi pana dyrektora, który się zgodził, Piotrusia, Bogusia, Jędrzejczaka. Ale proszę państwa, tu się podzielę tak bardzo osobiście, Joanno, my zawsze rozmawiamy osobiście.
1: Tak.
2: Nawet sobie nie zdajecie państwo sprawy i ty, Joanno, wiesz, jako artystka po jakimś recitalu, który wyprodukujesz, Ale ty jesteś często twórczynią i odtwórczynią w jednym. Ja tylko już teraz...
1: A ty to ogromna machina, miałeś tak, prawo się tak. bać, bo to technicznie jest
2: trudne. A ja się bałem, ale czuję się po tym zawsze, jak opuszczam... Zresztą mówię to zawsze aktorom, że słuchajcie, to jest spektakl, do dziś was męczyłem, to mówię zawsze po trzeciej generalnej, a od dziś to już jest wasz spektakl.
1: Jak długo pracowałeś? Ile było prób? Ile
2: 3,5
1: czasu?
2: Miesiąca. To bardzo długo jak na dzisiejsze
1: strasznie
2: standardy.
1: Trudny
2: Ale skończę myśl.
1: Tak, przepraszam.
2: I czuję się, jak już wyjeżdżam z tego teatru, to czuję się taki, jakbym swoje dziecko wydał za mąż, za człowieka, za partnera, o którym jeszcze nic nie wiem. Uda im się, czy się nie uda. Taką czuję pustkę i taką potworną samotność. I pytam się na spektaklu Marka Mokrowieckiego, dyrektora Teatru Szaniawskiego w Płocku. Mówię, Marek, wiesz, puścił znakomity spektakl Króla Ubu ostatnio.
1: Wiem, wybieram się tak, jesienią.
2: I ja mówię, Marek, ja czuję taką pustkę po tym, jak wyjeżdżam z teatru i kończę robotę. Krzysiek, mam to samo. To jest nieprzyjemne uczucie. No ale już parę telefonów po spektaklu. Ej, ja mam nadzieję, że moja żona nie słucha nas dzisiaj. Joasiu...
1: Monika i tak wszystko wie.
2: Monika i tak wszystko wie, bo parę telefonów już było. No nie będę bezrobotnym reżyserem już po tej realizacji.
1: Nie ma mowy.
2: Oj, tak, ale czuję zmęczenie naprawdę już. Te kilkanaście nocy bezsennych ostatnio, te nerwy, wyjdzie, nie wyjdzie. Lalki przecież przepiękne, zaprojektowane przez Kasię Paciorek.
1: Prześliczne, oryginalne.
2: Na czym
1: polega ich odmienność? Poza tym są większe od kukiełek.
2: Tak.
1: Są tak wielkości tak połowy człowieka.
2: Połowy człowieka, już odpowiadam ci.
1: Tak.
2: Joanna zaprojektowała te kukły z pełną odzwierciedleniem tego, co w didaskaliach napisał Wyspiański, bo on opisał to. Tylko że Joanna poszła jeszcze dalej. Te kostiumy są wiernie oddające Panna Młoda w krakowskim stroju w czepcu, potwornie ciężka lalka do animacji, czyli do poruszania nią.
1: Coś takiego.
2: Rachela też przepiękny taki lila błękitny kostium, Pan Młody. No, widziałaś sama,
1: tak,
2: czepiec
1: tak.
2: To było odzwierciedlenie tych ludowych zespołów na ci, co z miasta przyjechali. Przyjechały damy i panowie. Miały suknie i te lalki były do tego stopnia oryginalne. My żeśmy nawet żartowali, że ona zaplanowała, gdyby lalka kręciła się, a są takie momenty, że lalki wykonują obroty, to będziecie państwo widzieli, ci, którzy pójdą obejrzeć to, majtki aktorek, znaczy nie aktorek, tylko tych kukieł,
1: tak,
2: były majtki jedwabne, haleczki pod spodem, jedna halka, druga, wszystko odzwierciedlenie dokładnie
1: naturalne.
2: No i tu jako producent i razem z Piotrem, żeśmy wyrywali sobie, Piotrek ma dużo włosów, ja jestem łysy, ale wyrywałem sobie resztki włosów jako producent, bo Joanna Kasia Paciorek dobrała najlepsze materiały, jedwabie, no poza tym obrotówka kosztowała ogromne pieniądze.
1: Właśnie mnie zastanawiała ta obrotówka.
2: Bo obrotówka jest tylko, nie tylko obraca się sama według własnej osi, ale również później lalki zaczynają tańczyć na obrotówce chocholi taniec.
1: A
2: nie
1: powiem,
2: proszę, nie mówmy państwu, bo może ktoś pojedzie, że nie zdradzajmy, bo ten finał chyba łapie, jak my to mówimy
1: tajników
2: w teatrze, za mordę.
1: Ten finał jest
2: bardzo, bardzo... Mnie przeraża tylko...
1: Co cię przeraża?
2: Przeraża mnie ta potworna, zaczęliśmy o tym mówić, aktualność Wesela i może jednak ci, co zobaczą, wyciągną jakieś wnioski z tego, bo te strony konfliktu, ten podział w naszym społeczeństwie, tu mówię o wszystkich stronach tego. O wszystkich stronach tego konfliktu, który mamy. Wyspiański to przewidział.
1: Bo to jest charakter narodowy, no. Zresztą to jest wszędzie. A ciekawa jestem, czy już było jakieś przedstawienie dla szkół?
2: Tak.
1: Bardzo jestem ciekawa właśnie, jak reaguje młodzież na to wesele.
2: Troszkę powiedziałem, ale powiedziałem o nauczycielach. Ale
1: nie.
2: Nauczyciele było przedstawienie specjalne dla nauczycieli.
1: Tak.
2: Połączone później ze spotkaniem z reżyserem i również zaprosiłem, żeby zespół usiadł na scenie i żeby też mogli odpowiadać na pytania widzów. I Joanno, było 50-50. Nauczycieli, głównie nauczycielek języka polskiego, były siostry zakonne ze szkoły nazaretanek i o dziwo przyprowadzili ze sobą młodzież. Ja siedziałem w ostatnim rzędzie, żeby mieć baczenie, patrzeć na to, co się dzieje.
1: No i co się działo?
2: No i nie kręcili się. I później, jak się wypowiedzieli na tym spotkaniu nauczyciele, to młodzież zaczęła mówić. A nauczycielka jedna powiedziała: wie pan, ja chciałam panu podziękować. Ja mówię: no za co, łasy jestem za podziękowania. Bo dzięki temu określeniu tekstu, tych najważniejszych, bo u mnie jest tylko Wernichora,
1: tak,
2: Stańczyk, tak. No Stańczyk kluczowa postać, a Wernichora musi być, bo nawiązuje całą akcję.

0: wesele, nie zauważyłam i to mi przyłożyła, że ograbił pan ten tekst troszkę. No i to bez wątpienia to był wielki komplement, ale ja jeszcze o jednym pomyśle chcę się pochwalić. Ja nagrałem ze wspaniałym, nie powiedzieliśmy tu o Andrzejku Brzosce. Andrzej Brzoska, wspaniały realizator, otrzymał wreszcie glorię
1: Teatru Polskiego.
0: Tak, otrzymał
1: dopiero
0: glorię artis. Ktoś się, jak wesele, weselu tekst, ktoś się doli ulitował i Andrzej jest świeżo upieczonym.
1: No mam nadzieję, złotą glorię.
0: Srebrną. Ale dobrze. I ja mówię, Andrzej, nagraliśmy to, przecież to jest słuchowisko radiowe.
1: No właśnie.
0: Ja mówię, słuchaj,
1: ale
0: wiesz,
1: z obrazami i ze sceną.
0: Tak, wiesz, mam takie, a Andrzej mówi, no to pierwsze takie słuchowisko to zrobiłem.
1: Prawda.
0: Mówi, słuchaj, ja mówię, wiesz co, Andrzej, ja jeszcze dopłacę, wynajmę jeszcze na jeden dzień studio i my to zgramy, zrobimy z tego słuchowisko radiowe. Andrzej mówi, dobra. No i wynająłem to studio na 8 godzin ponownie i zrobiliśmy z tego słuchowisko. No nie może to pójść, bo nie było zamówione przez Teatr Polskiego Radia. Ale wymyśliłem sobie w zapowiedzi słuchowisko, ilustracja słowna do spektaklu Wesele w Teatrze Kubuś w Kielcach. Taką zapowiedź zrobiłem. I na tych spotkaniach z nauczycielami wymyśliłem rzecz następującą. Jeżeli dana szkoła wykupi odpowiednią ilość biletów, to dostaje ode mnie, od teatru,
1: w prezencie
0: gwizdek z tym nagraniem. Ale wymyśliłem sobie jeszcze coś. Nie dam całego spektaklu.
1: No
0: mógłbym
1: raczej
0: nagrać spektakl.
1: No.
0: Ale porobię zdjęcia kukieł i w tych momentach, kiedy mówi dana postać, która jest odtwarzana przez aktora z kukłą, będzie zdjęcie tej kukły. No jak wiesz, na premierze zrobiłem wystawę tych lalek jeszcze, którą mogli wszyscy podziwiać. I to jest też nowum. Też się cieszę, bo jestem pierwszy w Polsce i bez wątpienia w świecie, który zrobił ze spektaklu teatralnego spektakl
1: multimedialny. Tak. A powiedz mi, dlaczego ostatnio w Polsce nigdzie nie grają wesela? Ja nie pomnę, kiedy kto wystawił wesele.
0: Były ostatnio dwie realizacje
1: ale
0: wesela.
1: Ale może mało interesujące.
0: Ja nie mogę recenzować
1: ja
0: kolegów.
1: Ja to mówię jako widz.
0: A ja nie mogę tego powiedzieć.
1: Dobrze, ty masz prawo.
0: Natomiast jest bardzo poważny problem.
1: Jaki?
0: Nie tyle w odczytaniu wesela. Dawniej mówiło się po wojnie.
1: Tak.
0: Przynajmniej po wojnie do mnie doszło, to ja jestem urodzony w 51 roku, w poprzednim wieku, że dobry teatr to jest taki, który ma zespół, w którym można obsadzić całe wesele, 32 osoby.
1: Tak, to prawda. Tak.
0: I tu jest kłopot, bo ja musiałem się też posłużyć gościnnymi aktorami.
1: To prawda.
0: I jak wiesz, po raz pierwszy od 40 paru lat stanąłem ja jako aktor przed wykształcony, ale niepraktykujący.
1: No,
0: ja stanąłem przed sitkiem i nagrałem Żyda i nagrałem postać Werny Chory. I te gościnne postacie to nie tylko byli aktorzy z Warszawy i z Krakowa, ale również wykorzystałem aktorów kieleckich z tego teatru, którzy nie mogli grać w tym przedstawieniu, bo w tym samym czasie grali, jak my żeśmy próbowali, oni grali inne przedstawienie na innej.
1: Z teatru Żeromskiego znanego?
0: Nie, z Żeromskiego nie.
1: Nie,
0: wziąłem tylko z teatru Kubuś od Piotra.
1: Aha.
0: Była propozycja, żeby wziąć z Żeromskiego.
1: No i co?
0: Wszakże, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, były kłopoty, jak wiesz, organizacyjne. Długo nie był obsadzony dyrektor teatru. I tam,
1: wiesz, ja tam byłam w studium Byrskich, więc
0: oj, to
1: jest
0: legenda
1: mnie
0: Teatru Polskiego Radia i legenda Państwo Byrscy i legenda Teatru Polskiego.
1: Tak. Także świat jest mały i w końcu wszyscy się gdzieś spotykamy w tych samych miejscach.
0: No, ja najbardziej lubię się po spektaklu na moich realizacjach spotykać.

0: Na bankiecie, bo jest takie powiedzenie obrzydliwe, proszę państwa, w teatrze, że spektakl może się nie udać, bankiet nie ma prawa. Musi zawsze się udać.
1: Też mi powiedziałeś, jak zadzwoniłeś z zaproszeniem, tak, że spektakl nie wiem jak wyjdzie, ale bankiet na pewno będzie wspaniały. I rzeczywiście był tłum ludzi w tej pięknej sali.
0: Nowej sali.
1: Tak. Szklanej. Aż mi szkoda, że Piotrek Jędrzejczak, który to wszystko, jak się dowiedziałam od ciebie, wymyślił i zorganizował, i że szkoda, że władze miasta go nie zatrzymały. Prawda?
0: Tak, mnie też jest przykro.
1: Masz do czynienia z teatrem, z mianowaniem dyrekcji, bo byłeś przez długi czas prezesem ZASP-u. Zastanawia mnie, przecież obserwuję świat teatru, w którym żyję od dziecka. Czasami są tak haniebne te mianowania, że aż już nie będę wyliczać nazwisk i nazw teatru.
0: Wiesz,
1: ale są to po prostu błędy kardynalne.
0: Ale już mogę ci odpowiedzieć na to pytanie, bo
1: to
0: jestem już wolnym strzelcem.
1: Wiem.
0: Niezwiązany, jestem członkiem ZASP-u,
1: tak,
0: ale jeździłem po konkursach. Zaprzeczam, żeby były w większości konkursy ustawiane, jak to mówią. Natomiast często tak zwani organizatorzy, no, bo mamy samorządy, wojewodów, ministerstwo,
1: no tak,
0: właścicielami są teatrów. I to się nazywa organizatorzy albo tak zwane współprowadzenie.
1: Tak.
0: Czyli, proszę państwa, to kto daje pieniądze? I chcieliśmy mieć wolność. W teatrze, moim zdaniem, nie ma miejsca na demokrację.
1: Być hierarchia.
0: Musi być hierarchia, musi być jeden lider. Tak byłem wychowany. Hanuszkiewicz, Dejmek, Warmiński, no mogę wymieniać Zygmunt Hibner. Mogę wymieniać tych nazwisk, Byrscy.
1: Tak?
0: Mogę wymieniać tych nazwisk całe multum wspaniałych dyrektorów, którzy mieli do pomocy zawsze, byli dyrektorami artystycznymi i generalnymi i zawsze do pomocy mieli znakomitych dyrektorów administracyjnych.
1: Tak.
0: A w tej chwili, w czasie konkursu na stanowisko dyrektora, jest to konkurs na stanowisko dyrektora całości,
1: tak,
0: czyli ten dyrektor musi poznać gąszcz przepisów, bo jest odpytywany w czasie konkursu, administracyjnych, które mu się zupełnie nie przydadzą
1: do niczego,
0: bo jeżeli ma znakomitego dyrektora lub dyrektorkę,
1: to on to załatwi
0: i księgową jeszcze. A teraz dyrektor nie tylko od strony artystycznej i zdarza się w czasie konkursów, my to nazywamy autobusami, że jeździ grupa kandydatów potencjalnych, nie zawsze z doświadczeniem dużym artystycznym, które jest przede wszystkim potrzebne.
1: Zdarza się coś
0: takiego? Niestety zdarza się. I często jest trudność, żeby wybrać tę właściwą osobę. A poza tym konkursy dla mnie absolutnie się już zdewaluowały. Dlaczego? Dlatego, że w konkursie trzeba zawrzeć w takie całe dossier na od 3 do 5 sezonów.
1: No.
0: Otrzymuje się nominację.
1: Tak, tak.
0: I trzeba napisać program, co się chce zrobić w 1., 2., 3., 4., 5. sezonie. To jest absolutna fikcja. Bo jeżeli pani Joanna Rawik byłaby reżyserką, to ja wpisuję wybitne nazwisko Joanna Rawik, że ona mi zrobi sztukę o Edith Piaf. I wpisuję ją w roku 2029. Tylko że Joanna Rawik w 2009 reżyseruje na przykład w Teatrze Narodowym. To jest bzdura. To jest po prostu oni...
1: A kto wymyślił takie idiotyczne przepisy?
0: Już po odnowie to nastąpiło.
1: No,
0: przepraszam, głównie
1: się.
0: Związki zawodowe, które są tragedią w teatrach. Proszę, mogę to śmiało powiedzieć.
1: A ile jest w teatrach?
0: A w teatrach rekordzistach są i 4 związki zawodowe.
1: Co ty powiesz?
0: A no dlatego ja też mogę to teraz śmiało powiedzieć, dlatego, że artyści często próbują się, no i słusznie, zabezpieczyć. Jeżeli jest się przewodniczącą lub przewodniczącym związku zawodowego, to mnie nie wolno wywalić z teatru. No i zakładają jeden, drugi, jest, już nie wymieniam nazw, ale w różnych teatrach przynajmniej są 2 związki zawodowe, a wygrywają te teatry, proszę państwa, jakby się tak popatrzyło na mapę, no, gdzie jest 1 związek zawodowy, bo on skupia wszystkich wtedy, większość pracowników teatru.
1: No i tak powinno być.
0: A te związki zawodowe często między sobą drą koty, który jest ważniejszy. To jest chore. Gdybym był ministrem kultury,
1: co byś zrobił?
0: Zmieniłbym natychmiast to i wróciłbym do starego systemu mianowania dyrektorów na podstawie ich osiągnięć.
1: Tak powinno być.
0: Ich osiągnięć artystycznych,
1: tak,
0: i organizatorskich. Świetnym, ale każdy reżyser, który coś dobrze wypuścił, jakieś przedstawienia,
1: tak,
0: z reguły jest bardzo dobrym organizatorem, bo reżyseria to jest jak powożenie końmi wieloma.
1: No tak.
0: Trzeba pociągać za te wodze, za te lejcki, trzeba pociągać za te sznureczki delikatne, które są umiejscowione reżyser pomiędzy połączeniem pracownie artystyczne, pracownie oświetleniowe i dusza aktora.
1: Kombinat.
0: Dusza aktora, dusza scenografa, dusza muzyka,
1: a wiesz, co mnie zastanawia, że dwaj wielcy reżyserzy, twórcy teatru powojenni, Adam Hanuszkiewicz i Kazimierz Dejmek, przecież gdzie oni się uczyli? Oni się prawie nie uczyli. Oni wszystko
0: jeden
1: wymyślili
0: i drugi był samoukiem.
1: No, widzisz, a jaki stworzyli teatry. Jeden i drugi, prawda?
0: Ja byłem jeden sezon za czasów Dejmka, jego końcówka.
1: Tak.
0: Ale tylko mogłem obserwować, bo tym byłem zafascynowany.
1: Gdzie? W Narodowym.
0: W Narodowym, tak. A 8 lat pracowałem w teatrze Adama
1: Hanuszkiewicza.
0: Bez wątpienia to mój wielki, wielki, no, człowiekiem on był różnym, ale artystą był wielkim. Jedna z pań mi napisała na Facebooku takie uwagi dotyczące tego wesela.
1: No
0: właśnie.
1: Ciekawa jestem.
0: Ja
1: powiedz.
0: Jej odpisałem, że tak, to jest inne wesele. Ona chciała mieć tradycyjne wesele.
1: Aha.
0: No i odpisałem jej, wie pani, ja wzorowałem się na Adamie Hanuszkiewiczu, ponieważ ona dość krytycznie do mnie napisała, ja wzorowałem się w mojej pracy i wzoruję się na Adamie Hanuszkiewiczu, na jego sposobie pracy, na jego postrzeganiu teatru, ale wie pani, Adam, byłem tego świadkiem,
1: tak,
0: był
1: ciekawe,
0: strasznie krytykowany przez ówczesnych mu krytyków.
1: Tak.
0: Od czci i wiary. A młodzież waliła, to był ewenement. Balladynę graliśmy 375 razy.
1: Tam, gdzie ten skuter jeździł pod balkonem.
0: Honda. No to ja jeździłem na
1: to
0: tym skuterze.
1: To ty jeździłeś,
0: no tak,
1: właśnie.
0: Bożenka Dykiel odeszła od nas,
1: tak,
0: niestety.
1: Tak, tak.
0: 375 razy dublowałem, byłem kaskaderem wtedy, dublowałem i te ustawienie Hond, to też,
1: tak,
0: proszę państwa,
1: tak,
0: to
1: tak,
0: ja,
1: tak,
0: Krzysztof, tak, Szuster, o tym wiedzą tylko aktorzy. Nie upubliczyłem tego, niech se Bożenka odcinała z tego kupony, ale i Miecio Hryniewicz i Wiktor Zborowski też jeździli na tych Hondach. Wojtek Siemion odmówił od razu. Powiedział, że on nie chce się rozwalić. Ale wracam do tego, jak jej odpisałem.
1: Właśnie.
0: I mówię, proszę pani, o tych krytykach, którzy od czci i wiary Hanuszkiewicza...
1: Właśnie.
0: No, nie znajduję słowa, no, pomniejszali jego dzieła. O nich nikt nie pamięta.
1: Oczywiście.
0: A wszyscy badacze teatru, młodzi, którzy nie mieli szansy zobaczyć tego spektaklu, tych spektakli,
1: tak,
0: plany na jego cześć na podstawie zapisów, przekazów. I wie pani, ja bym wolał tak jak Hanuszkiewicz.
1: Ja pamiętam, bo wszelkie nowatorstwo było tępione przez takich klasycznych, starych krytyków tradycyjnych, bo oni wiedzieli lepiej, a młodzież waliła na to drzwiami, oknami. Jak
0: a to pani mi właśnie też napisała.
1: Właśnie, co ona ci zarzucała?
0: Ona mi napisała, że kukły muszą być za parawanem.
1: A dlaczego ona tak uważa?
0: Poczekaj. Ja jej odpowiedziałem, proszę pani, kukły rzeczywiście zgodnie z XIX-wieczną tradycją, ale żyjemy w XXI wieku, ale Teatr Kubuś nazywa się dokładnie Teatr Lalki i Aktora. I w moim przedstawieniu, jak widziałaś, aktorzy poruszają się jak aktorzy, którzy by byli na scenie, tylko noszą kukły. Jest to frapujące.
1: A myśmy tutaj rozmawiali z tobą przed wejściem do studia o panu Krzysztofie Rau. Wielkim twórcą teatru lalkowego.
0: I wykładowcy.
1: Są pomniki lalek w Białymstoku na ulicach.
0: I wykładowcy, pierwszym wykładowcy i długoletnim wykładowcy. Tak. I ta pani też powołała się na to nazwisko.
1: Tak.
0: Odpowiedziała, że jej dyplom, jako argument, jej dyplom podpisał Jan Łomnicki. Ja jej odpisałem Jan Łomnicki, to po pierwsze. A po drugie, mnie tylko podpisywała dyplom Maria Kaniewska i Jan Machulski. No to dlaczego pan dzieli ludzi na aktorów lalkowych i dramatycznych? Mówię, nie, ja zawsze dzieliłem teatr i aktorów na dobrych i złych.
1: Krzysiu, muszę ci brutalnie przerwać, bo właśnie Asia daje nam znać, że nasz czas się kończy. Oprawę muzyczną uzupełniającą przyślesz tu, a ja żegnam cię bardzo czule. Asi Reimer, dziękuję. Hani Tracz też. Moim gościem był wspaniały Krzysztof Szuster. Gratuluję ci raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Uprzedzałem na samym początku, że jestem gadułą, jak państwo wytrzymali tę chwilę, to jestem usatysfakcjonowany.
1: Mamy słuchaczy swoich. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Dziękuję. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Podwodna Akademia Radia w net. Dziś Akademia Śpiewająca. Naszym gościem jest vocal coach Agata Konador ze szkoły...
2: Głosu Konador.
1: Głosu Konador. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, hej.
1: No dobrze, to może bez mitrężenia zacznijmy od Jerzego Sztura. Czy rację miał nasz aktor świętej pamięci już, że śpiewać każdy może?
2: Technicznie tak. Dla mózgu nie ma różnicy, czy ty mówisz, czy ty śpiewasz. Zajmuje się tym ośrodek mowy. Najłatwiej to wytłumaczyć taką różnicę, że śpiew jest przedłużeniem mowy, tak jakby chodzenie, znaczy bieganie jest przedłużeniem chodzenia. Każdy, kto nie ma fizycznie jakiegoś ubytku na trasie, biegać może, tak? W sensie, jeżeli masz w miarę sprawny cały system, to możesz biegać.
1: Szybciej bądź wolniej.
2: Tak, ja na przykład nienawidzę biegać. Jak mnie widzisz biegającą, znaczy, że muszę z jakiegoś powodu, bo mnie ktoś goni, albo mi właśnie coś ucieka. Raczej nie zobaczysz mnie biegającej w maratonie, ponieważ dla mnie to jest koszmar biegać. To jest za duży wydatek energetyczny. I podobnie będzie również ze śpiewaniem. Znaczy, każdy może się nauczyć śpiewać tak, jak każdy może się nauczyć biegać, zakładając, że nie ma fizycznych po prostu problemów, które to uniemożliwiają. Ale nie każdemu będzie się chciało włożyć tyle tego wysiłku, tyle tej energii, żeby nastroić instrument i żeby faktycznie śpiewać.
1: Mm-hmm, w ten sposób, w ten sposób.
2: I nie każdemu nauczycielowi będzie się chciało działać. Ja na przykład lubię, mam wtedy większą nawet satysfakcję, jak się kogoś tak od zera nauczy, niż kogoś, kto ma talent, który ma łatwość i zawsze jest przyjemność oczywiście z tych również, nie? Bo się szybciej można nimi chwalić. Mhm. A tata zawsze mówi, mój, który też jest nauczycielem śpiewu, że my się lubimy chwalić naszymi uczniami, lubimy być dumni z nich, więc, no ale też jest ogromna duma z
1: tata,
2: tych,
1: czyli Tadeusz Konador.
2: Tak, Tadeusz Konador, tak. Mhm. Więc jest ogromna duma też z tych, którzy zaczynali totalnie od zera, nie byli w stanie powtórzyć jednego dźwięku, a nie odpuszczali, nauczyli się i część z tych ludzi miała marzenie śpiewać na scenie i faktycznie to spełnia.
1: Jakiś taki może sławny przykład?
2: Mamy taki jeden sławny przykład. To jest taki przykład, który za czasów jeszcze, kiedy nie mieliśmy tej wiedzy, że właśnie naprawdę każdego się da nauczyć śpiewu. Ja byłam dzieckiem. Wtedy mój tata tylko uczył. Przyszedł taki Paweł. Przyszedł taki Paweł, który no naprawdę dźwięku powtórzyć nie umiał. Tata tak nie bardzo go chciał uczyć, ale ponieważ mój tata, że tak powiem, asertywność, to tak nie bardzo wie, co to jest. No to i Paweł tak bardzo go prosił, mówi, Tadeusz, ja zrobię wszystko, będę nawet codziennie przychodził, będę ćwiczył codziennie, zrobię wszystko, co mi powiesz, żebym zrobił, tylko daj mi szansę. Tata mówi, słuchaj, no dobra, no to róbmy, ale ja ci nie gwarantuję, że to wyjdzie, no bo... No wiesz, no tak, no nie bardzo, nie? Ale zaczęli ćwiczyć. My uciekaliśmy na drugi koniec mieszkania, włączaliśmy muzykę, żeby nie słyszeć, jak Paweł ćwiczy. A Paweł był uparty. Był uparty i nauczył się śpiewać i występował na scenie i grube pieniądze na tym zarobił, ponieważ to jest Paweł Stopłan.
1: Paweł Stopłan.
2: Można lubić, nie lubić tej muzyki. On zawsze chciał taką muzykę tworzyć i robić, tak? Zrobił to, co mu serce i dusza mówiła, przeciwko wszystkim, tak? Uh-huh. Każdy mu mówił, że się nie nadaje. A jednak zrobił, bo się uparł, bo ćwiczył i ktoś mu dał szansę z lekką wiarą, że może pewnie raczej się nie uda, ale jednak się udało. I od tamtej pory wiemy, że naprawdę każdego się da nauczyć, jeśli tylko ta osoba jest wystarczająco uparta i da sobie czas.
1: Mhm. Dobrze, to jak takie predyspozycje zdiagnozować? Jak to wyciągnąć z człowieka? No wiadomo, ktoś ma krótsze struny, ktoś ma dłuższe głosowe struny, grubsze i tak dalej. Od czego zacząć, żeby ten śpiew z niego wydobyć?
2: Znaczy to zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle my nie śpiewamy. Mhm. To jest choroba cywilizacyjna. Jak popatrzysz na tych wszystkich ludzi z tych pierwotnych ludów, to od takiego, który ledwo chodzi jeszcze, do takiego, który już ledwo chodzi, oni wszyscy tam różne wersje w zależności od regionu świata, tak? I śpiewają, i tańczą. Od takiego, który ledwo chodzi, jeszcze do takiego, który już ledwo chodzi. Tylko nam się przytrafia cywilizacja i dzieci są uciszane. Mało tego, kto jest z takiego pokolenia, które wyrastał jeszcze w czasach PRL-u i trochę później, to wszyscy musieliśmy stanąć przed bandą niezbyt roztropnych młodych ludzi w liczbie takiej jakby 30 plus osób w klasie, zaśpiewać durną piosenkę w nie swojej tonacji na ocenę w czasie najbardziej newralgicznym emocjonalnie. I oczywiście, że wszyscy dali z nas łacha i wszyscy mamy kompleksy, że słoń nam na ucho nadepnął. No ale jak ty możesz zaśpiewać piosenkę, która nie jest w twojej tonacji, żeby to dobrze zabrzmiało? Ale wracając jeszcze, tylko to ci powiem. Do tego idziemy do szkoły, zaczynamy się garbić, dochodzą kompleksy, więc też się ściskamy, dochodzą różne stresy emocjonalne, siada nam oddech. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że 80% populacji nie umie oddychać. To jest tak kluczowe przecież do życia, a 80% populacji tego nie umie. Śpiew, głos generalnie, trochę bo pomyśl sobie, że jest jak surfer, który wsiada na deskę i płynie na fali. Tą falą jest powietrze. Uh-huh. I to z jaką jakością ono do ciebie wejdzie, z taką wyjdzie, więc jeśli słabo oddychasz, to i głos masz słaby.
1: No tak, ale to taka mi myśl wpadła do głowy wcześniej, że no jednakże są ludzie, albo przynajmniej tak mi się wydaje, którzy nie mają czegoś takiego jak słuch muzyczny. Czy ich nie ma?
2: Wiesz co, znaczy, powiem ci tak.
1: Albo brak im poczucia rytmu.
2: Bardzo często znowu to my na to mówimy, że tu brakuje ośpiewania. Oczywiście są ludzie, którzy rodzą się z większą predyspozycją, z tak zwanym talentem. Tak? Są ludzie. I mają łatwość po prostu od urodzenia. Czasami nawet widzi się w YouTubie filmy prawie niemowlaków, które tam sobie jakąś melodykę powtarzają po jakiejś tam, nie wiem, telewizji, czy po rodzicach i tak dalej. To się zdarza. Ale takich jest bardzo mało. Raczej to jest tak, że w domu się nie śpiewało, w domu nie było muzyki, w domu nie było rytmu. W związku z tym mózg po prostu ma tam zapyziałe kable. I trzeba je odpyzić albo dołożyć kilka nowych kabelków. To znaczy, jeśli ktoś naprawdę będzie potrzebował i będzie uparty, to się to da zrobić. Znaczy, nie każdy będzie artystą wysokich lotów, może, ale umówmy się, są tacy artyści, którzy robią światową sławę, a śpiewają tylko oktawę na przykład, tak? I śpiewają proste dźwięki. No pytanie, po co ci to śpiewanie?
1: No właśnie, bo rozumiem, że jako vocal coach, jako szkoła głosu Konator, no raczej przygotowujecie ludzi do występów na scenie, do jakiegoś takiego pełnego, tworzycie pełne osobowości sceniczne.
2: Znaczy tak. Znaczy naszym celem generalnie jest tak to, żeby ludzie, którzy przychodzą się u nas śpiewać i chcą występować na scenie, tutaj to zaznaczę, żeby mogli zostać pełnymi takimi wokalistami. Tak? Co mam na myśli, mówiąc zostać wokalistami? Jedno to jest umieć śpiewać po prostu sobie melodyjki, jakieś pioseneczki i nawet śpiewać to ładnie, a zupełnie co innego jest wyjść przed ludzi na scenie i śpiewać z ludźmi. Tak samo trochę jest inaczej śpiewać samemu, a inaczej jest śpiewać z zespołem. To też trzeba umieć śpiewać czy grać z ludźmi, tak? Żeby słuchać siebie, słuchać innych, tak. Tworzyć zespół, tak? A na scenę jak wychodzisz, to są zupełnie inne emocje. Strach przed wystąpieniami publicznymi jest... Właśnie teraz nie pamiętam, czy jest tuż za strachem przed śmiercią, czy przed. Ale to jest w dwóch najwyższych pozycjach lęku w ogóle u ludzi. Kiedy wychodzimy na scenę, odpala nam się taki koktajl hormonalny i my wychodzimy i ćpamy na tej scenie. I też trzeba się, że tak powiem...
1: Ćpamy te emocje, tak?
2: Tak,
1: czyli
2: znaczy
1: te reakcje ludzi.
2: Reakcje ludzi i to wytwarza w nas konkretne chemikalia, tak? Sami tworzymy swoje własne loty, że tak powiem. I im fajniej jest na scenie, tym bardziej my tą energią się wymieniamy z ludźmi. My też zresztą jako publiczność idziemy na koncerty naszych idoli, żeby się doładować, tak? Więc też trzeba być gotowym na to. Nie nauczysz się występować bez występowania. Dlatego my na przykład robimy koncerty uczniów. Ale też nie uczymy tylko takich ludzi, którzy chcą występować na scenie. Bo na przykład miałam ucznia, który chciał się nauczyć śpiewać 100 lat tak, żeby się nie wstydzić. Inny przychodził, bo chciał lepiej śpiewać na karaoke i się bawić na karaoke tak, żeby go nie męczyło, że fałszuje. 3 lata przychodził, wybrał sobie takie piosenki, które były tak koszmarnie trudne, ale on innych nie chciał śpiewać. 3 lata mu zajęło, ale się nauczył. Mhm. Więc naprawdę cele są różne. Bardzo,
1: pamiętam
2: bardzo
1: takiego
2: trudne,
1: pana już tak po 60, który przyszedł do was i chciał nagrać płytę. Właśnie wymyślił sobie już, że nagra kiedyś tą płytę i przyszedł po 60 uczyć się śpiewać.
2: Ale ty sobie wyobraź, że to nie jest najstarszy uczeń, który zaczął. Teraz współpracuję z dziewczyną, która jest rocznik 47 i ona zaczęła jakieś, no nie wiem, może już będzie 2 lata, jak ze mną się uczy. Więc naprawdę tutaj...
1: A chce się uczyć, bo...
2: Ona generalnie amatorsko występuje sobie na scenie raz do czasu, coś tam śpiewa i chciała to robić tak, żeby się nie męczyć i nie zdzierać. Ale nigdy się wcześniej nie uczyła śpiewu. Po prostu miała potrzebę duszy, żeby sobie pośpiewać. Rocznik 47. Czyli to jest rocznik mojego taty, w tym roku 79 lat dla tych, którzy potrzebują policzyć. Nigdy nie jest za późno, żeby się nauczyć czegoś, co ci w duszy gra. Jeśli ci to gra w duszy, nie?
1: Ja się zgadzam się z tą tezą.
2: Zresztą śpiew dla każdego, kto przychodzi na lekcję śpiewu, jest pewną formą terapii. Ja nie jestem terapeutką, ale żeby dobrze śpiewać, śpiew to są emocje, to nie są tylko dźwięki, to nie jest tylko ciało. Więc nawet ja też do dzisiaj mam osobę, która się opiekuje moim głosem, też chodzę cały czas na lekcję śpiewu, no bo o warsztat trzeba dbać i trzeba się rozwijać i cały czas ćwiczyć. Zaplątałam się.
1: Mhm. Tak, ale często można usłyszeć takie zdanie od śpiewaków zawodowych, wokalistów, że właśnie śpiew jest dla nich formą terapii, występowanie na scenie i to, że mogą z siebie wyrzucić pewne emocje.
2: Tak, bo my artyści mamy inaczej okablowany mózg. Zresztą no, mamy dużo więcej czucia, emocji i nam się ulewa, dlatego idziemy na scenę, żeby się tym podzielić, bo inaczej po prostu albo się udusimy, albo wybuchniemy. I to jest forma takiego czyszczenia sobie głowy i to nie jest tylko już, w dzisiejszych czasach to nie jest tylko takie, mam wrażenie, że mi to pomaga. Cała neurobiologia tutaj już wchodzi. Coraz więcej też jest takich wątków w nauce śpiewu, gdzie się neuronauki używa. Ponieważ po pierwsze oddech wpływa na twój układ nerwowy, postawa wpływa na twój układ nerwowy, a to są dwie podstawowe rzeczy, od których zaczynamy w ogóle pracę z głosem, bo jeżeli nie masz dobrej postawy ciała, to nie będziesz dobrze oddychać. Jak nie będziesz dobrze oddychać, to nie będzie dobrego głosu. To ci wpływa na układ nerwowy. Mruczenie również wpływa na nerw błędny i pomaga się resetować układowi nerwowemu i w ogóle śpiewanie pomaga właśnie bardzo całokształtnie na twój układ nerwowy, czyli to nie jest tylko to, że sobie coś tam wmówiliśmy, ale już nauka potwierdza, że śpiewanie jest dobre, żeby sobie pomóc.
1: Mhm. Czyli postawa, oddech. Od tego się zaczyna, tak? To dwie... Postawa, oddech to podstawa. Tak. Od tego się zaczyna.
2: Postawa to podstawa.
1: Postawa to podstawa. I teraz tak, mówiłaś wcześniej, że 80% ludzi źle oddycha. Czyli co? Jak należy oddychać prawidłowo? Czym? Jak to wygląda?
2: Ja lubię takie stwierdzenia. Znaczy, mówi się, że powinno się oddychać przeponą.
1: Mm-hmm. To pamiętam, mówiłaś mi to.
2: Tak, tak. Znaczy, od tamtej pory, kiedy ja ci uczyłam, już moja wiedza poszła dużo dalej i się cieszę bardzo, bo wtedy byliśmy trochę utknięci jeszcze w takiej starej szkole, która wcale nie jest dobrym oldschoolem, więc dużo rzeczy się okazało być nie w pełni użytkowe, ale no, w dzisiejszych czasach jest tak, że jest dużo różnych sprzętów, które mogą coraz bardziej czule sprawdzać, co się dzieje. Wiemy już, że inaczej troszeczkę pracują struny głosowe, niż nam się wydawało. No i tak, z tym oddechem to jest tak, że no, mówi się, że się powinno oddychać przeponą, ale nie powinno się oddychać płucami, ale tu trzeba pamiętać, że to jest bardzo duże uproszczenie. Mhm. Bo zawsze oddychasz płucami, zawsze oddychasz przeponą.
1: No tak, ale przy śpiewaniu, tak chodzi... No.
2: Ale w ogóle, zawsze. Znaczy, przepona to jest tłok. To jest tłok. I ci nie oddychają przeponą wcale, co nie żyją.
1: Okay.
2: Bo bez przepony nie ma oddechu. Tak, tak bardzo zawsze mnie to trochę bawi, to uproszczenie. Chodzi o to, że jak oddychasz tak zwane przeponą, to ta przepona robi pełnowymiarowy ruch, ona na wdechu pracuje. tak, tylko już nie chcemy, żeby było tak słychać, bo to znaczy, że jest za duże ciśnienie, nie?
1: Okej. Okay.
2: Więc tu
1: czyli
2: troszeczkę...
1: to ćwiczenie...
2: Ono jest okej, okay, tylko troszeczkę trzeba rozluźnić wdech. Teraz za czasów, kiedy myśmy się uczyli, to już nie będę nawet mówić, jak dawno to było, bo to aż strach liczyć, było przekonanie, że na śpiew wdech jest pracą, a ten statyczny oddech jest zrelaksowany. Dzisiaj wiemy, że czy to jest wdech statyczny, czy wdech dynamiczny, wciąż powinien być taki samoistny. To znaczy... Myśmy się, dobra, ja jestem człowiek, który lubi przeklinać, ale tutaj się nie powinno. Ta stara szkoła uczyła, powiem też tak bardzo po polskiemu, wtrącać się w mechanizm oddechowy i przez to nie mieliśmy pełnej... pojemności, pełnej użytkowości tego wokalu. To znaczy, jak tak zrobisz, dramatu nie ma. Znaczy, bardziej przesuszasz gardło, niż to ma sens docelowo, bo taki głośny wdech dużo więcej też po prostu wysusza. Ale chodzi o to, że za duże ciśnienie tworzysz. W związku z tym na wylocie również jest za duże ciśnienie. Większe niż powinno być. Czyli też musisz się bardziej spiąć, żeby kontrolować głos, więc nie jesteś, jakby nie masz dostępu do pewnych częstotliwości swojego głosu. Jak oddychasz w bardziej swobodny sposób, tak, że nie przeszkadzasz ciału, tylko trochę się pod to podpinasz, tak bardzo upraszczając, bo to, słuchajcie, no to naprawdę długo trzeba by było gadać, a najlepiej pokazywać i od razu na człowieku konkretnym modelu, bo każdy ma inny kłopot z oddychaniem. Chodzi o to, żeby było dobre, optymalne ciśnienie na wlocie i wtedy będzie optymalne ciśnienie na zewnątrz.
1: Mhm. Czy jest w takim razie na to jakieś ćwiczenie, które moglibyśmy teraz zaprezentować?
2: Zacznijmy od tego, że trzeba dobrze usiąść.
1: Uh-huh.
2: Więc jak siadamy do ćwiczenia, znaczy ja w ogóle najbardziej jak zaczynamy, lubię zaczynać na siedząco, bo wtedy tylko połowa ciała przewalcza grawitację. Potem oczywiście trzeba stanąć i to dopasować do stania, no bo wtedy to troszeczkę bardziej grawitacja działa, więc naturalnie więcej ciała...
1: Na scenie się stoi, zazwyczaj.
2: Tak.
1: Chyba, że śpiewamy w MTV Unplugged, wtedy
2: na przykład. Znaczy, dobrze by było, żebyś umiał śpiewać stojąc czy siedząc, tak? Ale właśnie jeśli chodzi o takie początki, tak? Nie mówimy jeszcze o osobie, która wychodzi teraz na scenę, a nawet czasami trzeba dać krok wstecz, żeby złapać rozpęd jak w procy, żeby potem bardzo szybko polecieć. No bo jak procę naciągasz i puścisz, no to ona ma...
1: Strzelałem kiedyś, no.
2: No, to ona ma bardzo duży pęd, prawda? Więc czasami też warto dać krok do tyłu, bo to nie jest cofam się, tylko to jest rozpęd tak naprawdę. No dobra, jak sobie poćwiczyć oddech, kiedy powiedzmy, że właśnie jesteśmy w tych 80%, w ogóle nie umiemy oddychać i tak dalej. Zacznijmy od stóp.
1: Od stóp.
2: Stopy powinny stać na ziemi w całości. To jest pierwszy punkt styczności twojej z ziemią, tak? I to jest ważne, co tu się dzieje. Powięź od języka, taśma anatomiczna powięziowa, już widzę wielkie oczy, co to jest powięź, zaraz o tym powiem, idzie od języka przez całe twoje ciało w dół, bardzo upraszczając aż do stóp. Powięź to jest tkanka łączna, która oplata ci wszystkie mięśnie, jest wszędzie pod skórą, jest dookoła kości, dookoła każdego narządu wewnętrznego i jeszcze w latach 50. uważano, że to tylko sobie jest i po prostu wypełnia, a teraz się okazuje na ten moment, że jest ważniejsza nawet niż mięśnie i że przewodzi impulsy elektromagnetyczne, elektryczne na pewno, że tam też wchodzą nasze emocje, że jest piecoelektryczna, czyli na uderzenia tworzy się prąd. Wiedza jest tak ogromna, że żeby być osteopatą, który pracuje na powięzi, to trzeba mieć 5 lat studiów fizjoterapeutycznych i 5-letnie studia osteopatii. A ciągle dowiadujemy się nowych rzeczy na temat powięzi. No i ta powięź łączy się w taśmy anatomiczne. Wyobraź sobie takie serdelki w kiełbasie, że masz jeden długi taki ciąg, prawda? I tak od języka, przez twoje płuca, przez przeponę, przez lędźwie, nogi, aż do stóp idzie taka taśma anatomiczna. Czyli jeżeli twoje stopy źle pracują, będzie pracował źle język i też przepona.
1: To trochę medycyna chińska, stopy są ważne.
2: Wiesz, jak się zastanowisz i poczytasz, to my dopiero wiedzą zachodnią doganiamy wiedzę, że coraz więcej się potwierdza z tych nowych badań to, co oni już dawno temu wiedzieli. Tak.
1: Okej. Okay.
2: Tak, także powoli ich doganiamy naszym pojęciem naukowym. Więc, jeżeli stopy źle stoją, język źle chodzi i ty gorzej oddychasz, to znaczy, że twój głos nie może chodzić optymalnie. To będzie jakiś tam, tak? Okay. Język jest podstawowym narzędziem do zmiany akustyki w buzi. Więc jeżeli on nie może dobrze pracować, no to będziesz miał słabą akustykę w buzi, czyli słaby dźwięk. Bardzo upraszczając wszystko, nie? Bo to wiesz, można by było naprawdę długo gadać, a my mamy tylko godzinę.
1: No tak, to
2: więc prawda. Więc tak, zaczynamy od stóp. Stopy powinny stać równolegle. Nie powinniśmy siadać bardzo po męsku, że tak powiem, tylko tak trochę nogi są rozstawione na szerokość mniej więcej swoich bioder. Pięty powinny stać równo pod kolanem, czyli taki kąt prosty chcemy mieć, bo to wszystko wpływa na to, jak ustawi ci się miednica. Kiedy siedzimy, miednica jest tym punktem jakby startowym dla kręgosłupa, więc na nim się będzie cała wieża budować. Czyli też trzeba przypilnować, bo mamy tendencję, już jesteśmy tutaj wyżej na miednicy, że albo wyginamy się tak, że mamy taki wystający kuperek, albo się zwijamy i siedzimy z podwiniętym ogonem. Mhm. Nie chcemy ani tego, ani tamtego. Czyli to, żeby sobie sprawdzić, czy moja miednica może być, czy ona jest w dobrym miejscu, czy ewentualnie znaleźć te dobre ustawienie, to zróbmy sobie tak, że najpierw wywijamy się tak, żeby wygiąć brzuszek do przodu, a kuperek poszedł do tyłu, do tak maksimum, gdzie cię nie boli. Potem zwijamy sobie kręgosłup i ten ogonek podwijamy pod siebie, też maksymalnie, tak żeby nie polecieć za bardzo do tyłu, ale też maksymalnie bez bólu, to jest ważne. Zawsze słuchamy ciała. Jeżeli coś już boli, znaczy, że przesadziłeś, tak? I bujamy się teraz, trochę mi się to kojarzy z taką jazdą na koniu, bujamy się z tego punktu z przodu do punktu z tyłu i sprawdzamy sobie, gdzie są moje granice. A potem, jak już tak parę razy się pobujasz, lądujesz mniej więcej na środku. I jeden uczeń, pamiętam, określił to uczucie na lędźwiach wtedy jako takie spoko. I chcemy mieć takie spoko w lędźwiach, bo my bardzo często źle siedząc przeciążamy te biedne lędźwie.
1: Co dużo w ogóle siedzimy.
2: Tak, no ale to wiesz, taki styl życia często pracę wymusza. Uh-huh. Jak już mamy dobrze ustawioną tutaj miednicę, to trzeba zobaczyć, co robi klatka piersiowa. I teraz, chcąc być prostym, większość z nas, jak jeden mąż, się przeprostuje. Czyli wywalimy tą klatę kilometry do przodu, ramiona ściągniemy w tył. One powinny trochę iść do tyłu, ale to nie tymi mięśniami, które robiliśmy przeprostowywując. Także chcemy mieć otwartą klatkę piersiową, łopatki takie też otwarto szerokie, że tak powiem. To jest ciężkie do tak szybkiego określenia. Mhm. Jak pracuję z ludźmi, no to też pokazuję, pomagam znaleźć tą przestrzeń.
1: Oczywiście, no do tego jesteśmy jeszcze w radiu, to też
2: tak,
1: ciężko
2: więc,
1: nakreślić.
2: No i na końcu mamy głowę, która jest trochę dyndająca. Głowa dorosłego człowieka to jest 5-6 kilo, więc też jeżeli ona będzie źle ustawiona, źle dociążona, no to to też będzie ci w ogóle wpływać na układ nerwowy, bo nerw błędny przechodzi ci przez szyję. A nerw błędny też, szeroko mówiąc, wpływa na oddech razem z jeszcze innymi nerwami do kompletu. I ważne jest, jak ta głowa jest ułożona. No bo jeżeli ja mam dobrze, optymalnie głowę ustawioną, to brzmię teraz tak. Jeżeli mi głowa zjedzie trochę tak, że trochę tak jak przy garbieniu się, że pójdzie do góry, ja teraz specjalnie nie pilnuję mojego głosu, ale już zacznę, bo już się duszę, no to słyszeliście, jak brzmi. Jeżeli opuszczę głowę i tą brodę do siebie dokleję, no to i tak trochę z byka na ciebie patrzę, znowu ja sobie rurę zagniatam w jedną lub w drugą stronę. Czyli powietrze nie może swobodnie płynąć. Czyli, dobra, tylko teraz jak ustawić tę głowę, żeby było dobrze, nie? Mhm. Kto pamięta czasy tych pierwszych Barbie, jak się głowę ściągało, to na końcu głowy była kulka, znaczy szyi była kulka, to sobie wyobraźmy, że my też na końcu szyi taką kulkę mamy i nasza głowa na tej kulce trochę tak jakby albo lewituje, albo jakby ta kulka była łożyskiem kulkowym, dobrze naoliwionym i też tak dobrze ta głowa jest nałożona. Tylko pamiętajmy, że z tyłu głowa jest cięższa, z przodu lżejsza. Więc trzeba tak wyważyć, żeby nie poleciało nam ani do tyłu, ani do góry. Nie? Okay. Ani w jedną, ani w drugą stronę, żeby nam ta głowa nie przeciążała, no to na razie tak najszybciej, znowu na żywo byłoby łatwiej, bo mogę pomóc człowiekowi to znaleźć. I dopiero wtedy mamy to ciało przygotowane na to, żeby mogło oddychać. I teraz uwaga, rozluźnij brzuch. większość z nas jesteśmy wszyscy jak jeden mąż pokrzywdzeni photoshopami i filtrami. Widzimy te brzuchy takie, wiesz, wyżyłowane i facetów na reklamach, i dziewczyn, nie? Czy w filmach, Avengersi, czy coś, to tam same sześciopaki, gdzie
1: trzeba być... Szczerze powiem, w ogóle tego ciśnienia nie czuję.
2: No i dobrze, bo są ludzie też odporni, ale powiedzmy sobie, jako znowu te 80% na pewno będzie i też nam mówią ciągle, wciągnij brzuch, o, tu brzuch, coś tam, i my potem chodzimy na permanentnie zbyt napiętych mięśniach. Jeżeli mięśnie brzucha masz zbyt napięte, to wtedy przepona nie może zrobić pełnowartościowego ruchu w dół, bo jest zablokowany tymi mięśniami. Po prostu.
1: Okay.
2: Więc to nie chodzi o to, żeby wywalić bamber totalnie na zewnątrz, tylko chodzi o to, ja na to mówię takie trochę odpufnij wewnątrz, takie żeby te mięśnie głębokie przestały tak strasznie nadmiernie trzymać, bo one będą pracować, one muszą pracować, bo inaczej się rozsypiemy. To zdrowo, że pracują, tylko chodzi o to, żeby znaleźć, i znowu z uczniami na żywo pracujemy, żeby znaleźć ten zdrowy balans aktywności, ale bez napinki. Nie? I dopiero wtedy możemy sobie gadać o oddychaniu. Kiedy te mięśnie nie przeszkadzają, kiedy ci ciało nie przeszkadza. I wtedy puszczamy sobie buzię, bo uwaga, oddech do mowy i śpiewu, no bo wiemy, że śpiew to jest przedłużenie mowy, idzie, zaczyna się od buzi, którą puściłeś na takiego debila trochę. Grawitacja ją ściąga, wtedy ci się robi optymalny przelot, bo drzwi się otworzyły. Nie, to jest więcej, bo ty to otworzyłeś, a ty chcesz tylko puścić. Właśnie i tu jest, słuchajcie, szkopuł. Nie chcesz otwierać, czyli nie chcesz pracować mięśniami, tylko chcesz je tak, totalnie puścić, żeby one opadły.
1: Pozwolić, aby się same otworzyły.
2: Tak, dokładnie. I to jest bardzo trudne dla większości z nas. Po pierwsze, stawy w ogóle nie lubią tracić kontroli, poczucia kontroli, więc one lubią trzymać. Większość z nas ma szczęk ścisk, bo uwaga, znowu źle trzymamy język na co dzień i to będzie zawsze generowało, o tym też możemy pogadać. To też na ogół bardzo
1: trudne. Pięć rzeczy, które robiłeś źle.
2: Które możesz zrobić lepiej. Znowu, ja nie jestem fanką mówienia, też już z tego wyrosłam na szczęście. Energia zawsze podąża za uwagą. W myśl, rób wszystko, tylko nie myśl o różowym słoniu. Mózg będzie ci tego słonia wyświetlał, więc mamy często dobrą koncepcję, ale źle ją opisujemy i przez to mamy takiego malwera, który nas w inne miejsce prowadzi. Czyli nie chce nie trzymać źle języka, tylko chce go dobrze trzymać. By inna nazwa tego samego i zupełnie mózg inaczej funkcjonuje. Trzeba mu dobrze zaświecić, nie? Żeby poszedł tam, gdzie my chcemy, żeby poszedł, a nie stawiał opór. Dobra, więc puściliśmy już buźkę, mamy przelot. Dobrze by było, żebyśmy poczuli, że jest lekki taki zefirek po gardle, bo język tam z tyłu też potrafi nie puścić. Język z tyłu mamy mniej okablowany czuciowo, mamy tam mniej receptorów, więc możesz nie poczuć, że on jest przyklejony z tyłu.
1: Czuję zefirek.
2: Jest zefirek. I teraz tak naprawdę zaczynamy od tego, żeby po prostu zobaczyć, jak nie umierasz, co twoje ciało robi. Ty nie robisz oddechu teraz, tylko chcesz sobie popatrzeć. A szczególnie ja ostatnio zaczęłam robić w taki sposób, żeby popatrz sobie na lędźwie. Wyobraź sobie, że masz płuca w nerkach. I że chcesz poczuć, że tam ci rezonuje, bo tam są też mięśnie, które są mięśniami, które pracują oddechowo. Jest najszerszy mięsień brzucha. Czekaj, nie, mięsień poprzeczny brzucha, przepraszam, zawsze mam kłopot z tymi dwoma mięśniami. Najszerszy grzbietu i poprzeczny brzucha, który wygląda jak gorset i on się z tyłu też przyczepia. My bardzo zwracamy uwagę na jego przód, a nie zwracamy na tył. A tył też musi działać. My jesteśmy jak balonik. Napełniamy się tak, że powinno się rozejść wszędzie na boki, wszędzie przód, tył, ale również w dół, w mięśnie dna miednicy. Tylko to też większość ludzi nie jest skomunikowana, czyli te, na których siedzisz teraz.
1: Okej.
2: Dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie są mięśnie dna miednicy. Najprościej powiedzieć, że jak siedzisz, to siedzisz na nich. To też jest bardzo uproszczenie, bo one no jak micha wypełniają nam w środku. I teraz najpierw sobie popatrz, czy ci rezonuje w ogóle na wdechu, czy się rozchodzi trochę na zewnątrz, nie tylko do przodu, ale czy też trochę czujesz, że w tył ci idzie. Można sobie położyć tam paluszki, tam fizycznie trochę chodzi. I jak już to jest, to wtedy pozwól wpłynąć. I na wydechu zrób literkę sy, czyli pozwalam wpłynąć, najlepiej tak, żeby nie było słychać. Bo jeśli słyszysz, znaczy, że jest więcej mięśni niż sobie życzyliśmy. Jak szybko mówimy, czy szybko śpiewamy, wiesz, mamy długą frazę jedną za drugą, no to trochę naturalnie, tak jak moje oddechy słychać, trochę może być słychać. Ale jeśli tak robimy, wiesz, bez ciśnienia, bez pośpiechu, to jeżeli jest wszystko rozluźnione, to nie będzie tego oddechu słychać. Czyli oddech jest taki niemy, czujemy tylko ten zefirek, a na zewnątrz, jak będzie wypływał, robimy sobie... I też nie chcesz pchać brzuchem. I rozluźniasz. Znowu upewniasz się, że brzuszek, który ty nie pracowałeś, ale on przecież działa na wydech, bo przepona na wdech się kurczy i pracuje. Wtedy rozkurcza się ten poprzeczny brzucha i mięśnie dna miednicy, bo one działają antagonistycznie. A kiedy przepona się rozluźnia, żeby wypchać z powrotem ci to powietrze i wrócić sobie na miejsce, to wtedy mięsień poprzeczny brzucha i mięśnie dna miednicy są w robocie. Więc to, że ty nie pracowałeś, nie znaczy, że one nie pracowały, więc znowu je rozluźniamy i rozluźniamy buźkę, żeby wróciła do tego poziomu zero. Wchodzi wdech i wchodzi, tak, rozluźnia się buźka, znowu brzuszek się rozluźnia, wchodzi niemy wdech i sy jak samochód, a nie w samochód, okej? Okay? Bo to jest też tak, że na początku właśnie, kiedy my się tak rozluźniamy, mózg lubi sobie zrobić uśrednienie. Jak rozluźniam na wdech, to na wydech rozluźniamy. A nie chcesz mieć jak pijak, kiedy śpiewasz. No chyba, że chcesz. No to nie ma problemu. Także jest luz, wdech i sy. I tak w kółeczko. A jak ci się zakręci w głowie, to przestań, bo to znaczy, że się przewentylowałeś, trzeba wyrównać poziom gazów mózgów. Znaczy, że za dużo jest tlenu, za mało dwutlenku węgla i trzeba temu dwutlenkowi węgla pomóc się troszkę
1: wydostać.
2: Nie, na odwrót. Chcesz go mieć więcej, chcesz zjeść tlen i wytworzyć dwutlenek węgla.
1: Okej. No dobrze, czyli to jest takie podstawowe, to od tego zaczynamy, tak? A potem są te ćwiczenia na przeponę, które kiedyś
2: są ćwiczyliśmy. Tylko nada, są tylko nadal...
1: Tylko już nie takie mało, mniej inwazyjne? Tak,
2: tak są mniej inwazyjne i też one wchodzą, te, które my ćwiczyliśmy, czyli już takie na siłę. No wiesz, zacznijmy od tego, że ty też przyszedłeś już jako wokalista, tak? Ty potrzebowałeś natychmiast, na scenę, użytkowo, bo po prostu inaczej byś się zdzierał, tym bardziej, że to nie była lekka muzyka, nie?
1: No nie była.
2: Więc tutaj trzeba też bardzo dobre tak zwane podparcie, więc też żeśmy mocniej ćwiczyli, to znaczy ja już z takimi mocniejszymi ćwiczeniami wchodzę, kiedy już jest ustabilizowany głos, tak? Czyli z taką osobą, która zaczyna od zera, te ćwiczenia będą delikatniejsze, no bo mamy tendencję wszyscy do spinania się i zazwyczaj robią za mocno. Kiedy już głos jest postawiony, już dźwiga i nie będzie spinać gardła, to wtedy wchodzimy z takimi też mocniejszymi ćwiczeniami.
1: Czyli to są ćwiczenia, ćwiczenia zwiększające pojemność przepony, tak? Dobrze? Można to tak powiedzieć?
2: Bardzo upraszczając możemy. To znaczy, my przywracamy ustawienia fabryczne.
1: No tak, bo dzieci oddychają przeponą, kiedy się pływa, oddycha się przeponą, tak? No to
2: wszyscy się, to... czy zakładając, że nie jesteś wcześniakiem, który nie miał wytworzonych płuc i na dzień dobry miał trudny start i od pierwszego oddechu walczyłeś o oddech, miałam taką uczennicę, to powiem wam, że 3 miesiące na podłodze jej brzuch nie chodził, a naturalnie leżysz, to oddychasz brzuchem. Myśmy 3 miesiące miały zajęcia tylko na podłodze, żeby w ogóle ciało odpuściło do poziomu takiego, z którym my nawet na spięciu mamy. Nie? Mocnym. Ale zakładając, że nie miałeś tak przykrej przygody na start, to każdy ma dobry oddech. I zobacz, że dopiero gdzieś koło 3 roku życia, kiedy zaczynają do nas pewne zasady docierać jako do już jednostki, zaczynamy się spinać, tracić i tak dalej. Więc my po prostu przywracamy ustawienia fabryczne.
1: No dobrze. I oddech jest nam potrzebny do tego, aby dźwięk podeprzeć.
2: Znaczy, oddech ci jest potrzebny do tego, żeby dźwięk w ogóle stworzyć. Żeby w ogóle był. My nie tworzymy dźwięku bez powietrza. My jesteśmy jak saksofon. Musisz dmuchnąć, żeby zagrał. My jesteśmy instrumentem dętym.
1: No dobrze. I to w tym momencie uczymy się budowania kontroli głosu, tak? Przez odpowiednie oddychanie.
2: Tak. No i oczywiście dość szybko, zależy od człowieka, bo z niektórymi tylko oddychamy na początku, no ale też za chwilę trzeba to połączyć z tym, żeby ten dźwięk zaczął również dobrze płynąć na tym, więc ten oddech, który przed chwilą zrobiliśmy, powiedzmy, że jest taką bazą. Oczywiście to nie jest jedyne ćwiczenie, które robimy. I potem jak sobie na przykład właśnie już oddech nie walczysz, nie ma na ostatnią chwilę tych właśnie takich sapków, które tworzą ci potworne ciśnienie, no to powiedzmy, że, czekajcie, włączę klawiszek, to wam pokażę od razu, że robimy sobie ćwiczenie z klawiszem i za każdym razem trzeba bardziej pilnować na samym początku znowu tego, gdzie jest cisza. Bo człowiek się bardzo skupia na dźwięku, a nie na tym, co go doprowadziło do dźwięku. Czyli najpierw pilnujemy, żeby właśnie ciało nie zrobiło żadnych nerwowych, stresowych oddechów. Pilnujemy, żeby sobie delikatnie, luźno przez buzię wpłynęło. Na przykład, tak? I pilnuję, żeby ten oddech też swobodnie płynął, a nie... kupę na przykład, nie, na zatwardzeniu, co i tak nie powinniśmy w ten sposób w toalecie działać, bo to jest super niezdrowe.
1: Okej.
2: No. Tak, i potem łączymy ten oddech z dźwiękiem, kolejnymi ćwiczeniami i dużo mruczenia też bardzo pomaga ludziom złapać dobry rezonans, bo to też zależy, nie każdy...
1: Rezonans.
2: Tak, żeby nas było słychać. Mhm. Bo zobacz, jak dużo osób ma problem z tym, żeby było ich słychać, nawet jak mówią.
1: To prawda. To jeżeli jesteśmy przy rezonansie, to na czym to generalnie polega, tak? Bo wiem, że jest coś takiego jak rezonans na przykład głowowy, tak? Rezonans...
2: Rejestry. To znaczy, my też mamy, znowu wszystko bardzo upraszczając, nie?
1: Tak? No bo to chodzi o to, że...
2: Mamy pudło rezonansowe też w naszym ciele. Całe nasze ciało rezonuje, tak? Wchodzi w wibracje razem z dźwiękiem, który robimy, albo nie wchodzi w wibracje, bo ten dźwięk sobie poszedł gdzieś opłotkami. Dobrze, tak zwany dobrze postawiony głos będzie taki nośny, będzie słychać, że ktoś mówi bez wysiłku, czy śpiewa, no ale najpierw ta mowa, tak? No nie możesz dobrze śpiewać, jak dobrze nie mówisz. No nie ma opcji. Więc osoba, która ma dobrze postawiony głos, to też on nam wchodzi podprogowo prawie. Zobacz, jak jesteś, nie wiem, w restauracji czy w autobusie i ktoś rozmawia i ma taki radiowy głos, to ty nie jesteś w stanie nie słyszeć, co ta osoba mówi, nawet jak starasz się nie słuchać. To ci wchodzi po prostu. Mózg to od razu łapie, bo to tak jest dla niego czytelne. Większość z nas tego nie ma. I też jak uczniowie przychodzą na początku, długo się zastanawiałam, jak im pomóc ten głos trochę tak lepiej ustawić i dotarło do mnie, że właściwie, znowu bardzo upraszczając, możemy sobie wyobrazić, że mamy trochę dwa tryby używania głosu. Jeden to jest, kiedy mówię do kogoś, bo chcę się z tobą skomunikować i chcę, żebyś ty mnie usłyszał, a drugi, kiedy gadam do siebie. I one będą się różniły trajektorią po prostu powietrza i głosu, który ze mnie wyfruwa. No bo jak mówię do siebie, to ja nie chcę, żeby on poszedł gdzieś daleko. Ja chcę tylko przemienić przez ucho mój własny głos i lepiej, podobno zresztą naukowcy dochodzą do wniosku, że to bardzo pomaga nam myśleć i jest dobre na układ nerwowy, kiedy do siebie gadasz na głos. Więc i tu pokazuję, kiedy mówię do siebie, no to jest na przykład, wiesz, co ja mam dzisiaj, tak, wyjdę ze studia, potem pójdę sobie tu, zrobię tamto, jakieś zakupy, coś tam, ten głos zostaje w środku, nie? I nie daj Bóg, ja na tym będę próbowała mówić głośniej, żeby cię usłyszeć, to już masz wrażenie, że na ciebie trochę krzyczę, nie? I niestety większość ludzi ma z tym kłopot, tak? No bo używa tego głosu, bo ten głos, który mówimy do siebie, jest cichszy. I jak nas uciszano, jakbyśmy dziećmi, czy w domu, czy w szkole, nikt nie powiedział, jak to zrobić dobrze. I zamiast użyć gałki do głośności, to żeśmy ten głos wycofali do środka, bo dało podobny efekt. Tylko to jest krzywda dla nas. Bo potem ty chcesz się lepiej odezwać, to po pierwsze się zdzierasz, już nie daj Bóg na tym śpiewać, a już nie daj Bóg taką muzykę, którą ty robiłeś, czyli jakieś ciężkie, drolejcowe dźwięki. To jest pierwsza rzecz, która cię może po prostu odebrać głos na długo.
1: No nie tylko takie, między innymi oczywiście. No.
2: Tak, no ale wiesz, no jest to duży kłopot, tak? A w ogóle właśnie wtedy jest dużo nieporozumień, no bo ja nie, przecież ja też tak mówiłam. I mój głos strasznie krzyczał. Ja nie krzyczałam, a ludzie się czepiali, że ja się do nich przepierdzielam, tak? Że ja jestem jakaś tam, tak? No bo mój głos mówił co innego niż ja. Po prostu. I w momencie, kiedy sobie zdamy z tego sprawę, możemy coś z tym robić, tak? I wtedy możesz pomyśleć bardziej, że ty chcesz po prostu powiedzieć do kogoś na jakąś odległość. Na trochę większą niż to, co ci się wydaje. No bo jeżeli mówiąc do ciebie, a ty siedzisz, ja nie wiem, może z metr półtora ode mnie, ja mówię, jakbym mówiła do siebie, to ja sobie w głowie potrzebuję trochę zwiększyć odległość, tak? Żeby powiedzieć do ciebie, ale nie chcę na ciebie krzyczeć. Tylko chcę się z tobą skomunikować, tak? Wiesz, serce do serca. Chcę ci po prostu coś powiedzieć, tak? I wtedy idzie ten głos, który mówię teraz. Bo mój mózg wie, jak to jest odezwać się do kogoś, uwaga, z intencją. Intencja jest w ogóle tu kluczem do wszystkiego. Jeżeli masz intencję zrobienia wysokości, jeżeli masz intencję zrobienia jakiejś jakości, to mózg wtedy dokładnie wie. On jest taki, to jest komputer. On

0: Może wiele zdrowych dróg do tego.
1: Technik nauki jest dużo. Wiele jest dobrych bardzo, bo bazują na wiedzy naukowej, na tym, jak faktycznie instrument działa, na tej biomechanice. Jest jeszcze trochę takich metod, czy nawet słyszę nieraz, czy w telewizji, jak ktoś śpiewa nawet, że tak powiem, młodszy, czyli nie uczył się po staremu za czasów, kiedy myśmy się poznali na przykład, bo to jest na przykład jakiś młody dorosły, no to wiem, że był uczony starą techniką, tak? Jakby jest jeszcze trochę takich technik niezbyt, ale jest sporo takich bazujących na dobrym. Znaczy ja na przykład osobiście biorę udział w różnych warsztatach i zbieram wszystkie te różne nowości czy jakieś ćwiczenia od każdego, ja nie jestem fanką używania jednej techniki na wszystkich, bo każdy przychodzi z innym kłopotem i czasami z jednej techniki u kogoś działa, a u kogoś innego nie. I przykład dam ci taki, że jak inaczej potrafimy w ogóle odbierać wszystko. Dla mnie, kiedy ja się rozluźnię, ja odczuwam przyjemny ciężar i trochę chłód. Jeśli bym miała używać temperatury. Jak ja się rozluźniam, mi jest raczej chłodno, więc ja potrzebuję ciepłego otoczenia, żeby jak się rozluźnię, żeby naprawdę mieć komfort. I ja mam ten komfort cieplny trochę wyżej niż większość ludzi. A na przykład miałam ucznia, który długo nie mógł zrozumieć tego rozluźnienia żuchwy i moich skojarzeń i jak już zrobił to, ja mówię, to jest to, jak to czujesz? On mówi, ja nie czuję jako ciężar. Mówię, dobra, to jak ty to czujesz? Jak ja mam do ciebie mówić, żebyś ty wiedział, o co chodzi? Mhm. On mówi do mnie, ja to czuję jako ciepło. Ja bym w życiu nie wpadła, żeby mu powiedzieć, że ma poczuć ciepło, bo ja nie czuję ciepła, kiedy się rozluźni. I dlatego znajomość różnych technik jest bardzo przydatna, no bo czasami z jednej techniki skojarzenia nie będą, czy jakieś ćwiczenia działać na daną osobę, a z innej tak.
0: Mhm. Dobrze, to w takim razie może tak sławni ludzie, wokaliści, tak? Czy jesteśmy w stanie rozróżnić, jaką techniką uczyli się śpiewać? Na przykład, nie wiem, Freddie Mercury, a Rysie Kridel? Czy jeden z nich, że jesteś w stanie powiedzieć, o, ten chodził, uczył się emisji głosu, a ten to na turszczyk i nigdzie nie był?
1: Bardzo często da się to rozluźnić, przepraszam, rozróżnić. Już jestem głową w rozluźnianiu. Freddie Mercury uczył się śpiewu i tak by to jest fakt znany. Mało tego, on się uczył operą. Co mu też bardzo na tych górach bardzo wysokich pomagało. Ale żeby dobrze śpiewać rozrywkę, to trzeba też umieć rozrywkę, bo opera sama jakby wszystkiego do takiego śpiewania rozrywkowego nie załatwi. A to są trochę dwa różne ustawienia. Jak się jest zawodowcem, nawet nie nauczycielem śpiewu, to łatwo wyłapać, kto jest amatorem. Chociażby po tym, jak oddycha i po tym, jak się męczy na scenie, bo tak naprawdę cała ta technika nie jest po to, żebyś ty umiał technikę, tylko żeby ci ciało nie przeszkadzało w wyrażeniu tego, co ty masz zaśpiewać. Jeśli ty się dusisz, jeśli ty się męczysz, to ty zamęczysz publiczność. I teraz udowodnię wszystkim, bo zacznę częściej brać oddechy niż trzeba i ja już wiem, że wszyscy również, żeście się poddusili. I dlatego to też prawda. To jest tak strasznie
0: publiczność
1: ważne.
0: Publiczność oddycha razem.
1: Tak, jeżeli my źle oddychamy, zadusimy całą publiczność i miałam niestety, dla mnie to dobrze, bo mogę o tym opowiadać jako gruby przykład, miałam okazję tego doświadczyć w ogromnej skali na pierwszym koncercie Red Hotów w Polsce, w Chorzowie. Ten gościu, ja miałam bardzo, jakby, ja wiedziałam, że on nie umie śpiewać, bo to też był bardzo znany fakt, więc ja miałam naprawdę niskie oczekiwania. I jechałam, co będzie ważnym faktem, z autokarem psychofanów. Ja lubię, wiesz, Under the Bridge, te stare kawałki. Mm-hmm.
0: To tak jak ja.
1: No, ciekawe czemu. A te już miałkoczące, to już nie trafiają do mojej emocjonalności, tak bym powiedziała, tak? Jakby to nie jest to, czego ja potrzebuję od muzyki.
0: Californication,
1: tak?
0: Jeszcze.
1: Jeszcze,
0: tak.
1: Ale to już trochę tam, tak, małym naciągankiem i nie wszystko. Ale teraz tak, wyobraź sobie, że po koncercie ja byłam zmęczona jak koń po westernie, tylko ja wiedziałam, co mnie trafiło i na szczęście siedziałam, bo gdybym stała, to bym chyba w ogóle tam się rozsypała na kawałki. Ale wychodząc, słyszeliśmy w każdej odmianie, że ludzie są zmęczeni i chcą do domu, łącznie z przekleństwami, że tak powiem. A wyobraź sobie, że jechałam z tym autokarem Psychofanów, więc powinno być tak, że po tym koncercie to nawet ja powinnam to Californication i inne te Miałkoty śpiewać. Mhm. Bo powinnam być tak

0: naładowana po prostu, że hej. No, to największy psychofan, wsiadając do autokaru, powiedział, i to jest dosłowny cytat, tylko błagam cię, nie puszczaj Red Hotów, bo się pożygam. Psychofan wracający z koncertu swojego idola. Tak bardzo ważne jest, jak oddychasz i czy umiesz w śpiewanie, czy nie umiesz, kiedy pchasz się na scenę. Możesz zamęczyć ludzi, a możesz sprawić tak, że 30 lat później czy 20 lat później będą pamiętać koncert, tak jak ja pamiętam, do dzisiaj wspominam fantastycznie U2, do dzisiaj fantastycznie wspominam Genesis czy George'a Michaela, bo po prostu dali mi taki power, że ja do dzisiaj jak o tym pomyślę, to się podłączam pod tą energię. A jak pomyślę o Red Hotach, od razu mi energia odpływa i ja wiem, że na ich koncert więcej nie pójdę, choćby mi płacili. No nie wiem, musieli mi naprawdę grubo zapłacić. No może gdybym przed nimi śpiewała, to może bym poszła.
1: Za odpowiednią stawkę.
0: Za odpowiednią stawkę oczywiście, bo...
1: Na stadionie.
0: Tak, to może, ale tak ważne jest właśnie, co i jak oddychamy, bo naprawdę możemy ludzi zamęczyć i oni powiedzą, żeby nie puszczać, bo się pożygają.
1: No dobrze. No to może tym akcentem zakończmy, bo chciałem jeszcze zapytać, czy jakieś mity o śpiewaniu warto dziś obalić, ale myślę, że sporo ich dzisiaj obaliliśmy.
0: O, to ja powiem jeden. Podeprzyj przeponą.
1: Podeprzyj przeponą.
0: Tak, takie hasło, jeśli jeszcze gdzieś usłyszycie, znaczy niektórzy jeszcze po prostu z rozpędu używają, to, ale to jest oksymoron. Przepona na wydechu się rozluźnia.
1: Tak.
0: Więc nie możesz podeprzeć mięśniem, który właśnie się rozluźnia. Podpieranie to jest w ogóle, jest
1: nie
0: ważne.
1: Nie nabierzesz powietrza w trakcie wydychania.
0: Tak. Możesz próbować, nie? W każdym razie są inne mięśnie do podpierania i tak chcę by spowolnić powrót przepony, tak? Ale nie zrobić tego przeponą.
1: Okej. Okay. Dobrze. No dobrze. Gościliśmy dziś Agatę Konador ze szkoły...
0: Głosu Konador.
1: Głosu Konador. Nie mogę wspominać, kiedyś ta szkoła nazywała się zupełnie inaczej, ale ze szkoły Głosu Konador.
0: Kiedyś po prostu się chodziło do Konadorów.
1: Kiedyś się chodziło do Konadorów, tak. Tak to właśnie było. Agata Konador, vocal coach. Dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Nocne powtórki w net.

0: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
1: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: No i witam Państwa bardzo serdecznie, oficjalnie.
3: Łyczek kawy.
2: Łyk kawy, kawy łyk.
3: Tak, tak.
2: I w ten przepiękny dzień witam Państwa. Tymoteusz Dąbrowski, ze mną jest oczywiście
3: Igor Toporowski.
2: I dzisiaj mniej tradycyjnie, bo mniej o książkach, jednakowoż wydaje mi się, że dotykamy takich tematów, które o wielką sztukę na pewno gilgoczą. Co to znaczy? Dzisiaj porozmawiamy o też trochę straszniejszych rzeczach, bo chyba o horrorach, ale nietypowych horrorach.
3: Tak, horrorach kostiumowych,
2: historycznych,
3: czerpiących z folkloru.
2: I chyba takich horrorach, które dotykają tą najciemniejszą stronę człowieka, niżeli w wyskakujących stworach, które mają wystraszyć w pół sekundy.
3: Oczywiście.
2: Niespodziewane. Budowanie napięcia, budowanie Dokładnie. Atmosfery, to będzie temat dzisiejszej audycji, czyli Eggers.
3: Tak, tanich chwytów ten reżyser nie lubi, tylko właśnie tak jak wspomniałeś, budowanie tej atmosfery grozy, klimatu pełnego napięć. I na tym właśnie będziemy się skupiali, też na tej może poniekąd warstwie technicznej filmów Eggersa. I tak, drodzy słuchacze, pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie ma kalendarium sztuki. Właśnie...
2: Właśnie, dlaczego nie ma kalendarium sztuki? Kalendarium sztuki nie ma, dlatego że jest to specjalny odcinek o filmach.
3: Tak.
2: Dlatego robimy go całego specjalnie i cały będzie troszeczkę inny. Ale
3: Dokładnie.
2: Niech się Państwo nie martwią. Może i trochę, jeżeli chodzi o sztukę, dzisiaj nie będzie, ale za tydzień na pewno wrócimy z informacjami o wielu więcej, czy to wystawach, czy to autorach i nazwiskach.
3: Ale poza tym wyjątek potwierdza regułę, prawda? Więc może to jest ta właśnie audycja,
2: no pewnie,
3: która
2: tak.
3: musi się zdarzyć raz na jakiś czas. Pomyśleliśmy, że będzie nieco inaczej i tak jak wspominałeś o tej tradycji, to może właśnie ją tak konkretnie zaburzamy i może się dzięki temu coś nowego wykluje.
2: Robert Eggers, czyli urodzony w 1983, amerykański reżyser, scenarzysta i scenograf. I to słowo scenograf najbardziej mnie dotyka, bo ja jednak miałem to doświadczenie roczne tak. w tworzeniu scenografii i to nie jest łatwy orzech do zgryzienia. Żeby faktycznie korzystać z elementów historycznych, żeby tworzyć nawiązania do historii, albo może nawet tylko i wyłącznie czerpać z tego, co było, to jest bardzo trudny problem, bo no, musimy uważać na ten element kiczowatości, ten element kłamstwa, który może się pojawić, który widz od razu swoim czujnym okiem zauważy. Ja Eggersa bardzo, ale to bardzo szanuję i lubię za to, że ta scenografia, którą on wykorzystuje właśnie bardzo często historycznie i dodatkowo z wykorzystaniem architektury, o czym troszkę później, bo to jest moja działka, uważam, że jest fenomenalny i takie, jakie wrażenie buduje, jest tak naprawdę jednostkowe. Ja w innych filmach nie byłem w stanie na tyle wczuć się w atmosferę, żeby nawet poczuć, że ta historia jest prawdziwa. Bo muszę ci powiedzieć, że tak jak na przykład wspomnieliśmy o The Witch, tak w tym filmie, kurczę, nawet że dialogi były tworzone na podstawie starych zapisków ludzi żyjących z tamtych lat, jak wyglądały pomiędzy nimi faktycznie rozmowy.
3: Nie, cudownie ta scenografia właśnie, o której wspominasz w tym filmie, generalnie w filmach Eggersa, ale w tym wydaje mi się najbardziej to jest tutaj uwydatnione, ponieważ to jest też pierwszy jego film, więc budżet też na pewno był jednym z najmniejszych, jeśli chodzi o jego twórczość. I ten film, Czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii, ma piękną po prostu tę atmosferę, to wszystko dookoła, co się dzieje. Oszczędność, wręcz ten minimalizm w scenografii, ponieważ ja tylko tak nakreślę lekko fabułę, co się dzieje w tej historii. Mamy zaczynamy od miejsca sądu, gdzie ojciec razem ze swoją rodziną, trójką dzieci i żoną tak. zostaje wygnany ze swojej osady.
2: To jest w Nowej Anglii.
3: Tak, tak.
2: Swoją drogą.
3: Tak, i zostaje...
2: I to są XVII wiek. To też jest gdzieś ważne, że to jest właśnie ustawione w tym XVII wieku, więc mamy do czynienia też w sumie tematycznie z tym, że jednak takie sądownictwo, czy zrzucanie takich win no, było jednak popularne. Gdzieś było... kobiety bardzo często były uważane za czarownice w tamtych latach i zdarzały się, no, czy to morderstwa, wygnania.
3: Tak, i było drastyczne w skutkach właśnie. Tak. I tutaj

0: Wyprowadzają się pod samą granicę lasu.
1: To też jest bardzo ważne.
0: Taka banicja wręcz to jest tutaj ukazana. Tak, i ten... Ta ściana lasu, która funkcjonuje przez cały film, pełen las, pełen grozy. Tak, to pogranicze.
1: Bo oni żyją na tym pograniczu, to jest ciekawe, że jakby faktycznie ja przynajmniej odczuwałem, że może mniej, tak jak ty mówisz, że to jest ściana lasu, która właśnie gdzieś skrywa potwory, ale że oni ani nie należą do tego lasu, ani nie należą do tej, czy to łąki, czy to jakiejś polany otwartej, tak, tylko tak naprawdę są gdzieś pomiędzy, tam istnieje jakaś rzeczka, w której oni faktycznie, czy to swoje ubrania myją, czy to dzieci się bawią. I nagle się okazuje, że to też nie jest taka do końca skonkretyzowana przestrzeń. Tak. I to jest dla mnie już jakiś pierwszy powód do tego, żeby czuć się trochę niekomfortowo. Bo nagle nawet nie wiem, gdzie się do końca znajduję.
0: I idąc dalej z fabułą, zakładają tam, ojciec buduje dom, przyprowadzają ze sobą troszkę bydła, mamy owce, barana, kozła. Kozła.
1: Dokładnie.
0: Czarnego Filipa, tutaj można już tak zdradzić słuchaczom. I mamy, przepraszam, mamy trójkę dzieci, dwójkę bliźniąt, najstarszą córkę, nastolatkę oraz nowonarodzone dziecko, niemowlę.
1: Tak, niemowlę.
0: I cała jakby ta spirala grozy i tego, jak cała rodzina obraca się przeciwko sobie, rozpoczyna się właśnie od zniknięcia najmłodszego dziecka, tego niemowlęcia. Tak. I to też w świetny sposób reżyser przedstawia podczas zabawy w ciuciu babkę. To znaczy ciuciu babkę, to jest jak to się nazywa tym kół, kiedy ktoś jesteś, ale nie ma cię, nie ma mnie.
1: No jest taka zabawa, wiem o co chodzi, że tam gdzieś zamykasz swoją twarz rękoma i wyskakujesz.
0: I ta nastolatka właśnie zamyka oczy i otwiera i jest, zamyka i jej nie ma dla niemowlęcia, otwiera jest i zamyka i w końcu otwiera i niemowlęcia nagle nie ma.
1: Tak.
0: Prawda? I ona się rozgląda dookoła, nikogo nie ma, tylko przed nią jest ten właśnie wspomniany przed chwilą las. Las ciemny, groźny.
1: Straszne to jest faktycznie, że jeszcze nad wszystkimi bohaterami gdzieś istnieje to widmo religii. Że faktycznie ważne jest to, że wszyscy oni bardzo porządnie i mocno wierzą w Boga i wiele ze swoich czynów, wiele z czynów, które faktycznie na nich spadają, które nie są zależne od nich, zawsze próbują tłumaczyć sobie właśnie na język, ten transcendentalny język wiary i Boga.
0: Tak, ale ta ortodoksja też właśnie cały czas pcha ich w poczucie winy, nie?
1: I tu się pojawia to poczucie winy, a nawet w drugą stronę. Ja czułem, nie wiem, czy ty miałeś takie wrażenie, ale że Bóg też jest jakimś bohaterem i że on obserwuje to wszystko i że faktycznie... obserwuje ich każdą z myśli. Oni nawet, że myśląc o jakichś rzeczach, wprawiają się właśnie w to poczucie winy, bo czują, że każdym kolejnym krokiem, który jest dla nich najlepszy tak naprawdę w tej sytuacji, no gdzieś zaczynają temu Bogu niestety, ale przeczyć. Co to znaczy? To znaczy na przykład głupia zabawa dzieci, w których zaczynają udawać tę tytułową czarownicę.
0: Tak.
1: Tu też był bardzo mocny element tego filmu, gdzie no na sam początek dla żartów jedna z córek nazywana jest czarownicą, albo ona faktycznie siebie tak nazywa, żeby nastraszyć dzieci, które jej przeszkadzają, a później okazuje się, że no te wypowiedziane słowa jednak mają swoje konsekwencje.
0: Poważne.
1: I to jest też straszne dla mnie, że ten Bóg faktycznie obserwuje, ale że ci ludzie są tam sami. To jest to wygnanie.
0: Cały czas.
1: Nagle nie ma... nigdzie miejsca, w których mogą sobie swoje myśli, czyny i słowa w jakiś sposób zaobserwować, może z dystansu, może zapytać się o jakąś opinię, może faktycznie coś innego podziałać, tylko są zamknięci właśnie cały czas na te ich wewnętrzne napięcia. Problem też istnieje w kontekście jedzenia, który się pojawia w którymś momencie filmu, bo okazuje się, że nie ma co jeść.
0: I plony są jałowe.
1: I nagle znowu przewracamy na część metafizyczną, no w tamtych czasach jałowe plony nie były za bardzo zależne od tego, jaka była ziemia, jaka była struktura i w ogóle one były bardziej już pchane właśnie w stronę znowu Boga i jego decyzji na ten temat.
0: Tak, ja jeszcze pragnę, przepraszam wszystkich, że tak się tutaj zakręciłem, jeśli chodzi o potomstwo naszych bohaterów, ponieważ faktycznie jest ich w ogóle pięciorga. Jest jeszcze Kaleb.
1: Tak, chłopczyk.
0: Ten chłopczyk,
1: no więc
0: który,
1: właśnie, który jest cały czas przy ojcu i
0: cały czas
1: pomaga
0: przy ojcu.
1: I
0: on ma właśnie cały czas ciąży nad nim ta powinność bycia męskim, mężczyzną.
1: Głową rodziny.
0: Głową rodziny. Ale też są takie pewne przejawy tego kuszenia seksualnego też w stronę właśnie starszej siostry, nastolatki, tak, która już, prawda, zaczyna, staje coraz bardziej być dojrzalsza, urodziwa. I widzimy, jak Kaleb jest cały czas kuszony wręcz. I biorąc to dalej do tego męskiego wzorca. Kaleb, kiedy niemowlę ginie, jest zaginione, rzuca się w las.
1: Idzie faktycznie gdzieś go odnaleźć. No i znowu właśnie wracamy do tego lasu, ale dobrze, że wspomniałeś znowu o tych sprawach związanych z rodziną, bo tam to jest bardzo ważne w kontekście właśnie głowy rodziny, opieki za dzieci, odpowiedzialności za pewne czyny. I kurczę, to jest chyba jeden z elementów, które najbardziej podobają mi się w filmach Eggersa, czyli to, że ten horror nie jest już związany z jakąś właśnie metafizyczną mocą, z jakimś złym potworem, z czymś, co jest nadnaturalne, mimo że końcówka filmu może gdzieś wskazywać na metafizykę, nie będę o tym mówił, ale tu nagle pojawia się to, że ten horror i to całe zło może istnieć faktycznie i istnieje w każdym z nas. No przecież kuszenie jak gdyby przedstawione w tym filmie tą seksualnością młodego dziecka, to jest przecież biologiczna, naturalna sprawa.
0: Tak.
1: Jakieś pomniejsze zabawy, groźby, wymyślanie właśnie czarownicy pomiędzy młodymi dziećmi, to są po prostu gry i zabawy normalnych ludzi. To, że trzeba coś jeść, to, że jest relacja pomiędzy żoną a mężem, która też zaczyna w którymś momencie w jakiś sposób właśnie ewoluować, czy to się niszczy, czy to może właśnie naprawiać, to nagle staje się główną tematyką tego horroru. Mhm. Że to my wszyscy w sumie mamy jakieś to zło, mamy tą ciemną stronę, która potrzebuje tylko lekkiego pchnięcia, żeby ona wychodziła z nas. I tak jak w tej rodzinie widziałem bardzo dużo niedogadania się wzajemnego, tam gdzieś jednak ten element komunikacji pomiędzy sobą leżał, co jest absolutnie zrozumiałe jak na tamte lata, tak, ten horror dzieje się wewnątrz tej rodziny, pomiędzy ich relacjami, oni wpadają w którymś momencie pewnego rodzaju tak naprawdę jakieś schematy niszczące ich wewnętrznie. Ja czuję, że w tych wszystkich filmach bardzo mocno jest stawiane, tak jak ty mówisz, o tych postaciach, które faktycznie mają w sobie te relacje, że one są też izolowane. Że to właśnie nie działa na zasadzie tego, że można gdzieś ocenić je z trzeciej perspektywy, o czym wspominałem, tylko nagle, tak jak w The Lighthouse, o którym będziemy wspominać, zawsze znajduje się ten element izolacji człowieka. I kiedy zamyka się bohaterów w tym mikroświecie, redukuje się gdzieś to społeczeństwo dookoła i nagle Eggers właśnie zaczyna coraz to mocniej wchodzić w te kwestie psychiki. Ja ostatnio czytałem na temat właśnie tej transcendentum w filmach Eggersa i sam Eggers wspomina, że jego postacie są trochę prometejskie. Co to znaczy? To znaczy, że te postacie bardzo często pragną na sam początek większej wiedzy, większej wolności, tak naprawdę stykamy się z jakimiś jednostkami, które same w sobie też mają wewnętrzne konflikty i próbują ten świat ogarnąć. I kiedy to pragnienie wiedzy jest na tyle spore, to w którymś momencie jest taki moment przekroczenia jakiegoś takiego formalnego zakazu. Czy to właśnie w tym miejscu mamy wyjście dziecka do lasu, czy mamy w takiej sytuacji właśnie to, że w filmie Lighthouse główni bohaterowie zaczynają pić na umór tak naprawdę. I to przekroczenie zakazu bardzo często dąży do tego, że bohater dostaje pewnego rodzaju objawienia. Mamy ten piękny moment, czy to w Lighthouse, kiedy faktycznie wszystko dochodzi do tej swojej ostatecznej wymiany zdań, czy to walki, zrozumienia sytuacji, w której się znaleźliśmy. No przecież główna bohaterka uznana za wiedźmę, też w którymś momencie czujemy, że zaczynamy wiedzieć więcej o tym wszystkim, że może jest jednak jakieś rozwiązanie, może ci wszyscy bohaterowie znowu zaczynają na jakimś nowym polu rozumieć to, wychodzić poza swoją strefę komfortu, ale jednak zawsze to objawienie kończy się zniszczeniem. Zawsze ten taki moment, w którym myślimy, że może jest jakieś wyjście, powoduje, że jednak korzystając z tego wyjścia wpadamy w jeszcze większe kłopoty. I to jest taki motyw właśnie prometejski, związany z tym, że no jednak mamy tą mitologiczną postać Prometeusza, który też pragnie wiedzy, chce dać człowiekowi wiedzę, daje mu ten płomień, tak? Przekracza zakaz boski, nagle człowiek dostaje pewnego objawienia, ale w konsekwencjach wychodzi na to, że sam Prometeusz zostaje zniszczony, że ta osoba, która grzebie po tą wiedzę, chce się dowiedzieć więcej, wyjść poza ramy tego świata, który jest teraz, którym się urodził, którym powstał, musi ulec zniszczeniu. Nie wiem, czy masz podobne wrażenie.
0: Tak, ale właśnie super u Eggersa są te cały czas nawiązania do czy to właśnie mitologii, czy do mitologii samej jakby merytorycznej, jeśli chodzi o mity, czy do wizualnej jakby, czy do obrazów generalnie.
1: Tak,
0: on
1: oczywiście
0: często kadry ustawia w ten sposób.
1: No i tu zaraz chyba wspomnimy o Lighthouse.
0: Tak, które są stricte odzwierciedleniem obrazów. Na przykład jeszcze powiem o Czarownicy ostatnią rzecz, że jest moment, kiedy matka myśli, że karmi swoje odnalezione nagle niemowlę, a nagle potem mamy kadr z perspektywy jakiejś z dystansu na nią. I się okazuje, że to kruk właśnie dziobie jej pierś.
1: Tak.
0: I że to on jakby i z tej piersi tryska krew. To też jest poniekąd pomijając w ogóle
1: prometejskie,
0: pomijając sam fakt, że to też jest.
1: Nie pomyślałem. Świetnie.
0: Że to jest nawiązanie do również obrazu. Czy właśnie w The Lighthouse jest też stricte, kiedy Willem Dafoe dotyka Pattinsona, drugiego bohatera,
1: oczyma.
0: Świeci mu tak,
1: tak,
0: oczyma, to jest właśnie
1: tak.
0: Też stricte obraz hipnozy Saszy Schneidera.
1: No ale właśnie, tu dodatkowo możemy pomyśleć o tym, w jakim formacie on tworzy te filmy, bo The Lighthouse to było 1:66:1. Czyli
0: czerni bieli bardzo 4:3 jakby.
1: Tak, przepraszam, to nie był The Lighthouse, tylko The Witch. To akurat ten, ale znowu The Lighthouse znowu jest kwadratowy.
0: Tak, no 4:3 to jest ten właśnie ciasny kadr. Tak.
1: I znowu, no przecież to bardzo podkreślało w The Witch, tą pionowość drzew, tak? I znowu mamy te mitologiczne nawiązania, gdzieś mamy to niebo i piekło, często właśnie znajdujemy się pomiędzy i różne z wydarzeń, które czy to nawiązują do wpadania w ziemię, czy to może właśnie jakiegoś wstawania, też mają różny oddźwięk, ale ja przynajmniej czuję, że w każdym z tych filmów dbane jest o to, żeby krajobraz przytłaczał tego człowieka i tego aktora,
0: tak,
1: który tam gra, żeby to jednak wyglądało w ten sposób, że znowu ta izolacja, ale natura jako kompletnie inny bohater, który bardzo mocno działa na nas i dlatego ta architektura, którą otworzy, i teraz zgrabnie przejdę do The Lighthouse, czyli faktycznie nagle korzysta bardzo często z rzeczy, które są z tamtych lat. Nie wiem, czy wiesz, The Witch właśnie, wszystkie te elementy scenografii były oryginalne z tamtych lat, żeby zachować właśnie to wrażenie. Dodatkowo, ja ile razy oglądałem The Witch, tyle razy wpadało mi do głowy to, ile tam naturalnego światła istnieje. Faktycznie świece z wosku, czy naturalne światło wpadające przez przez okna. Bardzo dawno nie widziałem filmu, w którym światło było na tyle realistyczne. I to mi strasznie przypominało malarstwo XVII wieku, tak? Rembrandt, takie wielkie nazwiska. I znowu nawiązania każdym z elementów filmu do tych lat, żebyśmy my czuli się, jakbyśmy prawie, że tam byli.
0: Tak, i to wszystko właśnie tylko potwierdza to utrzymanie klimatu, ten oddanie tego, tej kostiumowości filmu po prostu w tych filmach. I to jest cudowne, że zauważ, że w każdym filmie, nawet jeśli on nie jest, nawet jeśli horror nie polega stricte na metafizyce czy na jakimś potworze, prawda, nękającym bohaterów, to zawsze on symbolicznie przynajmniej, albo w jakiejś małej części, żeby jakby Eggers, chodzi mi o to, że ma słabość do tych jakichś jednak stworzeń, że uwielbia. To teraz też jakby czekamy na najnowszy jego film Wilkołak, to ja jestem bardzo ciekawy, jak on to ugryzie z tej strony, z racji tego, że on właśnie zawsze jest wierny tym starszym podaniom, prawda? Tym archetypom.
1: Tak, ale ja kocham to, że właśnie on dotyka tych tematów.
0: To jest super.
1: Właśnie Nosferatu, czyli mamy znowu gdzieś nawiązanie do tych różnych mitologii, historii opowiadanych, czyli wampiry. Mhm. Tu mamy wilkołaki, tu mamy wiedźmy.
0: Jakby wszystko chciał zaliczyć po prostu to, co trzeba.
1: A każdy z tych filmów jest kompletnie, ale to kompletnie nie o tym, czego się spodziewamy. Zupełnie nieszablonowy.
0: Tak, i tak jak mamy właśnie w The Lighthouse, w Czarownicy oczywiście mamy czarownicę, w The Lighthouse mamy syrenę.
1: Mamy syrenę, ale szczerze mówiąc, to ja czuję, że mamy bardziej faktycznie
0: szaleństwo
1: człowieka. Ale bardziej, że lighthouse, czyli bardziej tą wypadło mi słowo po polsku lighthouse. Latarnię morską.
0: Tak. Mi właśnie tylko chodzi o to, co wcześniej zacząłem, że w kontekście tych postaci jakby stworów, stworzeń. Na przykład w Wikingu, Northmanie, który też nie ma jakiejś, w sensie też, on akurat nie ma ten film jakiejś określonej fabuły, tylko bardziej jest takim kolażem.
1: Reportażem prawie.
0: Tak.
1: To są takie reportażowe filmy, to jest fajne.
0: Tak, tej starożytnych czasów. I tam mamy Walkirię z kolei, tak?
1: Okay.
0: Czy właśnie, no w Nosferatu to oczywiście mamy samego tutaj Count Orlok. Tak, dokładnie. Więc przejdźmy właśnie do latarni, The Lighthouse i tego szaleństwa, które się dzieje.
1: Jeden z najważniejszych filmów w moim życiu.
0: Co ty mówisz?
1: Naprawdę. Muszę ci powiedzieć, że to jest jeden z najważniejszych filmów w moim życiu, bo wraz z tym filmem chyba zrozumiałem, co to jest dobre kino eksperymentalne, bo on miał tyle tam bardzo konkretnych wyborów, które popełnił, które, kurczę, były tak mocne. No przecież jak zaczyna się ten film...
0: Tak.
1: Za nami idzie tak naprawdę... powtarzalny głos syreny statku parowego, który to żyje tak naprawdę samodzielnie, rusza się, słychać te wszystkie części i główni bohaterowie, którzy wpływają na tą legendarną właśnie wyspę z latarnią morską.
0: Tak, i ta ciasnota właśnie w tego kadru 4-3 plus czerń i biel z kontrastem uwydatniającym czerń, jakby, że więcej jest tej czerni.
1: Tak, i tylko dwie postaci, to jest dla mnie przepiękne. Tak.
0: No i dwóch genialnych aktorów, którzy właśnie tak się kurczę...
1: postarali
0: się. Testują wzajemnie po prostu przez ten cały film. Ja bym teraz zrobił krótką muzyczną przerwę i właśnie wtedy przejdziemy
1: do The Lighthouse.
0: Więc teraz dla państwa, no tutaj Tymek, bo ostatnio usłyszał, bardzo sobie przypomniał o tym utworze.
1: Przypomniałem sobie, dawno nie było Seven Nation Army
0: i The White Stripes.

0: Wracamy do The Lighthouse nie wiem jak ty, Igor, kocham filmy, które faktycznie nie są zbyt skomplikowane. Lighthouse był krótkim filmem. On trwał nie dłużej niż 2 godziny, jeżeli dobrze pamiętam. I faktycznie opierał się tylko i wyłącznie na relacji 2 postaci. Chciałbym opowiedzieć ci w ogóle historię tego miejsca, dlatego że chyba inspiracja wyszła od krótkiej powieści, która w ogóle jest oparta na faktach, czego się dowiedziałem, co w tej legendarnej latarni się wydarzyło. W legendarnej latarni w którymś momencie popłynęło 2 latarników, którzy to byli znani z tego, że się nie lubią. I to nawet mocno się nie lubią. I w którymś momencie zostali tam zostawieni. Mija jakiś krótki czas, zaczyna być wielki sztorm. Do samej latarni nie da się dostać. I jeden z latarników umiera na dziwną chorobę. I w tym momencie drugi latarnik wpada na myśl, że jeżeli on nie przetrzyma tego ciała, to będzie osądzony o to, że on zabił tego człowieka, bo nastroje społeczne są takie, że oni są na tyle pokłóceni, na tyle się nie lubią, że jest to najlepsza okazja, żeby coś takiego popełnić. No jesteśmy też w latach, w których takie zabójstwa też były bardziej, nazwijmy to, znormalizowane niż teraz. Samosądy. Ludzie radzili sobie samosądami, no więc właśnie. I słuchaj, cała tragedia tego wyglądała w ten sposób, że on te ciało próbował utrzymać w tej latarni. Na początku leżało na ziemi, zaczynało gnić, śmierdzieć. On w którymś momencie zaczął z kawałków latarni, krzeseł i stołu budować dla niego trumnę, która to znowu zaczęła przesiąkać tym ciałem, zaczęła być jakiś niewyobrażalny odór, więc wziął liny i wywiesił to ciało w trumnie, właśnie na latarni. Tylko po to, żeby nie mieć z nim kontaktu, ale sztorm spowodował, że zaczęło powoli drewno się niszczyć i spędził parę miesięcy widząc tak naprawdę niszczejące ciało, które podobnież ręką pukało mu w szybę, kiedy wiatr faktycznie poruszał całym ciałem. Przyjaciele mówią, że po powrocie tego człowieka do domu, no nie był już taki sam. A nawet w drugą stronę do końca swojego życia był już bardzo tajemniczy, bardzo smutny, miał gigantyczne stany lękowe i no szczerze mówiąc trochę oszalał. I gdzieś opis tej sytuacji był, wydaje mi się, że no dużym tak naprawdę, dużą inspiracją do wrażenia, które chciał stworzyć Eggers w swoim filmie The Lighthouse, bo znowu historia z przypłynięciem na tą wyspę. Znowu historia ze sztormem, który nie pozwala wrócić z tej wyspy i znowu historia z 2 ludzi, którzy nie do końca się znają i nie do końca wiedzą, na co się faktycznie piszą, płynąc razem. No bo pierwsza postać, grana przez rewelacyjnego Defoe, stary wyjadacz chleba, to jest ten, prawda, prawie że pirat, który opowiada historie morskie, który zna się na morzu lepiej niż mało kto, ale ma w sobie właśnie tą metafizykę morza, że on z tym morzem w jakiś sposób żyje. On jest bardziej powiązany z tą naturą, która jest dookoła i powiedzmy trochę główny bohater, bo w jego myśli chyba bardziej wchodzimy i w jego stanowisko w tym filmie. I to jest młody chłopak, który tak naprawdę chyba zaczyna dopiero swoją zabawę. Jest dopiero któryś raz i nie wie też do końca, jak sobie z tym radzić. Dla mnie rewelacyjne było to, że nagle na poziomie 2 postaci jesteśmy w stanie zbudować tak szaloną historię, wejść w te 2 głowy i zrozumieć gdzieś ich podejście, a z drugiej strony zauważać wraz z filmem, jak to podejście dotyka szaleństwo. Bo oni, żeby wytrzymać ze sobą, zaczynają stopniowo pić. Żeby wytrzymać w ogóle na tej wyspie, właśnie dochodzi do takich ludzkich, ale tych ciemnych elementów, czy wyobrażanie sobie kobiet przez jednego z bohatera, nawet że masturbacja do jakiejś drewnianej laleczki, która tak naprawdę jest dla mnie sceną złowrogą nawet, że i te ptaki. i te mewy w tym wszystkim.
1: Jak z Hitchcocka.
0: Dosłownie.
1: No kurczę, tak to o tym opowiedziałeś teraz, że muszę to obejrzeć ponownie. Ja dwa razy widziałem The Lighthouse, tylko że w momencie premiery właśnie w 2019 roku i obejrzałem to jakoś właśnie dwa razy po sobie w krótkim odstępie czasu, więc teraz naprawdę czuję się zachęcony, ale ja lubię takie klimaty. Pamiętam jedynie, co mi najbardziej tak utknęło w głowie, to Willem Dafoe, jego monolog bodajże 3-minutowy, gdzie wygłasza, jak przeklina wręcz Pattinsona.
0: Nie, tam było chyba światło od dołu puszczone na jego twarz.
1: Tak, na niego i przez to tak cieniuje.
0: Nagle te cienie idą w górę.
1: I on wygląda sam jak diabeł jakiś.
0: Nie mruga. To było diabelskie. I nie mruga.
1: Nie mruga przez 3 minuty podczas tego monologu i przeklina swojego kolegę z wyspy właśnie. To jest niesamowite.
0: Ale przeklina go w konkretny sposób, nie? Bo on go przeklina na ten piracki trochę sposób, bo nie korzysta z przekleństw właśnie, czy to jakichś boskich, tylko on mówi tam o Posejdonie, o Trytonie, on wspomina o jakichś mackach, on wspomina o tych wszystkich morzach, które mają gdzieś tam złapać, więc to jest przekleństwo, które nie jest mi bliskie, bo ja nie znam się na tych wszystkich właśnie tradycjach i historiach morskich. I nagle...
1: Nie słuchałeś szanty nigdy?
0: No słuchałem szanty, ale nagle właśnie mamy tego człowieka, który siedzi w tej atmosferze strasznie mocno i dla niego te przekleństwa, przynajmniej z tym, jak jest budowany kadr i to napięcie, są niebywale poważne. To tak, jakby on faktycznie nawet, że nie przeklinał, ale sam wydawał wyrok
1: na tą wskazywał.
0: Jak reaguje ta postać? Ona przyjmuje ten wyrok, ona wraz z tym właśnie szaleństwem, no przecież w którymś momencie tak naprawdę Dafoe zamienia się w tego Trytona. On pojawia się w morskiej koronie i zaczyna mackami łapać tego głównego bohatera podczas jakiejś tej ich szarpaniny i już dalej nie wiemy. Czy tu chodzi właśnie o jakąś metafizykę? Czy to znowu chodzi o to, że oni są po prostu w sztok ulani, uchlani, bo piją cały czas.
1: Bo potem nagle zamienia się w psa, prawda?
0: Psa, a potem w syrenę. Tak. Bardzo różne rzeczy.
1: Są różne rzeczy. No ale co najciekawsze, najważniejsze w sumie dla nich, to jest rdzeń latarni, to światło na samym szczycie wieży, prawda? Mm-hmm. Do którego pragną poniekąd dążyć. I przypomnij mi, czy oni się jakby wzajemnie strofują, zatrzymują, wstrzymują, czy... Bo jakoś to działa, że,
0: tak,
1: że
0: to
1: nie
0: ten
1: mogą...
0: główny bohater faktycznie, znaczy główny, czyli ten młodszy, faktycznie nie ma do końca do niego dostępu.
1: On chciałby dostać się tam, ale on mu blokuje ten dostęp.
0: Tak, blokuje mu dostęp, bo to on będzie się tym zajmował. I znowu mamy ten właśnie mitologiczny trochę i metafizyczny punkt, że mamy to światło na górze, to światłość, oświecenie, wiedzę tak naprawdę, do której nie jesteśmy w żaden sposób... prawie, że prometejski płomień, nie jesteśmy do tego dostępni i próbujemy się tam dostać. A jak on wchodzi na tę górę, zostaje oświecony, to co robi? Znowu, o czym opowiadałem z tym Prometeuszem, przecież jest długa scena, jak on przez te schody ruchome zaczyna spadać. Wywraca się i leci na sam dół przez ruchome schody, więc znowu spada do tego ostatecznego momentu i nagle film się kończy i trochę się kończy, dlatego, że nagle pojawiamy się w nowej scenerii i znowu ptaki zaczynają gdzieś dziobać. Tak? Ptaki zaczynają dziobać. No przecież to jest Prometeusz. Dotknąłeś tego światła, zobaczyłeś tę wiedzę, masz swoją karę. I niebywałe jest to, jak to światło staje się pewnego rodzaju bóstwem, zakazaną wiedzą. Dla niego przecież to jest seksualną obsesją, tak? Boskie objawienie, taki absolut, tak? I bohater ginie wtedy, kiedy je poznaje.
1: No, pomimo tutaj zdradzenia poniekąd zakończenia i tak zachęcamy do zbadania tego filmu,
0: Myślę, że
1: nie ma określonej też struktury tak stricte.
0: To jest nie jest
1: po prostu...
0: film dla zakończenia, to jest film dla przeżycia go.
1: Tak, eksperymentalna, świetna jazda, która nie każdemu się na pewno spodoba, ale...
0: I te elementy właśnie, brudu, potu, światła znowu, o którym rozmawiamy, to wszystko jest właśnie w tej bardzo estetyce Eggersa, której bardzo mocno się trzyma, czyli właśnie w tej estetyce bardzo związanej z tym człowiekiem, tak? Że ten.
1: Przejdźmy może do Nosferatu teraz, tak?
0: Przejdźmy do Nosferatu.
1: Przejdźmy,
0: Boże, kocham ten dźwięk. Kocham to, w jaki sposób ten główny bohater stworzył
1: Bill Skarsgård.
0: syczenie, sapanie.
1: Ale ty mówisz o tym Eggersowym.
0: Ja mówię o Eggersowym Nosferatu.
1: Okay, dobrze, bo ja widziałem wszystkie trzy.
0: I tu masz Nosferatu przede mną, faktycznie wygrywasz ze mną, bo ja widziałem tylko i wyłącznie te najnowsze, ale świetnie, że o tym porozmawiamy.
1: Nie, no to ja właśnie widziałem, poczynając od tego pierwszego, Protoplasty z 1922, gdzie jeszcze był filmem niemym, ten film, Nosferatu Symfonia Grozy, przez Nosferatu Herzoga, Wernera Herzoga, wspaniałego niemieckiego reżysera, który przez wielu też może być to z polemiką spotykane, to jakby nazwanie go wspaniałym, ponieważ był metodycznym reżyserem, prawda?
0: Mm-hmm. Poza tym te lata, w których on tworzył, to też były dla Niemiec lata wojenne i w ogóle, więc on wcześniej też, pamiętam, ostatnio oglądałem jakąś analizę dotyczącą śpiewu i Kurczaka w jego filmu. Tak tylko rzucam dla słuchaczy, można gdzieś tam się wczytać, bo to są ciekawe aspekty dotyczące właśnie tego, jak tam kreowała się w ogóle persona Niemca i w ten sposób.
1: Nie, to jakby Werner Herzog, jego dwa filmy takie najbardziej znane tutaj w kontekście bycia niebezpiecznym, czyli Aguirre, Gniew Boży i Fitzcarraldo. No to film, gdzie tutaj autentycznie potężny statek był wnoszony na linach, wciągany przez tysiące jakby ludzi na górę. I
0: to było podobno bardzo drogie.
1: Tak, drogie i niebezpieczne, bo raz podobno on się chyba stoczył.
0: Tak, też o tym
1: słyszałem. Jakby znany po prostu reżyser z tego, że na jego planach ktoś zginął, albo ktoś stracił nogę, albo i tak dalej. No i oczywiście ten aktor, z którym współpracowali i się kochali i nienawidzili jednocześnie, Klaus Kinski, aktor niemiecki o niesamowitym ego wybujałym osobie.
0: I oni się kłócili razem ze sobą?
1: Tak, wręcz co chwilę jakby on obrażał się, wychodził z planów i tak dalej. I naprawdę był... jakby jego geniusz aktorski objawiał się tym po prostu, że był bardzo jako człowiek też i taki, jakie jego role, prawda?
0: Tak.
1: Czyli kiedy on grał tego Aguirre, czyli już nie pamiętam dokładnie, ale po prostu wściekał się on na tubylców i tak dalej, na ludzi, którzy mu służyli, no to ten aktor i w życiu był taki względem swoich członków planu, prawda? Tak. Innych aktorów, więc zapamiętany też jako bardziej taki...
0: To są wyraziste postaci, to jest ciekawe, że mimo takich swoich grzechów to jednak dawało im to bardzo dużo, jeżeli chodzi o aktorstwo.
1: No i tak, i tutaj porównując właśnie Nosferatu do dwóch poprzednich jego odsłon, jakby tej pierwotnej i potem reinterpretacji Herzoga, tutaj Eggers dołącza się do taki, powstaje tryptyk po prostu. No i też Eggers mówił bodajże, bo to chodziło o Nosferatu, jak dobrze pamiętam, od początku, jakby od jego początku młodzieńczych lat fascynacji horrorem i tego typu filmami grozy, to właśnie Nosferatu był zawsze jego marzeniem, jakby ta adaptacja filmowa, żeby też to było w jego dosie, w jego wizytówce istniało. No i według mnie tutaj ponosi, też ja oceniłem i tak relatywnie ten film wysoko, bo ja mam słaby punkt, jest jakby, jeśli chodzi o Eggersa.
0: Tak.
1: Ale to całe jakby uromantycznienie, jakby ta erotyzacja jakaś taka dziwna, wsadzenie tej współczesnej jakby jakiegoś obrazu erotyki i jakby tego jakby, że ta aktorka Lily Rose Depp wczuwająca się właśnie w postać Ellen Hatter, która faktycznie zostaje, ona chce jakby tego Nosferatu, ona go wpuszcza dobrowolnie, jakby w poprzednich adaptacjach, jakby w tej jakby fundamentalnej historii to nie jest tak, to jakby
0: jak to wygląda?
1: To jakby Dracula, Count Orlok ją opętuje jakby, jakby to jest tylko wszystko, jakby wynika z niego, jakby on zatruwa jej duszę. A tutaj skrada się ten współczesny troszkę obraz poniekąd kobiety, która, którą podnieca, prawda? To takie jakieś lekkie zepsucie i ona dobrowolnie właśnie się tego dopuszcza.
0: Wydaje mi się, że Eggers po prostu znowu szukał tego, że jakaś straszna postać metafizyczna, jakim jest na przykład wampir, nie jest sama w sobie tym elementem horroru właśnie...
1: Tylko sam człowiek.
0: Tylko sam nagle człowiek i to właśnie ta jego ciemna strona. I tu gdzieś dotknięcie kobiety w kontekście właśnie tej seksualizacji, że to ona była samotna i w którymś momencie na sam początek jest nam powiedziane, że ona już korzystała z tego Nosferatu, ona go gdzieś wybudziła i tak. To ona jak gdyby faktycznie z nim przebywała, romantyzowała i później ten Nosferatu znika dlatego, że coś ona mimo wszystko w sobie cały czas trzyma te emocje, to napięcie. I okej, to jest gdzieś jakaś sporna kwestia. Mi też nie do końca się to podoba, jak to zostało rozwiązane. Wydaje mi się też, że ten film w ogóle trochę został stworzony dla głównej bohaterki. Tak czuję przynajmniej, bo miała bardzo dużo swoich momentów. Jednakowoż no przecież pojawiają się tam też przepiękne inne postaci. Znowu mamy Defoe, który wchodzi w rolę tak naprawdę
1: Łapa.
0: Doktora, który nagle o wampirach wie bardzo dużo, zostaje wyrzucony z uczelni, bo szerzy właśnie tą metafizykę.
1: Herezję niby, prawda?
0: Przecież mamy tego szczura, czyli mężczyznę, to był Herknok, jak to mówił Nosferatu, czyli faktycznie tego posłańca, który wygląda i zaczyna zamienia się w taką szczurowatą postać prawie, że i wpada w jakieś dziwne szały. Ale znowu ja na przykład wracam do tego tematu, no architektura, która tam się pojawia, sam pałac Nosferatu jest prześliczny.
1: I sam Nosferatu, który też pierwszy raz, to akurat to mu się udaje, znowu ta kostiumowość właśnie, który ma zabarwienie stricte rodem z tej Rumunii właśnie, prawda? Ma tego wąsa, ma ten kożuch futrzany i tę czapkę.
0: Że to trochę u nas wygląda jak taka szlachta.
1: Tak, właśnie, ten dokładnie.
0: Stary szlachcic. Przecież no, podpisywanie tych umów, rozmowy pomiędzy Nosferatu a tym mężem, jak się nazywał ten mąż, przypomnisz?
1: Tomas,
0: właśnie. Z Tomasem. No przecież to ja też czuję, jakby było wyjęte z jakichś kronik, jak wyglądały takie rozmowy.
1: Tak, dokładnie. Więc tutaj znowu Eggers wygrywa tym oddaniem tego klimatu
0: realności.
1: I realności folkloru właśnie. Ale właśnie przegrywa dla mnie ta niestety adaptacja, gdzie

0: tych młodych chłopaków i dziewczyn jako jakby kolejna gloryfikowana, patologiczna relacja tak. z filmów, która też pogłębia jakieś takie
1: myślę, że w
0: życiu.
1: The Witch seksualność była pokazana o wiele lepiej.
0: Bo demonizowana była też, nie?
1: Tak, to prawda.
0: Właśnie. A tutaj to właśnie nie zyskuje tego wydźwięku, tylko mm-hmm. właśnie wręcz to jest takie troszkę romantyzowane.
1: Właśnie, no. Ja trochę czuję, że nie do końca było to dobrze rozegrane po tak, prostu. Tak, że to tak. mogło wyjść właśnie tak, żebyśmy poczuli się tym znowu przytłoczeni i że nie ma innego wyjścia. A mm-hmm. trochę czuję jakby właśnie, tak jak ty mówisz, romantyzacja, ale związana z tym, że nagle, jakieś zewnętrzne elementy, już nie ta wewnętrzna psychika, ale te zewnętrzne elementy działają na główną postać i kropka, i tyle. Tak. Nic głębiej.
0: Ale no dlatego ja ci polecam też właśnie Herzoga, adaptację z 79, tak. Nosferatu Vampir, mm-hmm. gdzie tam też jest, bo Herzog jednak słynął też z tego poniekąd, przynajmniej mi się tak wydaje, że słynie, z też oddania się jakiemuś temu klimatowi, no bo jakby do Fitzcarraldo, no to wyjechał do Amazonii, prawda, kręcić no to tam właśnie. Na miejscu, więc no więc ma jakieś oddanie na pewno. No i tutaj ten pałac u Herzoga jest też, tego Nosferatu jest też przepiękny, taki gotyk, ale pusty, te ta. Jakby wielkie, mosiężne ściany, jakby okna, no
1: puste
0: super. Puste pokoje, to prawda.
1: Ten brud, i faktycznie, to, że gdzieś bohater wchodzi do jednego pokoju, budzi się w drugim, potem znowu budzi się w trzecim, gigantyczny labirynt. To, że nagle pojawia się postać Nosferatu, która nas prowadzi i zasłonięty jest kadr kawałkiem ściany, Nosferatu już nie ma. Mhm. Nagle kadry zaczynają iść do góry nogami, tak naprawdę. Więc tu ta zabawa kamerą znowu się pojawia i nie jest przesadna, co mi się bardzo podoba w tych filmach, że tam tej przesady nie ma, tylko są właśnie takie jedne konkretne momenty, które zostają moim zdaniem i u mnie w głowie bardzo długo. Mhm. Ta klatka schodowa, która była tam właśnie kręconą klatką, tak. Cały czas mam z tyłu głowy, jak ta kamera powoli idzie do góry, te postaci znikają, pojawiają się i dążą właśnie z dużym, tak naprawdę z dużym, przepraszam, z dużym zmęczeniem już pod sam koniec przez każdy kolejny wysoki schodek.
0: Tak, i co też jest, plusuje w sumie u Nosferatu Eggersa, to ta cygańska osada tak, bardzo się tak, spodobała na samym początku i ten folklor właśnie, znowu folklor i po prostu to jest to, co on umie po prostu przekazać skutecznie.
1: Ja zdecydowanie uważam, że właśnie te rytualne, historyczne części Eggersa grają główną rolę tak naprawdę. Tak, to one budują ten film, to wrażenie, to, że to jest autentyczne, to, że to jest realne, to, że to jest na bazie właśnie tego, jak historia naprawdę wyglądała, zupełnie inaczej odbiera się te filmy. No przecież jak dowiedziałem się w The Witch faktycznie, jaki jest cały background historyczny, kurczę, no to jest świetny film przez to. Jak dowiadujemy się, że właśnie Lighthouse tak naprawdę jest na bazie historii, która, która istniała, no przecież to jest...
0: Tak, ale jednocześnie widzisz, te, jakby nie musisz znać tych historii ani tego backgroundu z racji tego, że to jest tak świetnie przekazane i zamkniętym już kosmosem to jest, że to jest, kupujesz to po prostu, ten świat przedstawiony, który on wytworzył w ciągu tej półtorej godziny do dwóch godzin. Tak. Będziemy już konkludować, wydaje mi się. No, ja sądzę, że Eggers jest świetnym tutaj prekursorem współczesnego horroru, który z oddaniem jakby potrafi... właśnie przedstawić tę przeszłość, jakby też tę historię, która jest archetypiczna dla wielu postaci kultowych, dla tego klimatu filmu grozy. No i ja czekam, obgryzając paznokcie po prostu, na nowe ugryzienie wilkołaka.
1: Więc właśnie. Ja bym chciał być, prawda, znowu to pochłonięty, niczym te główne postaci u Eggersa, pochłonięty tym filmem i to, czego państwu życzę i sam czuję, że filmy Eggersa powodują to u mnie, to zbliżanie się do tego sakrum, do tego, do tej metafizyki, jakkolwiek nieujętej, nagle okazuje się, że właśnie jest coś głębiej, niżeli ta

0: brutalność.
1: Tak, no bo my tutaj też nie mówimy właśnie o horrorach, które polegają na tanich chwytach i tym samym cały czas schemacie. Tak, dokładnie. Gdzie mamy dom pusty i duch straszy, tak. Tylko no, o czymś troszkę większym.
0: Ósma część jak się
1: krzyku. Teraz siódma bodajże miała miejsce. No tak, ale z kolei zakończymy akcentem muzycznym, który poznałem właśnie przez taki sztampowy film horror Dom Nocny z Rebeką Hall, która przeżywa właśnie żałobę po swoim świeżo straconym mężu, który popełnił samobójstwo, ale się okazuje, że ten mąż poddał się jakiemuś demonowi, który teraz idzie po Rebekę Hall. Dom Nocny, całkiem przyjemny horror, ale no ja tutaj jako fan horrorów, to mi się z reguły każdy podoba. Pomimo powtarzalności też schematów. Dlatego Robert Eggers tutaj się bardzo uwydatnia na tle tych wszystkich sztampowych szkieletów. Więc zakończymy utworem, który poznałem przez Dom Nocny zespołu Steel Corners, utwór The Calvary Cross i będziemy się żegnać.
0: Dziękuję Państwu serdecznie w takim razie. Zapraszam serdecznie na Patronite.
1: patronite.pl/radio.wnet.
0: Dokładnie. Zapraszam też, żeby komentować, pisać z nami, jak się podobała ta forma i ta tematyka dzisiejszej naszej radiowego spotkania. I dziękuję bardzo, że mogliśmy spędzić ten czas. Dziękuję Tobie, Igor. Dziękuję Państwu za słuchanie.
1: Tak, do usłyszenia i spokojnego wieczoru.
0: Do usłyszenia.
1: Dzięki.

0: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
1: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest wyprawa Tolkienowska. Jesteśmy w miejscowości Bangkor. Tak, to jest taka nazwa walijska. Piękna, piękna katedra. Przed chwilą oglądana byliśmy. Dzisiaj święto w niebo wstąpienia trwa wyprawa Tolkienowska. Pani profesor Olga Płaszczkiewicz z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Olga Płaszczewska.
1: Płaszczewska, bardzo ładnie się pomyliłem.
2: To nieistotne, wyprawa fantastyczna. Zeszliśmy właśnie ze szczytu Snowdon, a właściwie zjechaliśmy kolejką, która obchodzi swoje 130 lat i to jest kolejka jeżdżąca po mechanizmie zębatym. A jesteśmy w Walii na szlakach Tolkiena. Ja akurat wczoraj natknęłam się w jednym z jego listów do ciotki, w liście, w którym Tolkien komentował swój wykład z 55 roku, wykład poświęcony językowi angielskiemu i Brytyjczykom. Natknęłam się na wspaniałą wzmiankę o listonoszach w Walii. Żałuję, że jeszcze nie spotkałam ani jednego listonosza, bo podobno są to ludzie nie tylko życzliwi i uczynni, ale niezmiernie uczeni. Ponoć pewien francuski profesor chwalił się swoją znajomością walijskiego, ale udowodniono mu, że walijscy listonosze lepiej znają zasady gramatyki i leksykę tego języka. Języka, który niektórzy uznawali za język niebiański. Tolkien niekoniecznie się z tym zgadzał, ale z wielką życzliwością pisał ciotce list właśnie o listonoszach.
1: No właśnie, ci listonosze, ale nie natknęliśmy się na żadnego. Natomiast co mnie tutaj zachwyciło, że jest bardzo dużo skrzynek pocztowych. Czyli